czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężko.

0: płoną gwiazd. Powiedz mi tylko, gdzie wracać mam.
1: Radio S.
2: Radio SK.
3: Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem, w przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: SK Beskidy.
1: Wiesz, w życiu tak bywa, że wszystko się zmienia i bywa przewrotnie. Zmieniają się ludzie, ja hajs pociągę za sznurki obojętnie. Przychodzę sobie obok i będę tak chodzić, aż wszystko osiągnę.

było. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje oczy

Jesteś tylko sumą swoich suplementów. Żyjesz nudno od weekendu do weekendu. Jak pamiętać o poszukiwaniu piękna? Póki jest w portfelu cash, to nie widzę sensu. Chciałbyś przejąć na weselu cały dance floor. Chciałbyś wiedzieć, jak uwolnić się od stresu. Chciałbyś, żeby żyć

0: jest Radio ESK.
1: Proszę, udaj się daleko, podróż gdzieś.
2: Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo?

Radio SK.

0: Beskidy News.
1: Katarzyna Graboń, Radio SK. Teraz w magazynie wicestarosta żywiecki Stanisław Kucharczyk i garść ważnych informacji.
2: Obecnie starostwo powiatowe w Żywcu koordynuje pobyt uchodźców wojennych na terenie powiatu żywieckiego w ośrodkach rozproszonych na terenie Żywiecczyzny. W chwili obecnej takich uchodźców, a więc osób z Ukrainy posiadających status uchodźców wojennych jest około 200 osób. To się oczywiście waha pomiędzy 190 a tam 200 parę osób w zależności od statusu oraz sytuacji bieżącej tych osób. Przypomnę, że ten stan będzie utrzymany zgodnie z zapisami ustawy o pomocy uchodźcom z Ukrainy do końca czerwca. Od 1 lipca państwo wprowadza nowy system opieki nad uchodźcami i na terenie powiatu żywieckiego wojewoda zdecydował o funkcjonowaniu wyłącznie czterech ośrodków, do których będą skierowane osoby, które będą spełniać nowe kryteria określone właśnie w tej nowej ustawie. My się spodziewamy, że to będzie ponad połowę mniej osób niż w chwili obecnej, ze względu na to, iż w tych ośrodkach już nie będą mogły przebywać dzieci. Obecnie przypomnę również, że państwo płaci na każdy osobodzień pobytu takich uchodźców kwotę 70 zł. Z tego, czy w tej kwocie część Ukraińców po spełnieniu warunków dochodowych pokrywa 15 zł za każdy osobodzień. Przypomnę, że te cztery ośrodki, które od 1 lipca przejmą zadania państwa w zakresie opieki nad uchodźcami, to są ośrodki, jest jeden w Żywcu i trzy ośrodki poza terenem miasta Żywca. Co do szczegółów funkcjonowania tych ośrodków od 1 lipca, trwają jeszcze ustalenia z wojewodą i o szczegółach będziemy państwa informować w późniejszym terminie.
0: SK Beskidy.
2: Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu we współpracy ze starostwem powiatowym w Żywcu rozpoczął przygotowania do realizacji jednej z największych inwestycji związanej z zabezpieczeniem osuwiska przy drodze powiatowej ulica Beskidzka w Zarzeczu. Przypomnę, że jest to jeden z głównych odcinków wokół Jeziora Żywieckiego, łączący gminę Łodygowice z gminą Czernichów i dalej w kierunku powiatu bielskiego. Niestety od 3 lat odnotowaliśmy daleko posunięte poszerzenie się tego osuwiska wzdłuż drogi powiatowej i niestety groziło nam, że przy bardzo dużych, obfitych opadach deszczu niestety to osuwisko spowoduje całkowite zniszczenie odcinka drogi powiatowej. Dlatego Powiatowy Zarząd Dróg wystąpił po pierwsze o przygotowanie dokumentacji, następnie uzyskanie pozwolenia na budowę i następnie wniosek skierowany został do wojewody o pozyskanie środków na realizację tego zadania. Niestety jest to zadanie bardzo drogie, bo wartość szacunkowa wynikająca z wyceny budowlańców to ponad 12,5 miliona złotych i powiat nie był w stanie samodzielnie wyłożyć takich środków, aby zabezpieczyć finansowo realizację tej inwestycji. Dlatego wystąpiliśmy do wojewody o uzyskanie dotacji i w miesiącu marcu tego roku uzyskaliśmy taką dotację. Niestety poważnym minusem pozyskania takich środków zewnętrznych jest konieczność ich rozliczenia w danym roku budżetowym, a więc musimy w tym roku pozyskać tą kwotę, zrealizować zadanie i rozliczyć dotacje. Niestety powoduje to konieczność praktycznie zamknięcia tego odcinka drogi w okresie realizacji, ponieważ zakres tej inwestycji, czyli dwustronne osuwisko wzdłuż drogi powiatowej na odcinku prawie 100 metrów, powoduje konieczność zlokalizowania ponad 50 pali koniecznych do zabezpieczenia na głębokość ponad 15 metrów. A więc równocześnie będzie musiała palownica realizować tą inwestycję na całej szerokości po obu stronach obecnego przebiegu drogi powiatowej. Dlatego na konsultacjach czy w trakcie konsultacji społecznych z mieszkańcami zarówno gminy Czernichów, jak i gminy Łodygowice przedstawiliśmy te warunki realizacji i zdając sobie sprawę z bardzo dużych utrudnień dla mieszkańców, dla turystów, bo niestety przypada ten okres na okres wakacyjny, bardzo prosimy o wyrozumiałość, cierpliwość, ale to jest jedyna szansa, aby to usuwisko zabezpieczyć już na lata. Nie chcemy doprowadzić do sytuacji, że nam tą drogę całkowicie to usuwisko zniszczy, no a my zostaniemy bez środków na jego zabezpieczenie. Dlatego jeszcze raz prosimy o wyrozumiałość, a w międzyczasie wójtowie i gminy Łodygowice i gminy Czernichów prowadzą rozmowy z Miejskim Zarządem Komunikacyjnym, aby tak zorganizować transport publiczny, aby umożliwić wykorzystanie kładki dla pieszych, którą gwarantujemy w okresie realizacji inwestycji przez teren budowy i na przykład dojeżdżać autobusami od strony Czernichowa, przechodzić kładką i przesiadać się na transport po stronie gminy Łodygowice. O wszystkich rozwiązaniach wójtowie gmin i powiatowy zarząd dróg będzie informował na bieżąco w ramach uzgodnień, które również za pośrednictwem burmistrza miasta Żywca cały czas koordynujemy, aby były jak najbardziej przyjazne dla mieszkańców już tak mocno obciążonych tą inwestycją. Przypomnę w tym miejscu, że całość inwestycji musi być zrealizowana do końca tego roku, musi być również rozliczona. W związku z tym z założenia planujemy, aby do 15 listopada całość prac budowlanych została zakończona.
0: SK Beskidy.
1: W tej części magazynu spotkanie z beneficjentami 21. edycji konkursu grantowego Działaj Lokalnie na Żywiecczyźnie. Konkurs organizuje Żywiecka Fundacja Rozwoju.
3: Wielkie brawa dla Was, bo projekty świetne. Wiemy, że budżety ścięte, ale co zrobić? To jest urok tych działań. Bardzo trudny wybór. My też mamy ograniczenia finansowe, chociażby jak na Żywiec, jak też z Magdą pisałam. Zawsze ten Żywiec jest taki biedny, porzucony, ale cieszymy się, że jest dofinansowanie też na nasze miasto. Także gratulacje dla Was. Postaramy się mówić szybko, sprawnie, żeby Was długo tutaj nie trzymać. Za chwilkę przejdziemy do uroczystego wręczenia takich symbolicznych czeków i już z częścią z Was zostały podpisane umowy. Do części Was dopiero umowy przez Authentii polecam, ale o tym będziemy też mówić za chwilkę. Jak pojawi się Wasz projekt na ekranie, to poprosimy Was o wystąpienie naprzód. Wręczymy te czeki, damy torby i poprosimy też Was, żebyście powiedzieli dosłownie parę zdań o Waszych projektach. Możemy przejść do rozdawania czeków.
4: Tak. Pozdrawiania się nawzajem, bo to też jest kwestia działania lokalnie, to też sieciowanie, więc jeżeli dostrzeżecie, że w jakimś projekcie chętnie byście mogli się wymienić jakimiś zasobami, bądź uczestniczyć byście w nim chcieli, to po prostu też po to jest to spotkanie.
3: Dokładnie tak. I wiemy, że po tych spotkaniach potrafią się zadziać rzeczy niesamowite, bo spotykają się osoby z różnych projektów, z różnych miejscowości, gmin, a potem robią wspólne rzeczy w przyszłości, świetne projekty. Tak tylko krótko dla przypomnienia. W tym roku dofinansowaliśmy 14 projektów z 9 gmin powiatu żywieckiego. W sumie 62 tysiące złotych dofinansowania na lokalne działania. Także zaczynamy. Projekt Ruszamy Lokalnie dla Stowarzyszenia RANŻY. Brawa wielkie, zapraszamy.
5: Będzie to cykl spotkań otwartych. Jeszcze nie mamy jakby oszacowanej liczby tych spotkań, ale na pewno będą 3, minimum 4 plenerowe wyjścia w rejonie Jasnej Górki. To będzie cykl taki w plenerze, dodatkowo będzie akcja zajęć fitness, też w gminie Ślemień zorganizowana. No i finał, chcemy zrobić jogę również w plenerze już w mieście Żywiec, najprawdopodobniej przy Krzyżu Papieskim.
1: To taka zróżnicowana aktywność, ale najważniejsze, żeby się ruszyć, nie siedzieć na tej przysłowiowej kanapie.
5: Otóż to, najważniejsze, żeby się ruszyć i żeby się spotkać i odłożyć na chwileczkę telefon i pobyć ze sobą.
3: Operacja Zapylanie. Tworzymy lokalny mikroklimat dla pszczół i motyli. Gratulujemy.
6: To jest nasz drugi projekt w tutaj w programie Działaj Lokalnie. W zeszłym roku też sadziliśmy i to sadzenie nas tak nakręciło i dało tak dużo pozytywnej energii, bo ten sad rośnie i cieszy nie tylko nas, ale całą społeczność. I w tym roku sobie wymyśliliśmy, miał w ogóle być tytuł Zaś Sadzimy, ale troszkę zmieniliśmy, zapylamy, ale też sadzimy. Chcemy stworzyć bardzo dużo taką przestrzeń dla naszych przyjaciół pszczół i motyli. Chcemy, żeby było pięknie, ale też pożytecznie. Oprócz tego, że posadzimy trzy takie fajne łączki, mamy też działania edukacyjne i chcemy, tutaj współpracujemy z pszczelarzami z naszej gminy. Oni będą uczyć naszych najmłodszych, jak dbać o środowisko, skąd się w ogóle bierze miód, na czym to polega, więc będzie troszkę takich działań edukacyjnych też.
7: Muzyka z Koszarawy dla grupy nieformalnej Muzykanci z Koszarawy pod patronatem Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Koszarowskiej. Witamy przedstawicielkę, tak, przyjaciółkę grupy.
8: Nazywam się Katarzyna Wrochownik, bardzo mi jest miło, że mogę. Dziękuję w imieniu Ani i reszty tam osób, że mogę pełnić funkcję za nich.
9: Powiem krótko o ich projekcie. Jest to Muzyka z Koszarawy. Będą to cykliczne 6 teledysków z muzyką z tamtych właśnie okolic, z przyśpiewkami. Żeby ta muzyka nie odchodziła w zapomnienie, to oni właśnie będą nagrywać. Będą w to angażować młode osoby, młode pokolenie, aby też wiedziało, jak taka muzyka wygląda tam z ich regionu. Zwieńczeniem tego całego projektu będzie piękny koncert w Goku w Koszarawie, a wszelakie koncerty będą nagrywane w najpiękniejszych sceneriach Koszarawy. Oni również bardzo dziękują i gratulują wszystkim innym, którzy dostali nagrody. Dziękuję.
7: Jeszcze może do slowbeskidy.pl, bo warto zwolnić w Beskidach. Na grupy nieformalnej slowbeskidy pod patronatem Stowarzyszenia Taranus. Gratulujemy, wręczamy, nie kopertę, ale symboliczny czek.
5: Tak króciutko, slowbeskidy. Tak sobie wymyśliliśmy, będzie to portal promujący spokojne życie w Beskidach. Kameralne noclegi, restauracje. Tyle.
7: I skupiacie się też na raju, czyli ja
5: oczywiście.
7: Tą raj czy tam
5: wypromować. Tak.
7: Bo jak też do tej pory bardzo dużo projektów spływało z raj, czy tak w tym roku no malutko, i myślę, że to też będzie super sposób na rozruszenie i pokazanie, że to się fajnie zadziała. Międzypokoleniowe i międzykulturowe zajęcia integracyjne od juniora do seniora dla Fundacji Beskid Power.
10: Gratulujemy. Celem naszych działań jest przede wszystkim stworzenie zajęć międzypokoleniowych, czyli skupiamy się tutaj na współpracy dziecka razem z rodzicem, z dziadkiem poprzez budowanie z Lego. Zaczynamy na samym początku od budowania z instrukcją, kolejne warsztaty są już z robotyką Lego i ostatnie warsztaty, czyli mamy serię takich 3 spotkań. Ostatnie warsztaty to jest po prostu budowanie takie kreatywne i też mamy tutaj integracyjne i międzykulturowe. Chodzi o to, że też chcemy zaangażować naszą młodzież z gminy Radziechowy Wieprz do ukraińską młodzież, też do naszego wspólnego działania, żebyśmy mogli i wspólnie, wiekowo, i międzypokoleniowo, międzykulturowo też się spotkać i wspólnie stworzyć jakieś fajne dzieło w ramach właśnie budowania z Lego. Jak to się mówi, Lego po prostu niech łączy pokolenia, łączy ludzi ze sobą i taki jest nasz właśnie cel. Dziękuję.
11: Nasz projekt związany jest z naturą, ze sztuką. Będą to warsztaty i rysunkowo-fotograficzne, i z wikliny, i troszeczkę papier czerpany, i skończymy florystyką. Warsztaty będą międzypokoleniowe, otwarte na osoby niepełnosprawne, starsze, dorosłe, dzieci, wszystkie. Także takie działania planujemy. Dziękuję.
12: Koleżanka Jola mówi, że się denerwujemy i stresujemy, a to chyba też dlatego, że tutaj zawsze spotykają się takie osoby, które wykonują projekty z wielką pasją. i to działaj lokalnie tutaj ma sens, bo tak naprawdę to są takie projekty, gdzie te granty w takiej kwocie, jakie otrzymujemy, to jest to niezwykle ważne, ponieważ tutaj nikt nie zarabia, nikt nie mówi, za ile to robisz, tylko po prostu działacie. Także serdecznie Wam wszystkim gratuluję, bo to jest inspirujące, że po prostu za te pieniążki dzieją się cuda na terenie powiatu żywieckiego. Serdecznie Wam gratuluję. No a my też cieszymy się, że dojrzałyśmy do realizacji trzeciego projektu w ramach programu Działaj Lokalnie. Jak gdyby sercem pierwszego, drugiego i teraz trzeciego projektu jest Gminny Ośrodek Kultury w Gilowicach, ale pierwszy projekt, który opierał się na akcji Zaj Burz na wysiedleniach i na projekcie na walizkach, realizowaliśmy go przez Towarzystwo Miłośników Gilowic. Drugi projekt w obszarze kultury ludowej z kolei był realizowany przez Olimpijczyka i ten trzeci, taki w glinie zaczarowany, zrodził się dlatego, że po pierwsze jesteśmy otwarci na współpracę z organizacjami pozarządowymi, a po drugie jesteśmy szczęściarzami i do nas, dokładnie do amfiteatru, trafił piec ceramiczny wykonany przez panią Małgosię Gabriel i jej tatę. I kiedy sprzedawała dom, to pojawiło się pytanie, co z tym piecem zrobić, jak go przenieść i gdzie go dać. Więc ponad rok temu?
13: Tak.
12: Ponad rok temu przewieźliśmy ten piec, jest on w amfiteatrze w Gilowicach. Ma on dla mnie, dla nas w Gminnym Ośrodku Kultury też i dla mieszkańców ogromne znaczenie, bo to nie jest tylko piec, który można sobie kupić, ale ma niezwykłą historię. Chcemy to przekazać też w formie audiowizualnej, o pasji przekazywanej z pokolenia na pokolenie, pasji do ceramiki. Ale sam projekt, serce projektu polega na stworzeniu pewnego drzewa życia. A to są z kolei takie naleciałości od Klimta, drzewo życia, ponieważ na warsztatach ceramicznych będą tworzone gile i grupy dzieci, młodzieży i seniorów będą wykonywały wspólnie z elementów wypalonych w piecu drzewo, taką konstrukcję, która będzie przy wejściu do Gminnego Ośrodka Kultury. Na tych drzewach zostaną zawieszone gile. A oprócz tego zainspirowała nas nasza młodzież. Będą też karteczki, na których mieszkańcy czy uczestnicy różnych zajęć, warsztatów będą mogli spisywać swoje tam życzenia, inspiracje i marzenia. Zawieszać będą mogli na tym drzewie. No i myślę, że co jakiś czas będziemy mogli tam zczytywać te ich inspiracje i stworzymy z kolei jakiś dalszy krok, jakiegoś bloga albo coś. No tak, dużo tego było, ale wiecie, jak to jest, że my wiemy, o co chodzi, a żeby jeszcze o tym opowiedzieć, to kurczę, te słowa się tak zlewają i można o tym mówić dużo. No projekt od serca i robimy go z Olimpijczykiem. Jola jest wiceprezesem. Prezes dzisiaj nie dojechał do nas, ale jest sercem. Kładzie właśnie na tarasie płytki i się będzie angażował w kolejne etapy. Także bardzo dziękujemy, zabieramy się do pracy i czekamy na Wasze zdjęcia i relacje z tych pięknych Waszych pomysłów. Trzymamy kciuki.
14: Ja się nazywam Sabina Jurasz, jestem tutaj w reprezentacji właśnie Stowarzyszenia Grojcowianie z Wieprza. Korzenie i kwiaty to jest tytuł wystawy, która powstanie u nas z okazji 11 listopada, ponieważ nasze stowarzyszenie zajmuje się szeroko pojętym promowaniem, kultywowaniem lokalnej tożsamości, lokalnego patriotyzmu. To też mamy taki pomysł, żeby w tym roku uczcić Święto Niepodległości wystawą. Będziemy zbierać stare fotografie właśnie z gminy Radziejowy Wieprz, opowiadające różne historie, historie mieszkańców, rodzinne historie, różne właśnie związane z naszą tożsamością. A kwiaty to będą korzenie, te zdjęcia, a kwiaty będą to kwiaty giganty wykonane z krepiny, które powstaną także w ramach warsztatów, które sfinansujemy z tego grantu. Bardzo dziękujemy Żywieckiej Fundacji Rozwoju, bo pierwszy raz będziemy realizować tutaj projekt jako Stowarzyszenie Grojcowianie, a no bardzo lubimy współpracę z Wami na różnych w zasadzie polach i no bardzo nam miło. Bardzo nam miło z tego powodu. Dziękuję.
13: Organizujemy cykl warsztatów. W Radziechowach klikam z głową. Będziemy zapraszać specjalnych gości. Jednym z nich jest doktor nauk medycznych Damian Dudkiewicz, który opowie o stresie i o przebodźcowaniu dorosłych spowodowanym właśnie klikaniem i dostępem do internetu.
15: Bo to jest oczywiście odpowiedź na realne potrzeby społeczeństwa i bardzo serdecznie zapraszamy do klubu Rodzica przy przedszkolu w Radziechowach. Wszystkich mieszkańców gminy Radziechowy Wieprz na spotkanie i myślę bardzo, bardzo ważnym i potrzebnym temacie dla wszystkich.
1: No właśnie, co wy chcecie osiągnąć? Jakie jest główne założenie tych waszych spotkań?
13: Chcemy przede wszystkim zaszczepić taką życzliwość w ludziach, stworzyć cyfrowy kodeks sąsiedzki, porozmawiać z osobami takimi jak wójt, które reprezentują gminę Radziechowy Wieprz, żeby też jakby pokazać, jak ważne jest to, że w sieci również jesteśmy dla siebie życzliwi, tak jak w normalnych spotkaniach codziennych. Żeby te relacje sąsiedzkie pielęgnować.
15: Przykład idzie z góry, dlatego to spotkania dla rodziców, dla osób dorosłych, które mam nadzieję, na których przekażemy bardzo dużo cennych informacji a propos higieny cyfrowej i tego, w jaki sposób poruszać się w tym cyfrowym świecie, chociaż tak naprawdę wśród młodzieży i wśród dzieci trudno jest teraz ten świat offline i online oddzielić. Musimy nad tym wszystkim nadążać i uczyć się tego wszystkiego na nowo my dorośli i zaszczepiać jakieś dobre wartości w naszych dzieciach.
1: To muszę was jeszcze zapytać, wy nie pierwszy raz uczestniczycie w konkursie grantowym Działaj Lokalnie. Rzeczywiście z każdym kolejnym wnioskiem jest łatwiej, wiecie, no właśnie, na co kłaść nacisk, na co nieco odpuścić. Łatwiej pisze się po raz kolejny jakiś inny pomysł?
15: Nie ma z nami inicjatorki tego całego przedsięwzięcia i myślę, że my jako jej posłańcy możemy potwierdzić to, że z każdym następnym krokiem jest coraz lepiej i coraz łatwiej. Takie spotkania jak dzisiaj myślę, że też bardzo dużo wnoszą i są bardzo dużą wartością, zwłaszcza dla kogoś, kto pierwszy raz uczestniczy w takim konkursie, a dla nas jako drugi raz powtórką tego, na co zwracać uwagę i żeby za trzecim razem być może jeszcze było jeszcze lepiej. Stowarzyszenie Poradnia Polonijna, Bożena Martinez,
16: Monika Lewandowska,
17: Małgorzata Kępka, Biblioteka w Koszarawie. Otrzymaliśmy dofinansowanie z Działaj Lokalnie. Nasz projekt w ogóle nazywa się, jest pod tytułem Kultura i Sztuka na Wynos, no ale to tak niedosadnie, że coś będziemy wynosić, będziemy mieć działania związane właśnie z tą sztuką, z tą kulturą. Sztuka to jest bardzo obszerne, po prostu jakby pojęcie i tutaj między innymi to jest teatr, biblioteka, książka. Będziemy mieć też sztukę, przerabianie na ubrań na nowe, dawać im nowe życie. Będzie to wyzwanie dla uczestników na kreatywność, na jakieś umiejętności. Poza tym będziemy też robić maski artystyczne i będzie to wszystko jakby powiązane, że ta sztuka i ubrania i maski, a między innymi też właśnie będziemy przygotowywać jakieś scenki teatralne i może się stroić w te elementy, które będą wyrabiane czy robione na zajęciach i na spotkaniach.
7: Śpiewaków, gawędziarzy, instrumentalistów ludowych, przeglądacka 2026 dla Regionalnego Stowarzyszenia Kulturalnego Roztoka. Gratulujemy.
18: Jan Pituła, Regionalne Stowarzyszenie Kulturalne Roztoka w Międzywrodziu Żywieckim. Dofinansowanie, które tutaj mamy dostać, mam nadzieję, że dostaniemy. Będzie wsparciem naszej już 20. przeglądacki. To jest przegląd śpiewaków, gawędziarzy, instrumentalistów ludowych. Tam są imprezy towarzyszące, będą warsztaty z tradycji, będą zaproszone gościnne kapele, instrumentaliści, a nagrody też będą, bo motywacja dla dzieci i młodzieży to musi być, a żeby był efekt i ta tradycja, którą pielęgnujemy, kultywujemy, nie zaginęła.
7: Po raz pierwszy w Działaj Lokalnie.
18: Po raz pierwszy w Działaj Lokalnie i za to bardzo dziękuję.
7: Gratulujemy.
18: Dzięki.
7: Cieszymy się też, że nowe organizacje grupy dołączają.
18: I gratuluję wszystkim, którzy otrzymali wsparcie w ten sam sposób. Dziękuję.
7: Dla stowarzyszenia da się. Gratulujemy. Gratulujemy.
19: Reprezentuję Stowarzyszenie Żywieckie Da się, ale też grupę nieformalną Detal Żywiecki. I w ramach Żywca Nieoczywistego chcemy robić to, co zwykle, czyli uczyć historii, uczyć regionalnej historii i tradycji lokalnych, ale w sposób zupełnie inny. Tym razem chcemy, ze względu na obcięte środki, będziemy to robić nocą. Dwa wydarzenia mamy zaplanowane. Pierwsze wydarzenie to będą pierwsze żywieckie podchody, gdzie legendami, tajemnicami, zagadkami chcemy drużynowo przemieszczać się i zakończyć to działanie wspólnym ogniskiem. A drugie zadanie to będzie noc w zamku dla rodzin. To będzie escape room klasyczny, czyli przy użyciu wrażeń, adrenaliny, mam nadzieję, że zdrowej, Mary, Panny, białych, zwiewnych kiecach, będziemy uczyć dzieci z rodzicami lokalnej historii. I chyba to, co najważniejsze, tyle. Wszystkim zebranym gratuluję bardzo. Dziękuję.
0: SK Beskidy.
1: I przenosimy się już do Pewli Wielkiej. Dzisiaj naszym gościem jest Robert Słonka, terapeuta zajęciowy, ale i przewodnik beskidzki. A pretekstem do naszej dzisiejszej rozmowy, naszego spotkania jest powstanie nowiutkiego stowarzyszenia, które będzie właśnie promować, realizować góroterapię. Ale o tym wszystkim już w naszej dzisiejszej rozmowie. Dzień dobry.
20: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: Zacznijmy od tego chyba fundamentalnego pytania, które pewnie nam parę minut na antenie jednak zajmie. Czym jest góroterapia? A potem przejdziemy do waszego stowarzyszenia. Po co i dlaczego ono powstało? No to Robert, zacznijmy od tego. Góroterapia, czyli co?
20: Rzeczywiście o tym, czym jest góroterapia, można bardzo szeroko mówić, ponieważ jest to forma terapeutyczna, która wykorzystuje środowisko górskie do realizacji konkretnych celów, czy to rehabilitacyjnych, czy to profilaktycznych, czy też terapeutycznych, które sobie założymy. To tak bardzo ogólnie, prawda? Natomiast możemy teraz troszkę przybliżyć temat wszystkim słuchaczom. Góry dają nam niezwykłe możliwości, aby kształtować człowieka. Możemy oczywiście podnosić swoją sprawność fizyczną. To jest taka naturalna pierwsza rzecz, która nam rzuca się na myśl, kiedy myślimy o górach. Jest to pokonywanie pewnych odległości, pewnych przewyższeń i dzięki temu nasz organizm lepiej funkcjonuje. To oczywiście nie oznacza, że wszyscy musimy pędzić na Mount Everest, absolutnie. Każdy z nas ma inne ciało, inny organizm i te wyznaczniki fizyczne są dobierane do każdego człowieka. Natomiast to jest jeden aspekt, bardzo naturalny, bardzo oczywisty. Drugim aspektem jest aspekt psychologiczny, ponieważ góroterapia, kontakt z górami, kontakt ze świeżym, naturalnym otoczeniem powoduje, że nasza psychika tak po prostu lepiej pracuje. Ten dystans, który my łapiemy w górach, przekłada się później na to, że nasz organizm lepiej radzi sobie w sytuacjach, kiedy już z tych gór wrócimy. Pokonywanie pewnych trudności fizycznych, psychicznych w górach, bo przecież z psychicznymi trudnościami także się spotykamy. To jest zmęczenie, z którym musimy sobie psychicznie poradzić. To jest jakaś tam forma ekspozycji, jakiś trudniejszy teren, który musimy pokonać. Więc nie tylko nasze ciało pracuje, ale także głowa radzi sobie z tymi wszystkimi rzeczami. I dzięki przełamaniu tych właśnie przeciwności na szlaku lepiej później radzimy sobie w życiu takim codziennym. Ale także kontakt z pięknymi krajobrazami, z naturą, którą góry nam dają, no jest czymś absolutnie nieocenionym. Wielki, wspaniały polski wspinacz Wojtek Kurtyka powiedział, że góry to absolutny taki apogeum przyrody. To jest coś, co przyroda stworzyła najcudowniejsze na naszej planecie. I rzeczywiście to, że góry od poziomu morza kończą się gdzieś tam na 8 tysiącach, daje nam ogromne możliwości. Bo my napotykamy piętra roślinności, my napotykamy różne rośliny, zwierzęta, krajobrazy, zachody, wschody słońca, przeróżne klimaty, czy to skalne, czy to leśne, czy to w wąwozie. I te bodźce, które nam są oddawane przez naturę, które my czerpiemy od natury, ubogacają nas jako człowieka. Kształtujemy swój charakter, kształtujemy swoją wolę, wreszcie budujemy się jako osobowość, jako człowiek, który dzięki górom kształtuje siebie. No i wreszcie jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, którą tutaj w ośrodku, w którym pracuję, bardzo mocno podkreślam i realizuję, to jest uspołecznianie. To jest ta funkcja społeczna, bo my w górach uczymy się. To jest taki trening umiejętności społecznych, jak przygotować się do wędrówki, jak ją zrealizować, jak ją zakończyć, jak rozmawiać z ludźmi, jak komunikować się, jak, jeśli już będziemy na gruncie właśnie osób z niepełnosprawnością, z którymi pracuję, w jakiś sposób poradzić sobie raz z wycieczką, ale także z innymi osobami, które spotkamy na szlaku, bądź też, które są z nami na wycieczce.
1: Ale myliłby się ten, kto by pomyślał, że góroterapia to wyłącznie wasze wycieczki górskie.
20: Tak. To, o czym opowiadałem, to tylko jeden z filarów góroterapii, czyli górska wycieczka terapeutyczna. Natomiast drugim, nie wiem czy nie, nawet szerszym jeszcze polem jest górska terapia zajęciowa. Bo to są wszystkie te rzeczy, które my przepracowujemy sobie obok niejako tego, że my w te góry chodzimy. Co to jest górska terapia zajęciowa? To jest wykorzystanie wszystkich uznanych form terapii, takich jak muzykoterapia, jak biblioterapia, filmoterapia, jak rękodzieło, jak zajęcia na przykład na stolarni, gdzie my uczymy się o górach, śpiewamy o górach, malujemy góry, rysujemy góry, wykorzystujemy różne techniki plastyczne, aby oddać charakter gór. I na pracowniach terapeutycznych mamy do dyspozycji cały arsenał środków terapeutycznych, które są już od wielu, wielu lat stosowane, a my niejako ten element górski w nich zaszczepiamy. Czyli jeżeli jesteśmy na pracowni rękodzieła i wycinamy sobie góry, to tak samo wcześniej, czy też w innych ośrodkach, motyw może być dowolny. Natomiast jeśli ja realizuję góroterapię, to na przykład wykonujemy koronę gór ziemi. Czyli mamy konkretne szczyty, konkretne miejsca, gdzie uczymy się o nich, jak one wyglądają, jaki mają charakter, a następnie wykorzystując różne techniki plastyczne, przenosimy je czy to na drewno, czy na szkło, czy na tekturę i dzięki temu powstają piękne prace, dzięki którym nasi uczestnicy raz, że poznają charakter górski, ale dwa, realizują te wszystkie założenia terapeutyczne, które daje nam nasz ośrodek.
1: No właśnie, muszę Cię o to zapytać, bo program góroterapii jako takiej jest, można powiedzieć, Twoim autorskim pomysłem, realizowanym w środowiskowym domu samopomocy w Pewli Wielkiej. No to muszę zapytać, czy widzisz efekty? Przecież realizujecie tutaj ten pomysł od ładnych kilku, jeśli nie kilkunastu lat.
20: Tak. Z pełną mocą mogę powiedzieć, że widzę efekty swojej pracy i to przede wszystkim u swoich uczestników, u moich wspaniałych uczestników środowiskowego domu samopomocy w Pewli Wielkiej, dlatego że cały czas widać to, jak bardzo angażują się w realizację tego projektu, jak chętnie podejmują aktywność, czy to górską. Ja, co drugie pytanie chyba dzisiaj, to było, kiedy pójdziemy w góry, panie Robercie? Dosłownie każdego dnia są realizowane mniejsze lub większe projekty związane z górami. Czy to jest praca edukacyjna? Na przykład absolutnie dla mnie topowa rzecz, którą teraz realizujemy, to są najwyższe góry Układu Słonecznego, czyli uczymy się o tym w ogóle, co to jest Układ Słoneczny. Realizujemy to z uczestnikami, którzy są akurat w pracowni edukacyjnej i mogą podjąć tego typu wyzwanie, ale na przykład są realizowane jednocześnie projekty plastyczne, projekty muzyczne, projekty rękodzielnicze, także widać, że cieszą się nasi uczestnicy z tego, że mogą bardziej lub mniej aktywnie w tych górach przebywać.
1: Ale czy na przykład te umiejętności społeczne widać efekty po tych waszych, no przecież już wielu, wielu wyprawach w góry?
20: Specyfiką pracy w takim ośrodku jest powtarzalność. To, że my sobie przerobimy coś jednego roku, to nie znaczy, że my po roku znowu tego nie powtarzamy. W przypadku goroterapii, jak to wygląda? Jakie to ma przełożenie? My każdego roku uczymy się, można powiedzieć, tego samego. Tak naprawdę uczymy się tego, żeby czerpać radość z bycia na świeżym powietrzu, przede wszystkim w górach. Uczymy się, w jaki sposób to zrealizować, czyli jak się ubrać, co spakować do plecaka, co jeść na wycieczce. I to jest tak, że jeżeli nawet przeprowadzimy takie zajęcia, powiedzmy w lutym, w marcu, kiedy my się przygotowujemy do sezonu turystycznego, już zaczynamy powoli w niego wchodzić, to my za rok też będziemy to robić, ponieważ my musimy te kropelki, które drążą skałę, cały czas spuszczać, cały czas wykorzystywać ten efekt synergii, czyli nagromadzenia bodźców, które są ukierunkowane na bardzo konkretny cel i wyrabiać nawyki, żeby później, na przykład po 2-3 sezonach, dana osoba bez wskazówek bardzo mocnych, konkretnych, potrafiła wymienić rzeczy, które spakuje do plecaka, jeśli jest ciepło, albo co dorzuci, jeśli jest zimno. To są efekty, które ja obserwuję na przestrzeni kilku lat, że ta znajomość przede wszystkim gór, nasi uczestnicy rozpoznają góry dookoła. Mówią, to jest Skrzyczne, panie Robercie, Babia Góra. I to jest olbrzymia radość, ponieważ nie mieli o tym jeszcze takiego wyobrażenia, kiedy ten program zaczynaliśmy realizować, ponieważ nawet osobie, która mieszka tutaj, czasami trudno jest rozpoznać te szczyty, natomiast ja mam wielką radość, bo grupa moich uczestników potrafi nazwać Romankę, potrafi powiedzieć, gdzie jest Skrzyczne, po czym poznać, po charakterystycznym maszcie, już się wszyscy rozglądają, gdzie taki maszt w okolicy widać. I mógłbym tak samo powiedzieć o innych rzeczach, że na przykład zwracają uwagę, jakie to ma buty w góry, jaką ma kurtkę, czy zabrał okulary, czy zabrał nakrycie głowy. To jest trening umiejętności społecznych górskich i dzięki góroterapii ja widzę tą zwrotkę, to mocne oddanie tego, co oni włożyli, teraz wyjmują już te wszystkie wiadomości i tą wiedzę, którą tutaj posiedli.
1: Nigdy nie miałam okazji zapytać cię, Robert, o to, z czego to się w ogóle wzięło. No bo właśnie, z jednej strony jesteś przewodnikiem beskidzkim, z drugiej terapeutą zajęciowym, który na co dzień współpracuje z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Więc no właśnie, jakim cudem udało ci się połączyć to wszystko w góroterapię? Skąd, kiedy to się zaczęło?
20: To jest tak, że ja te góry mam w genach na pewno. Moja rodzina tutaj, moi przodkowie mieszkają na Żywiecczyźnie od 300 lat, także gdzieś te geny są już zmienione. Ja pamiętam te wrażenia, kiedy wyjeżdżałem gdzieś tam poza Kotlinę Żywiecką, ja czułem taki niepokój wielki. Jak widziałem, poczułem się na równinie, to absolutnie to nie był mój teren, to nie był mój świat. Czułem takie mrowienie po plecach, nie powiem strach, ale taki niepokój. Tak więc te góry są we mnie w organizmie i Od początku czułem te moje pierwsze wycieczki górskie, oczywiście gdzieś tam przede wszystkim z tatą. Jeździliśmy na narty w zimie do Zwardonia, do Korbielowa i ja czułem, że to jest inny świat. To było zupełnie coś innego, zupełnie inne odczucia niż gdziekolwiek indziej. I później już jako człowiek dorosły, kiedy zacząłem chodzić po górach dosyć systematycznie, stwierdziłem, że chcę poznać te góry i stąd decyzja, aby zostać przewodnikiem górskim. Ale teraz to jest jedna znowu strona. To jest miłość do gór i konsekwencja, aby być w nich profesjonalistą, żeby wiedzieć, jak prowadzić w góry i chodzić w nie bardzo świadomie. Ale z drugiej strony ja jestem z wykształcenia pedagogiem i jako pedagog zwracam uwagę właśnie na wychowanie, na kształtowanie charakteru i na to bycie wsparciem dla osoby, z którą jestem, albo z którą pracuję, albo którą chcę do czegoś przekonać, na przykład, bo czasami trzeba rozbudzić pewne potrzeby, aby one stały się częścią danego organizmu. No i od tego jest pedagog. Od tego jest pedagog, żeby pociągać za sobą, pokazywać, jak może być fajnie na przykład w górach, jeśli w ten sposób ułożymy nasze życie. No i oczywiście później jako też dorosły człowiek kształciłem się i tak jak wspomniałaś, jestem terapeutą zajęciowym, czyli ta działka osób z niepełnosprawnościami jest teraz moim głównym zajęciem, ale to połączenie. Przewodnictwo i terapia w naturalny sposób ułożyły mi się w góroterapię. I to nie jest tak, że ja to zrobiłem tydzień, rok temu czy 10 lat temu. Nie. Ja zacząłem te rzeczy robić zaraz po skończeniu kursu dla przewodników Beskidzkich, czyli to był 2010 rok. Ja wtedy już wiedziałem, że góroterapia nie ma tego w Polsce, okej, ale ja wiem, że góry pomagają człowiekowi, że po zejściu w doliny jesteś innym człowiekiem, bo tą wycieczkę twój organizm pamięta przez wiele dni. I w organizmie, i w umyśle, i właśnie w tych relacjach. Człowiek jest uśmiechnięty, człowiek inaczej się zachowuje. I to był początek do tego, żeby opracowywać naukowo ten temat. No i ja to robię.
1: Ale to jest pewien paradoks, bo w świecie góroterapia, terapia naturą jest uznana za metodę właśnie terapeutyczną, a w Polsce jednak trzeba nad tym pracować.
20: To jest tak, że rzeczywiście na świecie od wielu, wielu, wielu lat funkcjonują czy to organizacje, czy po prostu styl bycia, który korzysta z dobrotliwości gór. No ja tutaj dam takie najbardziej znane przykłady. No w Stanach Zjednoczonych od ponad 100 lat prowadzi się coś takiego, co się nazywa wilderness therapy, czyli terapii dzikiej przyrody, gdzie zderza się osoby młode, osoby z pewnymi problemami, dysfunkcjami. No problemy to takie może słowo zbyt takie już wyświechtane, ale na terenie dzikiej przyrody prostuje się te wszystkie rzeczy, które wymagają prostowania. Jeśli mówimy na przykład o Włoszech, tutaj przechodzimy już na grunt europejski, mamy coś takiego, co się nazywa Montana terapia i rzeczywiście Włosi płacą wprost, państwo włoskie płaci za to, jeżeli ty w góry pójdziesz z organizacją turystyczną, z przewodnikami włoskimi, wysokogórskimi, to jest normalnie dotowane przez państwo. Natomiast jeśli się przeniesiemy bardziej na północ, na przykład do Norwegii, do Szwecji, tam jest coś takiego, co się nazywa Friluftsliv terapii. Friluftsliv terapii to po prostu terapia na świeżym powietrzu, no ale przecież Norwegia to same góry, 80%, więc to jest w naturalny sposób w górach prowadzone. Tam są ośrodki, gdzie jako lekarz, jak podaje swoją wizytówkę, no to ma napisane outdoor therapist, czyli terapii świata zewnętrznego, świata naturalnego. Co ciekawe, w Norwegii możesz otrzymać, Kasiu, receptę, że masz iść na spacery. I te góry na receptę są czymś bardzo normalnym w tym świecie otwartym na przyrodę. No więc mamy te przykłady, które są oczywiste i każdy może sobie poszukać, wystarczy wpisać w Google'ach te hasła i one się pokażą. Natomiast w Polsce rzeczywiście ta góroterapia była no, pewnym nowum. Dlaczego? No, przede wszystkim tych gór, ile mamy w Polsce? No, parę procent, prawda? Gdzieś tam na południu Polski. Dwa, inne formy terapii były prowadzone. No, te, które przede wszystkim skupiały się na bardziej już lasoterapii, bym powiedział, bo to jednak przyszło z Japonii, Shinrin-yoku, te wszystkie rzeczy związane ze spacerami, z relaksem. Natomiast te wszystkie rzeczy, które daje góroterapia, czyli wyzwania, były tak troszkę pomijane. Też można by to analizować. Ja piszę o tym, zachęcam do odwiedzenia strony góroterapia.pl. Jest tam kilka moich artykułów popularno-naukowych oraz naukowych, także można się z tym zapoznać. Natomiast to, co chcę podkreślić. Polska jako kraj ma swoją specyficzną drogę do góroterapii. To jest przede wszystkim wykorzystanie Tatr, w drugiej kolejności Sudetów, które przez pewien czas, nie krótki, to przez 6 wieków, ale były poza państwem polskim, ale jednak także tam ta góroterapia się rozwijała, tam także Polacy korzystali z tych wszystkich przede wszystkim uzdrowisk, które prowadziły czy to na Śnieżkę, czy tam w inne góry. I my mamy bardzo bogatą tradycję góroterapii. W tamtym roku ukazał się mój artykuł właśnie Polska tradycja góroterapii do 1914 roku, także zachęcam, jest dostępny online, można się z nim zapoznać.
1: No dobrze, ale w jaki sposób z tego wszystkiego powstało stowarzyszenie? To całkiem młodziutkie stowarzyszenie, stąd pytanie. Vertical Mundi, skąd pomysł na tę nazwę? No i czym chcecie się zajmować? Co stawiacie sobie za cel? I kto właściwie powołał to stowarzyszenie?
20: Polskie Stowarzyszenie Góroterapii Vertical Mundi powstało w lutym 2026 roku w Żywcu. Ja jestem inicjatorem założenia tego stowarzyszenia, natomiast bardzo się cieszę, że udało mi się zaprosić do niego wspaniałych ludzi. I to stowarzyszenie, które już gdzieś tam miałem z tyłu głowy od iluś lat, wreszcie jest faktem, wreszcie jest zarejestrowane, ma wszystkie rzeczy związane z tymi formalnymi rzeczami i możemy już działać. Kto tworzy stowarzyszenie? Oprócz mnie, jestem przedstawicielem, jest pani Renata Puda, to kierowniczka środowiskowego domu samopomocy w Pewli Wielkiej, człowiek niezwykłej praktyki i wiedzy, jeśli chodzi o osoby z niepełnosprawnością, góralka z krwi i kości, od też wielu pokoleń związana z Beskidem Średnim, z Beskidem Makowskim, z Pewlą Wielką, także człowiek, który doskonale wie, co to jest góroterapia, która wprowadziła góroterapię jako jedną z form terapii właśnie tutaj w Pewli Wielkiej i to dzięki jej zaangażowaniu ta góroterapia mogła tutaj w Pewli Wielkiej zaistnieć. Jest z nami Asia Chmielewska, to terapeutka ze środowiskowego domu samopomocy w Bielsku Białej Podkowa. Wspaniała turystka, wspaniały terapeuta, który wprowadza góroterapię w kolejnym ośrodku. Pytałaś tutaj, Kasiu, czy to idzie gdzieś w świat? Oczywiście. Asia jest opiekunem Klubu Górskiego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego Milusińscy na Szlaku i już kontynuują tą drogę w góry. Mają już zdobytą pierwszą odznakę górską. Jesteśmy cały czas w kontakcie i wspólnie realizujemy już konkretne projekty, choćby Dzień Górski, choćby są plany wspólnej wystawy naszych prac, naszych uczestników i oczywiście wyjścia w góry. Mamy w planach Babią Górę w tym roku, mamy w planach wiele innych ciekawych wydarzeń. Kolejną osobą to Sebastian Kuliński, wspaniały człowiek. To jest historyk, to jest pedagog, opiekun Klubu Szkolnego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, Pionowy Świat w Bielsku Białej, Pionte LO. I to jest człowiek, który, ja nie waham się użyć tego słowa, ma najlepszy klub górski w Polsce, jeśli chodzi o szkoły średnie. Bo to, co on robi z młodzieżą, to naprawdę budzi niesamowity szacunek. Człowiek, który uczy ich bezpiecznej turystyki, który pracuje nad wspaniałymi wspinaczami, i to na ściance, i w skałach, który organizuje kursy zimowe w Tatrach dla swoich uczniów, który robi wspaniałe projekty. W tamtym roku zakończyli przejście de Lupa, czyli 300 km górami. W tym roku zaczynamy wspólnie projekt, który się nazywa 555, czyli 555 km górami Polski i Słowacji. Już pierwszy odcinek.

0: dostępna dla wszystkich. To są całe cykle spotkań w naszym ośrodku, w Żywieckim Parku Krajobrazowym i na łonie natury, że tak powiem, czy to w dolinach rzek, czy to na punktach widokowych, czy to w ciekawych przyrodniczo miejscach, gdzie pan Piotr przybliża przyrodę, ma fantastyczny kontakt z naszymi uczestnikami i także bardzo się cieszę, że zgodził się zostać członkiem naszego stowarzyszenia.
1: Jesteście już oficjalnie zarejestrowani, no to co przed wami, jakie te pierwsze pomysły, pierwsze zadanie?
0: Przede wszystkim jeszcze sprawy formalne, czyli budujemy teraz stronę internetową, aby każdy mógł się dowiedzieć, co to jest Polskie Stowarzyszenie Góroterapii Vertical Mundi. I oczywiście zapraszam na tą stronkę już niedługo. To będzie prosta nazwa stowarzyszenie-goroterapia.pl. No i te pierwsze rzeczy, które chcemy zainicjować, to przede wszystkim wydanie pierwszego numeru naszej gazetki. To będzie prawdopodobnie pierwszy magazyn, który się co pół roku będzie wydawał, ale później chcemy dojść do tego, żeby raz na kwartał. Góroterapia, teoria i praktyka. Czyli pokazywać tam wszystkie rzeczy, które są związane z jednej strony z opracowaniem teoretycznym góroterapii, a dwa bardzo praktyczne, przydatne dla każdego rzeczy, żebyś tam znalazł. Czyli opisy właśnie wycieczek, opisy naszych prac plastycznych, wywiady z uczestnikami, czy też przemyślenia terapeutów na temat tego, w jaki sposób wdrażać góroterapię. Z rzeczy, które już mamy zaplanowane, to wspólne wyjście na Babią Górę. To taki rzeczywiście projekt, który chodzi za nami już od jakiegoś czasu. Natomiast teraz już mamy wyznaczony czerwcowy termin, kiedy no, ja jako przewodnik z licencją na Babiogórski Park Narodowy poprowadzę grupę moich uczestników, uczestników z Podkowy, ze środowiskowego domu oraz uczniów pana Sebastiana z Bielska-Białej i wspólnie zamierzamy tą Babią Górę w czerwcu zdobyć. Oprócz tego wspomniałem już o wspólnej wystawie prac plastycznych naszych uczestników oraz ze środowiskowego domu samopomocy Podkowa i to są te pierwsze rzeczy, które planujemy w pierwszej połowie roku. Natomiast będziemy tworzyć plan pracy na drugą część roku, no i to będzie, myślę, też bardzo ciekawa rzecz, bo to będą przede wszystkim wspólne wyjścia w góry i to będzie organizacja, mam nadzieję, na większą skalę i dużo szerszego Piątego Dnia Górskiego, czyli wielkiego spotkania wszystkich osób, które biorą udział w realizacji programu Góroterapia oraz terapeutów, pedagogów, edukatorów, ratowników, przewodników. Chciałbym, żeby to było takie wielkie święto gór, które będzie się rozrastać i rozrastać. Zmieniamy już miejsce, ponieważ do tej pory spotykaliśmy się na hali Boraczej, ale tamta pojemność już się nam troszkę zaczyna nie wystarczać to miejsce i dlatego w tym roku planujemy we wrześniu zrobić prawdopodobnie w Korbielowie to większe spotkanie tych wszystkich grup.
1: Roberta, wytłumacz się z tej waszej nazwy Vertical Mundi. Skąd ta nazwa?
0: Vertical Mundi, czyli pionowy świat. Takie pierwsze skojarzenie to książka Jerzego Kukuczki, Mój pionowy świat. Ale myślę, że sprawa jest dużo poważniejsza i szersza. Dlatego, że pion świata to jest absolutnie takie podstawowe odczucie każdego człowieka. I to mówimy o wszelkich kulturach. Dlatego, że góry od zawsze w kulturach były pojmowane jako coś absolutnie szczególnego. Było to miejsce łączności z sakrum. Z czymś, co przerastało człowieka, gdzie mieszkali bogowie. To była najczęściej siedziba bogów na szczytach gór, czy to Święte Góry w Chinach, czy też w naszej kulturze tutaj europejskiej Olimp, który umiejscowił tam Zeusa i cały Panteon. W religii chrześcijańskiej przecież mamy wiele odniesień do świętych gór, do Góra Synaj, czy do Golgota i tu można by jeszcze długo ten temat pociągnąć. Ale dla mnie Vertical Mundi, czyli pionowy świat, to także takie naturalne spojrzenie, że pójście człowieka do góry jest czymś, co jest pozytywnie oceniane, prawda? To jest coś takiego, co nas uskrzydla, to jest coś, co powoduje, że jesteśmy coraz wyżej, a z wysokości lepiej ocenia się, czy to sprawy boskie, czy ludzkie. Tam na wysokościach człowiek czuje się pełniejszy, może spokojniejszy, może gdzieś właśnie blisko tej sfery niewiadomej, sfery sakrum. Stąd bardzo, bardzo ogólnie tak bym to określił, ale mógłbym na ten temat długo gadać.
1: Wśród zadań Waszego stowarzyszenia jest też współpraca, również ta naukowa, ze specjalistami. Czy Wy dążycie realnie do tego, żeby w Polsce jednak góroterapia została uznana jako metoda terapeutyczna? Wy pokazujecie, to działa. Bielsko, tak, u nas również to działa. Czy jest szansa, żeby dzięki temu stowarzyszeniu został taki krok podjęty?
0: To jest jeden z moich celów, mojego działania. Zresztą on jest zapisany w naszym regulaminie stowarzyszenia, czyli uznanie góroterapii jako formy terapii, która jest realizowana przez inne ośrodki, przez instytucje, czy też ludzi, którzy zechcą uczestniczyć w takim programie. Natomiast powiem tak, my sobie zbieramy jakby wszystkie argumenty, żeby później tego dokonać. Czyli ja publikuję artykuły naukowe i tutaj współpracuję z panią dr Magdaleną Gawrych z Akademii Pedagogiki Specjalnej z Warszawy. Pod jej jakby opieką taką merytoryczną mamy dwie publikacje naukowe dotyczące góroterapii, które są jakby uznane przez, tak jak wspomniałem, świat naukowy. Oprócz tego cała masa moich artykułów, które opisują góroterapię, przybliżają ją, co jakby rozchodzi się coraz szerzej w świecie i coraz więcej ludzi już widzi, że góroterapia to nie jest tylko taki zlepek słów, że to jest konkretna forma terapii. Kolejną rzeczą są badania naukowe, bo to jest jakby rzecz absolutnie konieczna do tego, aby uznać coś, że funkcjonuje naukowo. No i to się dzieje. To się dzieje dlatego, że mamy już ośrodki uczelnie wyższe, które się do nas zwracają, czy na przykład ktoś może napisać pracę magisterską, licencjat na temat góroterapii, albo przeprowadzić badania naszych uczestników, później opublikować i na tej bazie budować tą podstawę naukową tego programu. I to jest fakt jakby. To nie, że zamierzamy to robić, tylko to już się dzieje. To już jakby jesteśmy tutaj w kontakcie co najmniej z trzema takimi ośrodkami, gdzie te prace licencjackie i magisterskie są pisane. I ośrodek krakowski właśnie tutaj zwrócił się do nas także z pytaniem, czy będziemy mogli uczestniczyć w badaniach naukowych góroterapii. Tam jest temat związany z tym, jak góroterapia wpływa na egzystencję ludzką, czyli taki wymiar filozoficzno-egzystencjalny, Także bardzo, bardzo ciekawa praca. Sam jestem ciekaw, jak to wszystko będzie zrealizowane, ale to są kolejne rzeczy, które właśnie w tym roku, mam nadzieję, dojdą do skutku i będziemy mądrzejsi po tym roku. I Kasiu, powrócę do tego pytania. Tak, oczywiście, chcemy, aby góroterapia była uznaną formą, żeby każdy w Polsce wiedział, że jest coś takiego jak góroterapia, że można z niej skorzystać, żeby mądrze przygotowywał się do wejścia w góry, a później tą wiedzę górską mógł wykorzystać także w inny sposób. Czy to właśnie w sposób muzyczny, plastyczny, edukacyjny, każdy.
1: Czego w takim razie Wam życzyć na starcie funkcjonowania tego waszego nowiutkiego stowarzyszenia Vertical Mundi?
0: Ja myślę, że bardzo prostych rzeczy. Abyśmy z taką samą energią, z jaką zakładaliśmy stowarzyszenie, z całym naszym bagażem doświadczeń, abyśmy po prostu wspólnie realizowali te wszystkie projekty, które mamy w głowach, abyśmy spotykali się w górach jak najczęściej i abyśmy pociągali inne osoby za sobą. Dzięki temu na pewno będą czuć się szczęśliwe i spokojne.
1: Bardzo Ci dziękuję za to dzisiejsze spotkanie.
0: Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy.
1: SK Beskidy. I to już wszystko w tym wydaniu. Katarzyna Graboń, do usłyszenia.
2: SK Beskidy News. Agata Chmielowska, Radio SK. Jesteśmy w Gminnym Ośrodku Kultury w Gielowicach. Witam Pani Dyrektor. Przed nami ważne święto, szczególnie dla tych najmłodszych mieszkańców gminy. Dzień Dziecka. Co w tym roku przygotujecie i kiedy to święto się odbędzie?
3: No, Pani Redaktor, nie tylko dla tych najmłodszych, bo pamiętajmy, że przecież wszyscy jesteśmy dziećmi. Także mam nadzieję, że tutaj pojawią się zarówno ci najmłodsi, jak i ci nieco starsi. Oczywiście zapraszamy 24 maja, a więc niedziela, startujemy z Gminnym Dniem Dziecka. Właśnie w Gilowicach zapraszamy w szczególności i młodszych, i starszych, i całe rodziny z terenu gminy Gilowice. To właśnie Wam dedykowany jest przede wszystkim ten Dzień Dziecka, który odbędzie się na amfiteatrze, na stadionie Grappa Park w Gilowicach. Rozpoczynamy już od godziny 14 i tak naprawdę tutaj w tym roku jest to wyjątkowe wydarzenie. To nie tak, że mówi się o każdym wydarzeniu organizowanym, że jest wyjątkowe, bo po prostu się dzieje, ale jest wyjątkowe dlatego, że rok 2026 został ogłoszony w naszej gminie rokiem jubileuszowym 700-lecia Gilowic i dlatego też na ten rok zaplanowaliśmy 7 wydarzeń na 700-lecie. I ten Gminny Dzień Dziecka jest już trzecim wydarzeniem z tego cyklu, a cechą charakterystyczną tych wydarzeń, które zaproponowaliśmy w tym roku, jest to, że oprócz tych cyklicznych imprez, eventów i wydarzeń, łączymy je z czymś wyjątkowym, co nawiązuje właśnie do 700-lecia. Dlatego też podczas tego Gminnego Dnia Dziecka zostaną włączone pewne działania, takie jak rozstrzygnięcie konkursu historycznego, konkursu wiedzy o historii Gilowic, o legendach. Konkurs ten jest realizowany w Zespole Szkół w Gilowicach, a biorą w nim udział uczniowie i w tym dniu właśnie będzie podsumowanie tego konkursu. Przygotowaliśmy oczywiście limitowane, dedykowane pod jubileusz nagrody, upominki, także też jest tak naprawdę co jedno z tych wydarzeń, jakaś nowa, ciekawa atrakcja. To oscypki w kształcie gila, to ceramiczne takie płaskorzeźby gilowickiego kościółka, to parasole z gilem i myślę, że tutaj też pozwolę sobie wtrącić, że nadal trwa akcja do końca tego jubileuszowego roku, gdzie można zdobywać pieczątki gila i uzupełniać sobie kartę odkrywcy Gilowic. A to jest, nikogo chyba nie zaskoczy, temat dość istotny, że zbiera się pieczątki właśnie gili. Są to różne kolory gili. Rozmieszczone są te pieczątki na terenie Gilowic i Rychwałdu w takich ważnych miejscach, takich jak warsztat terapii zajęciowej, tak jak szkoła w Gilowicach, jak kaplica przeniesiona z Gilowic do Rychwałdu, czy też Towarzystwo Miłośników Gilowic. Widzimy, czujemy, że ma to niesamowitą moc, że mieszkańcy odbierają od nas te karty odkrywcy, bo tutaj można również sobie w te karty się zaopatrzyć. Jeżdżą po gminie, zbierają pieczątki i wtedy zgłaszają się tutaj też po odbiór, po statuetkę gila. Jest to ceramicznie wykonana statuetka przez panią naszą artystkę, która mieszka na terenie Rychwałdu, panią Małgorzatę Gabriel. Gil ten oczywiście nawiązuje do symboliki, do legend, do nazewnictwa Gilowic. Znajduje się na drewnianym postumencie ze specjalnie wypalonym grawerem na 700-lecie. Jest to oczywiście edycja limitowana, nie do zakupu. Można ją zdobyć właśnie przede wszystkim w ten sposób, zbierając pieczątki do karty odkrywcy Gilowic. No to tak mimochodem, bo tak jest to dość ciekawy temat i bardzo nas cieszy, że spotkało się to z takim dobrym, takim ciepłym przyjęciem mieszkańców, którzy są żywo zainteresowani zbieraniem pieczątek.
2: Co ważne, dowiedzą się dużo więcej o historii swojej miejscowości. Pewnie gdyby nie te okoliczności, nigdy by do tego nie doszli, nie dotarli i takich wiedzy by nie dostali. O, widzę, że tu taka kartka jest. Kupon do zbierania pieczątek, super.
3: Tak, bardzo cieszymy się, że pani redaktor również się podoba, także tutaj przekazujemy i zapraszamy również do zbierania tych pieczątek. A wracając do tego naszego wydarzenia, bo tak jakoś wpletliśmy również to 700-lecie mimochodem, to tegoroczny Gminny Dzień Dziecka połączony jest z czymś świetnym, wyjątkowym i po raz pierwszy dzieje się to na terenie gminy Gilowice, mianowicie zapraszamy również na Festiwal Sąsiedzkich Potańcówek, które realizowane są przez Delikatesy Centrum. Jest to akcja ogólnopolska i my jako gmina Gilowice zostaliśmy zaproszeni tutaj do współpracy, więc te potańcówki będą również tutaj po tym, czy podczas tego naszego Gminnego Dnia Dziecka. Także będzie to dzień pełen atrakcji. Startujemy od godziny 14:00, łącznie z potańcówkami. Impreza trwa do godziny 22:00, a wśród tych atrakcji oczywiście miasteczko Dmuchańcy, zamki zjeżdżalnie i place zabaw, animacje, spotkanie z wodzirejem i magikiem, malowanie twarzy, tatuaże z henny, ulubione dla wszystkich wystrzały, czyli bitwa kolorów Holi, konkurencje sprawnościowe, które będą przeprowadzone właśnie też dla i dzieci, ale dla całych rodzin. Te konkurencje sportowe będą przeprowadzać nasi wspaniali sportowcy z LKS Beskid Gilowice Rychwałd oraz klubu Olimpijczyk Gilowice, także też zapraszamy. Nie zabraknie zaprzyjaźnionych z nami strażaków, czyli tradycyjna, popularna i najlepsza w powiecie zwyżka. Także będzie można spróbować swoich umiejętności i powalczyć z lękiem wysokości. W tym roku zaprosiliśmy do nas zwierzątka. Będzie czas na zdjęcia i na zajęcia z alpakami oraz kucykami. Także mam nadzieję, że to ta atrakcja sprawdzi się i uczestnicy pokochają te zwierzęta. O godzinie 15:30 pojawią się na scenie amfiteatru formacje taneczne, które działają przy Gminnym Ośrodku Kultury, a więc te najmłodsze, najbardziej wyćwiczone tancerki cheerleaders, a więc Mini Paradise Cheerleaders oraz Paradise Cheerleaders. Po godzinie 17:00 planowane jest podsumowanie zarówno konkurencji sportowych, jak i podsumowanie tego konkursu historycznego z okazji 700-lecia Gilowic. Potem płynnie przechodzimy do tych wspomnianych wcześniej festiwalowych sąsiedzkich potańcówek, a więc rozpocznie się spotkanie również z animatorami, zabawa taneczna z wodzirejem, konkursy z nagrodami. Zostali zaproszeni również influencerzy tutaj na to wydarzenie i jak gdyby to wydarzenie też, ta część zmierza do promocji sieci sklepów Delikatesy Centrum. Dla tych najmłodszych mieszkańców gminy Gilowice zarówno atrakcje, ale również poczęstunek będzie w formie bezpłatnej, ale oczywiście dla tych, którzy będą chcieli do nas przyjechać, przyjść spoza terenu gminy albo też są osobami starszymi, będzie możliwość zakupu pysznego grilla, napojów i smakołyków. Także cóż mogę powiedzieć więcej? Bądźcie z nami, aby przekonać się o tym, że ten Gminny Dzień Dziecka oraz Festiwal Śląskich Potańcówek to będzie wyjątkowy dzień, 24 maja, niedziela. Koniecznie bądźcie w Gilowicach z nami. Gabriela Kolonko, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Gilowicach.
4: SK Beskidy.
2: Agata Chmielowska, Radio SK. Witam cię, Aniu. Rozmawiamy z Anną Barabasz. Wracamy do cyklu, który przez ładnych parę lat już prowadziłyśmy i rozmawiałyśmy na temat wydawnictw książek dotyczących żywca, żywiecczyzny, postaci wywodzących się z tego regionu. I dzisiaj będziemy rozmawiać o Andrzeju Komunieckim. To taka postać nierozłącznie związana z żywcem. To o czym w takim razie będzie?
5: Dzisiaj porozmawiamy o książce pod tytułem Świat Andrzeja Komunieckiego, kronikarza żywca. Autorem tej książki jest Piotr Kowalski. Książka została wydana przez wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. I to jest coś, co zostało uzupełnione pod tytułem Studia z antropologii historycznej. Na czym polega fenomen tej książki. Andrzej Komoniecki w zasadzie na Żywiecczyźnie jest postacią znaną wszystkim. Każdy to nazwisko słyszał. Zresztą nazwisko jest żywe do dzisiaj. Do dzisiaj żyją w Żywcu i w okolicach osoby noszące nazwisko Komoniecki. W związku z tym ta dynamika została zachowana. Nikogo nazwisko nie dziwi. Nie jest tak egzotyczne jak nazwisko Augustin na przykład, które nie brzmi swojsko. I niezależnie od tego, na ile zweryfikowane zostały treści historyczne w dziejopisie Andrzeja Komonieckiego, to ten materiał jest bezcenny dla Żywiecczyzny, bo jest to jedyne źródło kompleksowe, napisane przez kogoś, kto robił to ze świadomością, że pewne wartości, pewne informacje, pewne treści powinny przetrwać i faktycznie dzięki tej publikacji one przetrwały. Teatra rozmaite, pisze autor. Czytanie świata i gapiostwo. Gapiostwo jest integralnym elementem funkcjonowania wspólnot. Ludzie się gapią, są gapiami, przyglądają się, przypatrują, słuchają, obserwują. Tak. Jarmarczne teatrum, czyli widowiska takie, które cieszyły ludzi, ludyczne widowiska w teatrze w świecie Andrzeja Komonieckiego i sąsiedzi. Żydzi, heretycy i inni obcy. Tytuł nieprzypadkowy, przecież przywilej królowej Konstancji gwarantował potwierdzenie przywileju o zakazie osiedlania się Żydów i innych obcych w mieście. Królowa Konstancja, Habsburżanka, królowa Polski i właścicielka dóbr żywieckich. Zatem, co mamy tutaj ciekawego? Cała ta książka jest naprawdę warta pochylenia się nad nią i przyjrzenia się temu, jak i w jaki sposób funkcjonowali nasi przodkowie. Pamiętajmy o tym, że to jest czas, kiedy świat sakrum i świat profanum splata się. To barok, w związku z tym życie religijne, kalendarz liturgiczny łączy się z życiem codziennym. Te elementy miały bardzo istotne znaczenie. Te światy się przeplatały. To była bardzo mała społeczność, też się trzeba z tym liczyć, więc tu się wszyscy znali. A do tego jeszcze jedyne miasteczko w okolicy, więc tym bardziej potęgował się ten efekt może trochę zamknięcia, może trochę akcentowania tej wewnętrznej wspólnoty. Sami Państwo orientujecie się, w jakim obszarze zamyka się ten starszy Żywiec, choć w dużej mierze już i tak go nie widzimy z uwagi na pewne przemiany architektoniczne w obszarze miasta. Więc spektakle, które się odbywały, były integralną częścią sposobu życia. Kontrreformacja pojawia się jako alternatywa dla reformacji. Kościoły reformowane były kościołami pozbawionymi ornamentyki, zdobień, symboli. Taki był cel ruchów, bo to nie jest przecież jeden nurt, tylko było ich wiele, doby reformacji. W to miejsce pojawia się kontrreformacja jako propozycja dla świata kościołów katolickich i ta kontrreformacja obdarowuje nas barokiem. Sprawa dyskusyjna, jak ze wszystkim. Jedni lubią barok, drudzy nie lubią. Ja doceniam bardzo barok za Bacha, za Szekspira i za Tomasza Hobbesa. Uważam, że to są bardzo ważne elementy kultury. Z przyjemnością obcuję. Architektura barokowa podoba mi się średnio, zdobnictwo barokowe również, ale mnóstwo kolorów, mnóstwo złota, mnóstwo obfitości. Ale i do tego pojawiają się wtedy również w baroku ruchome szopki, czyli wykorzystanie wiedzy z zakresu mechaniki, ona się już pojawia, bo przecież wiek XVIII nie pojawiłby się, gdyby nie wiek XVII. Pozornie wydaje się to truizmem, co mówię w tej chwili, ale wiek XVII to jest moment, kiedy wraca pasja naukowa, zwłaszcza w obszarze nauk ścisłych i przyrodniczych. I ta mechanika, tu się wyłania się Newton, Francis Bacon, pojawiają się postaci, które uruchomiły ten wstęp do Europy racjonalnej. I co się dzieje w tym kościele? W tych kościołach się zaczynają dziać rzeczy zachwycające. Przepiękna muzyka. Sądzę, że część z Państwa do dzisiaj tak marzy, jak wchodzi do kościoła i akurat trafi na moment, kiedy organista gra Bacha, to już więcej nic nie trzeba, tak? I do tego doskonała akustyka, wielkie organy, siła uderzenia dźwięku. Jeśli jeszcze do tego taki barokowy chłop lub baba, którzy mieszkali w domu z małymi okienkami, bardzo często współdzieląc zimą izbę ze zwierzętami, gdzie jedynym światłem było światło tlącej się świeczki, na której i tak oszczędzano. Nagle pojawia się w kościele oświetlonym, doświetlonym, z lustrami, z kandelabrami, ze złotem, z barwami, które były bardzo drogie do osiągnięcia, bo przecież kolor dostępny pojawia się dopiero wraz z rozwojem chemii. Czyli tak naprawdę dopiero w wieku XIX pomalutku zaczynamy móc korzystać z koloru pozyskanego w sposób sztuczny. Wcześniej kolor był luksusem i to wszystko można było zobaczyć w barokowym kościele wraz z ruchomą szopką. No to to musiało robić nieprawdopodobne wrażenie. I w takim świecie przychodzi żyć Komonieckiemu i naszym państwa przodkom i ich sąsiadom. Zatem ten teatr, on się odbywał. Teatr rozumiany jako pewne przedsięwzięcie skrojone po to, aby przykuć uwagę ludzi. Nie w złym znaczeniu. Tu nie chodzi o odgrywanie czegoś sztucznego. Tu chodzi o zanimowanie pewnej przestrzeni w sposób taki, który miał zaabsorbować. Przyciągnąć ludzi do kościoła, pokazać im coś w tym kościele, czego absolutnie nie są w stanie zobaczyć poza nim. Czyli nadać temu kontaktowi z sakrum jeszcze wymiar głęboko estetyczny, absolutnie odmienny od tego, co poza tą świątynią się znajduje. I te widowiska szeroko rozumiane są jednym z kluczowych elementów opisu, które pojawiają się u Komonieckiego i które przytacza nam autor książki o Komonieckiego świecie. O, na przykład. Również w roku 1717, który już wcześniej cytowaliśmy, Wielka Noc albo Święto Zmartwychwstania Pańskiego w Rychwałckim Kościele na Sumie Wielkiej po elewacji jej palmy papierowe i papiery malowane dla ozdoby ołtarza wielkiego postawione od światła na ołtarzu chwyciły się i płomieniem ołtarz wielki ogień ogarnął. Z obrazem Najświętszej Maryi Panny aż chłop na ołtarz skoczył i ugasił. Co to z podziwieniem ludzi stało się i było. No, to musiała być sensacja. Wszystko razem i fakt, że papierowe ozdoby się zajęły od świec, jak i to, że ołtarz się zapalił i został ugaszony przez rychwałckiego chłopa, który został najpewniej bohaterem w swojej społeczności. Równocześnie pojawia się tutaj też ciekawa informacja, to tak a propos czegoś, o czym mam nadzieję będziemy miały okazję porozmawiać, czyli zdobnictwo papierowe. Pojawiają się bibułki w momencie, kiedy przemysł papierniczy zaczyna produkować bibułę, ale zawsze jest to pytanie, co bibuła zastąpiła, nie? Co wyparła albo co ją poprzedziło, co było inspiracją dla twórczości bibułkarskiej, która jest relatywnie nowa w społeczności lokalnej, relatywnie nowa jako forma rzemiosła artystycznego. No i już chociażby czytając Komonieckiego widzimy, że skoro w 1717 roku w kościele w Rychwałdzie były papierowe ozdoby na palmach, to znaczy, że gdzieś ten element zdobnictwa i wprowadzania kultury w obszar natury również w obszarze sakrum musiał się pojawiać. Jest tu mowa o egzorcyzmach, dla tych, których to interesuje. Benedyktowanie, czyli egzorcyzmowanie demonów należy do czynności religijnych i jedynie obdarzone w sankcje religii ma mocne uzasadnienia. Czyli jeśli się już te demony pojawiały, to w zasadzie jedyna grupa, która mogła się z nimi rozprawiać, to były osoby, które są do tego uprawnione i namaszczone, uprawnione przez Kościół. Jakieś tam inne babki czy dziadki niekoniecznie. Szatan i magia, ale i sprawowanie przez duszpasterzy kontroli nad duchowością wiernych, troska o byt codzienny, niepokoje metafizyczne, podtrzymywane różnymi obrazami musiały się niekiedy ze sobą stykać, o czym pisze autor i właśnie wskazuje te widowiska, które balansowały między sakrum a profanum, między religią, religijnością, ale też zabobonnością, którą mocno uruchamia wyobraźnia. Wracamy do tego wątku piorunów uderzających w wieże, demonów i złowieszczych, złowróżebnych znaków, które sygnalizują, że coś nastąpi. A równocześnie to, czego dzisiaj szczęśliwie nie doświadczamy, wraz z rozwojem systemu prawodawstwa, zmienia się system karania w społeczeństwach. O tym pięknie pisze Michel Foucault. Czyli przestajemy karać ciało, zaczynamy karać duszę. Natomiast czasy, kiedy żył Komoniecki, to są czasy, kiedy to ciało ma zupełnie inne znaczenie w obszarze nadawania kary i różnych kar. I pisze tutaj autor tak. Zbrodnia, także i samobójstwo, kalać musiała całą okolicę, naruszając ład nie tylko w sensie moralnym, ale również i rytualnym. W tym miejscu koniecznie trzeba zwrócić uwagę na niemały zakres obowiązków służbowych kata. I o tym również pisze autor. Utrzymanie ładu, sprzątanie i zabiegi higienizacyjne mogły mieć uzasadnienia daleko odbiegające od dzisiejszych na ten temat wyobrażeń. I na przykład. Po tenże czas chłop się w pewli ślemieńskiej obwiesił, z której egzekucję jej mistrza tamże wzięto, który go sprzątał. Wywlokłszy do lasa na granicę, wprzód mu ręce i nogi obciąwszy, spalił i proch zakopał. I dalej opowieść kolejna, gdy powiesił się pewien zrozpaczony mieszczanin, kac z Cieszyna będący, na granicę koniem wywlókł i na stosie drew spaliwszy, ten proch zakopał. I dalej, tegoż roku, to rok 1605, dnia 7 listopada Jakub Chuba ze Skawy zginął przez sąd miejski żywiecki tu w Żywcu o różne występki i rabunki, a zwłaszcza, że dwie żony miał i pszczoły łupał z towarzystwem swoim, za co przed sąd Boży poszedł, będąc osądzony, aby koło słupa wodzony, a wytoczone jelita z niego były. Co się tak stało, potem był ścięty, której takiej egzekucji jej strasznej w żywcu jeszcze nigdy nie było. To musiało być przerażające i ludzie się na to gapili. Przychodzili i było to wydarzenie i zwykle biegał się tłum.
2: Pamiętam takie obrazy z filmu, prawda? I to dla mnie było szokujące, że gawiedź przychodziła i cieszyła się na to wydarzenie, a tam po prostu rozczłonkowywali jakiegoś biedaka, który no pewnie zasłużył, ale że aż tak, to już dla mnie to jest niepojęte. A tam były dzieci na przykład i też patrzyły i się cieszyły.
5: Po czym wracano na obiad.
2: Tak.
5: Natomiast tutaj tylko przypomnę, że wspomniany pan Jakub ze Skawy w pierwszej kolejności wskazano, że jego przewinieniem czy występkiem był fakt, że miał dwie żony. Także myślę, że warto nad tym pomyśleć, jakie były sankcje z uwagi na bigamię. I co dalej? Tutaj się pojawia postać Burego, nazwisko dosyć popularne na Żywiecczyźnie. Świetny rzeźbiarz mieszkający niedaleko też nosi takie nazwisko. Mieliśmy przyjemność ostatnio o tym rozmawiać. Mam nadzieję, że do twórczości Zbyszka Burego wrócimy. Ale co się tutaj pojawia w kontekście właśnie tego nazwiska? Zbójców na ćwiartowanie siedmiu osądzono, a Burego jako hetmana na hak, którego na placu, gdy ciągniono na hak żywo, tak mówił: wio bury do góry. I tak żywo wisząc, widział, jak siedmi ćwiartowano jego towarzystwa, co sprawiwszy kat na haku, nań zawołał: narąbałeś teraz mięsa, jedrze go. I wisząc tak żywo, na prośbę kapłanów strzelić weń katu rozkazano, skąd prędko skonał. No i tu się pojawia pytanie, kim w takiej sytuacji byli widzowie? I to, o czym przed chwilą powiedziałaś, Agato, czyli co skłaniało ludzi, żeby pójść i się na to gapić? No ale tak było, takie były czasy, więc jak będziecie Państwo tą książkę czytać, no to spotkacie się i z takimi praktykami naszych przodków, dla których najpewniej nie byłoby to nic dziwnego i gdyby nam się dało przenieść w czasie, choć może dobrze, że tak nie jest, to najpewniej oni dziwiliby się, że my się dziwimy, tak? I to są te różnice, to jak różnią się światy Andrzeja Komonieckiego od naszych światów, choć być może ta różnica jest w gruncie rzeczy stosunkowo niewielka. I ostatni rozdział wspomnianej książki, jesteśmy, przypominam, cały czas w obszarze książki Świat Andrzeja Komonieckiego, kronikarza Żywca, studia z antropologii historycznej, autorstwa Piotra Kowalskiego. Ostatni rozdział to jest rozdział pod tytułem Ciało i Teatrum Śmierci. Choroby i inne cielesne dolegliwości, o umieraniu statecznym, męczeńskim i plugawym. I ostatni podrozdział, zwłoki, trupy, szczątki.
2: To już idziemy tak po bańcie.
5: Tak. I no, w zasadzie pojawia się moment, kiedy pan Wołodyjowski na chwilę zostaje mnichem i w rozmowie ze swoim przyjacielem Ketlingiem powtarza memento mori, a później znowu zostaje małym rycerzem. Jako że z moim ojcem oglądałam jako dziecko z wielką pasją i czytałam pana Wołodyjowskiego i zawsze bardzo płakałam, jak pojawiał się hetman Sobieski, mówił: panie pułkowniku Wołodyjowski, na koń nie wsiadasz i tak dalej. To jak słyszę o tym właśnie wątku barokowym, kontekstu śmierci, czaszek, kaplic pełnych kości, to kojarzy mi się to zawsze z panem Wołodyjowskim, no już tak zostanie. I co my tutaj mamy?
2: Taka kaplica czaszek w Górach Świętokrzyskich, prawda?
5: Jest, w Pradze jest. No, generalnie, jeśli ktoś lubi takie rzeczy, to spokojnie to znajdzie. I mamy taki opis z roku 1709. Z dnia 5 septembris, we czwartkowy dzień, po nieszporze, Antoni Kralowski, krawiec żywiecki, Macieja Czechowicza, cerulika żywieckiego, siedzącego na progu na ratuszu starym, gdzie mieszkał, sprzeciwka w rynku, z izdebki Jana Molińskiego, nieostrożnie z pistoleta wystrzeliwszy, trafiwszy w głowę, do śmierci zabił, iż zaraz umarł. Tak.
2: To się dzieje w obszarze barynku, prawda? Tak. Bo Molińscy, prawda?
5: Jak będziecie Państwo przechodzić przez rynek, to proszę zwracać szczególną uwagę na to, co się dzieje a propos siedzących na progu ratusza osób. Bo jak się okazuje, może być różnie, może być niepokojąco. Albo na przykład tego roku, 7 aprilis, w sam dzień Wielkiego Czwartku, sławny i dość uczony, a filozof dobry Melchior Kalfaszowic, pisarz miejski żywiecki, pobożnie umarł, mając lat wieku swego 42, a na pisarstwie był lat 10, po którym na pisarstwo nastąpił sławny Mikołaj Tomalowic, będąc radnym, którego roku wiele zacnych i godnych ludzi poumierało, będąc choroby i łożnice ciężkie, a śmiertelne. Czyli coś się przywlekło do miasta najpewniej. I u Komonieckiego znowu wracają te wątki, że coś się wydarzało, co sygnalizowało, że coś nastąpi za chwilę. I pisze Komoniecki tak. W 1677 roku, dnia 16 listopada, godziny 12 w noc, na całym Zygarze Stanisław Suski, mieszczanin i kupiec dostatni żywiecki, umarł. A ten sklep albo kamienicę na podwórzu domu swego kosztem swoim tego roku zmurował. Ale gość śmierć zaścigła, czego nie dokończył. Będąc prognostykiem śmierci, jego próg kamienny w piwnicy, że się na poły rozpadł i schody albo kamienne do niego przymurowane zapadły się, jakoż prędko umarł. Który na testamencie odkazał na murowanie kościoła Świętego Krzyża pewną sumę i pogrzebion jest w grobie wśród kościoła pod Pasyją, na którego pogrzebie było kilka kap zielonych z Bractwa Świętego Józefa z Wilamowic. No czyli jakby się przyjrzał tym schodom,
4: to być może by się uchował.
5: Albo by umarł ze strachu, że umrze. Ale dla Komonieckiego jasne jest, że skoro schody na poły się rozpadły i zapadły, przymurowane, no to znaczy, że to był ten
4: znak. Dwoje babka wróżyła.
5: Tak. Albo będzie słońce, albo będzie deszcz. Tak. I dalej. Tegoż roku 1698 w miesiącu marcu w lipowskim folwarku krowa urodziła ciele, które było o dwóch głowach, a o czterech nogach. Po czym krowa zaraz zdechła i ciele za nią po dniu jednym. Które monstrum to wyjawiło, że urzędnik Jan Kozieł, nazwany Strzebinie, tegoż dworu prędko umarł, a żona jego Zasie po nim w niedziel cztery umarła i córka jej także Urszula. A te skóry z tego cielęcia dano do Kuśnierza wyprawić i do Krakowa one panu posłano.
4: I niezłe powiązanie.
5: I tutaj, tak, tutaj w dziejopisie widzimy tego typu konstruowane związki przyczynowo-skutkowe. I nie jest to domena Andrzeja Komonieckiego. Taki był wtedy świat. Łączono pewne elementy i liczono na to, że w związku z tym, że to jest tak dziwne i połączone, to się nie powtórzy.
4: Jakoś próbowano sobie racjonalizować pewne wydarzenia.
5: Jak widać, skutecznie. Roku pańskiego 1661 po święcie świętych trzech królów wiatr wiele szkód poczynił, a w czerwcu miesiącu grad wielki upadł, mało mniejszy od orzecha włoskiego. Także w dzień świętego Stanisława piorun zabił za miastem pachołka na koniu jadącego Marcina Ząbka, mieszczanina żywieckiego. Co się koniowi dostało? Co tu wiemy? Że były orzechy włoskie na przykład. Pomijając już te opowieści i związki między piorunem, koniem, człowiekiem, to też można by wyczytać, nie? Że już były orzechy włoskie i korzystano z nich tak po prostu. Już były na tyle duże, że po prostu rosły i stanowiły integralny element tej społeczności. I to jest również ciekawe dla tych z Państwa, którzy interesują się roślinnością tego terenu i inwazyjnymi gatunkami i tymi, które się zaadoptowały. To też jest interesujące. Tam można wyłapać pewne rzeczy, czy już wtedy w tym wieku, w tym przypadku 1661, czyli w wieku XVII, co my tutaj mamy, tak?
4: To tak obrazowo, że bardzo łatwo sobie wyobrazić, jak to wszystko wyglądało, jak po prostu serial, prawda? Odcinka, jak to wszystko przebiegało, jak ci ludzie wyglądali, jak żyli, jak myśleli.
5: A sądzę, że musiał być kresomówcą, że, no, choć może nie, ale tak sądzę, że te opowieści, być może dlatego był postacią popularną, że musiał ciekawie i interesująco opowiadać. Pamiętajmy o tym, że współczynnik analfabetyzmu był gigantyczny wtedy, więc siła słowa, siła erudycji była bardzo ważnym elementem w takich społecznościach. I taka osoba, która potrafiła opowiadać, a miała jeszcze do tego dobrą pamięć i pasję w odtwarzaniu pewnych historii, była bezcenna, no bo to... Tak jak dzisiaj platforma streamingowa. Przychodził wieczór, pojawiał się Komoniecki i historia kolejna, nie? Która się później w nocy ludziom śniła.
4: Ale on to jak portal informacji, co się gdzie działo.
5: I to, umówmy się, miał szeroki zasięg. Tego roku, 1709, dnia 29 julii, w poniedziałek, Walek Kubas na Juszczynie Półrolnik, zafrasowawszy się, że mu świnie pozdychały, rano na gruszce obwiesił się. Pod który czas wielkie zamroczenie i grzmot były, aż na chmury dzwoniono, a potem rozebrało się prędko pięknie i deszcze żadnego nie było. A ten przez niedziel cztery powiadał i skarżył się, że go na to obwieszenie przez lat siedem zwodzi coś i na to po tym przyszedł. Czyli mówił wcześniej o tym, że coś się z nim dzieje. Do tego dzwonnika Wojciecha przychodził kilka razy diabeł, obiecując mu, że męczennikiem zostanie, ażeby sobie gardło poderżnął i noża mu przyniósł. Wodził go dlatego na osobne miejsca i do potoku, aż sobie poderżnął, a mając dziurę w gardzielu anno 1625, dopiero umarł anno 1628. Roku pańskiego 1672 w niedzielę kwietną jego mość ksiądz Mikołaj Foltyński, proboszcz żywiecki, śpiewając pasyją u wielkiego ołtarza, kadłub go śpiewającego rzucił, aż inszy ksiądz musiał dokończyć. Po czym w dzień świętego Wojciecha, dnia 26 aprilis, umarł. Co się też było po tym przydarzyło jego księdzu bratu. który gotując się na kazanie we święto i w komży chodząc, uplebanije jej koło stawu, zanim na mszę wielką dzwoniono, kaduk go także rzucił do stawu i tam umarł. Aż nieskoro szukając go do nabożeństwa, znaleziono nieżywego. Umieranie, śmierć niespodziewana, scenariusz umierania, czyli cały proces tego, jak to się odbywało, jak się zachowywali sąsiedzi, bliżsi, dalsi, co się wydarzało, też znajdziemy w opisach. Śmierć chwalebna i taką historię przywołuje również Komoniecki, łącznie z tym, że odwołuje się do cesarza Hadriana. No, tutaj ta wiedza Komonieckiego mogła być, powiedzmy sobie, bardziej relatywna niż ta bieżąca z okresu baroku, ale warto poczytać choćby dlatego, że będziemy mogli wiedzieć dzięki temu, jaką wiedzę mógł mieć wtedy człowiek, z czego mógł korzystać i na ile ta wiedza była wiedzą naukową, a na ile była taką właśnie wiedzą opartą o legendy, mity. Tak, morderstwa. I o tym również jest fragment, na przykład o pani Agnieszce, która o zabicie męża swego, którego śpiącego i napitego drewnem w głowę uderzywszy, w Krzeszowie zabiła, a potem porąbawszy go siekierą w piecu w nocy spaliła i kości zagrzebała i tłuszczem z niego w kaganku paliła.
4: Matko jedyna, jakie, no po prostu najgorszy horror.
5: Tak, to trzeba przyznać, że czyta się to z lekkim przerażeniem, ale również Agnieszka Mojszanka męża swego Stanisława Stachury zabić przynajęła, którego Jędrzej Ryczko w stodole w nocy śpiącego zabił. To się działo w łodygowickim państwie. Przypadek mężobójstwa opisuje Andrzej Komoniecki. To jeszcze do tego dochodzi pachołek, z którym cudzołożyła. Także historia przerażająca po sąsiedzku. I to też nam opisuje Andrzej Komoniecki z dużymi detalami, bardzo emocjonalnie. Jest też opowieść o Macieju Wakule z Rycerki, ale również o hetmanie zbójniczym Martynie Portaszu. Imię Martyn dzisiaj się w zasadzie nie pojawia w takim zapisie, najpewniej jest to Marcin. Ale to też ciekawe, jak się zmienia nazewnictwo, jak ewoluowały imiona. A historia dzieje się na górze zwanej Biała nad Ciścem, wsią. I tam na pal wbito tegoż zbójnika. Czyli jak będziecie Państwo oglądali trylogię, to wątek z Palem i Azją Tuchajbejowiczem i przytrafiał się na żywiecczyźnie. Jest również opowieść o Pawle Kupczaku, o Macieju Wakule, Michale Smułce, Pawle Kupczaku.
4: Wszystko bardzo teraz znanej.
5: Tak, jesteśmy u siebie. Tomasz Dudek z Milówki i Regina, córka jego, która została skazana za cudzołóstwo ze zbójami. Czy tak było, trudno stwierdzić. Na pewno bardzo często pomówienia o niemoralność kobiet stanowiły podstawę do tego, żeby je ukarać. Ale również o świeczkach, bratach rodzonych, Jędrzeju i Macieju możecie Państwo poczytać. Być może to są jakieś postaci z Waszych historycznych annałów. Jest też szlachetny pan Gabriel Drozdowski. Opis egzekucji o Jakubie Chubie ze Skawy była mowa już o tym. To ten, który miał dwie żony i ostatecznie zakończył w sposób tragiczny. Ale jest również Wojciech Miczek ze Słotwiny. Też go poćwiartowano. Malcher Gąsior z Przyborowa. Też ciekawa postać i też dość przerażające i krwawe opisy tego, co się wydarzało. Wojciech Stokłosa z Zabłocia, Krawczyk, który miał potrzebę przywłaszczenia sobie nie swoich koni. Też skończyło się tragicznie. Wojtek Krzysztofek, Jadwiga Urbańcowa, płukając achtele z piwa Żylińskiego, które z karczmy tumińskiej od Żydów na sól przywiezione były, znalazła w jednym achtelu przyrodzenie niewstydliwe męskie, będąc z dawności umokłe i nagniłe z jelitami. Także tutaj okazało się, że zaczęto szukać winnego. Jak się Państwo domyślacie, nie skończyło się to szczęśliwie dla nikogo.
4: Ale zauważyłam, że tam za każde przewinienie było dość dramatyczne karanie tutaj. Choćby ta kwestia tych żon. No, kto by pomyślał, że za posiadanie dwóch żon plus tam korzystanie nielegalne z pszczół można skończyć poćwiartowany i z wybebeszonymi wnętrznościami na rynku wrzyscu.
5: Tak, niezależnie od tego, gdzie jest ten rynek, i tak kara jest trochę niewspółmierna do winy mimo wszystko i skala bólu musiała być przerażająca, równocześnie właśnie wspomniane gapiostwo. Jest też tutaj trochę takich informacji, czym się można leczyć. I może posłuchajcie Państwo, nie rekomendujemy, ale tak kiedyś bywało, może to też była przyczyna niemałej śmiertelności. Zdaniem naszych włościan ból zębów przechodzi na kość, gdy się chory ząb dotknie trzy razy kością z cmentarza. Choremu na reumatyzm Rumunowi radzą na Bukowinie kością znalezioną na łące po trzykroć okolić chore miejsce, kość odnieść na powrót i w tym samym położeniu pozostawić, a chory wyzdrowieje. Dalej. Piasek z grobów, zażyty jako proszek, bywa u Rusinów lekarstwem na wszystkie choroby. Od upiornej febry radzą w Gub, czyli w guberni charkowskiej, zjeść garść ziemi ze świeżej mogiły. A w guberni kijowskiej zawiązać ziemię mogilną w węzełek koszuli i nosić ją przez 9 dni. Gdy dziecię w Turynki Północnej nieustannie krzyczy i nie daje się uspokoić, idzie matka na cmentarz, bierze z świeżo zaspanego grobu 3 garści ziemi i kładzie dziecku na głowę. Jako środek przeciw napadom epilepsji i bólom zębów uchodzi u Niemców na Śląsku w grobie znaleziony gwóźdź strumny. Choremu na oczy radzą w Siedmiogrodzie pójść na wiosnę w niedzielę rano na grób pobożnego człowieka i zwilżyć chore oczy świeżą rosą z grobu, a uzdrowieje. Węgrzy i Sasi Siedmiogrodcy w okolicy Hermannstadtu dotknięci wrzodami kąpią się w wodzie, do której wkłada się ziemi i ziół z grobu, a wodę z kąpieli wylewa się na cmentarz. Stare Żydówki w Małopolsce Wschodniej idą na okopisko, kładą na grobie cadyka pobożnego chustę, którą dają pod poduszkę ciężko choremu, aby wyzdrowiał. U grobu świętego Stanisława w Krakowie kapłan z Wrocławia i chorąży krakowski, obaj ślepi, wzrok odzyskali, dziecię utopione w Gdańsku ożyło. No tutaj dochodzimy już do czasów metod leczniczych z czasów Konstantego Wielkiego i jego córki Konstancji, która jak była poganką, to była wrzodami szkaradnymi obsypana od nóg aż do głowy, jak pisze Komoniecki, gdy na grobie świętej Agnieszki usnąwszy ocknęła się, ozdrowioną była. Jak się Państwo domyślacie, wrzody zniknęły. Lud z Syrakuzy szukał uzdrowienia u grobu męczenników, a matka świętej Łucji, która już przez 4 lata płynienie krwi cierpiała i żadne lekarstwa nie pomagały, przy próbie świętej Agaty, w czasie kiedy czytano Ewangelię, przeszło jej. Myślę, że to są takie rzeczy, które mieściły się w obyczajowości tamtych czasów. Poziom higieny był dyskusyjny. Myślę, że dzisiaj gdyby ktoś się przeniósł w czasie z okresu baroku XXI wieku, to udusiłby się od smrodu spalin. Natomiast nas prawdopodobnie smród ciała i wszystkiego tego, co płynęło rynsztokami, ulicami, wykończyłby również. Żyjemy w pewnym świecie zapachowym i ten świat z czymś nam się kojarzy, z czymś przyjemnym albo z czymś przerażającym. Natomiast myślę, że nasi przodkowie po prostu musieli trochę śmierdzieć.
4: Tak subtelnie ujęłaś, że trochę.
5: Ale zwróćcie Państwo też uwagę na to, że to przeplatanie się wiedzy i zabobonów i łączenie tego z wątkiem sakrum, no bo jednak pochówek w ziemi poświęconej, pod auspicjami osoby duchownej i nagle ta ziemia wykorzystywana do leczenia. Wszystko im się to jakoś składało do kupy. I możemy oczywiście zakładać, że to było dziwaczne, ale najpewniej my również jesteśmy dziwaczni, tylko racjonalnie...
4: Bylibyśmy bardziej.
5: Zdecydowanie, a mało tego, podobnie jak Komoniecki, jesteśmy sobie w stanie bardzo wiele rzeczy zracjonalizować. Także o tym jest ta książka, jest bardzo interesująca, świetnie się ją czyta. Polecam, bo wydaje mi się, jest obfita literatura, poza samym Komonieckim do tego oczywiście. To jest bardzo dobra publikacja naukowa. Jeśli to Państwa zainteresowało, to myślę, że warto przyjrzeć się temu, poszukać nazwisk swoich przodków, poszukać swoich miejscowości w tych opisach. Jeśli Państwo nie wywodzicie się z Żywiecczyzny, ale macie przyjemność tu mieszkać, to tym bardziej warto zgłębić, co i gdzie się działo i gdzie ta Żywiecczyzna się mieści, jakie są jej kulturowe wymiary, z czego wywodzi się dzisiejszy kształt lokalnej obyczajowości. Proszę absolutnie Komonieckiego nie oceniać, tylko doceniać, bo gdyby nie on i gdyby nie jego potrzeba gromadzenia wiedzy i bardzo twórcza fantazja, skłonność do krasomóstwa i trochę do jakiejś takiej tworzenia mitologii swoich czasów, to absolutnie nie mielibyśmy tej wiedzy, którą mamy o tym regionie. Także książka doskonała, świetnie wyłuskała pewne interesujące pana Piotra Kowalskiego obszary. Myślę, że jest ogromna przestrzeń dla kolejnych osób, które mogłyby poszukać interesujących rzeczy dla siebie i wyłuskać z Komonieckiego sporo informacji o tym, jak ten świat od wieku XVII, wieku XVIII przez XIX, XX doprowadził nas do tego, kim jesteśmy dzisiaj i co nas otacza i jak wygląda mikrokosmos zwany Żywiecczyzną, w którym mamy przyjemność funkcjonować. Anna Barabasz.
6: SK Beskidy.

0: dofinansowano ze środków programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Żywieckiej Fundacji Rozwoju i Gminy Radziechowy Wieprz.
1: Urodziła się w Justynie 8 marca 1945 roku. Do tej pory mieszkam w Wierzczynie.
2: Pani Zosiu, mieszka Pani w Wierzczynie tyle lat. Skąd ta gwara? Od rodziców, dziadków?
1: Od rodziców, od dziadków. Całe życie my byli pokoleniową rodziną. Całe życie.
2: Co Pani pamięta z dzieciństwa, to wychowanie, te obowiązki?
1: Dzieciństwa nie pamiętam wiele, bo z dzieciństwa to tylko była robota do szkoły. Torby, my z siostrą miały drewna.
2: Drewniane?
1: Drewniane torby. Pamiętam te torby takie niby to wojskowe torby były, póki były drzewa, a tu się taka klapa tylko zapinała na taką klamerkę, na takie coś. Takie my miały torby. Ojciec nie pracował całe życie nigdzie, zajmowali się gospodarką. Mieliśmy konia ładnego, tak mówili ludzie, i 3 krowy. 2 krowy się pasły, jałówka stała w stopie. I zawsze było jakieś ciele. Później jak już nastały cudze, my musieli oddawać mięso, to zawsze się jedną świnię wiezło do cięciny na te przymusowe, albo wełnę się oddawało i mięso, albo jakąś jałówkę taką spotkowaną. A jedną świnię my zawsze zabijali. Także my zawsze mieli to swoje sadło. Sadło się nie topiło, sadło się soliło w takiej dziesce drewnianej i to sadło było pół roku.
2: Taka płótnia była.
1: Taka płótnia i tam się to sadło soliło, to sadło było takie żółte, jak to bibuła później, to się smażyło. Tym się maszczyło chrusty, bo jak mama upiekła chleb, no to ten chleb był tydzień albo więcej, był twardy, ale przeważnie piekła na wieczór chrusty. Ale na kloski my se musieli namleć pszenicę.
2: Jakie te kloski?
1: No prażowe. To się nazywało kloski, a nie prażowe. W każdej chałupie się suszyło albo w rurze, albo na kachlu pszenica. Na grudwance do rury się wkładało, albo na kachlu tą suchą pszenicę. Później mieliśmy taką koło chałupy budę. W tej budzie był młynek. Kamienny młynek. To jak my przyszły z pola, albo wieczór, albo my kasi goniły jeszcze, to trzeba koło se namleć na kloski, na wieczór i na rano na placki. Mama miała takie sitko i przesiała tę mąkę, piekła wieczór kloski, napiekła kloską, bo to kloski się piece, tę mąkę trzeba
2: prażyć
1: na piecu. No i kwaśne mleko dała na stół z gorkiem i to było jedynie dziecięce.
2: Codziennie?
1: No nie codziennie, a zaraz na tym placki.
2: Kapusta też.
1: Kapusta, ze rozmostką. A jak jeszcze się jej chciało, no nie chciało, no bo musiała, nic innego nie było. Rano natarła na placki i to najwięcej w jesieni. Jak się już kopało ziemniaki, które ziemniak był ugnity, to się go tarło. I z tego się piekło placki na blachach.
2: Nie było tego czuć?
1: Kto tam wie, jaki to był? Jadło się, bo nic nie było. Do tej pory, mam 77 roku, widzę w gorku. Jak my wszystko zerkowe, jak jeszcze było tak cieplnie lato, to na piecu poliło się. W piecu się poliło, ziemniaki były naskrowane w gorku i drugi goronek był na piecu i woda w jednym się grzała. To wystawały jej nogi z tego worka, zadająca. Pół tam nie poczupane, nic więcej nie było, nie było marchewki, w tym nie było. I to my jadły ze ziemniakami. To ja do tej pory nie jem królika, chociaż my ich mieli, bo walimy później królika, jak się wydała, to my to. I mnie to tak zaraziło, że już chyba do śmierci nie zjem królika, bo się mi to śni.
2: Takie obrzydzenie.
1: Kiedyś się mnie siostra pytała, przyjechała na wszystkie święta i pytała, tak siedzimy i pyta się mnie tak, ty Zyszka, ty wiesz jak mama nam warzyła zupę? Nie, tego to nie wiem. Kwaśnica, bo zawsze taka pusta była nategowana, nigdy nie miała czasu, tak goniła, to nie było słodów, bo chłopy były niskie. To tak goniła, bo nie miała czasu, bo po robocie trzeba lecieć, zawsze była wytubyćcie, albo się uczcie, albo coś tam tego. A ja lecę po robocie, no bo trzeba wieczór było po robocie, to wszystko do tego właśnie, to dobre. No i coś my zaś zagadały i zaś nie wiem, to jako to ta zupa była. No, przynosiła tę kapustę, ważyła to taką, jaką ona przyniosła i potem do tego wlewała jajko. Rozpłaciła jajko w pół litra gorzku i do tego wlewała. I to my jedli ze ziemniakami.
2: To była ta kwaśnica?
1: To była ta kwaśnica. Ona mi tylko dała, ty pamiętam, jak ta zupa była, więc to no pamiętam, ale tego to już też. A jak to było w smaku, no to nie wiem. No kwaśne to chyba było, ale no goniły te takie, jak to jajko się steguje po tej kwaśnicy. No to ja to kiedyś spróbuję, u nami tego, no ja to kiedyś spróbuję uważać, to będę próbuję.
2: A jeszcze taka zupa z kminkiem?
1: No to ta zupa, no to rano my jadali, no to u nas mama zawsze woda bez zupek zrobiła. No to woda, więcej wody, trochę mleka, no bo mleko trzeba było zostawić na śmietanę, bo robiła syry, robiła masło, albo środę się słodzą miasta. I ja jak później dbałam starszą, to ja z nią chodziła ze sąsiadką, myśli, przez Sporycek, przez Szczewinie, przez Sporycek Mały do Żywca, do miasta. Zawsze mi godała troszkę i nie pójdziesz, pójdziesz do miasta, bo ona nie miała czasu do miasta iść. No bo jak było żniwa czy cokany, no to trzeba było, a do miasta jak się szło, to się szło, przychodziło się późno. Bo nim się do miasta zaszło, na targu się stało, posprzedało się to. Pieniądze zawsze pamiętą, jak myśli z powrotem z tą sąsiadką Anielą, bo to była moja Polska. No to na Sporycku był sklep. Zawsze my tam do tego sklepu wchodzili, tam my kupowali bułki albo chleb taki długi, pamiętam, ale ten chleb był taki wąski, no długi. I może dwie bułki, no bo my były dwie, no to dwie bułki. I chałwa. Chałwa była w takich blotach, to kroła pani taki, no i tam po 10 deka co powiem. Taka chałwa w bloku, to było bardzo dobre. To nim my tu do jeszcze doszli, to my chałupę zjedli, a zawsze kawałek musiała się jeszcze tej chałupy przynieść. No i pieniądze, to się zrobiło za tydzień, to było do chałupy. To się czasem się kupiło, ale na opłatę. No podatek trzeba było płacić, no później już było światło, to światło trzeba było płacić, bo tak to lampa wisiała pod połem.
2: No wtedy.
1: Choinkę jak ojciec przyniósł, kwaśnica to była. Zawsze we Wigilię, to tak my czekały na tą choinkę, skoro przyniesie na tą kwaśnicę. Poucinane to było doły, ile ta góra była pod połem, to wisiało. Ubierajemy to jabłkami. Od śniatu do samego końca wisiały jabłka, się oliwają. A tam cukierki, takie złotka, to nie wiem skąd te złotka były, to my łowijamy do tych złotków. Orzechy albo kostkę potem już cukrową. Cukier był kostka, to pamiętam, a skąd te cukier był, to nie wiem, to my zawijamy do takich złotków. No ale nim się świetla skończyły, to tam wisiały papierki pozamiane, bo te cukier to się zjadł. No i takie to dzieciństwo pamiętam.
2: Czy był czas na zabawę przy tej pracy, przy tym wszystkim?
1: Zabawy nie było. Jedynie to była gojba tam po tym notoli. To się tak grupa schodziła, bo i czwarciśnicy przychodzili, już tam te ciutki chłopcy byli starsi. To się gonili i no się strzelali. Mieli już porobione ci chłopcy. Takie pukowki to było z wierby, wytegowali łośnikami czy czymś jakimiś młotkami, taką dziurę. No i z drugiej strony był taki patyk na takich sznurkach, to powiązane było i tu jakiś korek był z piwa, no bo przecież piwo to było na korki przed tym, był korek. No i to strzelali tymi pukowkami, tak godzili tam poza tym, do końca nocy godzili. Później, jak już my takie były większe, to całą z taką z tą hurmą tych chłopców i dziecięta po cmentarzami się wozili na sąsiad, ale to już jak już tak księżyc świecił, tak księżyc pięknie było, nie rozwietło, nie było, bo to nie było nic. Siostra miała gumioki, takie stare jakieś, nie wiem, a ja miała trefy drewniane, uetegowane to było ze skórą tu przez. No i kopytka, no plekła mamy i tym my jeździli tam, ale to tam było dużo też różnych chłopców tam w górę przychodzili. Miałyśmy takie sąki robione z drzewa, takie duże takie sąki, tata sąd to wystrugał, ty z tego i deski nabił. jednego razu my poszły tam na takim porwozie, te snurki my tam, te sąki wlekły, bo to ciężki było, żeby było ręce, nie wszystko robione. To nic nie było tego, ale topory było wciotane i taki by sanice. Połamajemy tam te sąki. Boimy się przyjść, ale co, no przecież noc. Wszystko zmarznięte, nogi, kopytka zmarznięte, bo to wszystko było śniega, nogi czerwone jak raki. Zostawiajmy sąki, wszystko dolele i przysłemy. Oni spali, my się ułożymy, spalamy rano, do tata poszedł podziobi dawać zryć, do stodaje w set, sąki połamane. No ale my się pozbierają, poszliśmy do szkoły. No ale jak my przysły do szkoły, to my miały taką repędę. Więcej nam sonek nie zrobił i sonek my nie miał. A trepy, no to trepy były też tak zmarznięte. Właśnie to na jak dziecko mogło chodzić w trepach, no ale my już troszkę chodziły, to już nie pamiętam do której. Potem to już tam chłopcy, no bo to goniły my, to chłopcy. Później jak że miała

0: ręce, nie ma buta, nie ma płaszcza, nie ma kurtki, nie ma nic. Chodzimy do Radzichów na nogach, do pociągu.
1: Codziennie?
0: Codziennie. O 3 rano my się zbierali, tu wszystko z Juszczynek to robił, i szliśmy.

PKS się zawiązał, ale to nie było autobusów, mamy taki kibicki, bo to taki jak to teraz są te busy u nas, ale trochę większe były, takie białe te kibicki, ale to było tak strasznie ludzi, że jak my przyjechali z Bielska z pierwszej zmiany, to się nas bitełek leciał na tym, żeby stanął do kolejki, bo jak tego nie pozbierą, bo by jechali Brzuśnia, nie Byszcza, nie Wieprza, nie Pierwsze wysiadali. My na końcu już tenia nie, a było ich no, strasznie dużo, co w tym Bielsku robiło. Potem, bo te fabryki były już, co to robili już i robiła metalowe moje, robiła w Bispolu. Ale już te wszystkie fabryki, które te tchalnie, te to babo strasznie dużo robiło u nas, te szwalnie. To wszystko w Bielsku robiło. Ja zaś do tego pierwszego nie wszedł o pół czwartej, to dopiero o szóstej był następny. No i potem się zaś przyjechało do domu, no i zaś robota, ale zaś rano. O drugi już trzeba było wstawać, no bo na trzecią już trzeba było iść. Karol tam chodził z góry pierwsze, no i jechać, bo i tak po kolei jechał, puszczę się, niebostek, no to wszystko już poumierał. Wojtek Łowaniec, Janek od Kasiunki, ten tam Marysia Młynarsko. No to wszystko oni tam ci chłopi pierwsze szli, no my za nimi, a było dwa dla tam z dołu były takie panny dwie, Ela i Bronia, no i takie to życie, no i przerobiła w tym Bielsku, 15-16. Bispol był tu koło dworca głównego w Bielsku, duży zakład był, ale to wszystko śruby się robiło. Maszyny były, mąż robił na gorącym, co pili, piece były i bili do torów te górę, wkładał taki pręt do tej maszyny 60 stopni, całe 8 godzin na 60 stopni. Taki wysoki te maszyny były, no i to. No i on cały czas tam przerobił, 25 lat przerobił, ja potem się musiałem zwolnić, ale za 25

0: Mama jedno czegoś nie chciała pilnować, bo już była to staro. Co to jak ja robiła, no to ta wypłata jakoś była. No ale też się trzeba było poopłacać. My nie mieli ani kartek, jak było przed tym na dzieci, ani nic, no bo my mieli pole. Nie mieliśmy rodzinnego, chociaż łobamy rodziny. Ja się później zwolniła już z tego Bielska, bo musiała, no i przyjechać się do tego Bielska. I robiła to chałupnictwo w domu.
1: Pani Zosiu, a co pani robiła jako to chałupnictwo?
0: Robiła, pierwsze miała krosno w domu, tkała.
1: No kiedy?
0: To tkała, no tak jak mówię. Ale to się tkało wieczór, w nocy, do północy, potem się trochę przespało i dość rano tkała. Później mi to tkanie już nie to tak miała, tak trochę tam więcej znajomości. Te krosno mi zabrali, przyjechali, nie wiem jak go dali, ktoś to kto inny, a mi ją później już przesłała to przędzenie. No i później tak miała, bo to krosno to było na ganku, przed tym jak myśmy do Ołkenowej weszli. To na ganku, bo to przecież to było okropne. Krosno
1: duże.
0: Na ganku to stało. Na ganku zima, to jeszcze to chałupa była nie ocieplona. Nic, no z pustaków niby, ale centralnego nie było. My weszli, to były piece. Takie równe my, tych kozy i tym my ogrzewali. Bo my za jeden rok, jak my wybudowali się, od wiosny jak my się chwycili, bo my starą chałupę zwalili. Nie mieliśmy gdzie mieszkać w takim budzie. No to za rok my musieli wejść. Na zimę my weszli po ścianach cielowo. Była koza w tej izbie, w jednej, no kuchnia, no to był piec, a przenośny też taki, co te starsze kupiła. No bo Mążysz potem był wolny. A jak my się stawiali, to po pustaki my jeździli do Czechowic. No nie my tam załatwiają, jak tam trzeba robić tak. My później auta z PKS-u przejdzie.

0: zostać przeżynali, bo to były całe pustaki, a na cyrkulach chcemy przeżynali na połówki, bo dawali jednego pustaka, połowę ją miała tak ręce obite, jedna litokrę, no takie to było życie.
1: A robowaliście kiedyś takie kwiatki na

0: cmentarz, co się później posypywało właśnie z tłuczonymi bańkami.
1: Zawsze robiłam.
0: Niech pani powie, jak się to robiło.
1: Mama, normalne. Ona zawsze kupowała, był tam Kasiek sklep taki. Zawsze woda w naszej ulicy. Nasza ulica to była tu, Kasiek do Trzeminie teraz jeździ. To była nasza ulica. Tam był Żyd, tam była piekarnia. Ona tam służyła. Mama moja, ona się wydała późno, miała 28 roku, jak się wydała. A tata Duroj był wdowiec. Miał 45 lat, jak ten. 5 roku był wdowcem, nie żenił się, bo siedział u tej ciotki, Aniele tam. Ona była panna, też staro. A mama tam służyła, ten Żyd się nazywał Liberman. No i ona jest tak później, jak się wydała, jakbyśmy byli dzieciami, to ona jak chodziła do tego miasta, to jeszcze tam był ktoś znajomy z tych, co ona tam. Ona tam te bibułę kupowała, zawsze te bibułę przynosiła z tego miasta, po tym jak było ku Wszystkim Świętym. No to robiła bardzo ładne, ona umiała takie różne derożyczki, wyrobiła taki szczępa ten, tak nożyczkami szczępła taki syski, tak ona to zawsze godała syski, no to się garbowało tak, teraz to by garbowało, no i syski to. Jak nam robiła palmę, to na górze były te syski, 4-5 różne gatunki, jakie miała. No i tu dalej kreszła, była zdolna w tym, bo ona się tam nauczała tych rzeczów. A ciotki na Wszystkich Świętych zawsze był taki czyniok, my mieli w stodole, to w tym czynioku zawsze te ciotki były poukładane. Jak ich narobiła, droty takie różne cieni, nie wiem skąd te droty z elektrowni przynosił. Chyba Karol w elektrowni robił to tam, oni taki różne tych drotów z tych, taki to te wyrzucali, to z tych kwiatki. Robiła, narobiła tych kwiatków tak dużo i potem zawsze wieczorami włosk. On te włosy brała, to też nie wiem, nie pamiętam.
0: Topiła.
1: Topiła, był taki rondel, ten rondel to wiecznie był pod ręką tam w sieni. Topiła, no i zamocała tłuckiem takim, pamiętam, drewnianym do ziemniaków, co było tłucze. To my te bajki takie stare tłukły. No i posypywałem te kwiatki, ale już jej nie dawało tak, bo ona dawała na dół do tego czynioka, tak? A później jak już się to osypowało tym, nie osypowała wszystkich, nie tego, to jest w takich gorkach starych były te kwiatki do góry poukładane. No i potem pletła w jej cenę i to na pamiętam. A do dziewczyny pamiętam, jak jeszcze bodzianek mój, ojciec jej, mojej mamy był w Cięcinie powołany. No jest, a nie, bo to jest wykopali teraz, nie ma tego grobu. No to jak my chodzili do tej Cięciny, tu jeszcze nie było kościoła, to się boty nie szło w ręce. Do Cięciny się szło w bocu.
0: Tak mi babka opowiadała.
1: Bosu, no i to jest prawda.
0: Przed kościołem się ubierało.
1: Przed kościołem się boty ubierało.
0: I na inną mszę się dawało siostrze.
1: Tak. Ale to było rany Boże.
0: Pani Zosiu, a jest coś, co by pani chciała, żeby się wróciło z dzieciństwa? Zaczęć pani ten stół?
1: Nic. Ja z dzieciństwa nigdy, z młodych roków nic kompletnie. Mnie się nic z dzieciństwem nie kojarzy, ile robota i taki hałas w domu. Taki kierot, taka wariacka, bo jak było tej roboty dużo, to się też nie mogli z tym poradzić. Potem się tak bawili.
0: Piękna ta historia i wspomnienia, chociaż trudne, bo to dzieciństwo, jak widzę, nie wspomina pani z taką radością.
1: Nigdy my tak jako nigdy w życiu mnie nikt nie przytulił jako dzieckiem, aby co. Poniewierane było te dzieci, nic więcej do krowy i w sobie i jako to ani to płota nie było do niego.
2: Dofinansowano ze środków programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Żywieckiej Fundacji Rozwoju i Gminy Radziechowy Wieprz.

0: Beskidy News.
1: Agata Chmielowska, Radio SK, witam serdecznie. Jesteśmy po spotkaniu w trakcie fajnego festiwalu górskiego Adrenalinium w kinie żywieckim Janosik. A bohaterką tego spotkania i osobą, która o swoich wyczynach w górach opowiadała, to Dorota Szparaga. Dorotko, pierwsze, co mnie zaskoczyło jako kobietę w trakcie tego spotkania, to, że wybrzmiało to dość wyraźnie ze sceny. Bieg to nie jest wytłumaczenie, że się już nic nie robi. Ty zmieniłaś swoje życie, mając, jak to się mówi, przysłowiową 50 na karku. Co takiego się wydarzyło w twoim życiu? Co było takim motywem, a być może to już przemyślenie długotrwałe, że postanowiłaś ruszyć w wielki świat?
2: Powiedziałabym, że w wieku 50 lat to ja postawiłam kropkę na D, bo ten proces zmian zapoczątkowałam w 2021 roku, jak wróciłam ze szlaku długodystansowego w Alpach. Tam spędziłam 3 miesiące i to był taki moment, że sobie w ogóle przewartościowałam wszystko w swoim życiu. Ja już wcześniej wiedziałam, że ja nie pasuję do takiego schematu praca w korporacji, powrót do domu. Oczywiście miałam swoje zainteresowania po pracy, dużo tych zainteresowań miałam, ale to nadal to nie był mój styl życia, w którym się dobrze czułam. A szlaki mi przystawiły w głowie, bo miałam taki moment, żeby na spokojnie się zastanowić, czego ja w tym życiu chcę, jaki jest mój system wartości. No i w sumie zaczęło się w 2021 roku od przeprowadzenia z Centrum Polskiej Kultury.
1: Potem... Jesteś obecnie mieszkanką Bielska-Białej, chociaż czasowo.
2: Powiem tak, formalnie jestem tutaj zameldowana, ale ja cały czas krążę. I potem jak wróciłam z tych Alp, jeszcze 2 lata wytrzymałam w korporacji, ale tam już zaczął powstawać plan, jak tą korporację rzucić, ale nie na zasadzie niebieskiego ptaka. Rzucam korporację i po tygodniu jest problem, z czego ja będę żyła. I ten plan zaczęłam realizować. W kwietniu 2023 roku złożyłam wypowiedzenie, w lipcu zakończyłam pracę, a 2 sierpnia już ruszyłam na szlak Transkaukazjan. I ten rok to już w ogóle totalne wariactwo, bo to, co się wydarzyło w tym roku, przeszło moje najśmielsze oczekiwania i wyobrażenia. Zrealizowałam też swoje kolejne marzenia. Tym razem nie były to marzenia podróżnicze, bo to było marzenie wydanie książki, spróbowanie pracy w schronisku, zamieszkanie w schronisku. Weszłam, wydaje mi się, tak już bardziej profesjonalnie w robienie prelekcji. Zrobiłam też własne szkolenie pod szlaki długodystansowe dla kobiet. No i teraz za miesiąc realizuję kolejną swoją wyprawę, którą sobie wymarzyłam 5 lat temu.
1: Dokąd się tym razem wybierasz?
2: Tym razem będzie Ameryka Południowa. Szlak o nazwie Great Patagonian Trail o długości około 3000 km. Wygospodarowałam sobie trochę czasu i tak sobie ustawiłam życie, żeby móc ten czas tam spędzić. Plan jest taki, żeby wrócić do Polski, ale też wiem, że w takiej długiej podróży mogą się wydarzyć różne fajne rzeczy, tym bardziej, że też czuję instynktownie, że Ameryka Południowa, Hiszpania to są takie miejsca dla mnie. Tym bardziej, że znam też język hiszpański, więc w ogóle nie będę miała problemu z komunikacją. No i zobaczymy, co będzie dalej.
1: Ale tu mówisz o takich już ekstremalnych wyprawach. Natomiast dzisiaj zwróciłaś też uwagę na to, że warto ruszyć z fotela, po prostu. Zacząć od tych pierwszych kroków. Z tego, co czytałam o tobie, to też wędrowałaś po Beskidach, czyli my te góry mamy na wyciągnięcie ręki. Być może warto zacząć od maszerowania po tu naszych górach.
2: Tak, ja oczywiście zanim doszłam do tego, co robię teraz, to był proces. Ja akurat zaczynam od biegania. To najpierw były biegi alpejskie, czyli krótkie biegi pod górę. Potem były te biegi ultra. W międzyczasie pojawiły się te szlaki długodystansowe, ale ten mój rozwój był stopniowy. Ja taki pierwszy szlak długodystansowy solo zrobiłam w 2016 roku. Przeszłam Pireneje, 850 km i to był taki pierwszy moment. Ja się rozwijałam stopniowo, ja się dokształcałam, bo też to, co ja robię, wymaga wiedzy i przede wszystkim umiejętności bezpiecznego poruszania się w tych ekstremalnych warunkach. I uważam, że każda osoba ma w sobie coś takiego, ma taką potrzebę zrobienia jakiejś rzeczy, której się boi. To może być cokolwiek. I teraz warto się odważyć i spróbować. Jak ja to mówię, najwyżej ci się nie uda, ale przynajmniej spróbowałeś, czy chcesz to robić, czy nie chcesz tego robić. Często gdzieś tam wyobrażamy sobie teoretycznie, że coś będzie wyglądało tak albo inaczej, albo co gorsza, wymyślamy sobie powody, dlaczego tego nie robić. zamiast po prostu spróbować, dopóki to nie jest operacja na otwartym sercu, nikogo nie zabijemy i nie będzie jakichś konsekwencji naszego działania na innych ludzi, no to ja nie widzę tutaj żadnego problemu.
1: No właśnie, często nasz wewnętrzny taki strach i taki stoper mówi, nie, uważaj, lepiej nie, może, bo może ci to zaszkodzić, a może nie warto się wychylać, a to jest pierwszy problem, który powoduje, że no, nie realizujemy własnych marzeń, prawda?
2: Bo to miejsce, w którym ja teraz jestem, dość tutaj zajęło mi naprawdę bardzo dużo czasu i to ja próbowałam różnych rzeczy, ja patrzyłam, co mi pasuje, co nie pasuje.
1: Też na zasadzie prób i błędów.
2: Prób i błędów. I jeśli chodzi o te moje hobby, czyli te szlaki długodystansowe, teraz już bardziej zamieniające się w ekstremalne szlaki długodystansowe, to była taka pierwsza rzecz, która da mi w życiu poczucie spełnienia, ale przez to, że tam się mierzę z jakimiś wyzwaniami i widzę, że to ma sens i że to działa i to się udaje, to przełożyłam to na moje życie prywatne, że skoro tam się udaje, a tam jestem kompletnie sama, naprawdę jest ciężko czasami i ja sobie z tym radzę, to może warto też w tym życiu takim codziennym spróbować coś zrobić, bo tutaj paradoksalnie mam więcej możliwości, choćby tak jak z pracą, z rzuceniem pracy na etacie. Ja postanowiłam, że spróbuję ten rok mierzyć na tym etacie, ale ja też wiem, że mam takie wykształcenie i takie możliwości, że ja w każdej chwili mogę wrócić na ten etat. To nie będzie łatwe, ale jest to możliwe, więc gdzieś tam z tyłu głowy miałam, ok, jak się nie uda, jak mi się to nie spodoba, jak jednak będę potrzebowała tej stabilności, to ja wrócę. Ale dopóki nie spróbuję, to ja nie będę wiedziała.
1: W trakcie dzisiejszej prelekcji, kiedy opowiadałaś nam o takiej mocno ekstremalnej wyprawie właśnie przez góry Kaukazu, pierwsze takie moje odczucie było: ta kobieta jest ekstremalnie odważna, ale ty sama mówiłaś, że przełamywałaś własne stereotypy, które powstały na bazie informacji, które gdzieś tam znalazłaś w internetach, tak zwana poczta pantoflowa. Potem się okazuje, że rzeczywistość to weryfikuje, często bardzo pozytywnie.
2: No właśnie, więc, ale to był ten element, ja wiedziałam, że idę w nieznane i był taki moment, że szczególnie na starcie mówię, Boże, co ja robię, w co ja się pakuję, ale potem po prostu nie myśl, znaczy skupiam się na działaniu i patrzę, co z tego wyjdzie. Jak faktycznie byłoby tak, że poczułabym, że coś mi się może stać, to ja bym się wycofała, bo też nie o to chodzi, żeby kosztem swojego zdrowia czy życia coś realizować. To kompletnie nie ma sensu, ale ja się tam czułam bezpiecznie. Ten Kaukaz, ja to mówię, on się przed mną otwierał. Paradoksalnie się tam czułam bardziej bezpiecznie i bardziej na miejscu niż na cywilizowanych szlakach w Europie. Bo też mam taką teorię, że tam, gdzie jest dużo ludzi, jest większe ryzyko, że okradną cię na przykład. To się bardzo często dzieje w dużych miastach. A w takim Kaukazie po co oni cię mają okradać? Ci ludzie są dla ciebie otwarci. Raczej co do zasady nie zrobią ci krzywdy. No, oczywiście trzeba uważać, ale to jak wszędzie.
1: Oczywiście, że tak. Dla mnie też dużym takim szokiem było to, że jak czytałam też informację o tobie, że ty wybierasz samotne wędrówki, bo ty potrzebujesz tej samotności. To jest dla ciebie ważne, chcesz to przeżywać. Masz taki styl, taki sposób działania.
2: Ten styl wyszedł przypadkiem, bo wcześniej podróżowałam z kolegą, ale okazało się, że na takim naprawdę już dłuższym szlaku kompletnie byliśmy...
1: Rozjeżdżaliśmy
2: się i ja z dnia na dzień miałam coraz więcej energii, on coraz mniej. I to był taki moment, że w następnym roku stwierdziłam, spróbuję sama i okazało się, że zaczęłam się w tym odnajdywać. Podróżowanie samemu ma wiele aspektów, to jest, można to rozpatrywać w wielu płaszczyznach, ale to, co przede wszystkim mi daje, możliwość bardzo świadomego przeżywania tej podróży. Często przez to, że jestem sama, mam więcej kontaktów z miejscową ludnością, bo jak podróżujesz w grupie, to jest mniejsze prawdopodobieństwo, że ci ludzie się tobą zainteresują i ja się bardzo dużo uczę i to mi pozwala realizować coraz ciekawsze rzeczy, wybierać się w miejsca coraz bardziej dzikie, a jakbym była z kimś, to zawsze jakaś część tych rzeczy, których ja bym nie wiedziała, realizowałaby to osoba, która to wie. I ja bym jeszcze przez kolejne 10 lat się rozwijała, a tak to u mnie ten przyrost wiedzy jest ogromny. Ale przede wszystkim myślę, że to jest na poziomie intuicji. Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ty się dobrze czujesz w tej sytuacji. No ja się czuję doskonale. Ja lubię poznawać ludzi na trasie, mi to sprawia ogromną przyjemność, ale lubię potem sobie być sama, realizować to na własnych zasadach, nie uzależniać się od nikogo, ze wszystkimi tego konsekwencjami, bo prawdopodobnie jakbym podróżowała z kimś, byłabym w stanie zrobić więcej, ale ja nie chcę. Ja chcę robić to, na co mnie stać w danym momencie.
0: Wspomniałaś o tym, że wybierasz się do Ameryki Południowej, że znasz hiszpański, a wcześniej rozmawialiśmy o tym, że Hiszpania to takie dobre miejsce dla ciebie. Dlaczego?
2: Właśnie nie mogę tego zrozumieć, ale odkąd tam pojechałam na bieg, zakochałam się w ogóle w takich krajach hiszpańskojęzycznych. Myślę, że mnie ogólnie fascynuje odmienność. Ja lubię poznawać inne kultury. Hiszpania jest dla mnie takim krajem bardzo różnorodnym. Ameryka Południowa też jest bardzo różnorodna, choćby w każdym z tych krajów mówią troszeczkę inaczej. To są zupełnie inne kultury. I myślę, że to mnie najbardziej fascynuje. I też znowu to czuję na poziomie intuicji, że ja do tego kraju pasuję. Na przykład nie pasuję do Niemiec, nie pasuję do Austrii, Włochy raczej też nie. A ta Hiszpania, no czuję, że to jest takie miejsce, gdzie ja się będę czuła dobrze.
0: Ten temperament hiszpański, to ich kultura, to ich podejście do życia, to jest to, w czym tak się czujesz najlepiej?
2: Ja myślę, że jestem bardziej zorganizowana, ale ja chyba nawet nie umiem tego rozłożyć na części pierwsze. Myślę, że różnorodność to jest taki klucz do sukcesu. Nawet choćby sama Hiszpania ma takie autonomiczne prowincje i każda ta prowincja jest inna. Mają, choćby inaczej mówią, mają inny sposób obchodzenia różnych świąt, mają dużo tych świąt, tam jest wszystko kolorowe. No i przede wszystkim mają to, co ja kocham, ogromną ilość gór.
0: I jeszcze ta pogoda, która powoduje, że w te góry można się wybierać praktycznie cały rok.
2: Tak, no bo w Polsce, no ja kocham też Polskę, kocham polskie góry, lubię tutaj być, ale jednak ten czas, kiedy można tutaj fajne rzeczy robić, jest bardzo ograniczony. No i też one są stosunkowo niskie, a tam jest dużo więcej możliwości. Dlatego
0: góry i Hiszpania. Ale jeszcze dlatego też książki o górach. Jesteś autorką już pierwszej i podobno przygotowujesz się do kolejnej.
2: Tak. W pierwszej książce opisałam Armenię, armeńską część szlaku Transkaukazjan. Nie chciałam opisywać całego szlaku w jednej, no bo w mojej opinii wkładanie Armenii i Gruzji byłoby jakimś nieporozumieniem do jednego worka. Jednak są to odrębne kraje, odrębne kultury. I to Kaukaz, i to Kaukaz. I no bardzo się cieszę, bo to też miałam na liście marzeń. Po Alpach chciałam napisać książkę, ale to kompletnie mi nie wyszło, więc kolejne marzenie zrealizowane. Nie nazwałabym siebie pisarką, bo raczej powiedziałabym, że raczkuję, tym bardziej, że jestem z wykształcenia matematykiem, totalnie niehumanistą, więc szczerze to było większe wyzwanie niż przejście tego Kaukazu. No jeszcze tą książkę sama wydawałam, więc to było kolejne wyzwanie, a teraz jeszcze sama ją sprzedaję, więc jestem i sprzedawcą, i wydawcą, i pisarzem. No i teraz też już powstaje szkic tej książki o Gruzji, ale no tak jeśli chodzi o wydanie, to przyszły rok.
0: Istniejesz też w tak zwanych social mediach, prawda? Bo czytałam twoje materiały. To jest miejsce, w którym dobrze się czujesz?
2: Tak. W 2020 roku, jak uruchamiałam social media, to było dla mnie takie miejsce, gdzie mogłam się dzielić z osobami o podobnych zainteresowanych swoimi podróżami. Teraz bardziej traktuję jako miejsce. To jest jakby nieodłączna część podróży, tak? Szczególnie jeżeli chcesz to robić półprofesjonalnie, no to te media są nieodłączną częścią. Aczkolwiek naprawdę nie jest to mój świat, nie jest to moja bajka. Próbuję znaleźć gdzieś taki złoty środek pomiędzy takimi przygiętymi social mediami, które są tylko nastawiane na social media, super, hiper materiały. Muszę nad tym jeszcze niewątpliwie trochę popracować.
0: Ale można cię tam znaleźć i można prześledzić twoją wyprawę, prawda? Bo tam są materiały, w których są piękne zdjęcia i opisy wielu bardzo trudnych, rzekłabym, sytuacji, choćby właśnie ataków psów czy kontaktu z niedźwiedziem.
2: Tak, to też jest takie miejsce, gdzie przede wszystkim w trakcie wypraw dzielę się informacjami z tych podróży, bo też chcę jakby ludziom przybliżać, jakie są jakieś inne możliwości. I jest to też dla mnie fajne, takie relacjonowanie na bieżąco. To też zwiększa mi krąg osób o podobnych zainteresowaniach. to jest taka ta dobra strona social mediów, że możesz trafić do większej ilości osób, których nie masz możliwości normalnie poznać fizycznie.
0: Ja nie wiem, czy zauważyłaś, ale ja odnoszę takie wrażenie, że jednak coraz więcej jest takich ludzi, którzy oddalają się od tej turystyki hotelowej, która kompletnie nijak się ma do rzeczywistości danego miejsca, bo żyjemy po prostu w tych samych hotelach w różnych miejscach na ziemi. Chcemy poznać bliżej to, czym rzeczywiście bogactwo jest danego miejsca. I na przykład jak lecimy na jakieś, nie wiem, egzotyczne wyspy, to chcemy pobyć na wyspie, czyli poza tym kurortem. I takie osoby jak ty wtyczają te inne szlaki, te nieoczywiste miejsca, często tak piękne i wyjątkowe, że gdybyśmy nie opuścili kurortu, nigdy byśmy tam nie dotarli. Czy to nie jest też taka rola waszych przewodników, trochę ekstremalnych?
2: Znaczy, w zasadzie ten szlak był taką pierwszą próbą bycia częścią wytyczania nowego szlaku. To było coś dla mnie takiego głębszego niż tylko chodzenie dla samego siebie jakimiś utartymi ścieżkami, gdzie już przeszło 1000 osób albo jeszcze więcej, bo to już nie daje mi takiej satysfakcji. Ja też potrzebuję mieć jakiś większy sens tego, co robię w tych górach, ale faktycznie ja teraz będę chodziła na tylko takie szlaki, które dopiero powstają, które trzeba przetestować. Gdzieś tam pewnie docelowo będę starała się też już wymyślać własne drogi, ale to jeszcze chwilka, tak? Na razie jeszcze potestuję to, co jest do potestowania, bo to też fajnie rozwija, fajnie uczy nowych krajów, ale faktycznie też jak ja obserwuję nawet wśród znajomych, że jest coraz większe parcie na to, żeby szukać nowych kierunków, nowych destynacji i też nieutartych ścieżek, nie tam, gdzie idą wszyscy. Bo tam, ja, tak jak na to patrzę, to nawet widać po Gruzji, bo miałam okazję poznać takie miejsca, gdzie tej turystyki kompletnie nie było. I podam Ci taki przykład. Na przykład jest takie miejsce, gdzie można mieć kąpiele lecznicze i jak spotkasz tam autochtonów, to będziesz nocowała w bardzo klimatycznej agroturystyce za 1/10 ceny. Poznasz tam miejscowych, spędzisz z nimi fantastyczny wieczór przy lokalnym jedzeniu. Miejscowych plus turystów, Gruzinów, którzy tam przyjechali, albo możesz pojechać do eleganckiego hotelu i wziąć tą samą kąpiel leczniczą w eleganckim basenie, a wersja dla lokalsów to jest po prostu kamienny budynek, szlał z góry i to jest dopiero klimat. Albo kąpiel bezpośrednio.
0: A, że tak powiem, walory lecznicze identyczne, tylko kwoty też inne.
2: Wiesz, kwoty, ale też masz tą autentyczność, a nie coś takiego
0: wykreowane.
2: Tak, i przede wszystkim znowu poznajesz tych lokalnych ludzi. I dla mnie to, ja to się ogromnie cieszyłam, że trafiłam w to miejsce i wtedy zobaczyłam, jak na dwa różne sposoby można podróżować. Że jak prosta rzecz, jak wchodzisz do wioski i chcesz nocleg, to nie wchodź na booking, tylko popytaj w wiosce, gdzie jest nocleg i oni ci podadzą ten taki najbardziej jeszcze nie przygotowany pod turystę.
0: Co w takich żołnierskich słowach należy wiedzieć przed wyruszeniem na jakąkolwiek wyprawę? Ja nie mówię o ekstremalnych podróżach, bo do tego trzeba się naprawdę solidnie przygotować, pomijając kwestię wytrzymałościową i to jeszcze i sprzętowo i tak dalej. Ja mówię o takiej wyprawie, gdzie niekoniecznie do kurortu, ale generalnie gdzieś, gdzie chcemy coś ciekawego zobaczyć. Jak twoim zdaniem trzeba się przygotować?
2: Znaczy moim zdaniem na początek to na pewno logistyka, czyli miejsca, które chcemy odwiedzić, miejsca, gdzie możemy zdobyć jedzenie, gdzie są jakieś źródła wody, no to zależy, czy nocujemy pod namiotem, czy pod dachem. No jeżeli pod dachem, to jakieś opcje różnych noclegów, miejsca, które chcemy zobaczyć. Jeżeli są to góry, no to jakieś ukształtowanie terenu, żeby znać trasę, mieć mapy papierowe i przede wszystkim zapoznać się z tym miejscem, gdzie chcemy iść. Fajnie też mieć jakieś nawigacje elektroniczne do aplikacji, znaczy aplikacje elektroniczne do nawigacji, ale też przede wszystkim spróbować znaleźć informacje na temat lokalnej kultury i w ogóle idealnie byłoby znać chociaż trochę język danego kraju. Bo jeżeli podróżujesz w miejsca turystyczne, to tam często będzie ten angielski, ale tak jak ja podróżowałam po Kaukazie, no to ten rosyjski mi otwierał tyle drzwi i ja się wykaraskałam z różnych spotkań, choćby nawet z tymi żołnierzami. Podejrzewam, że jakbym ogromna ilość żołnierzy, które spotkałam na trasie, mogłam z nimi porozmawiać po rosyjsku i oni mnie traktowali jak swojego. Na przykład moi znajomi angielskojęzyczni mieli przetrzepane plecaki, aparaty, telefony i byli postrzegani jako coś, jako obcy, bo ci żołnierze nie umieli się z nimi skomunikować. Więc to też jest taka rzecz, że jak podróżujesz gdzieś tam poza takimi utartymi ścieżkami, chociaż ogarnij troszkę język. To jest naprawdę bardzo ważne.
1: Ważne też, żeby trochę wiedzieć o kulturze danego miejsca, o pewnych zasadach, które obowiązują.
2: Jeśli chodzi o kobiety, że nie podróżujemy po Europie, to moim zdaniem niezmiernie istotne, szczególnie jeśli chodzi o kraje takie pozaeuropejskie, istotny jest ubiór dla kobiet. W Armenii wiedziałam, że muszę mieć zakryte kolana. Okazuje się, że też fajnie jest mieć zakryte ręce. Może nie dotąd, ale przynajmniej krótki rękawek, bo okazało się, że moje gołe ramiona też zwracały uwagę. Tym bardziej, że mam jasną skórę blondynki. To się totalnie różni od skóry Ormianek czy Gruzinek, ale okazało się, że też trzeba mieć zakryte pośladki. I na przykład jak się kąpałam w gorących źródłach, to jak weszłam w stroju takim w bieliźnie sportowej, to było faux pas. Bo Ormianki jak się kąpały, to miały biustonosze, ale biodra miały zakryte spodenkami albo takimi ala spódniczkami biegowymi. I to się dowiedziałam dopiero siedząc w nieadekwatnym ubiorze w gorącym źródle, gdzie byli mężczyźni również, tak?
1: Człowiek uczy się całe życie.
2: Tak, więc no, trzeba jednym zdaniem respektuj kulturę danego kraju.
1: No to na koniec naszego spotkania dzisiejszego i mam nadzieję, że kolejne będzie już po Twojej kolejnej wyprawie. Powiedz mi, co byś powiedziała ludziom, którzy, tak jak mówisz, do których chciałabyś dotrzeć, żeby, nie wiem, spróbowali realizować swoje cele, niekoniecznie podróżnicze, jakiekolwiek.
2: Tak, zdecydowanie to, co mogłabym rekomendować, żeby spróbować i nie analizować, czy się uda, czy się nie uda, czy ja mogę, czy ja nie mogę, nie tłumaczyć się wiekiem, że w pewnym wieku to już nie wypada, albo nie da się, albo w zasadzie to już tylko do tej emerytury muszę jakoś dociągnąć, tylko spróbować. I tak naprawdę najwyżej się nie uda, albo najwyżej się okaże, że jednak to nie jest ta droga, ale spróbować.
1: Pięknie, dziękuję. I jeszcze powiedz, gdzie Cię możemy w social mediach, których niekoniecznie tak uwielbiasz, ale jednak znaleźć.
2: Tak, zapraszam serdecznie na profile Szparaga we własnym sosie, zarówno na Facebooku, jak i Instagramie.
1: Dziękuję serdecznie.
2: Dzięki ogromne.
3: SK Beskidy.
1: Kontynuujemy dziś nasz cykl książki na temat żywca i żywiecczyzny. Dziś Galicja na torach, czyli kolejowa historia Podbeskidzia.
4: Dzień dobry Państwu, Anna Warawa, Żywiecka Fundacja Rozwoju. Tak, dzisiaj kolejne spotkanie, już chyba piąte? Czwarte. Czwarte spotkanie poświęcone książkom, które warto przeczytać, jeśli ktoś interesuje się swoją małą ojczyzną, czyli żywiecczyzną, żywcem i miejscowościami na tej mapie ulokowanymi. Jacek Kachel, łodygowianin, autor świetnych publikacji i artykułów poświęconych historii szeroko rozumianej żywiecczyzny z naleciałościami, bo i trochę o suchej, i sporo o Bielsku Białej. Tym razem Galicja na torach, czyli kolejowa historia Podbeskidzia. Książka wydana przez wydawnictwo Księży Młyn. Bardzo ładnie wydana. Jest ładna, wydana w Łodzi w 2013 roku. To pierwsze wydanie tej książki. Książka ma dość nietypowy format, jest kwadratowa. Liczy prawie 110 stron, 108 dokładnie. Jest trochę ilustracji, jest sporo zdjęć, ma 7 rozdziałów. Dobrze pocięty tekst, także bardzo szybciutko można znaleźć tematy, które czytelnika interesują, jeśli nie chce czytać od razu w całości, tylko chce przekartkować i złapać coś, co go interesuje. Na każdej stronie praktycznie jest zdjęcie. Bardzo dowcipne, co cechuje zresztą autora. Jacek Kachel ma dużą umiejętność puentowania i dowcipnego komentowania wydarzeń historycznych. Bardzo dowcipne śródtytuły, na przykład austriackie gadanie, czyli ustalenie tego, co już zostało ustalone. Ci, którzy choć odrobinę orientują się w historii, wiedzą, że biurokracja w Galicji przypominała nieco te wydarzenia, które również zostały zilustrowane w Asterixie i Obelixie w 12 pracach, ale w ogóle no, sama biurokracja ma to do siebie, że jest zwykle nieustającym tematem żartów. Dlaczego ta książka jest ważna? Ta książka jest ważna, bo jest książką przede wszystkim. Nie ma takiej książki, której nie warto przeczytać. Takie rzeczy można mówić po lekturze, a nie przed. Natomiast Jacek Kachel świetnie, dynamicznie, dość krótko spuentował wszystko to, co wpłynęło na ukształtowanie się takiego, a nie innego systemu komunikacji kolejowej na żywiecczyźnie. Mówi o tym, co było zanim pojawiła się kolej. Mówi o tym, jak procedowane były sprawy związane z budowaniem, wytyczaniem lokalizacji, ale również mówi o tym, co zostało zaplanowane, a się nie stało. Pytanie, czy szkoda? To jest bardzo ciekawy punkt do rozmowy o tym, jak mogłaby rozwijać się turystyka i rekreacja na tym terenie, gdyby być może te plany zostały wdrożone w życie. Rozdział pierwszy to rozdział zatytułowany Na kolejowym szlaku zachodniej Galicji. I tutaj informacje o przywilejach cesarza Ferdynanda, czyli kolei żelaznych początek. Taki jest pierwszy podrozdział. Dalej bardzo ważny dla nas dworca lakowanie, czyli jak Żywiec swoją stację w Zabłociu wybudował. Znajdziecie Państwo informacje na ten temat na stronie 11. Duży drugi rozdział to planowana kolej Łodygowice-Buczkowice, kolej której nie ma. Trzeci bardzo ważny rozdział, duży rozdział, planowana kolej Żywiec-Oświęcim. Czyli również kolej, której nie ma. A
0: ambitne były plany, się nie ziściły.
4: I te plany pan Jacek odnalazł, uporządkował, w dużym stopniu informacje przetłumaczył i przedkłada nam to, co okupione jest bardzo ciężką pracą, taką reportersko-historyczną. Czwarty rozdział to rozdział zatytułowany Kolej Trzech Narodowości. Piąty to Kolej i Robotnicy, a wiemy, że etos pracy kolejarza, podobnie jak górnika, to jeden z ważniejszych fundamentów w Polsce w okresie i przedwojennym, ale również powojennym i do dziś. I rozdział szósty to rozdział zatytułowany Kolejowe Wypadki.
0: Wspomniałeś o tym etosie pracy, to ja pamiętam, mój dziadek był kolejarzem, to w niego się mówiło, zresztą w ogóle potocznie się mówiło, że według polskich pociągów, tego pociągu relacji Warszawa-Berlin nastawiono zegarki, czy relacja Warszawa-Wiedeń, albo Kraków-Wiedeń. Ta relacja już jest mało istotna. Chodziło o to, że według tego pociągu nastawiono zegarki, były tak punktualne.
4: Tak, tutaj ta opowieść lokuje relacje na trasie Wiedeń-Lwów ze śródlądowaniem w Bielsku, Żywcu, Krakowie, no i dalej, i powrót. Pisze Jacek Kachel tak. We wstępie. W prezentowanej książce przedstawiony został zarys rozwoju kolei na tym terenie ze szczególnym uwzględnieniem tras Bielsko-Żywiec, Sucha-Żywiec, Żywiec-Zwardoń. Ukazano również problemy, które przy okazji rozwoju tras kolejowych nabrały nowego znaczenia. Dzieje ludzkości, pisze autor, pisane są przeważnie przez wielkie, czasami krwawe rewolucje społeczne oraz kulturowe i techniczne. Przyzwyczailiśmy się do analizowania zmian mentalności ludzi pod wpływem kultury i sztuki. Teraz jednak coraz częściej badacze zauważają, że na zmianę sposobu życia i świadomości mają wpływy zmiany cywilizacyjne. Szczególnie można to odczuć, gdy mowa o sprawach związanych z komunikacją. Nie odnosi się to tylko do rozwoju i przepływu informacji na świecie, ale dotyczy również środków lokomocji. Już w starożytności zauważono, że istnieją naturalne szlaki komunikacyjne, z których ludzie chętnie korzystali. Z czasem w miejscach, gdzie się krzyżowały, pojawiały się osady. Ich rozwój zależał od tras kupieckich, karawan. Tam, gdzie ruch był wzmożony, osady zmieniały się w miasta i odwrotnie. Gdy przepływ ludzi słabł, traciły na znaczeniu i stawały się niewielkimi miejscowościami. I taki sam proces można było zaobserwować na przełomie XIX i XX wieku, kiedy to zaczęły powstawać linie kolejowe. Ich zakładanie i przebieg miały niebagatelny wpływ na rozwój całych regionów. Tak też było w Galicji Zachodniej.
0: No my jesteśmy na szlaku Kraków-Wiedeń, prawda?
4: Takim. Na szlaku Wiedeń-Lwów dokładnie, tak. Kolej transwersalna z Wiednia do Lwowa i z powrotem powstała w momencie, kiedy ukonstytuowała się tutaj po rozbiorze Galicja i Lodomeria, czyli teren, który został włączony w struktury monarchii austro-węgierskiej. I tak też się faktycznie stało, że ta kolej połączyła tereny wcielane sukcesywnie do korony Habsburgów. Jakoś trzeba było te terytoria bardzo zróżnicowane połączyć. Jeśli te terytoria tworzone były przez narodowości mówiące różnymi językami, no bo raczej mało prawdopodobne, żeby intuicyjnie Austriak, Węgier i Polak się dogadali, niezależnie od ilości wypitego alkoholu, który ponoć rozwiązuje języki. Natomiast trzeba było znaleźć jakieś inne spoiwo, inny łącznik. Bałkany, które były częściowo włączone w strefę wpływów Imperium Habsburgów, to Słowiańszczyzna, obok wspomniane Węgry, tu Czechy, Słowacja, Galicja, czyli południowe tereny Polski. Te tereny były bardzo rozległe, zachodnia Ukraina. I kluczem do połączenia tego terytorium była komunikacja. Trzeba było w jakiś sposób te tereny skomunikować tak, żeby można było do nich dojechać. Ale skupmy się na tym, co szczególnie ważne tutaj na terenie Żywiecczyzny, czyli rozdział pierwszy pod rozdział trzeci od strony 11. Dworca lokowanie, czyli jak Żywiec swoją stację w Zabłociu wybudował. Przechodzimy do strony 11. przepiękne zdjęcie, pocztówka z Zabłocia. Jest tutaj pokazana ulica główna, jest pokazany dworzec jeszcze przed przebudową, jeszcze bez orłów.
1: Główna to teraz ulica Dworcowa.
4: Obecna ulica Dworcowa jest również, zresztą z widokiem na naszą kamienicę tutaj. I to, o czym pisał pan Tadeusz Dziergas, o czym mówiliśmy w odcinku wcześniejszym, czyli utwardzona, ale tłuczniem, siutrem, czyli żwirem rzecznym, kamieniami. Tak, i widać faktycznie dorożkę, która transportuje mieszkańców. Widać ten plac pod góralem i wszystko łudząco przypomina dzisiejsze Zabłocie. Dworzec różni się znacząco, jest jeszcze przed rozbudową, widać, że jest mniejszy. No i widać synagogę,
0: której nie ma.
4: To miejsce dziś to plac i obelisk, który znajduje się obok szkoły, obok zespołu szkół budowlano-drzewnych imienia Armii Krajowej. Jaką historię przybliża nam autor, czyli Jacek Kachel? Dworca lokowanie, czyli jak Żywiec swoją stację w Zabłociu wybudował. Ciekawa sytuacja miała miejsce w Żywcu, gdzie długo zastanawiano się nad lokalizacją budynku dworca. Pierwotnie miał być on wybudowany na tak zwanym Łęgu, w rejonie dzisiejszej zajezdni autobusowej. Jednak gdy inwestorzy zwrócili się z tą propozycją do rajców miejskich, mieli oni odpowiedzieć: bydzie nam tu kupić pod nosem, a i ogień nie trudno. Kupcić, przepraszam, tak. Nie jest łatwe czytanie takiego języka, więc jeszcze raz. Bydzie nam tu kupcić pod nosem, a i o ogień nie trudno. Do anegdot i żartów z brodą przeszła już wypowiedź niejakiego Dowsilasa, który przytoczył w swojej książce Hieronim Woźniak, znawca historii Żywca. Stary Dowsilas, przez którego środek stodoły została wytyczona linia kolejowa, czyli sztreka, opowiadał sąsiadom, co oni myślą. Że ja tam będę siedział i wrota od stodoły odmykał, jak ta kolej pojedzie? To cytat. To cytat z jednej z książek, o której być może też będziemy mówić. Inną, równie ciekawą informację o tym, dlaczego zdecydowano się na ulokowanie stacji w Zabłociu, przytacza Marek Kubica. W księdze pamiątkowej Gimnazjum w Żywcu znalazł się zapis z obrad Rady Miejskiej. Jeden z rajców przekonywał: sławetni rajcowie, kolej to dobra rzecz, bo to bez marnowania koni zajedziesz do Bielska, Wiednia i Pesztu, Madziarskiego też. Towary można sobie sprowadzać i szynki, kiełbasy, w prosiąt wysyłać. A jak baba sadliskiem okrutnie obrośnięta, że już na siebie kiecki wciągać nie potrafi, to ją łatwiej do jakowego Karlsbardu odtransportować wagonem, bo w nim osie, tak jak w bryszce, nie popękają.
1: Ale no, mieli poczucie humoru.
4: Tak, tak, zdecydowanie. Ale z tą stacją to mi się nie widzi. Kolejami jeżdżą różni ludzie i Żydzi naturalnie też. Na każdej stacji jest poczekalnia, siedzą w niej ludzie i drzemią na ławkach. A co będzie, jak taka Żydówka urodzi dziecko na stacji, w poczekalni, na naszej ziemi, naszego miasta? Nowego obywatela nam przysporzy. Ja pierwszy nie zgadzam się na żadną stację w mieście. Zgodnie z miejskim przywilejem Żydom zabraniano osiedlać się w granicach miasta Żywca. Trudno dziś ustalić, który z argumentów przeważył. Faktem jednak jest, że dworzec żywiecki wybudowano w Zabłocie. Dalej pisze Jacek Kachel tak. Koniec wieńczy dzieło, czyli tory w trzy strony świata. I to informacja na stronie 13 książki i bardzo ładne zdjęcie ratusza w Żywcu i rynku. Nie ma tutaj adnotacji odnośnie datowania. Tak, tak, tak, oczywiście. To są wszystko stare zdjęcia, to są wszystko archiwalia, nie znajdziecie Państwo tutaj nowych zdjęć. Ciężka mozolna praca autora, świetna rzecz. Pisze autor tak. Szczególnym rokiem dla rozwoju kolei na tym terenie okazał się rok 1884. Wydarzeniem było zakończenie prac na linii Zwardoń-Żywiec-Sucha-Chabówka-Nowy Sącz. W Gwiazdce Cieszyńskiej, pisząc o tym, podkreślano, że Żywiec może stać się bardzo ważnym węzłem kolejowym, gdyż już teraz miasto ma połączenie z koleją pruską przez Bielsko i Dziedzice oraz z Krakowem przez Podgórze. Po zakończeniu prac na linii Żywiec-Zwardoń miało ono uzyskać dogodne połączenie z Węgrami. Cesarsko-królewskie uprzywilejowane austro-węgierskie Towarzystwo Kolei Państwowych zapowiedziało, że trasa zostanie ukończona 15 października. Prace na poszczególnych odcinkach były prowadzone od 1880 roku. Oficjalny koniec budowy zaplanowano na 20 sierpnia 1884 roku. Czynniki zewnętrzne spowodowały opóźnienie. Namiestnik Galicji, odpowiadając na interpelację, zaznaczył: linia od Żywca począwszy będzie oddana do użytku publicznego przy końcu października. Optymizm urzędniczy jednak zawiódł i oficjalnie linia miała zostać otwarta dopiero 15 listopada. Datę tę jednak można zakwestionować, gdyż Gwiazdka Cieszyńska donosiła, że 25 listopada wskutek nieładu, jaki od dawna panuje przy budowie kolei Żywiec-Zwardoń, odpięto 9 wagonów od maszyny naładowanych szutrem, czyli żwirem, na których znajdowało się 65 robotników. Koło wagonów, nie będąc niczym podłożone, aby się oprzeć mogły, ruszyły same, a rozpędziwszy się lotem błyskawicy, przebiegały stacje Sól, Rajcze, Milówka aż do Węgierskiej Górki, gdzie zawiadomieni telegrafem powstrzymali rozszalałe wagony przez nasypanie piasku na szyny. Wskutek tego zostało zabitych 2 ludzi i 6 ciężko rannych, których po drodze pozbierano. Ten tragiczny wypadek potwierdza, że oficjalna data otwarcia linii została przesunięta na koniec roku. Trasa ta liczyła 37,288 km, czyli prawie 38 km. Więc trasa Żywiec-Sucha natomiast została otwarta 16 grudnia roku 1884. Na odcinku z Żywca do Nowego Sącza liczyła 147 prawie kilometrów i była realizowana w ramach tzw. Karpackiej Kolei Transwersalnej, nazywanej również Galicyjską Koleją Transwersalną. Dalej informacje na temat kosztów, informacje na temat procedowania spraw, informacje na temat tego, co jeszcze mogło się podziać. Bardzo interesujące wzmianki o tym, że można było poznawać trasy, podróżować z tak zwanym przewodnikiem ilustrowanym.
0: Na wycieczki się wybiera.
4: Tak, można było jechać na wycieczki. Bardzo ciekawa zmianka, jak się poruszać, czyli poznajemy kolej z przewodnikiem. Powstanie w krótkim czasie tak wielu linii kolejowych spowodowało przeprowadzenie akcji informacyjnej, której celem było ułatwienie podróżującym korzystania z usług kolejowych. Pomocny był w tym wydany w 1892 roku specjalny przewodnik ilustrowany po cesarsko-królewskiej austriackich kolejach państwowych. W zeszycie numer 28, a to oznacza, że było ich co najmniej 28, zamieszczono ciekawe informacje o trasach kolejowych w rejonie Żywca. Przedstawione są w nim opisy poszczególnych linii, np. połączenia z Suchej przez Żywiec do Zwardonia. Według danych zawartych w przewodniku pokonanie 72-kilometrowego odcinka pociągiem mieszanym, czyli osobowo-towarowym, zajmowało, zgadnij ile, 72 km, 4 godziny 19 minut. Tę samą trasę pociągiem osobowym można było pokonać w 3 godziny i 6 minut. Informacje zamieszczone w przewodniku w kilku miejscach nie są zgodne, w zależności od tego, czy w publikacji uwzględniono również czas postoju pociągu na stacjach, czy też nie. Ale jeśli w tamtym czasie ktoś się wybierał, to przypuszczam, że nie spodziewał się, że dojedzie tam w 40 minut.
0: No tak, no bo jeżeli to był towarowy, to musiał się zatrzymać na stacji przeładowania i tak dalej, więc wszystko toczy...
4: Nie. Tak, ale czego jeszcze możemy się dowiedzieć z tej książki, za co jesteśmy bardzo wdzięczni autorowi, panie Jacku Chapoba. Przewodnik ilustrowany podaje następujące informacje dotyczące miejscowości Sucha, będącej stacją początkową linii prowadzącej przez Żywiec do Zwardonia. Miasteczko z 4000 mieszkańców oddalone od dworca o 1,5 km. Restauracja na dworcu jest dobra, o 300 kroków od dworca znajduje się hotel drugorzędny. Z pokojami po cenie 1 korona 60 halerzy, z usługą i oświetleniem. W miasteczku winiarnia i 4 piwiarnie drugorzędne.
0: Bardzo potrzebne informacje dla podróżnego.
4: Bardzo. Dowiadujemy się również rzeczy następującej. Podróż z Jaleśni do Pewli Małej, oddalonej o 3 km, trwała 9 minut. Kolejne 4 km pociąg pokonywał również w 9 minut i docierał do stacji Friedrichshütte, gdzie znajdowały się, i tutaj cytat, huty żelazne arcyksięcia Albrechta, jedna wyrabiająca cienkie i grubsze blachy żelazne i blachy cynkowane i druga wyrabiająca rozmaite rodzaje kutego żelaza. Następna stacja, do której można było dotrzeć w ciągu kolejnych 9 minut po pokonaniu 4 km, położona była w Żywcu. Była ona w tym czasie największa i najważniejsza, gdyż znajdowała się na skrzyżowaniu szlaków kolejowych. Budynek żywieckiego dworca został wybudowany na terenie sąsiedniej gminy Zabłocie i oddalony był od miasta o 1,6 km. I to jest niesamowite. Dworzec w Żywcu był w Zabłociu.
0: A Zabłocie to była jakby inna gmina, nie? To nie była dzień wtedy.
4: Na wieś, oczywiście. Bo przypominam Państwu, że Zabłocie zostało włączone do Żywca w roku 1939 wraz z okupacją. Później z powrotem przywrócono porządek taki, że Zabłocie było samodzielną wsią i siedzibą gminy Zabłocie, dużej gminy, w skład której wchodziło m.in. Radziechowy, Lesna, Sienna, Lipowa. I później w roku 1950 ponownie wyłączono, rozwiązano tą gminę. Siedzibę przeniesiono do Radziechów, a Zabłocie zostało włączone w struktury administracyjne miasta Żywca. Ale czego się dowiadujemy? Stąd też jak oglądacie Państwo jakieś materiały archiwalne i jest stacja Zajbusz, albo mowa o tym, że był dworzec kolejowy w Żywcu, to owszem, ale ulokowany w Zabłociu. Nieco pokrętne, ale na mapach galicyjskich faktycznie ten dworzec opisywany jest jako Zajbusz, a nie Zablocie. Więc jeszcze raz, następna stacja, do której można było dotrzeć w ciągu kolejnych 9 minut po pokonaniu 4 km, położona była w Żywcu. Była ona w tym czasie największa i najważniejsza, gdyż znajdowała się na skrzyżowaniu szlaków kolejowych. Budynek żywieckiego dworca został wybudowany na terenie sąsiedniej gminy Zabłocie, w której w tej chwili się znajdujemy, i oddalony był od miasta o 1,6 km. Żywiec liczył wówczas 4,5 tysiąca mieszkańców, a Zabłocie 2300. Jak podaje przewodnik? Dorożka jednokonna kosztuje z dworca do Żywca 80 halerzy. Jakbyśmy chciały w tamtym czasie w kapeluszach dorożką to 80 halerzy, a dwukonna jedną koronę i 20 halerzy. Omnibus do Hotelu Narodowego w Żywcu 40 halerzy od osoby. Hotel Narodowy był. Hotele w Żywcu. Hotel Narodowy, najlepszy przy ulicy Głównej, więc zapewne Hotel Polonia późniejszy, a dziś nie ma już tego hotelu. Cena pokoju od jednej korony 60 halerzy do 3 koron włącznie z usługą. Był też hotel pod Cesarzem Austriackim przy Głównym Placu. Hotel Europejski przy ulicy Głównej i restauracje. Na dworcu... Oczywiście. Proszę, tutaj mam.
3: Piękny hotel, tak jest.
4: I to jest właśnie budynek, który Państwo możecie kojarzyć jako Polonia, czyli vis-a-vis obecnego budynku sądu. A budynek sądu to dawna siedziba dyrekcji dóbr arcyksiążęcych. Restauracyje, jak pisze autor, cytując. Na dworcu kolejowym, w wymienionych hotelach, piwiarnia i winiarnia Teszla, lokal śniadań Danka i cukiernie Daczkowskiego i Suchego. Kolejny przystanek to już Węgierska Górka.
3: Świetny przewodnik, bo wszystko, po prostu wszystko, co potrzeba. Gdzie masz zjeść, gdzie masz się wyspać, gdzie, jak dojechać, wszystko, co, ile kosztuje. No, ci powiem, jestem pod wrażeniem.
4: Tak, to jest fascynujące. Świetnie się to czyta. Doskonałe pióro. Autor bardzo lubi to, co robi. Widać, że czuje tętno kolei. Także wszyscy miłośnicy kolei, obowiązkowa pozycja, ale wszyscy miłośnicy Żywiecczyzny również. Ale także i Oświęcimia, i Buczkowic, i Suchej, bo i o tych miejscowościach informacje można znaleźć. Przypominam, że w rozdziale drugim i trzecim znajdziecie Państwo informacje na temat planowanych nitek kolejowych, które nie zostały zrealizowane nigdy. W międzyczasie również opowieści, na przykład Nowa Polityka, czyli kolej finansuje armaty i ilustracja przedstawiająca rozstrzelanie. Dalej, stacja Kukucia, czyli robotnicy mają swój przystanek, ale również dworzec w Bielsku, sfotografowany zupełnie inaczej, bez drzew, bez infrastruktury, na peronach wygląda. Bardzo ciekawy rozdział na stronie 35, za chlebem, czyli specjalne pociągi emigracyjne. W 1911 roku, pisze autor, poinformowano, że od 31 maja do 1 września na liniach państwowych kolei będą wprowadzane bilety abonamentowe pierwszej, drugiej i trzeciej klasy na okres 15 i 20 dni. Po raz pierwszy na biletach takich znalazło się miejsce na fotografię właścicieli. Rok 1911. Co roku na wiosnę... Tak, tak. Co roku na wiosnę wiele osób korzystało z tak zwanych pociągów emigracyjnych. Z tego powodu Sejm zwrócił się do rządu z prośbą o zwiększenie liczby wagonów trzeciej klasy. Po ogromnej skali zjawiska emigracji, a zarazem o trudnej sytuacji na rynku pracy w Galicji, informowano na łamach niemieckiej gazety Silesia. Specjalnymi pociągami na roboty sezonowe do Niemiec wyjechało 31 marca 4,5 tysiąca osób, 1 kwietnia 3440, 2 kwietnia 2430, a 3 kwietnia 2280 osób, a w nocy z 4 na 5 kwietnia 950 osób. Skala zjawiska była bardzo duża. Mieszkańcy Galicji wyjeżdżali na zachód z Bielskiego Dworca przez 14 dni. Mnóstwo informacji, ogromna praca, studiowanie archiwów po to, żeby znaleźć wzmianki w prasie, w dziennikach, w tygodnikach. Jacek Kachel...
3: Archiwa nie tylko polskie, ale także niemieckie.
4: Jacek Kachel zrobił kawał roboty. Kuriel Lwowski, Dziennik Cieszyński, ale również archiwa, źródła o Krakowski Czas na przykład, dalej z cytowanych, Wieniec i Pszczółka i informacje o miejscowości Kozy. Świetna książka, doskonale się czyta, warto mieć. Tu już zdjęcie dworca kolejowego w Bielsku w nieco innym ujęciu. Piękne zdjęcie, panoramiczne, warto zobaczyć. Zdjęcia z Bielska Białaj, widok na Porąbkę, dzisiejszy plac Wojska Polskiego, świetna pocztówka z Białej przedstawiająca ratusz, burmistrz z Białej, budowa zapory w Porąbce, zdjęcie monumentalne, niezwykłe. ale też pozdrowienia z Międzybrodzia. Ciekawa jestem, czy mieszkańcy Międzybrodzia wiedzą, że powstała taka pocztówka z Międzybrodzia, gdzie przedstawiona jest plebania, kościół i kółko rolnicze. Bardzo ładna z wykorzystaniem motywów roślinnych. I bardzo ciekawy cytat z Kuriera Lwowskiego. Od 20 lat podnoszono potrzebę połączenia kolejowego najdalej na zachód wysuniętej stacji granicznej z Węgrami w Zwardoniu z północną częścią kraju w Oświęcimiu, w punkcie ogromnie ważnym dla zachodnio-galicyjskiego ruchu handlowego. Środków finansowych na te roboty przedwstępne dostarczyły już częściowo interesowane miasta, czyli Żywiec, Kęty i Oświęcim, powiaty Żywiec i Biała i osoby prywatne z łona obywateli miast i wsi położonych wzdłuż projektowanej kolei. Plany trasy opracowuje się już, a rachunek przepuszczalnej rentowności zamierzonej budowy wykazuje rocznie 15 tysięcy ładuk całowozowych i 300 tysięcy osób przewiezionych projektowaną koleją. Takie informacje również Państwo znajdziecie, czyli różnego rodzaju szacunki, bilanse, analizy efektywności tej inwestycji.
3: A równocześnie wielki biznes tak naprawdę dla właścicieli, bo to przecież wszystko było prywatna firma.
4: I perspektywy rozwojowe, tak? To też kalkulowano. Świetna mapa Żywiec Oświęcim z zaznaczeniem projektowanej trasy. Można zobaczyć, którędy ta trasa mogła biec i w jaki sposób miała rozwiązać kwestie komunikacji. Tu raz jeszcze wzmianka na temat austriackiego gadania, czyli ustalenia tego, co już zostało ustalone, a równocześnie ryciny, które dokumentują przebieg walk w czasie II wojny i kobiety strzelające, co ważne. Bardzo interesujące zdjęcie żywieckiego rynku, które ilustruje wstęp do czwartego rozdziału zatytułowanego Kolej Trzech Narodowości. Zaczyna się fantastycznie, a rozwija jeszcze lepiej. Kto tu rządzi, czyli spory narodowe na kolei. I pisze pan Jacek Kachel tak. Koniec wieku XIX i początek XX to czas budzenia się świadomości narodowej poszczególnych ludów zamieszkujących monarchię austro-węgierską. Spory na tle narodowościowym nie ominęły również kolei, gdzie przez bardzo długi czas wszystkie ważne stanowiska były obsadzone przez Niemców bądź Czechów z pominięciem Polaków. Sytuacja uległa zmianie, gdy kolej północna została w roku 1907 upaństwowiona. Wtedy to z roku na rok pojawiały się na kolejach coraz liczniejsze grupy Polaków, które zajmowały miejsca Czechów. W 1909 roku na kolei północnej pracowało 2300 Niemców, 300 Czechów i 160 Polaków. Od tego roku zaczęło również obowiązywać równouprawnienie wszystkich języków krajowych. Przypominam rok 1909. Jednak na terenie Podbeskidzia ignorowano wprowadzone zarządzenia i wszystko starano się utrzymać w niemieckim duchu. Sytuacja społeczno-polityczna miała również wpływ na inne sfery życia. Miasto nad rzeką Białą było wówczas największą aglomeracją w regionie. Niemcy nazywali je niemiecką wyspą, gdyż skupiło się w nim bardzo silne środowisko nacjonalistów niemieckich. Szczególnie niechlubnie zapisał się w historii dworzec w Bielsku. Na łamach Gwiazdki Cieszyńskiej ukazane zostało aroganckie zachowanie kelnerów pracujących w bielskiej restauracji kolejowej w stosunku do gości posługujących się językiem polskim. I tu cały opis tejże sytuacji, ilustrowane obficie cytatami z prasy ówczesnej. Zdjęcie księdza Stanisława Stojałowskiego, którego możecie Państwo kojarzyć z archiwaliów i z prasy przedwojennej, ale również zdjęcie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łodygowicach. Zdjęcie zrobione przed zamkiem. Tutaj zbiory OSP Łodygowickiej. Dom Polski w Bielsku, dworzec kolejowy w Dziedzicach. Dokładnie, to się wszystko dzieje równocześnie.
3: Z czasu, kiedy budowano kolejne dworce, to się wszystko rozwijało.
4: Podobne, tak? One mają zbliżoną architekturę. Wzmianka o zaangażowaniu posłów, most na rzece Białce, ale również bardzo uporządkowane zdjęcie, przypominające nieco klimaty z defilady filmu, który możecie Państwo kojarzyć. A to zlot Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Żywcu ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Żywcu, a w tle stodoły. A w tle stodoły. To doły i niewielkie domki z mocno dociskającymi do ziemi dachami i wszystko jest drewniane, tak? Więc ten Żywiec jest, jawi się w tych wszystkich książkach, może nie wszystkich, ale na pewno w tych, które przeglądaliśmy, jako niewielkie miasteczko na głębokiej prowincji, które ma swój urok bardzo, bardzo szczególny. Również informacja na temat, bardzo ciekawa, na temat funkcjonowania towarzystw sportowych, w tym Towarzystwa Sportowego Sokół, więc wszyscy miłośnicy historii przedwojennej i Sokoły, reaktywacja jest, towarzystwa funkcjonują, choćby w Międzybrodziu Bialskim, w Czernichowie, więc pewnie i dla miłośników tych form stowarzyszeń to również jest cenna pozycja, bo warto to przejrzeć i zobaczyć, co ciekawego Jacek Kachel wynalazł na ten temat. Każda strona to zdjęcie. Każda strona to rycina. Zdjęcie jest dużo, bardzo fajnie dobrane. Tak. Strona 82. Dworcowe pożegnania, czyli w obliczu wojny narodowe spory milkną. Napięte polsko-niemieckie relacje uległy zmianie wraz z wybuchem wojny. Mówimy o I wojnie światowej. Polacy zaczęli przygotowywać się do wstąpienia do legionów, a dworce znów stały się wyjątkowymi miejscami. 25 sierpnia 1914 roku w Żywcu nastąpiło podniosłe pożegnanie sokołów oraz ochotników, którzy po kilku dniach przygotowań i ćwiczeń wyruszyli do walki. Po nabożeństwie w kościele parafialnym 182 przyszłych legionistów zebrało się w gmachu Sokoła i stamtąd w uroczystym pochodzie wyruszyło na rynek. Tam udzielił im błogosławieństwa ksiądz proboszcz Sadkę, a następnie zostali pożegnani przez marszałka powiatowego Wiktora Idzińskiego. Odjeżdżającym na wojnę Antoni Mierawski zadedykował wiersz Batory pod Pskowem, który sam wygłosił, gdy kompania stała przed wagonami na dworcu kolejowym w Żywcu przy obrazie Jana Matejki. Dalej opis szczegółowy pożegnania, w tym udział

0: rozrzewniający. Gdy pociąg ruszył, orkiestra zagrała Jeszcze Polska nie zginęła, publiczność uchyliła kapeluszy. Arcyksiąże stał na baczność i salutował odjeżdżającym żołnierzom polskim. Przypominam, że mamy rok 1914. To jeszcze jest cały czas specyficzny układ. To jeszcze nie jest moment, kiedy Polska odzyskuje niepodległość, bo to nastąpiło w roku 1918. Arcyksiąże jest Austriakiem, ale jednak te relacje były bardzo mocno osadzone w kontekście lokalnym i już pojawiają się wtedy oznaki tego, co nastąpi jakiś czas później na okoliczność II wojny, kiedy rodzina Habsburgów zrezygnowała z przywilejów wynikłych z faktu bycia Austriakami, ale to inna książka, inna opowieść i inny czas. Rozdział pod tytułem Kolej i robotnicy również bardzo interesujący, zwłaszcza, że jeśli spojrzycie Państwo na specyfikę Zabłocia, specyfikę Węgierskiej Górki i specyfikę Bielska, to rozwój kolei dzieje się równolegle do dynamicznego rozwoju industrializacji, a tym samym klasa robotnicza się pojawia. Tak? Pojawia się klasa robotnicza i to są zmiany w strukturze społecznej bardzo istotne. Od pojawienia się mieszczaństwa jako takiego, to jest drugi tak ważny proces dziejowy, który powodował, że pojawiła się nowa klasa społeczna, która ma bardzo określony system spędzania czasu, bardzo określony system zarobkowania. Tworzy się nowa jakość społeczna i potężna siła.
1: Kolej dawała szansę do rozwoju w danych miejscowości, bo po pierwsze tą drogą dostarczano surowce, dostarczano maszyny, powstawały fabryki, w tych fabrykach ktoś musiał pracować. Stąd ta nowa siła, tak zwana klasa robotnicza, która po prostu stawała się takim rdzeniem miasta.
0: Czy rdzeniem, tu bym polemizowała, ale na pewno wyłania się nowa jakość i istotne zasilanie. To bez dwóch zdań. Ale posłuchajcie Państwo, jak to funkcjonowało. Jakie były początki, bo zanim klasa robotnicza ukonstytuowała się i zaczęła domagać się swoich praw, wykorzystując m.in. takie narzędzia jak strajki, to na początku faktycznie była to grupa bardzo mocno wyzyskiwana. Tak? No, niewielkie kompetencje, brak zaplecza w postaci wsparcia prawnego i po prostu człowiek, jeśli mógł pracować, to przeżył, jeśli nie, to kończyło się zwykle jego życie w sposób tragiczny. Krótki fragment. Biedni robotnicy musieli piechotą dojść do Żywca i tu dopiero znalazł się mądrzejszy urzędnik ruchu, który uznał bilety za ważne i następnym pociągiem wyprawił robotników do Bielska. To jakaś sytuacja, o której Państwo możecie przeczytać na stronie 89, która nastąpiła na kolei. Robotnicy, oprócz mitręgi i trudu odbywania drogi pieszo do Żywca, stracili 3 godziny czasu w fabryce, które im z płacy wytrącono. To była klasa, która długo domagała się swoich praw, w końcu to się stało, ale przeczytajcie Państwo, bo to jest bardzo szczególny moment. Ten początek, pierwsza, druga dekada XX wieku, a wcześniej końcówka wieku XIX, to jak ziemia obiecana. Tak? Jeśli zobaczycie Państwo, przypomnijcie sobie Ziemię obiecaną, czy to w formie książki, jest to jedna z najlepszych reportaży historycznych w polskiej literaturze, ale również film bardzo dobry. To faktycznie dobrze rzuca światło na to, z czym zmagali się robotnicy pracujący w zakładach, czy w Żywcu, Zabłociu.
1: Ale
0: czy
1: to było bardzo podobne, bo też powstawały tam te same fabryki włókiennicze, na bardzo podobnych zasadach.
0: Tak. Mogłabym Państwu, podobnie jak wcześniejsze książki, przeczytać tą książkę w całości, ale na to czasu niestety nie mamy. Szkoda, jest wzmianka o Łodygowicach. W zasadzie każda miejscowość, która wiąże się z kwestią kolei w Galicji Zachodniej i w okolicach, jest tutaj wzmiankowana. Możecie Państwo znaleźć zdjęcia, możecie Państwo znaleźć miejsca, które kojarzycie w takiej formie, bo część budynków przetrwała, a część całkowicie zmieniła swój kształt, porządek i przeznaczenie. Końcówka to wzmianki z prasy na temat wypadków kolejowych. Również niestety, ale ciekawe, tak? Pisze autor na przykład, i przeczytam tylko jeden fragment. Kolei północnej nie omijały nieszczęśliwe wypadki. Fatum ciążyło nad dworcem w Żywcu. W listopadzie 1905 roku na stacji doszło do zgniecenia mężczyzny przez wagon. Dostał się konduktor Jan Liwacz, słuchaj, między pufry dwóch wagonów i został zgnieciony na śmierć. Zachodzi tu nieszczęśliwy wypadek, aczkolwiek kilka gazet podało, jakoby wzmiankowany konduktor był pijany. I dalej opowieść o kolejnym wypadku, 3 lata później, kolejny miesiąc później. Czytajcie Państwo. To był kawał pracy, ja jestem zachwycona tą książką. Zachwycona, że można o historii lokalnej pisać w tak interesujący sposób, ale żeby pisać w tak interesujący sposób, to trzeba mieć gigantyczną wiedzę i autor bez wątpienia na ten temat tą wiedzę ma. Zatem polecam serdecznie książka Galicja na torach, czyli Kolejowa historia Podbeskidzia. Autorem książki jest Jacek Kachel. Książka wydarzyła

0: Dana przez dom wydawniczy Księży Młyn w Łodzi w 2013 roku. Pięknie ilustrowana, szyta, twarda okładka. Kapitalna rzecz na prezent. Dla samego siebie również. Polecam serdecznie. Anna Barabasz, Żywiecka Fundacja Rozwoju.
1: SK Beskidy.
2: Pogodka o skuciatym chlebie. Dawno temu na Justynie w Zorębnikach siedział ze swoją babą i dzieckami gazda Michał. Dziennie chłodził on po wsiak i zbierał skórki z królików, cieląt, co jest inksyk zwierząt, co kiejsik się przyło wyjściu kole chałpy chłowało. Razu jednego, jako miał Michał w zwyku, poseł rano po chałpak. Chłodził po supłotni, jeleśni i pytał ludzi z kówkany bili, jak i ciele jałówkę na bok króliki, co by za parę grosy kupił skóry, a potem ich sprzedaj w mieście za większy gros do skupu. A ze dziedziny były nieduze, tak ludzie wszystko wiedzieli, co się kany działo. I tak chłodzący po chałpach dosał do mutnego, ka siedział z rodziną jego szwagier Wojciech. Przysał już z pelniuszkim rybsokiem, jak nazywał skórzaną duzą, torbę na pleca. Szwagier Wojciech ucieszył się, kie uwidział Michała. Zaroz kozał swojej babie naryktować co na stół, żeby se przegryzł, bo po walnej drudze pewnie głodny. Gospodyni Weronka ugościła go prazuchami z kwaśnym mlekiem, a potem przyniosła bukty z borówkami, co dziecka uzbierały, za wcorynkie paśli krówy. Poreski bek chleba przyniosła, smolca ze skwarkami i ogórki z kamieniocka. Wojciech zaś wynuktał w kumorze łokowitkę, co by się szwagier rozgrzał, bo na polu nie było ciepło. Godali i jedli, jedli i godali, a ze wypili se tę skapkę przy tym godaniu, tak się im ściągło, ze się nie spozdali, kie się za oknem zećmiło. Wojciecha jaze hynyło, kie gaździna goniła dziecka do spania. Prynt koło blok kabot już chciał iść, kie Weronka mu przyniosła świeżośko upiecony, jest te ciepły chleb, co by wziął do chałupy dzieciom. Pięknie podziękował, bo na mój dusiu zabocył kupić u piekarza wieleśni. A przecie go babulka pytała. Wziął ten chleb ucieszony, wraził do rybsoka i poseł. Walnie casuseł po ćmoku, jaze się do kolmacył ku chałupie. Sytka już stali, to ino po cichuśku zawarł dźwierze do pola, słobuł boty w sieni i wcisł się wymęcony ku gaździnie do łuska. Rano usłysał, kie się dziecka darły. Co się stało z chlebem? Co będziemy jeść? Skocył z łuska, a zeby łobrany łot wcora, tak prędko chipnył do kuchni łopaczej, co się to dzieje. Kie uwidział łospięty rybsok i śkuciatą bułę na stole, tak stanął, kiedy ducha uwidział. Chleb caluśki tłusty od skórek z królików i łobrany w skuciska, bo przecie jesce ciepły wraził do rybsoka. Hanka jego baba ino popatrzyła na niego i pokiwała głową. Toś nie mógł do jakiego papiura zawinej, ino cały ześ w skuciak przyniósł, a Michał już nie wytrzymał i go do bydzie se sama chłodził po chałpach za skórkami i nosić chleb ku chałpie. Ino se weź papiór. Machnął ręką, zwyrtnął się napięcie i poseł odbywaj gowieć do supy. Hanka wzięła skrobok alamoniowy, łobeżnęła skórę z chleba, krumecki posmarowała smolcem i wraziła dzieckom do papieżanek torebek po cukrze. Tak to Michał przyniósł ku chałpie skuciaty chleb. Hej!
3: Muzyką się żyje.
4: Ledwo wróciła, a już Alicja Szemplińska wyjechała z Polski. Artystka nie zatrzymuje się po udanym występie na Eurowizji, poleciała lot do Londynu, by pracować nad nowymi piosenkami. Będzie z tego album A jaki? To Alicja zdradziła nam jeszcze chwilę przed Eurowizją.
5: Na pewno dla mnie przełomowy. Będzie w całości w języku angielskim, wydany przez wytwórnię z Wielkiej Brytanii, więc ogromne rzeczy się dzieją. Takie rzeczy, o których ja nawet nie marzyłam jako dziecko. Skończyłam szkołę aktorską, piszę piosenki, robię muzykę, z której jestem dumna. Spełniam swoje marzenia.
6: Jesteś szczęśliwa.
5: Jestem szczęśliwa.
4: Alicja rzeczywiście może być szczęśliwa i dumna. Tydzień temu zajęła 12 miejsce na Eurowizji, wykonując piosenkę Pray, której początkowo niektórzy nie wróżyli nawet awansu do finału. O najbliższych planach artystki możecie przeczytać na sk.pl. Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas słuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla Was najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem antenę przejmuje m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin van Buuren. To tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe Estate of Trance od właśnie tego producenta. A już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest niezły zestaw polskich artystów, bo wystąpią tam m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remi. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie tam razem z Wami. Słuchajcie nas uważnie, bo będziemy mieli dla Was bilety na tę imprezę. A wcześniej, bo już w przyszły weekend, SK odpala koncertowe lato. Powraca nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W ostatni weekend maja pierwszy przystanek. A to wszystko w ramach Dni Obornik Śląskich. W sobotę na scenie Miu, czyli współautor wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz i Agnieszka Chylińska. A w niedzielę m.in. Bryska. Przypominam, że wstęp na tę imprezę jest darmowy. Tak się składa, że darmowe są też hity na czasie, które Wam gramy. Jest niedziela, 2,5 minuty po godzinie 9. Zaczynamy. Kinga Baryga, witam i zapraszam serdecznie. No i w tej godzinie. Właśnie w tej godzinie 9:00 pogram Wam, m.in. będzie męskie granie orkiestra i numer nareszcie.

0: Tak wam gramy w Radio SK. 17, przepraszam, już 18 minut po godzinie 9. A tymczasem obserwujemy to, co dzieje się w internecie. I uwaga, uwaga, cel osiągnięty. Ale on nadal jedzie dalej. Mowa o Łatwogangu, który w piątek wyruszył z Zakopanego do Gdańska na rowerze. Jedzie już 41 godzin bez snu. Pokonał 525 kilometrów. I udało się osiągnąć cel i zebrać 12 milionów złotych dla Maksia. Ale Piotrek się nie poddaje, jedzie dalej i dalej zbiera pieniądze. Już jest kolejne dziecko potrzebujące. Zbiera teraz dla Adasia. Aktualnie minął Toruń. My cały czas oczywiście podglądamy, jak mu idzie. Będziemy też na bieżąco was o tym informować. Ale udało nam się wczoraj Piotrka złapać na trasie. Tak mniej więcej w połowie drogi w województwie łódzkim. No i posłuchajcie, co nam tutaj powiedział.
1: Co daje ci to wsparcie, które dostajesz tutaj od ludzi, od wszystkich?
2: To jest to na pewno, przyznam się, bardzo wzruszające, jest to bardzo miłe, jest to niesamowite, kiedy widzę ludzi, że jakby chcą brać w tym udział, że jakby wspierają. No jest to po prostu bardzo miłe, aż czasami mi głupio, że ludzie jakieś mówią miłe rzeczy do mnie.
0: Skromny, a taki z wielkim sercem. Cały czas obserwujemy, będziemy was informować na bieżąco, wy też możecie na tego streama na YouTubie zaglądać.

0: Tego pana nie trzeba nikomu przedstawiać.
1: Ale...
0: Jednak przypomnę, jakby ktoś zapomniał. Pitbull, Hotel Room Service. Tak wam gramy 35 minut po godzinie 9. To jest Radio SK, to są hity na czasie. Swoją drogą czytam właśnie o pewnych badaniach, które mówią, że ten sezon plenerowy, to bardzo dobrze, że on się rozpoczął, i ten sezon koncertowy, bo chodzenie na koncerty i wystawy sprawia, że będziemy starzeć się wolniej. Bo jak się okazuje, ci, którzy wybierają różne formy aktywności, zyskają najwięcej. Spokojnie, bo my mamy sporo propozycji koncertowych. Na przykład po godzinie 10 będę wam rozdawała bilety, karnety imienne na Kortowiadę w Olsztynie. Ale to nie wszystko, bo rozpoczyna się także SK Music Tour, więc będzie się działo. Będziemy starzeć się wolniej. A do tego, jak dorzucimy jeszcze hity na czasie, no bo muzyka też ma ogromny wpływ na to, że możemy poczuć się po prostu młodziej. Radio SK. Ja wracam do was już za chwilę, a razem ze mną między innymi Karol G.
2: Reklama.
3: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
5: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup dwa bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
6: Doktorze, syn znowu kaszle.
7: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
6: Co mogę zrobić?
7: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
8: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska, finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
9: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
12: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
13: I po reklamie.
14: Back

0: Wiktor Waligura, Dryskul, 4 pory roku, tak wam gramy 7 minut przed godziną 10, a po 10. No właśnie, co powiecie na koncert braci Kacperczyk, Problem, Żabsona, Young Iggy, Tymka, Kizo? Jeśli jesteście zainteresowani, któryś z tych artystów was zainteresował, no to śmiało słuchajcie radia po godzinie 10, bo ja będę miała dla was karnety imienne na Kortowiady w Olsztynie. Już teraz możecie pisać na Messengerze Radia SK, dlaczego te bilety powinny trafić właśnie do was i kogo byście zabrali. Dajcie znać, piszcie wiadomości tekstowe, wysyłajcie głosówki. Czekam, a po 10 do kogoś z was się odezwę i komuś z was wręczę właśnie takie karnety imienne. A już teraz zbliżamy się do godziny 10. Po godzinie 10 najnowsze informacje ze świata muzyki, a później kolejne hity na czasie, więc zostańcie ze mną.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
7: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
6: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
8: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
9: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: To będzie ostatnia reklama.
10: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
11: I po reklamie.
12: Beskidy na czasie.
13: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Brak planów na niedzielę? Wpadajcie na stadion Grappa Park w Gliwicach. Właśnie tam dziś rusza Dzień Dziecka. Sporo się będzie działo, mówi Gabriela Kolonko.
14: Zapraszamy również na Festiwal Sąsiedzkich Potańcówek. Jest to akcja ogólnopolska i będą również tutaj podczas tego naszego gminnego Dnia Dziecka.
13: A potańczyć będzie można od godziny 18 do 22. Udanej zabawy. I jeszcze zaproszenie na stand-up Piotra Bałtroczyka 31 maja w Miejskim Centrum Kultury w Żywcu. Więcej info o biletach na mckżywiec.pl. Trzymajcie się, udanej niedzieli. Hej!
0: Muzyką się żyje.
15: Po raz pierwszy zostałem ocenzurowany. Tak na scenie PGE Narodowego powiedział Taco Hemingway. Wczoraj i w piątek raper wystąpił na największej arenie w Polsce. Fani mogli usłyszeć kawałki z nowej płyty, m.in. Zakochałem się pod apteką, który znacie z Radia SK. Pojawiły się też starsze numery, jak chociażby Następna stacja czy Deszcz na betonie. Jeśli przegapiliście ten koncert, zaglądajcie na Instagrama Radia SK. Mamy tam nagrania. Podczas koncertu Taco Hemingway odniósł się do zarzutów stawianych przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Ten nakazał usunąć z piosenki Zakochałem się pod apteką nazwę leku przeciwbólowego. Inspektorat uznał, że to nielegalna reklama. Taco Hemingway stwierdził, tu cytat, w tym roku po raz pierwszy zostałem ocenzurowany. Raper powiedział, że chce mieć dobry wpływ na młodych ludzi, dlatego udzielił kilku rad. Posłuchajcie jakich.
16: No na pierwsze, czytajcie książki. Zróbcie hałas na książek. To jest bardzo trudne na samym początku. Musisz samodzielnie rozwijać mózg. Nie jesteś swoim ciałem, jesteś czymś więcej niż twoje ciało. Uważajcie na to, co w to ciało wkładacie. Mówię tu o różnych trunkach i tak dalej. Alkohol super niebezpieczny. Bardzo uważajcie na alkohol.
15: Taco polecił też usunąć media społecznościowe, bo mają zły wpływ na mózg. Przyznał, że sam to zrobił i to była najlepsza decyzja w jego życiu. Na koncertach Taco Hemingwaya na PGE Narodowym bawili się słuchacze Radia SK, którzy zgarnęli u nas bilety. I to nie koniec biletowanych niespodzianek. SK załatwia też bilety na największy festiwal studencki w Polsce. Przez cały weekend mamy dla Was zaproszenia na Kortowiadę. Ta impreza już od czwartku do soboty nad Jeziorem Kortowskim w Olsztynie. Zagra m.in. tak jak już wam wspominałam, Kizo, Żabson, ale będzie też Michał Szczygieł, Enej, Kuban i królowa polskiej sceny, czyli Maryla Rodowicz. W Radiu SK mamy zaproszenia dla całej waszej ekipy. Napiszcie nam, dlaczego powinny trafić właśnie do was i kogo zabralibyście ze sobą. Czekamy na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK. Dua Lipa zrobiła fanom prezent, wydała film i cały album z koncertowymi wersjami jej hitów. Artystka uwiecznił swoje koncerty w Meksyku. Dotarła tam w ramach trasy koncertowej po wydaniu płyty Radical Optimism. O, tutaj tako Hemingway nam się chciał wcisnąć, ale my mamy tutaj hity na czasie. Kiedy wy powoli budzicie się do życia, my wam gramy. Na dobry początek Alex Warren, a już za chwilę ktoś z was zgarnie imienne karnety na kortowiadę. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Hit.

Escabeschide.

Ale to jest dobry numer. Gips i win. Tak wam gramy w Radio SK 15,5 minuty po godzinie 10. Jest niedziela, dzień dobry. Witamy wszystkich tych, którzy dopiero budzą się do życia, którzy właśnie odpalili radio. Mamy nadzieję, że hity na czasie umilą wam to niedzielne przedpołudnie. A już za chwilę, już za moment będę miała dla was imienne karnety na Kortowiadę w Olsztynie, na której wystąpi m.in. Żabson. Będzie też Problem, będzie Tymek. M.in. będzie również Maryla Rodowicz, ale także zespół Enej. Tych artystów jest bardzo dużo, line-up jest bardzo mocny, więc to jest ostatni moment, żebyście napisali, dlaczego chcielibyście właśnie wybrać się na Kortowiadę i z kim. Czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK i gram dalej. Ed Sheeran i Safaje już teraz. SK.

0: 25 minut po godzinie 10. To jest Radio SK, to są hity na czasie. To jest też Sanach i kultowy szampan od tej artystki. A już za chwilę czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No i jako, że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to gramy wam nowość. Nowość od australijskiego DJ-a Sonny Fodera i Libianka, kameruńska piosenkarka. Połączyli siły i stworzyli wspólny numer. Bardzo przyjemny, bardzo dobrze się go słucha. Myślę, że wam również przypadnie do gustu. Let me be in your arms. Pozwól mi być w twoich ramionach. No dobrze, to pozwólmy. Niech ten numer nas przytuli.

0: Imagine Dragons i Radioactive. Tak wam gramy 32 minuty po godzinie 10. To są hity na czasie, to jest Radio SK, a ja mam już tutaj na linii naszego słuchacza Arka. Cześć Arku!
1: Cześć, cześć.
0: Właśnie, bo ty napisałeś tutaj na Messengerze, że powinieneś zgarnąć te bilety, te karnety na Kortowiadę. Dlaczego?
1: Bardzo bym chciał. Dlatego. Wiąże się to fajna historia, ponieważ kilkanaście lat temu właśnie na Kortowiadzie poznałem swoją żonę.
0: O.
1: Więc mam świetne wspomnienia z tym festiwalem. Czas mija, mamy teraz dwójkę małych dzieci, udało nam się ogarnąć opiekę babci nad dziećmi. No i fajnie byłoby się cofnąć do tych czasów.
0: No to...
1: Chciałbym zebrać żonę ze sobą.
0: Dobrze, Arku, to słuchaj, mówisz i masz karnety, imienne karnety na Kortowiady dla ciebie i twojej ekipy są twoje.
1: Dzięki bardzo.
0: Dobrze, to jakby tak, jeśli na przykład słuchają nas teraz jakieś osoby, studenci, którzy na taką Kortowiadę się wybierają i chcieliby tam poznać miłość życia, to jaką masz dla nich radę?
1: Spróbujcie, nie wahajcie się, to się może udać.
0: Tak jest i trzymamy za wszystkich kciuki, a wam życzymy dużo, dużo szczęścia. Trzymaj się, hej.
1: Cześć.
0: No i co? Się gra, się ma. Wielkie gratulacje dla Arka, my gramy dalej hity na czasie. Już za chwilę wracam do was, a razem ze mną Tate McRae, ale będzie też Alesso i Nate Smith.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Chcę podróże nieznane. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel marki Lab Fryzjer. Żywiec Żeromskiego 3. www.labfryzjer.pl.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
7: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
2: To będzie ostatnia reklama.
10: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
11: I po reklamie.
2: Eska.

0: 5,5 minuty zostało do godziny 11. Wielkimi krokami zbliżamy się do południa, do niedzielnego południa, ale jeszcze chwilę i będą nam grały kolejne hity na czasie. Po godzinie 11 najnowsze informacje z kraju, nie z kraju i ze świata, a ze świata muzyki, a do tego kolejne najlepsze hity na czasie. Będzie Bledka, ale będzie też Swedish House Mafia, więc zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: I po reklamie.
5: Muzyką się żyje.
6: Polish Hip Hop Festival jednak nie zmienia lokalizacji. Rapowe święto jak co roku powróci na plażę nad Wisłą w Płocku. Jakiś czas temu organizatorzy poinformowali, że impreza będzie miała nową lokalizację, czyli Stadion Wisły Płock. Teraz jednak, bo po wielu głosach niezadowolenia ze strony fanów, nastąpiła zmiana tej decyzji. Jak czytamy w oświadczeniu, od momentu ogłoszenia nowej lokalizacji dostaliśmy od Was ogrom wiadomości. Widzimy, jak ważną częścią historii festiwalu jest dla Was plaża nad Wisłą i jak mocno identyfikujecie z nią ten festiwal. A więc Polish Hip Hop Festival wróci na nadwiślańską plażę w Płocku. Impreza potrwa od 2 do 4 lipca. Zagrają gwiazdy polskiego rapu, takie jak PZ, Malik Montana, Kac Bałagan, Guzior, Young Leosia, Fukaj czy Tede. Partnerem tej imprezy jak zawsze jest Radio SK. Będziemy mieć też dla Was bilety, więc słuchajcie nas uważnie. Ten numer właśnie przeżywa drugą młodość. Waszym ulubionym hitem ostatniego tygodnia jest Beauty and the Beat, czyli wspólny numer Justina Biebera i Nicki Minaj. To nowy numer 1 gorącej dwudziestki Radia SK, ale kawałek sam w sobie nowy nie jest. Został wydany prawie 15 lat temu, w 2012 roku, ale teraz powrócił. To wszystko dzięki występowi Justina Biebera na festiwalu Coachella w Stanach. Od tamtego momentu ten kawałek ponownie obiegł cały świat za pomocą mediów społecznościowych. A wracając do gorącej dwudziestki Radia SK, na miejscu drugim spadający ze szczytu hymn męskiego grania od Zali, Vito Bambino i Igora Herbuta, a na trzecim Dracula. Cały notowanie gorącej dwudziestki czeka na Was na sk.pl. Głosujcie na Wasze ulubione numery i słuchajcie Eski w każdy piątek po 18. Zapraszam w imieniu Micha Sobkowskiego. Gibbs otwiera nowy rozdział w karierze i zmienia styl. Już w piątek raper wydał nowy album pod tytułem Nurt. Jak sama nazwa wskazuje, ta płyta ma dosłownie zmienić nurt jego kariery. Zapowiada bardziej popowe brzmienia. Dostaliśmy już zapowiedź tego krążka. To kawałek Ostatni dzień lata, w którym Gibbs nie rapuje, a śpiewa. Razem z nim na wokalu pojawia się Igo. Ten kawałek możecie już premierowo usłyszeć w Radiu SK, bo przecież wszystkie hity zaczynają się w SC. A my gramy dalej. Niezależnie od tego, czy dzisiaj odpoczywacie w domu, czy w ogrodzie, czy w pracy, a może w podróży, Radio SK gra najlepsze hity na czasie. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek Swedish House Mafia.

17,5 minuty po godzinie 11. Gramy wam w Radiu SK. To są hity na czasie, a ten chłopak pokazuje, że nie ma rzeczy niemożliwych. Ja tutaj podglądam sobie cały czas stream Łatwoganga, który właśnie jedzie teraz, macha w jedną, w drugą stronę. On cały czas znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim. Przejechał już, moi drodzy, jeszcze sobie tutaj aktualizujemy informacje. Przejechał już zostało mu 164 kilometry. Tyle mu zostało. Jedzie już 44 godzinę. Trzymamy kciuki, Piotrku, trzymamy. Udało się zebrać już 12 milionów na Maksia, ale on zbiera dalej, bo jak się okazuje, potrzebne jest jeszcze 3,5 miliona dla Adasia. To jest kolejne dziecko, na które Łatwogang zbiera pieniądze i już mamy 1 300 000. Więc cały czas ta kwota rośnie, a ten chłopak nie poddaje się i pokazuje, że nie ma rzeczy niemożliwych. Więc jeśli ktoś z was wątpiłby i stwierdził, że jednak nie ma siły przejść się dzisiaj na ten spacer albo wybrać się dzisiaj na siłownię, to wejdźcie na streama Łatwoganga. On udowadnia, że można wszystko.

0: Benson Boone, Mystical Magical, tak wam gramy w Radio SK, 33 minuty po godzinie 11. Zbliżamy się do południa, a co to oznacza? Że już za chwilę zasiądziecie do stołów i zjecie przepyszny obiad. Niedzielny, typowy polski obiad to przecież rosół, schabowy albo mielony, ziemniaczki i mizeria. Już pojawiły się pierwsze młode ziemniaki, więc to może być naprawdę bardzo wiosenny obiad, ale do tego obiadu ja bym dołożyła jeszcze jedną ważną rzecz. Otóż wiralowe, ugotowane truskawki, które stały się hitem w Stanach Zjednoczonych. No, w Polsce mówimy na to, że to jest po prostu kompot. Znamy go od lat, nasze babcie go robiły, robią go nasze mamy, my go robimy, no ale amerykańskie social media odkryły coś, co u nas jest znane od pokoleń, no to zachwyciły się gotowanymi truskawkami, czyli oni pokazują to jako owoce podgrzane z cukrem, dodają czasami cytrynę, wanilię lub wodę i mówią, że to jest najlepsze. I nie tyle sam wywar z tych truskawek, tylko te rozgotowane truskawki. No i co? I okazuje się, że babcia znów miała rację. To, co babcine najlepsze. Radio
1: SK. Autopromocja. Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 500 na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja. Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
5: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
4: Ci, co ją znają, reagują.
6: Ach!
5: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
7: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
10: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
11: Castorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
11: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
13: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: ZUS, podatki, czynsz, konto.
15: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
14: Ty nie?
15: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
14: Płacą ci? Dużo?
15: 4000 się uzbierało.
14: No żartujesz.
16: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium, Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
19: I po reklamie.

0: ale to jest dobry numer. Kuba i Kuba, stygnie lato. Tak wam gramy w Radiu SK, to lato już czuć w powietrzu zdecydowanie. A my wracamy do was po godzinie 12. Radio SK.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: uszy jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Kolejny weekend i Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
1: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
2: Autopromocja.
3: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
2: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
4: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
5: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
8: Play. I po reklamie.
9: Beskidy na czasie.
10: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Gigantyczny T-Rex i rycerskie potyczki. 7 czerwca między zamkami w Parku Miejskim w Żywcu odbędzie się kolejna edycja 9 Sił Festiwal. Będzie fire show, walki rycerskie, lepienie garnków, malowanie pierników i drewnianych żywieckich koników. Start o godzinie 14. Wstęp jest wolny. Tymczasem przenoszę się jeszcze do Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu. Tam kilka ciekawych wydarzeń, m.in. występ Piotra Bałtroczyka. Kiedy? 31 maja. A dzień wcześniej, 30 maja, spektakl teatru K po burzy. Wstęp wolny, mckżywiec.pl. Tam zdecydowanie więcej info.
11: Muzyką się żyje.
12: Taco Hemingway dwukrotnie przejął Stadion Narodowy. Wczoraj i w piątek fani mogli usłyszeć jego największe hity w karierze. To m.in. Deszcz na betonie czy Następna stacja. Co ciekawe, na potrzeby koncertu raper wymyślił nową zwrotkę do tego kawałka. Numer opowiada o podróży warszawskim metrem, więc Taco postanowił, że odświeży tekst, bo od premiery minęło już kilka lat, a w tym czasie pojawiło się kilka nowych stacji. Więc Taco dorzucił kilka wersów o nowych przystankach. Na koncertach Taco Hemingwaya pojawiły się też numery z nowej płyty. To na przykład Zakochałem się pod apteką, który znacie z Radia SK. Na scenie razem z Taco pojawiła się współautorka tego numeru, czyli Liwka. Na koncert wpadł też BDOS 2115. A wy wpadajcie na SK-owego Instagrama, tam mamy nagrania z tego koncertu. Już jutro Warszawa stanie się stolicą polskiej muzyki. Przed nami ceremonia rozdania Fryderyków, czyli Fryderyk Festival 2026. Na gali muzyki rozrywkowej poznamy laureatów polskich nagród muzycznych. Wśród nominowanych jest wielu artystów, których znacie z Eski. Na Fryderyki w kategorii Album Roku Pop ma szansę m.in. Igo, Wiktor Dydła czy Zalia. Wśród nominowanych do hip-hopowego albumu roku jest z kolei Kuban, PZ czy Kłebona Fide. Ciekawie wygląda też lista nominowanych w kategorii Single Roku Pop. Szansę na statuetkę ma m.in. Kuban, Zalia i Faust za hit Kyoto, Daria Zawiałów i Artur Rojek za numer Dziwna, a także Sanach z Krzyśkiem Zalewskim za kawałek Evi Valarte. Gale rozdania Fryderyków będzie można obejrzeć w telewizji. Po dwóch stadionowych koncertach Mata ogłasza, gdzie wystąpi tego lata. Jednym z przystanków będzie Rapstacja, czyli festiwal w Sławie, który w drugi weekend lipca zgromadzi całą śmietankę polskiego hip-hopu. No ale 10. jubileuszowa edycja zobowiązuje. Oprócz Maty na pewno zagrają tam także m.in. PZ, BDOS, White 2115, Fukaj, Gips, Oki, Kuban czy Kizo. Słuchajcie uważnie, Jaski, niebawem będziemy mieć dla Was zaproszenia właśnie na Rapstację. A co powiecie na wspólną zabawę Nie mów tak, nie mów nie? Kto chętny? Można się już zgłaszać na Messengerze Eski. Zaraz wyjaśnię Wam, o co w tej zabawie chodzi. A już teraz gram hity na czasie. Na dobry początek godziny 12. Zara Larsson, Kinga Baryga.

Mezo, Kasia Wilk i Sakrum. Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nigdy nie śpiewał tego na karaoke. Tak wam gramy w Radio SK, to są hity na czasie 20 minut po godzinie 12. A już za chwilę pobawimy się wspólnie w zabawę Nie mów tak, nie mów nie. To jest propozycja, z którą ja do was przychodzę i uwaga, uwaga, na czym ta zabawa polega? A polega na tym, że wy zgłaszacie się do nas na Messengerze Radia SK, ja do kogoś z was dzwonię i zadaję wam 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadacie, nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli uda wam się przejść przez tę zabawę, to zgarniacie ode mnie gadżety Radia SK. Czy są tutaj jacyś zainteresowani? Jeśli tak, to zapraszam. Pobawmy się wspólnie, a już teraz gramy. Kolejne hity na czasie. Damiano Dawid, to już teraz.

0: Rihanna, 37 minut po godzinie 12 w Radio SK. To są hity, na czasie jest niedziela, a my już teraz bawimy się w Nie mów tak, nie mów nie. I razem ze mną jest Basia. Basiu, dlaczego
1: Cześć.
0: Ty zdecydowałaś
1: Witam.
0: Się do nas tutaj odezwać? Bo to jest dość przekonujący mnie argument.
1: No ja ci powiem, że jedziemy do Uherce Mineralne na wycieczkę na drezynę. No i niestety, cała trójka siedzi za tyłu, siedzi, ma słuchawki na uszach, telefony w rękach, kierowca obok skupiony, więc no cóż, pozostało mi tylko radio, słuchać was i tyle.
0: Bardzo dobry wybór, Basiu, bo nie dość, że słuchasz najlepszych hitów na czasie, no to jeszcze możemy się wspólnie pobawić i możesz zgarnąć eskowe gadżety. To ja przypomnę jeszcze nas Super. Szybko zasady. Zasady są następujące. Ja zadaję ci 6 pytań, na te 6 pytań odpowiadasz, nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli ci się uda, no to oczywiście mam dla ciebie gadżety. Jesteś gotowa?
1: Okej. Jasne.
0: To zaczynajmy. Samolot jest szybszy od pociągu?
1: Możliwe.
0: Leciałaś kiedyś samolotem?
1: Chyba.
0: A podróżowałaś pociągiem?
1: Oj, często.
0: Podróżowałaś kiedykolwiek samochodem?
1: Oczywiście.
0: Naprawdę?
1: Nie do końca.
0: A po nie się tam pojawiło, Basia, dawaj jeszcze raz. Naprawdę?
1: No. Możliwe.
0: A na motorze?
1: Chciałabym.
0: Dobrze, Basiu, co prawda troszkę tam się nam noga potknęła, ale to nic, zaliczamy. Oczywiście gadżety Radia SK trafiają do ciebie. Życzę wam, całej twojej rodzinie, bezpiecznej jazdy. Trzymajcie się, papa.
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiamy.
1: Ciebie też.
0: Cześć, hej.
1: Na razie, papa, hej, pa. Radio SK.
2: Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy. Odlot ściśle tajny. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
4: Sponsorem programu jest właściciel marki Lab Fryzjer. Żywiec Żeromskiego 3. www.labfryzjer.pl.
3: Autopromocja.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
10: Play. Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
10: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
12: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik. Dr. Materac. Bo każdy zasługuje na dobry sen.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
16: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
17: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
18: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
19: tulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.

0: Ale to dobrze buja, jakby to powiedział Łukasz Zduńczyk, który jest już w studiu.
1: Mogę?
0: Tak.
1: Ale to dobrze buja.
0: Yes, usłyszeliśmy to. Teddy Swims, tak wam gramy w Radio SK chwilę przed godziną 13, a po 13 już za starami Łukasz Zduńczyk. Ja dziękuję za dzisiaj, Kinga Baryga. Do usłyszenia.
1: A ja mam nieważne, dobra.
0: Proszę, proszę,
1: potem powiem. Mówię, że mam nowe hobby, oglądanie streamu Łatwoganga.
0: A, to ja też.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900.

0: 500 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
4: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
5: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
8: I po reklamie.
9: Muzyką się żyje.
10: Po raz pierwszy zostałem ocenzurowany. Tak na scenie PGE Narodowego powiedział Taco Hemingway. Wczoraj w piątek raper wystąpił na największej arenie w Polsce. Fani mogli usłyszeć kawałki z nowej płyty, m.in. Zakochałem się pod apteką, który znacie z Radia SK. Pojawiły się też starsze numery, jak chociażby Następna stacja czy Deszcz na betonie. Jeśli przegapiliście ten koncert, polecam zajrzeć na Instagrama Radia SK. Mamy nagrania i to sporo. Podczas koncertu Taco Hemingway odniósł się też do zarzutów stawianych przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Ten nakazał usunąć z piosenki Zakochałem się pod apteką nazwę znanego leku przeciwbólowego. Inspektorat uznał to, że to nielegalna reklama leku. Taco Hemingway stwierdził, że, tu cytat, w tym roku po raz pierwszy zostałem ocenzurowany. Raper powiedział, że chce mieć dobry wpływ na młodych ludzi, dlatego udzielił kilku ważnych rad.
11: Rada pierwsza, czytajcie książki. Zwróćcie hałas na książek. To jest bardzo trudne na samym początku. Dzieci spodzieli rozwijać mózg. Nie jesteś swoim ciałem, jesteś czymś więcej niż twoje ciało. Uważajcie na to, co w to ciało wkładacie. Mówię tu o różnych drukach i tak dalej. Alkohol super niebezpieczny. Bardzo uważajcie na alkohol.
10: Taco Hemingway polecił też usunąć media społecznościowe, bo, jak stwierdził, mają bardzo zły wpływ na mózg. Przyznał, że sam to zrobił i to była najlepsza decyzja w jego życiu. Na koncertach Taco Hemingwaya na PGE Narodowym bawili się słuchacze Radia SK, którzy zgarnęli u nas bilety, tylko u nas. I to nie koniec biletowych niespodzianek. Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas słuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla was najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem antenę przejmuje m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy sam Armin van Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe Estate of Trance od właśnie tego producenta, a już niedługo tego pana zobaczymy na żywo. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas, ale w line-upie jest też całkiem niezły zestaw polskich artystów, m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remi, autorzy legendarnego Explosion. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. Radio SK będzie tam z wami. Słuchajcie nas uważnie, bo tylko u nas będziecie mogli zgarnąć bilety na tę imprezę. Także słuchajcie, opłaca się słuchać Radia SK, bo nie tylko na Warsaw Music Festival zaproszenie mamy, ale uwaga, dzisiaj rozdajemy wam bilety na Kortowiadę i na pewno komuś z was 4 sprezentuję, także zostańcie koniecznie ze mną, a poza tym dużo dobrych hitów na czasie. Jeden z waszych ulubionych już teraz, nowy hymn męskiego grania. To jest SK, 2 minuty po godzinie 13.
12: Na czasie.
13: Radio SK.
14: Łukasz Zduńczyk, witajcie.
15: Ja się

0: To jest numer po prostu skrojony pod niedzielne popołudnie. Słyszycie, jaki tu jest chill? Czy to nie brzmi jak na przykład opalanie się na tarasie, na balkonie na przykład? Albo jak rodzinny spacer po parku? No oczywiście, że tak. Bauza w Radiu SK, Łukasz Zduńczyk, ja was witam w strefie wolnej od słowa poniedziałek. No a wczoraj wydarzył się bardzo wzruszający moment. Wielu osobom coś tam wpadło do oka. Robert Lewandowski rozegrał ostatni mecz w barwach FC Barcelony. Barca na wyjeździe grała z Walencją. Co prawda przegrała 1-3, ale to w ogóle nie jest ważne. Najważniejsze jest to, słuchajcie, że Robert Lewandowski w tym ostatnim meczu w barwach Barcelony strzelił gola. Posłuchajmy, jak to brzmiało, komentator Canal Plus.
1: Ferran Lewandowski! Piłka w siatce! Bramka zaliczona! Robert Lewandowski!
0: I właśnie tak, Robert Lewandowski pożegnał się z FC Barceloną. To był jego ostatni występ, bardzo wzruszający moment. Lewy strzelił 120 bramkę dla tego klubu. Jest 14 najlepszym strzelcem w historii Barcelony. To jest prawdziwa legenda. Ale słuchajcie, skoro Robert Lewandowski już to ostatnie spotkanie rozegrał, a nowego klubu jeszcze nie ma, to dzisiaj ma wolne popołudnie. Mam nadzieję, że Ania Lewandowska pozwoli mu zjeść jakiegoś fast fooda, potem niech doi je pizzą. Zasłużył na to i dzisiaj można. I jedno jest pewne, słuchajcie. Będziemy wnukom opowiadać, za moich czasów Lewy grał w Barcelonie. Zobaczycie, że tak będzie. A w Radiu SK Kuba i Kuba.

0: numer jeden gorącej setki Radio SK 2023. A teraz czas na kawałek, którego kariera dopiero się zaczyna.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Codziennie łowimy dla was takie kawałki, które będą hitami, które podbiją listy hitów, a ten numer może być hitem lata, bo jest bardzo wakacyjny. Gips wydał nowy numer. To artysta, który jest raperem, ale teraz pokazuje z siebie z zupełnie innej perspektywy. Nową naturę. Właśnie zaczyna nowy rozdział w swojej karierze, bo z rapu przechodzi troszeczkę w kierunku popu i nagrał wspólny numer z Igo. Gips tym razem nie rapuje, a śpiewa i bardzo dobrze mu to wychodzi. Gipsa znacie przede wszystkim z kawałka Beat, dobry bas, autostrada, lewy pas, a teraz pomaga nam się zrelaksować. Numer dobry do wylegiwania się na kanapie w salonie, z pełnym brzuchem po obiedzie. Myślę, że tak, ale na plażę też się sprawdzi. Ostatni dzień lata, już teraz w Radiu SK.

0: is the answer.
1: Numer, przy którym czas staje w miejscu. Zwłaszcza w niedzielne popołudnie, kiedy spieszyć się nie trzeba. Morandi z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. A ja wam teraz zdradzę, słuchajcie, kulisy pracy w radiu. Bo u nas na komputerze emisyjnym prezenterzy czasami zostawiają dźwięki, które wypuszczali w czasie swoich audycji. To i wczoraj wieczorem program prowadził Paweł Bogaj ze Skowego Poranka i zostawił mi tu taki dźwięk. Jankes opowiada żart. Ja stwierdziłem, że ja ten dźwięk muszę wam puścić, bo to będzie niezły suchar, który może poprawić humor w niedzielne popołudnie. Przygotujcie sobie butelkę wody, bo to będzie naprawdę niezły suchar. Uwaga, Jankes opowiada żart.
2: Co robi nauczyciel na grillu?
1: No.
2: Niezapowiedzianą karkówkę.
3: Co?
1: Dobre. Jeśli macie coś lepszego, to śmiało w każdej chwili możecie podrzucić w głosówce na Messengerze Radia SK. A ja za chwilę zagram Sombra.
4: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z...
5: dmuchanym flamingiem?
4: Albo to.
5: Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce.
6: Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą.
7: A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
8: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
9: Autopromocja.
10: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
2: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
3: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.

0: Jest wszystko dobrze, bo jest luźne niedzielne popołudnie, a do dnia na P jeszcze bardzo długa droga. Lor w Radiu SK, gramy niedzielne hit na czasie i będzie jeszcze lepiej, bo ja za chwilę gram wam suchara od Sebastiana. Zagrałem żart Jankesa i poprosiłem was, żebyście ten żart przebili, no i Sebastianowi chyba się udało. Śmiało bierzcie tego suchara jak swój, możecie przekazywać dalej znajomym. Uwaga!
1: Dlaczego płuca mają drobne? Uwaga! Bo żebra.
0: Sucho się zrobiło, ale dobre to jest, dobre. Zostańcie z Radiem SK. Na razie sucharom dajemy spokój. Kończymy z sucharami, za chwilę najnowsze newsy. A po newsach będę miał dla was coś lepszego niż suchar. Będzie biletowa niespodzianka na antenie Radia SK.
2: Radio SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: autopromocja.
1: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Kolejny weekend i Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
2: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
0: Autopromocja.
3: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.

0: Mama.
1: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: I po reklamie.
3: Beskidy na czasie.
4: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Brak planów na niedzielę? Wpadajcie na stadion Grappa Park w Gliwicach. Właśnie tam dziś rusza Dzień Dziecka. Sporo się będzie działo, mówi Gabriela Kolonko.
5: Zapraszamy również na Festiwal Sąsiedzkich Potańcówek. Jest to akcja ogólnopolska i będą również tutaj podczas tego naszego gminnego Dnia Dziecka.
4: A potańczyć będzie można od godziny 18 do 22. Udanej zabawy. I jeszcze zaproszenie na stand-up Piotra Bałtroczyka 31 maja w Miejskim Centrum Kultury w Żywcu. Więcej info o biletach na mckżywiec.pl. Trzymajcie się, udanej niedzieli. Hej!
6: Jest 14, zaczynamy z Kaniusz Marcin Procki. Dzień dobry. Sprawcy fałszywych zgłoszeń nie pozostaną bezkarni. To zapewnienia po naradzie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, a to w sprawie incydentu w rodzinnym mieszkaniu prezydenta. Policja wyjaśnia, kto stoi za fałszywym zgłoszeniem.
7: Mam nadzieję, że w niedługim okresie, w ciągu myślę, że kilkunastu godzin, poinformujemy Państwa o naszych efektach.
6: Mówi komendant główny policji Marek Boronia. Służby weszły do mieszkania po tym, jak zostały poinformowane najpierw o pożarze, a potem o zatrzymaniu krążenia. W środku nikogo nie było. Francja idzie śladem Polski. Do tego kraju nie wjedzie już izraelski minister bezpieczeństwa narodowego. To pokłosie zachowania polityka wobec zatrzymanych przez Izrael aktywistów. Polityk szydził z nich na nagraniu. Cel osiągnięty, ale łatwo gang jedzie dalej. YouTuber jedzie rowerem z Zakopanego do Gdańska. Po zebraniu 12 milionów złotych na leczenie Maxa, teraz zbiera 3,5 miliona złotych dla Adasia, który również zmaga się z ciężką chorobą, a na trasie kibicuje mu tłum fanów.
8: Przyznam się, bardzo wzruszające, jest to bardzo miłe. Jest to niesamowite, kiedy widzę ludzi, że jakby chcą brać w tym udział, że jakby wspierają.
6: A przejazd transmitowany jest na kanale YouTubera.
9: SK jak zawsze załatwia dobrą imprezkę. U nas letni sezon koncertowy już trwa. Mamy dla Was karnety na Kortowiadę, czyli wielki studencki festiwal, który już w czwartek startuje w Olsztynie. Na scenie Kizo, Tymek, Żabson i wielu, wielu innych. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dajcie znać, z kim i dlaczego chcecie się tam wybrać. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Numer, który dodaje motywacji, żeby wstać z kanapy i pójść na spacer po obiedzie. Wet Fingers z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie. I przekażcie znajomym, SK rozdaje zaproszenia na Kortowiadę. Ten wielki festiwal studencki już w czwartek startuje i będą tam największe gwiazdy polskiej muzy. Będzie Kuban, Kizo, nawet królowa Maryla Rodowicz się tam pojawi. Young Iggy, Tymek, Żabson i wielu, wielu innych. I wy tam możecie być. No i padają naprawdę mocne argumenty. Ewa?
1: Na Kortowiadę wybiorę się ze swoją, uwaga, szefową. Jej. I ukochanymi współpracownikami. No bo przecież od pracy też trzeba kiedyś odpocząć, prawda?
0: Pytanie, czy to jest dobra decyzja, bo szefowa zobaczy, jaka ty jesteś naprawdę. Albo z drugiej strony, ty dopiero wtedy zobaczysz, do czego szefowa jest zdolna, prawda? Bo nasi szefowie to zazwyczaj tacy poważni ludzie, prawda? Dystyngowani, tak mało się śmieją, udają poważnych, a na imprezie mogą być zupełnie inni. Nie wiem, czy to jest dobra decyzja. Ja się jeszcze zastanowię. I wy też nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, z kim i dlaczego chętnie poszlibyście na Kortowiadę, na wielki festiwal studencki w Olsztynie. Bilety cały czas czekają, a ja gram dalej. Alex Warren już teraz.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą plus.

de survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: To jest hit, który znamy wszyscy. Katy Perry w Radiu SK, ale z nami nie ma nudy. Teraz czas na coś świeżego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: SK to jest centrum najlepszych nowości. Codziennie coś dobrego dla was mamy. I jak ktoś taki wydaje nowy numer, no to my wiemy, że to będzie dobre, bo to jest gwarancja jakości. Kygo wypuścił nowy kawałek. To jest po prostu maszyna do robienia hitów. Ma ich niezliczone ilości i teraz połączył siły z Danem Tymińskim. To jest amerykański artysta, ale co ciekawe, ma polskie korzenie. Także to będzie częściowo polski numer, a Dana Tymińskiego z głosu kojarzycie z hitu Hey Brother od Avicii'ego. Posłuchajcie, co zrobił razem z Kygo. To jest numer idealny do niedzielnego odpoczynku. Jest taka fajna gitara. Numer tak przyjemny jak jedzenie loda w cieniu drzewa w upalne popołudnie. O, Heaven on Your Mind.

0: Kaśka Sochacka w Radiu SK. Gramy niedzielne hity na czasie i uwaga, ratujemy przyjaźnie. Razem ze mną teraz Tomek. Cześć Tomek.
1: Cześć, cześć.
0: Słuchajcie, nie będziemy teraz wchodzić w szczegóły. Tomek, krótko mówiąc, ze swoim kumplem się troszeczkę pokłócił i trzeba tę relację ratować. Powiedz mi tylko, dlaczego ty chcesz się z tym kumplem pogodzić?
1: Chciałem się pogodzić, bo potrzebuję pomocy w domu. Naprawię szafek, dowierczenie i kulcze. Ktoś mi jest ambitny, do tego potrzebny. No, a ja nie mam do tego rąk.
0: Czyli trzeba szafki poskładać, Tomek nie potrafi, więc trzeba kogoś do tego ogarnąć. A że z kumplem jest pokłócony, to jest ciężka sytuacja, prawda?
1: Ale zgadzasz.
0: Jak z kumplem się pogodzisz, to nie dość, że ci pomoże, to i od razu będziesz w lepszym humorze. Myślę, że SK coś w tym temacie może zrobić, bo właśnie teraz na antenie Radia SK zgarniasz 4 zaproszenia na kortowiadę.
1: Super, dzięki.
0: Słuchaj, myślę, że kumpel raz, dwa da się przekonać, raz, dwa się pogodzicie i jeszcze kogoś ze sobą zabierzecie, bo te zaproszenia są aż 4, więc będziecie się dobrze bawić. I co myślisz, że jak za chwilę do niego zadzwonisz i powiesz: słuchaj, mam dla ciebie bilety na kortowiadę, na wielki festiwal studencki w Olsztynie, to myślisz, że od razu zapomni o wszystkim?
1: No mam nadzieję i pobawimy się super i załatwię sprawę w domu.
0: I od razu ci pomoże. Nikt o niczym pamiętał nie będzie, gwarantuję. A tam nieźli artyści będą, słuchaj. Będzie Kizo, Kuban, nawet Maryla Rodowicz, będzie Żabson, Wilki i wielu, wielu innych. Dobrej zabawy, panowie, wam życzę.
1: Dzięki, super.
0: Trzymaj się, Tomek, hej.
1: No pa.
2: Promocja. W podróży nieznane. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel marki Lab Fryzjer. Żywiec Żeromskiego 3. www.labfryzjer.pl.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
9: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
10: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
11: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
12: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
13: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik. Dr. Materac. Bo każdy zasługuje na dobry sen.
14: To będzie ostatnia reklama. Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
15: I po reklamie.

0: Brother w Radiu SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie. Tak sobie ładujemy baterię. Za 5 minut będzie godzina 15. Gramy hity na czasie, no i razem oglądamy live'a Łatwoganga. Że dzieją się rzeczy niesamowite w polskim internecie. Już udało się zebrać 12 milionów złotych dla chorego Maxia. Teraz cel to 3,5 miliona dla Adasia. I to też za chwilę się uda zrobić, bo na liczniku zbiórki już 2 371 000. Przypomnę, youtuber Łatwogang jedzie rowerem z Zakopanego do Gdańska. Nieprzerwanie od 46 godzin. Przejechał już 470 kilometrów, a do celu 100 kilometrów z małym haczykiem. To gość jest naprawdę niesamowity. Ile on ma siły? A my możemy sobie tylko wyobrazić, jak bardzo bolą go niektóre części ciała, które są potrzebne do jazdy na rowerze, prawda? Trzymamy kciuki za coś takiego, co ten Łatwogang zrobił, powinien być zwolniony ze wszelkich zakwasów. Będę śledził tego live'a, będę co chwilę zerkał i jak tylko Łatwogang będzie się zbliżał do celu, to oczywiście w Radiu SK wam o tym powiem, a za chwilę najnowsze newsy. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki.

0: Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
6: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
5: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
7: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
8: I po reklamie.
9: Jest 15, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. A na początek nowe informacje po ogromnym pożarze parku Trampolin w Gorzowie. Na miejscu pracują strażacy i policjanci. Spłynęła hala o powierzchni 3000 metrów kwadratowych. Rozbierana jest tam teraz jedna ze ścian, która zagraża stacji transformatorowej.
10: Ta rozbiórka jest konieczna do tego, żeby móc uruchomić zasilanie w dalszej części obiektów, bo pod tą stację podłączone jest kilka obiektów.
9: Mówi nam Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa. Kierowcy utrudnienia możecie napotkać na ekspresowej szóstce w zachodniopomorskiem. Między węzłami Ustronie Morskiej koło brzeg samochód uderzył w bariery na jezdni w stronę Szczecina. Zablokowane są prawy pas i pas awaryjny. To była wielka feta w Poznaniu. Lech obronił piłkarskie Mistrzostwo Polski, a sezon zakończył wczoraj remisem 2-2 z Wisłą Płock. Kibice z dużymi nadziejami patrzą w przyszłość i wymieniają cele.
11: Przede wszystkim faza grupowa Ligi Mistrzów i obrona tytułu Mistrza Polski po raz trzeci.
9: A zupełnie odmienne nastroje w Gdańsku, Gdyni i Niecieczy. Trójka z tych miast, Lechia, Arka i Termalika, spadają do pierwszej ligi.
12: A to jest pierwsza liga, to jest ekstra klasa hitów na czasie. Witam Was w SC, w strefie wolnej od słowa poniedziałek. Dopiero 2 minuty po godzinie 15, także umówmy się, że się nie spinamy niczym, prawda? Do dnia na P jest jeszcze bardzo daleko, a ja Wam stawiam kawkę na wynos od Sanach, a potem będzie numer idealny do samochodu od Gipsa. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Esca. Running through these bodies like I'm sprinting in the

Lauryn, ona to nas umie naładować energią. To jest Radio SK, to są w niedzielne hity na czasie, a naukowcy alarmują. Uwaga, coś dziwnego dzieje się z polskimi bocianami, które podobno coraz częściej osiedlają się na wysypiskach śmieci, bo tam są resztki jedzenia, czyli łatwe do zdobycia posiłek. No ale ej, no nas ludzi akurat to nie powinno dziwić, prawda? Bo każdemu czasami się nie chce gotować i ma ochotę na śmieciowe żarcie.

0: Hit zawsze na czasie, Dani w Radiu SK. Robert Lewandowski wczoraj zagrał ostatni mecz w barwach Barcelony, ale słuchajcie, jest bardzo dobra informacja. Szczęsny zostaje. Wczoraj w rozmowie z hiszpańskimi mediami uciął wszelkie spekulacje. Na pytanie, czy zostanie na kolejny sezon, odpowiedział tak. Czyli wszystko jest jasne, Szczęsny będzie dalej grał w Barcelonie. Ja tylko przypomnę, że podczas ostatniego sezonu Szczęsny tylko siedział na ławce, obserwował, jak kumple grają w piłkę, a kasa na konto leciała. Więc chyba wiemy, dlaczego nie zrywa kontraktu.
1: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to.
2: Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce.
3: Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą.
4: A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
6: Autopromocja.
7: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmianę? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik. Dr. Materac. Bo każdy zasługuje na dobry sen.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
7: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
11: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
12: I po reklamie.

0: Marisa w Radiu SK. A teraz wyobraźcie sobie, że wasza druga połówka jest tak romantyczna, że budzi was o poranku i mówi: kochanie, szykuj strój kąpielowy, w piątek jedziemy na lotnisko, zabieram cię w podróż w nieznane. SK coś takiego robi, zabieramy was na odlot ściśle tajny. Wiadomo, że tam, gdzie lecimy, jest ciepło, nie potrzebujecie paszportu i płaci się w euro i zabieramy was na weekend za granicę, ale nie zdradzamy wam gdzie. Wystarczy, że nas w aplikacji Radia SK przekonacie, że potraficie odlecieć. Mati nas ostatnio przekonał.
1: Słuchaj, powiedz nam jeszcze, czego się po was można spodziewać?
2: Najgorsze jest to, że chyba wszystkiego.
3: Drogi Mateuszu, Izabelo, lecicie z nami na odlot ściśle tajny!
2: Rewelacja.
0: Miejsce w naszym samolocie jeszcze jest. Jutro rano rozdajemy kolejne bilety.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
12: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
13: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
14: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
15: ZUS, podatki, czynsz, konto.
16: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
15: Ty nie?
16: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
15: Płacą ci? Dużo?
16: 4000 się uzbierało.
15: No żartujesz.
17: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
18: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
19: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko

0: 69 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów, 7,99. Tak, soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów, 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. I po reklamie.
4: Beskidy na czasie.
5: Żywieckie Centrum Wolontariatu zaprasza na wyjątkowy maraton pod hasłem Każdy gest ma znaczenie. Jak włączyć się w działania, mówi Teresa Cimała, koordynatorka żywieckich wolontariuszy.
6: Uczestników maratonu wolontariackiego zachęcamy do rejestracji w system obsługi wolontariatu na stronie korpussolidarności.pl.
5: Maraton potrwa do końca lipca. Tymczasem gmina Jeleśnia zaprasza wszystkich miłośników górskich wędrówek na kolejną wyprawę. 31 maja celem wędrówki będzie malownicza Jastrzębica. Wydarzenie organizowane jest przez gminę Jeleśnia wspólnie z grupą beskidzką GOPR oraz lokalnymi jednostkami OSP.
7: Jest 16, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Ukrainiec, który wjechał samochodem nad morskie oko, opuścił już Polskę i wrócił na Ukrainę. Policja zawnioskowała też o zakaz wjazdu dla mężczyzny zarówno do Polski, jak i do pozostałych krajów strefy Schengen na 5 lat. Teraz ważna informacja z dróg. Zablokowana jest krajowa dziesiątka w Kujawsko-Pomorskiem. W Głogowie koło Torunia zderzyły się dwie osobówki. Ranna w wypadku została jedna osoba. Wyznaczono tam objazdy. Do Gdańska już niecałe 100 kilometrów trwa zbiórka Łatwoganga, który tym razem jedzie rowerem z Zakopanego nad morze. W trakcie transmisji zebrał już ponad 15 milionów złotych na leczenie Maxa i Adasia.
8: Zdajemy się, wszystko zbieramy obecnie na Adasia, pędzimy, zbieramy i jeszcze raz bardzo dziękuję w imieniu Maxa i w swoim, że udało się zebrać te 12 milionów.
7: Na do Gdańska youtuber ma dojechać około 21.
9: Wiemy, co się dzieje, wracamy do hitów na czasie i za chwilę będzie abstrakcyjna historia, która wydarzyła się naprawdę i to będzie nauczka dla nas wszystkich, słuchajcie. Nie zostawiajmy kurzych jajek samych w domu. Serio mówię, warto. Zostańcie z Eską, Łukasz Zduńczyk, polecam się. I to są same dobre hity. Już teraz numer, którego od kilku tygodni słucha cały świat. Justin Bieber i Nicki Minaj.

Wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe, bo się

I nie ma niedzielnego drzemania na kanapie. Thomas Gray w Radiu SK. Gramy hity na czasie. Zanim kupimy jajka, trzeba się 3 razy zastanowić. Słuchajcie, to jest ważna rada dla nas wszystkich. Pewna chińska rodzina kupiła w lokalnym supermarkecie 90 jajek. Zostawili je w domu i pojechali na wakacje. A jak wrócili z tych wakacji, to czekała na nich niespodzianka. Po mieszkaniu biegało 70 kurczaków, które się z tych jajek wykluły. Czyli słuchajcie, od teraz, przed każdym wyjazdem na wakacje, 3 razy sprawdzamy, czy na pewno wyłączyliśmy żelazko i czy na pewno żadne jajko samo nie zostało. Radio SK. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that 7. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: Ranch, czyli Indiana w Radiu SK. A teraz zajmiemy się tym, na czym SK zna się najlepiej.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Wybieramy dla was najlepsze nowości. I teraz naszą antenę przejmuje gość z niesamowitym głosem i który potrafi fajnie grać na gitarze. To Mark Embor prosto z Ameryki. Znacie go z tego hitu. Teraz Mark będzie śpiewał o swoim rodzinnym mieście, czyli o Nowym Jorku. Mark Embor, New York Confident, już teraz na antenie Radia SK. Confident, tu nie chodzi o to, że donosi, tylko o tym, że jest pewny siebie.

0: Halo, Marilu Częzo w Radiu SK. Wielki mecz polskiej piłkarki. Słuchajcie, została gwiazdą w wielkim finale Ligi Mistrzyń. Ewa Pajor strzeliła wczoraj 2 gole dla FC Barcelony i Barca zgarnęła trofeum. Ja wam mówię, jakby Jan Urban powołał Ewę Pajor do męskiej reprezentacji, to byśmy awansowali na ten mundial. Radio
1: SK. Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
3: Pobierz apkę Radia SK
2: i zgłoś się za darmo!
4: Sponsorem programu jest właściciel marki Lab Fryzjer, żywiec Żeromskiego 3. www.labfryzjer.pl.
2: Autopromocja.
5: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
9: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
10: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
13: I po reklamie.

Ailinium i Ellie Goulding w Radio SK. Numer idealny do niedzielnego odpoczynku. A ten gość nie odpoczywa. On jedzie już od prawie 50 godzin. Jedzie przez Polskę rowerem z Zakopanego do Gdańska i do celu już niecałe 80 km.

0: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Game over.
3: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
4: Link. Masz furę, rozbiłeś furę. A C-Link 4.

0: agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
10: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
9: Ci, co ją znają, reagują.
11: Ach!
10: A ci, co pierwszy raz widzą,
11: och!
12: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.
15: Jest 17. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. PiS żąda dymisji szefa MSWiA. Kompromitujecie się, odpowiada premier. Polityczna burza po siłowym wejściu służb do rodzinnego mieszkania prezydenta w Gdańsku. Doszło do tego po fałszywym zawiadomieniu o pożarze. Przemysław Czarnek w nagraniu w sieci odniósł się do rządowej narady o tym zdarzeniu.
16: Otóż jedyne, co możecie zrobić pozytywnego na tej naradzie rządu, to powiedzieć Kierwińskiemu, że jest to jego ostatnie spotkanie

0: w ramach rządu. Do dymisji natychmiast.
1: A sprawców fałszywego zgłoszenia ustala policja. Teraz Ukraina. W ostatnim ataku na Kijów ucierpiał klasztor prowadzony przez polskich zakonników. Chodzi o klasztor dominikański, działającą przy nim uczelnię teologiczną. Eksplozje powybijały szyby i wyrwały drzwi. Nikomu nic się nie stało. A w piłkarskiej ekstraklasie wszystko już jasne, a dziś poznamy rozstrzygnięcia w pierwszej lidze. W niej wiemy już, że bezpośredni awans wywalczyły Wisła Kraków i Śląsk Wrocław. Awans wywalczy jeszcze jedna drużyna, którą wyłonią baraże. W nich na razie pewni udziału są Wieczysta Kraków i Chrobry Głogów. Wszystkie spotkania ostatniej kolejki rozpoczęły się pół godziny temu.
2: Czyli co, za kilka godzin piłkarze zaczynają wakacje, a my korzystamy z wolnego niedzielnego popołudnia, spieszyć się nie trzeba. To jest idealny moment, żeby wyskoczyć z rodzinką na spacer w oczywiście ładnych ubraniach niedzielnych, prawda? Teraz można. SK dokłada hity na czasie, za chwilę będzie hicior od Britney Spears, Męskie granie też się pojawi i ja się pojawiam. Łukasz Zduńczyk, cześć! Tak w ogóle to dajcie znać, co tam u was miłego się dzieje w to niedzielne popołudnie. Może właśnie spacer i jakieś lody rodzinne? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, a teraz PZ się z nami buja.

0: Britney Spears, Baby, to jest Radio SK i to są hity na czasie. Przed chwilą was zapytałem, co tam u was miłego w to niedzielne popołudnie. Już żałuję, że zapytałem. Magda?
1: No ja nie mam miłego popołudnia. Właśnie wracamy z niedzielnego obiadku u rodziców. Zatrzymała nas policja, 9 punktów i 800 zł mandatu.
0: Magda, zrobiłaś bardzo dobry uczynek, bo w tym czasie policja mogłaby zatrzymać innego kierowcę, prawda? A poza tym, jak wzorowy obywatel, wsparłaś budżet państwa. Co ciekawe, zapłaciłaś większy mandat niż ten Ukrainiec, co wjechał samochodem nad morskie oko. Jeśli nie wiecie, o co chodzi, polecam szczegóły na sk.pl.

0: Alok the Chainsmokers i May Stevens. To niedzielny hit na czasie w Radiu SK. Mówi się, że kto nie ma w głowie, ten ma w nogach. To Ania mówi, że kto nie ma w głowie, ten każe córce jechać samochodem kilkaset kilometrów.
1: Cześć Radio SK, pozdrawiamy z trasy S8. Właśnie jedziemy 260 kilometrów, żeby zawieźć moim rodzicom walizkę, której zapomnieli z domu. Ha. Pozdrawiamy rodziców. Ha.
0: Ania, teraz się możesz zemścić na rodzicach za te wszystkie lata, pokonać ich własną bronią i powiedzieć, dobrze, że głowę nie zapomnieliście, a o telefonie to jakoś zawsze pamiętacie.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Legenda. Powróciła.
4: W Radiu SK. W każdy piątek od 20. Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
3: A punktualnie o 22 stery przejmuje sam on.
5: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Remix już w piątek po 20.
4: I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.

0: na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb, warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
11: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
12: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
13: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
12: Jest 7 miejsc.
13: I rower, i mój kocyk. No i buba.
14: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
17: I po reklamie.

Robimy wakacyjną atmosferę. Kuba i Kuba w Radiu SK. Zostańcie z Eską, za chwilę najnowsze newsy. No i będą dobre wieści z Paryża. Naszym tenisistkom dobrze poszło na start French Open. No i sprawdzimy też, jak idzie łatwo gangowi. Przypomnę, youtuber jedzie z Zakopanego do Gdańska i zbiera pieniądze dla chorych dzieci.

0: to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
1: dmuchanym flamingiem?
0: Albo to.
1: Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce.
2: Historii pezliku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą.
3: A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
4: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
11: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki all'arrabbiat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
12: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile

0: Owód twoje auto na link4.pl.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
3: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
5: A właśnie, że pasuje.
6: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
7: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
8: Mamo, a weźmiemy hulajnogi?
9: I piłkę, misia i bubę?
10: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
11: Jest 7 miejsc.
10: I rower, i mój kocyk. No i buba.
12: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
15: I po reklamie.
16: Beskidy na czasie.
17: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Ruszają przesłuchania do ognisk twórczości artystycznej Fundacji Braci Golec. Od poniedziałku pierwsze spotkania w Żywcu i Łodygowicach. Szanse mają dzieci i młodzież w wieku od 7 do 16 lat. Wystarczy przygotować krótką piosenkę. Więcej informacji na stronie Fundacji. Tymczasem ponownie otwarty jest fragment Persji Akademickiej na Babiej Górze. Dostępny jest odcinek Żółtego Szlaku od skrętu ratowników do Diablaka. Na trasie miejscami nadal zalega zmrożony śnieg i lód, dlatego konieczna jest ostrożność. Pamiętajcie, szlak jest jednokierunkowy i służy wyłącznie do podejścia.
18: Zbliża się 18, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców. Nadal zablokowana jest Krajowa 10 koło Torunia. W Głogowie w zderzeniu dwóch osobówek zginęła jedna osoba, a 6, w tym 5 dzieci, zostało rannych. Tu musicie nadal korzystać z objazdu. Problemy także na Krajowej 60C Trójce na Lubelszczyźnie. Na trasie Siedlce-Łuków zderzyły się 3 samochody. Droga w obu kierunkach jest nieprzejezdna. Powoli do celu jedzie za to Łatwogang. W czasie jego rowerowego przejazdu przez całą Polskę trwa właśnie zbiórka na leczenie Adasia. Potrzeba 3,5 miliona złotych. YouTuber na trasie może liczyć na spore wsparcie.
19: Jest niesamowity, akcja jest wspaniała, poruszyła całą Polskę.
20: Też jeździłem troszeczkę na rowerze, dłuższe dystanse, takie do 100 kilometrów, więc wiem, jakie to jest wyzwanie, jakie to jest poświęcenie.
18: Mówili mieszkańcy Grudziądza. W czasie akcji udało się już zebrać 12 milionów złotych na leczenie Maxa. Na koniec jeszcze zaglądamy do Paryża, bo ruszył w nim wielkoszlemowy turniej Roland Garros. Awans do drugiej rundy wywalczyła dziś Magda Linet, która po trzech setach wygrała z Czeszką Teresą Walentową. Awans ma też Magdalena Fręch, której rywalka skreczowała. A jutro zaplanowano spotkania Igi Świątek, Mai Chwalińskiej i Huberta Hurkacza.

0: Reklama.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem.

0: Jedynka. Reklama.
1: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
0: Sprawdź.

0: zaznaczenia sprawdź w OWU twoje auto na link4.pl.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
6: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
8: A właśnie, że pasuje.
9: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
10: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
11: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
15: I po reklamie.

0: Reklama.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
3: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
4: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
5: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub jest.
4: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
8: I po reklamie.

0: Wielka Beskidy. Reklama.
1: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
2: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
0: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angello, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
5: I po reklamie.
0: SK Beskidy News.
6: Katarzyna Graboń, Radio SK. Teraz w magazynie wicestarosta żywiecki Stanisław Kucharczyk i garść ważnych informacji.
7: Obecnie starostwo powiatowe w Żywcu koordynuje pobyt uchodźców wojennych na terenie powiatu żywieckiego w ośrodkach rozproszonych na terenie Żywiecczyzny. W chwili obecnej takich uchodźców, a więc osób z Ukrainy posiadających status uchodźców wojennych, jest około 200 osób. To się oczywiście waha pomiędzy 190 a tam 200 parę osób, w zależności od statusu oraz sytuacji bieżącej tych osób. Przypomnę, że ten stan będzie utrzymany zgodnie z zapisami ustawy o pomocy uchodźcom z Ukrainy do końca czerwca. Od 1 lipca państwo wprowadza nowy system opieki nad uchodźcami i na terenie powiatu żywieckiego wojewoda zdecydował o funkcjonowaniu wyłącznie czterech ośrodków, do których będą skierowane osoby, które będą spełniać nowe kryteria określone właśnie w tej nowej ustawie. My się spodziewamy, że to będzie ponad połowę mniej osób niż w chwili obecnej, ze względu na to, iż w tych ośrodkach już nie będą mogły przebywać dzieci. Obecnie przypomnę również, że państwo płaci na każdy osobodzień pobytu takich uchodźców kwotę 70 zł. Z tego, czy w tej kwocie część uchodźców, część Ukraińców po spełnieniu warunków dochodowych pokrywa 15 zł za każdy osobodzień. Przypomnę, że te cztery ośrodki, które od 1 lipca przejmą zadania państwa w zakresie opieki nad uchodźcami, to są ośrodki, jest jeden w Żywcu i trzy ośrodki poza terenem miasta Żywca. Co do szczegółów funkcjonowania tych ośrodków od 1 lipca, trwają jeszcze ustalenia z wojewodą i o szczegółach będziemy państwa informować w późniejszym terminie.
0: SK Beskidy.
7: Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Żywcu rozpoczął przygotowania do realizacji jednej z największych inwestycji związanej z zabezpieczeniem osuwiska przy drodze powiatowej ulica Beskidzka w Zarzeczu. Przypomnę, że jest to jeden z głównych odcinków wokół Jeziora Żywieckiego łączący gminę Łodygowice z gminą Czernichów i dalej w kierunku powiatu bielskiego. Niestety od 3 lat odnotowaliśmy daleko posunięte poszerzenie się

0: tego osuwiska wzdłuż drogi powiatowej i niestety groziło nam, że przy bardzo dużych, obfitych opadach deszczu niestety to osuwisko spowoduje zniszczenie, całkowite zniszczenie odcinka drogi powiatowej. Dlatego Powiatowy Zarząd Dróg wystąpił po pierwsze o przygotowanie dokumentacji, następnie uzyskanie pozwolenia na budowę i następnie wniosek skierowany został do wojewody o pozyskanie środków na realizację tego zadania. Niestety jest to zadanie bardzo drogie, bo wartość szacunkowa wynikająca z wyceny budowlańców to ponad 12,5 miliona złotych i powiat nie był w stanie samodzielnie wyłożyć takich środków, aby zabezpieczyć finansowo realizację tej inwestycji. Dlatego wystąpiliśmy do wojewody o uzyskanie dotacji i w miesiącu marcu tego roku uzyskaliśmy taką dotację. Niestety poważnym minusem pozyskania takich środków zewnętrznych jest konieczność ich rozliczenia w danym roku budżetowym, a więc musimy w tym roku pozyskać tą kwotę, zrealizować zadanie i rozliczyć dotacje. Niestety powoduje to konieczność praktycznie zamknięcia tego odcinka drogi w okresie realizacji, ponieważ zakres tej inwestycji, czyli dwustronne osuwisko wzdłuż drogi powiatowej na odcinku prawie 100 metrów powoduje konieczność zlokalizowania ponad 50 pali koniecznych do zabezpieczenia na głębokość ponad 15 metrów. A więc równocześnie będzie musiała palownica realizować tą inwestycję na całej szerokości po obu stronach obecnego przebiegu drogi powiatowej. Dlatego na konsultacjach czy w trakcie konsultacji społecznych z mieszkańcami zarówno gminy Czernichów, jak i gminy Łodygowice przedstawiliśmy te warunki realizacji i zdając sobie sprawę z bardzo dużych utrudnień dla mieszkańców, dla turystów, bo niestety przypada ten okres na okres wakacyjny, bardzo prosimy o wyrozumiałość, cierpliwość, ale to jest jedyna szansa, aby to osuwisko zabezpieczyć już na lata. Nie chcemy doprowadzić do sytuacji, że nam tą drogę całkowicie to osuwisko zniszczy, no a my zostaniemy bez środków na jego zabezpieczenie. Dlatego jeszcze raz prosimy o wyrozumiałość, a w międzyczasie wójtowie i gminy Łodygowice i gminy Czernichów prowadzą rozmowy z Miejskim Zarządem Komunikacyjnym, aby tak zorganizować transport publiczny, aby umożliwić wykorzystanie kładki dla pieszych, którą gwarantujemy w okresie realizacji inwestycji przez teren budowy i na przykład dojeżdżać autobusami od strony Czernichowa, przechodzić kładką i przesiadać się na transport po stronie gminy Łodygowice. O wszystkich rozwiązaniach wójtowie gmin i Powiatowy Zarząd Dróg będzie informował na bieżąco w ramach uzgodnień, które również za pośrednictwem burmistrza miasta Żywca cały czas koordynujemy, aby były jak najbardziej przyjazne dla mieszkańców już tak mocno obciążonych tą inwestycją. Przypomnę w tym miejscu, że całość inwestycji musi być zrealizowana do końca tego roku, musi być również rozliczona. W związku z tym z założenia planujemy, aby do 15 listopada całość prac budowlanych została zakończona.
1: SK Beskidy.
2: W tej części magazynu spotkanie z beneficjentami 21. edycji konkursu grantowego Działaj Lokalnie na Żywiecczyźnie. Konkurs organizuje Żywiecka Fundacja Rozwoju.
3: Wielkie brawa dla Was, bo projekty świetne. Wiemy, że budżety ścięte, ale co zrobić? To jest urok tych działań. Bardzo trudny wybór. My też mamy ograniczenia finansowe, chociażby jak na Żywiec, jak też z Magdą pisałam. Zawsze ten Żywiec jest taki biedny, porzucony, ale cieszymy się, że jest dofinansowanie też na nasze miasto. Także gratulacje dla Was. Postaramy się mówić szybko, sprawnie, żeby Was długo tutaj nie trzymać. Za chwilkę przejdziemy do uroczystego wręczenia takich symbolicznych czeków i już z częścią z Was zostały podpisane umowy. Do części Was dopiero umowy przez Autenti polecą, ale o tym będziemy też mówić za chwilkę. Jak pojawi się Wasz projekt na ekranie, to poprosimy Was o wystąpienie naprzód. Wręczymy te czeki, damy torby i poprosimy też Was, żebyście powiedzieli dosłownie parę zdań o Waszych projektach. Możemy przejść do rozdawania czeków.
4: Tak.
3: Jesteśmy.
4: Pochwalania się nawzajem, bo to też jest kwestia działania lokalnego, to też sieciowanie, więc jeżeli dostrzeżycie, że w jakimś projekcie chętnie byście mogli się wymienić jakimiś zasobami, bądź uczestniczyć byście w nim chcieli, to po prostu też po to jest to spotkanie.
3: Dokładnie tak. I wiemy, że po tych spotkaniach potrafią się zadziać rzeczy niesamowite, bo spotykają się osoby z różnych projektów, z różnych miejscowości, gmin, a potem robią wspólne rzeczy w przyszłości, świetne projekty. Tak tylko krótko dla przypomnienia. W tym roku dofinansowaliśmy 14 projektów z 9 gmin powiatu żywieckiego. W sumie 62 tysiące złotych dofinansowania na lokalne działania. Także zaczynamy. Projekt Ruszamy Lokalnie dla Stowarzyszenia Ranży. Brawa wielkie, zapraszamy.
5: Będzie to cykl spotkań otwartych. Jeszcze nie mamy jakby oszacowanej liczby tych spotkań. Na pewno będą 3, minimum 4 plenerowe wyjścia w rejonie Jasnej Górki. To będzie cykl taki w plenerze. Dodatkowo będzie akcja zajęć fitness, też w gminie Ślemień zorganizowana. No i finał, chcemy zrobić jogę również w plenerze już w mieście Żywiec, najprawdopodobniej przy Krzyżu Papieskim.
2: To taka zróżnicowana aktywność, ale najważniejsze, żeby się ruszyć, nie siedzieć na tej przysłowiowej kanapie.
5: Otóż to, najważniejsze, żeby się ruszyć i żeby się spotkać i odłożyć na chwileczkę telefon i pobyć ze sobą.
3: Zapylanie. Tworzymy lokalny mikroklimat dla pszczół i motyli. Gratulujemy.
6: To jest nasz drugi projekt tutaj w programie Działaj Lokalnie. W zeszłym roku też sadziliśmy i to sadzenie nas tak nakręciło i dało tak dużo pozytywnej energii, bo ten sad rośnie i cieszy nie tylko nas, ale całą społeczność. I w tym roku sobie wymyśliliśmy, miał w ogóle być tytuł Zaś Sadzimy, ale troszkę zmieniliśmy, zapylamy, ale też sadzimy. Chcemy stworzyć bardzo dużo taką przestrzeń dla naszych przyjaciół pszczół i motyli. Chcemy, żeby było pięknie, ale też pożytecznie. Oprócz tego, że posadzimy 3 takie fajne łączki, mamy też działania edukacyjne i chcemy, tutaj współpracujemy z pszczelarzami z naszej gminy. Oni będą uczyć naszych najmłodszych, jak dbać o środowisko, skąd się w ogóle bierze miód, na czym to polega. Więc będzie troszkę takich działań edukacyjnych też.
3: Muzyka z Koszarawy dla grupy nieformalnej Muzykanci z Koszarawy pod patronatem Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Koszarowskiej. Witamy przedstawicielkę, tak, przyjaciółkę grupy.
7: Nazywam się Katarzyna Prochownik. Bardzo mi jest miło, że mogę. Dziękuję w imieniu Ani i reszty tam osób, że mogę pełnić funkcję za nich.
8: Powiem krótko o ich projekcie. Jest to Muzyka z Koszarawy. Będą to cykliczne 6 teledysków z muzyką z tamtych właśnie okolic, z przyśpiewkami. Żeby ta muzyka nie odchodziła w zapomnienie, to oni właśnie będą nagrywać. Będą w to angażować młode osoby, młode pokolenie, aby też wiedziało, jak taka muzyka wygląda tam z ich regionu. Zwieńczeniem tego całego projektu będzie piękny koncert w Goku w Koszarawie. A wszelakie koncerty będą nagrywane w najpiękniejszych sceneriach Koszarawy. Oni również bardzo dziękują i gratulują wszystkim innym, którzy dostali nagrody. Dziękuję.
3: Jeszcze może do slowbeskidy.pl, bo warto zwolnić w Beskidach. Na grupy nieformalnej Slow Beskidy pod patronatem Stowarzyszenia Paranus. Gratulujemy. Wręczamy, nie kopertę, ale symboliczny
9: czek. Tak króciutko, Slow Beskidy, tak sobie wymyśliliśmy, będzie to portal promujący spokojne życie w Beskidach. Kameralne noclegi, restauracje, tyle.
3: I skupiacie się też na raj, czyli ja
9: oczywiście.
3: Tą raj czy tam
9: wypromować. Tak.
3: Bo jak też do tej pory bardzo dużo projektów spływało z raj, czy tak w tym roku no malutko, i myślę, że to też będzie super sposób na rozruszenie i pokazanie, że to się fajnie zadziała. Międzypokoleniowe i międzykulturowe zajęcia integracyjne od juniora do seniora dla Fundacji Beskid Power. Gratulujemy.
9: Dziękuję bardzo.
10: Celem naszych działań jest przede wszystkim stworzenie zajęć międzypokoleniowych, czyli skupiamy się tutaj na współpracy dziecka razem z rodzicem, z dziadkiem poprzez budowanie z Lego. Zaczynamy na samym początku od budowania z instrukcją, kolejne warsztaty są już z robotyką Lego i ostatnie warsztaty, czyli mamy serię takich trzech spotkań. Ostatnie warsztaty to jest po prostu budowanie takie kreatywne. I też mamy tutaj integracyjne i międzykulturowe. Chodzi o to, że też chcemy zaangażować naszą młodzież z gminy Radziechowy Wieprz, do ukraińską młodzież, też do naszego wspólnego działania, żebyśmy mogli i wspólnie, wiekowo, i międzypokoleniowo, międzykulturowo też się spotkać i wspólnie stworzyć jakieś fajne dzieło w ramach właśnie budowania z Lego. Jak to się mówi, Lego po prostu niech łączy pokolenia, łączy ludzi ze sobą i taki jest nasz właśnie cel. Dziękuję.
11: Nasz projekt związany jest z naturą, ze sztuką. Będą to warsztaty i rysunkowo-fotograficzne, i z wikliny, i troszeczkę papier czerpany, i skończymy florystyką. Warsztaty będą międzypokoleniowe, otwarte na osoby niepełnosprawne, starsze, dorosłe, dzieci, wszystkie. Także takie działania planujemy.
12: Dziękuję. Koleżanka Jola mówi, że się denerwujemy i stresujemy, a to chyba też dlatego, że tutaj zawsze spotykają się takie osoby, które wykonują projekty z wielką pasją. I to Działaj Lokalnie tutaj ma sens, bo tak naprawdę to są takie projekty, gdzie te granty w takiej kwocie, jakie otrzymujemy, to jest to niezwykle ważne, ponieważ tutaj nikt nie zarabia, nikt nie mówi, za ile to robisz, tylko po prostu działacie. Także serdecznie Wam wszystkim gratuluję, bo to jest inspirujące, że po prostu za te pieniążki dzieją się cuda na terenie powiatu żywieckiego. Serdecznie Wam gratuluję. No a my też cieszymy się, że dojrzałyśmy do realizacji trzeciego projektu w ramach programu Działaj Lokalnie. Jak gdyby sercem pierwszego, drugiego i teraz trzeciego projektu jest Gminny Ośrodek Kultury w Gilowicach, ale pierwszy projekt, który opierał się na akcji Zajbórz, na wysiedleniach i na projekcie na walizkach, realizowaliśmy go przez Towarzystwo Miłośników Gilowic. Drugi projekt w obszarze kultury ludowej z kolei był realizowany przez Olimpijczyka i ten trzeci, taki w glinie zaczarowany, zrodził się dlatego, że po pierwsze jesteśmy otwarci na współpracę z organizacjami pozarządowymi, a po drugie jesteśmy szczęściarzami i do nas, dokładnie do amfiteatru, trafił piec ceramiczny wykonany przez panią Małgosię Gabriel i jej tatę. I kiedy sprzedawała dom, to pojawiło się pytanie, co z tym piecem zrobić, jak go przenieść i gdzie go dać. Więc ponad rok temu?
13: Tak.
12: Ponad rok temu przewieźliśmy ten piec, jest on w amfiteatrze w Gilowicach. Ma on dla mnie, dla nas w Gminnym Ośrodku Kultury też i dla mieszkańców ogromne znaczenie, bo to nie jest tylko piec, który można sobie kupić, ale ma niezwykłą historię. Chcemy to przekazać też w formie audiowizualnej, o pasji przekazywanej z pokolenia na pokolenie, pasji do ceramiki. Ale sam projekt, serce projektu polega na stworzeniu pewnego drzewa życia. A to są z kolei takie naleciałości od Klimta, drzewo życia, ponieważ na warsztatach ceramicznych będą tworzone gile i grupy dzieci, młodzieży i seniorów będą wykonywały wspólnie z elementów wypalonych w piecu drzewo, taką konstrukcję, która będzie przy wejściu do Gminnego Ośrodka Kultury. Na tych drzewach zostaną zawieszone gile. A oprócz tego zainspirowała nas nasza młodzież. Będą też karteczki, na których mieszkańcy czy uczestnicy różnych zajęć, warsztatów będą mogli spisywać swoje tam życzenia, inspiracje i marzenia. Zawieszać będą mogli na tym drzewie. No i myślę, że co jakiś czas będziemy mogli tam zczytywać te ich inspiracje i stworzymy z kolei jakiś dalszy krok, jakiegoś bloga albo coś.
14: Kolejne projekty.
12: No tak, dużo tego było, ale wiecie jak to jest, że my wiemy o co chodzi, a żeby jeszcze o tym opowiedzieć, to kurczę, te słowa się tak zlewają i można o tym mówić dużo. No projekt od serca i robimy go z olimpijczykiem. Jola jest wiceprezesem. Prezes dzisiaj nie dojechał do nas, ale jest sercem. Kładzie właśnie na tarasie płytki i się będzie angażował w kolejne etapy. Także bardzo dziękujemy, zabieramy się do pracy i czekamy na Wasze zdjęcia i relacje z tych pięknych Waszych pomysłów. Trzymamy kciuki.
13: Ja się nazywam Sabina Jurasz, jestem tutaj w reprezentacji właśnie Stowarzyszenia Grojcowianie z Wieprza. Korzenie i kwiaty to jest tytuł wystawy, która powstanie u nas z okazji 11 listopada, ponieważ nasze stowarzyszenie zajmuje się szeroko pojętym promowaniem, kultywowaniem lokalnej tożsamości, lokalnego patriotyzmu. To też mamy taki pomysł, żeby w tym roku uczcić Święto Niepodległości wystawą. Będziemy zbierać stare fotografie właśnie z gminy Radziejowy Wieprz, opowiadające różne historie, historie mieszkańców, rodzinne historie, różne właśnie związane z naszą tożsamością. A kwiaty to będą korzenie, te zdjęcia, a kwiaty będą to kwiaty giganty wykonane z krepiny, które powstaną także w ramach warsztatów, które sfinansujemy z tego grantu. Bardzo dziękujemy Żywieckiej Fundacji Rozwoju, bo pierwszy raz będziemy realizować tutaj projekt jako Stowarzyszenie Grojcowianie, a no bardzo lubimy współpracę z Wami na różnych w zasadzie polach i no bardzo nam miło. Bardzo nam miło z tego powodu. Dziękuję.
14: Organizujemy cykl warsztatów w Radziechowach Klikam z Głową. Będziemy zapraszać specjalnych gości. Jednym z nich jest doktor nauk medycznych Damian Dudkiewicz, który opowie o stresie i o przebodźcowaniu dorosłych spowodowanym właśnie klikaniem i dostępem do internetu.
15: Bo to jest oczywiście odpowiedź na realne potrzeby społeczeństwa i bardzo serdecznie zapraszamy do klubu Rodzica przy przedszkolu w Radziechowach wszystkich mieszkańców gminy Radziechowy Wieprz na spotkanie i myślę bardzo, bardzo ważnym i potrzebnym temacie dla wszystkich.
2: No właśnie, co wy chcecie osiągnąć? Jakie jest główne założenie tych waszych spotkań?
14: Chcemy przede wszystkim zaszczepić taką życzliwość w ludziach, stworzyć cyfrowy kodeks sąsiedzki, porozmawiać z osobami takimi jak wójt, które reprezentują gminę Radziechowy Wieprz, żeby też jakby pokazać, jak ważne jest to, że w sieci również jesteśmy dla siebie życzliwi, tak jak w normalnych spotkaniach codziennych. Żeby te relacje sąsiedzkie pielęgnować.
15: Przykład idzie z góry, dlatego to spotkania dla rodziców, dla osób dorosłych, które mam nadzieję, na których przekażemy bardzo dużo cennych informacji a propos higieny cyfrowej i tego, w jaki sposób poruszać się w tym cyfrowym świecie, chociaż tak naprawdę wśród młodzieży i wśród dzieci trudno jest teraz ten świat offline i online oddzielić. Musimy nad tym wszystkim nadążać i uczyć się tego wszystkiego na nowo my dorośli i zaszczepiać jakieś dobre wartości w naszych dzieciach.
2: To muszę Was jeszcze zapytać, Wy nie pierwszy raz uczestniczycie w konkursie grantowym Działaj Lokalnie. Rzeczywiście z każdym kolejnym wnioskiem jest łatwiej, wiecie, no właśnie, na co kłaść nacisk, na co nieco odpuścić. Łatwiej pisze się po raz kolejny jakiś inny pomysł?
15: Nie ma z nami inicjatorki tego całego przedsięwzięcia i myślę, że my jako jej posłańcy możemy potwierdzić to, że z każdym następnym krokiem jest coraz lepiej i coraz łatwiej. Takie spotkania jak dzisiaj myślę, że też bardzo dużo wnoszą i są bardzo dużą wartością, zwłaszcza dla kogoś, kto pierwszy raz uczestniczy w takim konkursie, a dla nas jako drugi raz powtórką tego, na co zwracać uwagę i żeby za trzecim razem być może jeszcze było jeszcze lepiej. Stowarzyszenie Poradnia Polonijna, Bożena Martinez.
16: Monika Lewandowska.
17: Małgorzata Kępka, Biblioteka w Koszarawie. Otrzymaliśmy dofinansowanie z Działaj Lokalnie. Nasz projekt w ogóle nazywa się, jest pod tytułem Kultura i Sztuka na Wynos, no ale to tak niedosadnie, że coś będziemy wynosić, będziemy mieć działania związane właśnie z tą sztuką, z tą kulturą. Sztuka to jest bardzo obszerne, po prostu jakby pojęcie i tutaj między innymi to jest teatr, biblioteka, książka, będziemy mieć też sztukę, przerabianie na ubrań na nowe, dawać im nowe życie. Będzie to wyzwanie dla uczestników na kreatywność, na jakieś umiejętności. Poza tym będziemy też robić maski artystyczne i będzie to wszystko jakby powiązane, że ta sztuka i ubrania i maski, a między innymi też właśnie będziemy przygotowywać jakieś scenki teatralne i może się stroić w te elementy, które będą na wyrabiane czy robione na zajęciach i na spotkaniach.
18: Przegląd śpiewaków, gawędziarzy, instrumentalistów ludowych, przeglądacka 2026 dla Regionalnego Stowarzyszenia Kulturalnego Roztoka. Gratulujemy.
19: Jan Pituła, Regionalne Stowarzyszenie Kulturalne Roztoka w Międzywrodziu Żywieckim. Dofinansowanie, które tutaj mamy dostać, mam nadzieję, że dostaniemy.
18: Dostaniemy.
19: Będzie wsparciem naszej już 20. przeglądacki. To jest przegląd śpiewaków, gawędziarzy, instrumentalistów ludowych. Tam są imprezy towarzyszące. Będą warsztaty z tradycji, będą zaproszone gościnne kapele, instrumentaliści, a nagrody też będą, bo motywacja dla dzieci i młodzieży to musi być, a żeby był efekt i ta tradycja, którą pielęgnujemy, kultywujemy, nie zaginęła.
18: Po raz pierwszy w Działaj Lokalnie.
19: Po raz pierwszy w Działaj Lokalnie i za to bardzo dziękuję.
18: Gratulujemy.
19: Dzięki.
18: Cieszymy się też, że nowe organizacje grupy dołączają.
19: I gratuluję wszystkim, którzy otrzymali wsparcie w ten sam sposób. Dziękuję.
18: Żywiec nieoczywisty dla stowarzyszenia Da się. Gratulujemy.
20: Bardzo.
18: Gratulujemy.
20: Zapraszam. Reprezentuję Stowarzyszenie Żywieckie DASIE, ale też grupę nieformalną Detal Żywiecki. I w ramach Żywca Nieoczywistego chcemy robić to, co zwykle, czyli uczyć historii, uczyć regionalnej historii i tradycji lokalnych, ale w sposób zupełnie inny. Tym razem chcemy, ze względu na obcięte środki, będziemy to robić nocą. Dwa wydarzenia mamy zaplanowane. Pierwsze wydarzenie to będą pierwsze żywieckie podchody, gdzie legendami, tajemnicami, zagadkami chcemy drużynowo przemieszczać się i zakończyć to działanie wspólnym ogniskiem. A drugie zadanie to będzie noc w zamku dla rodzin. To będzie escape room klasyczny, czyli przy użyciu wrażeń, adrenaliny, mam nadzieję, że zdrowej, Mary, Panny, białych, zwiewnych kiecach, będziemy uczyć dzieci z rodzicami lokalnej historii. I chyba to, co najważniejsze, tyle. Wszystkim zebranym gratuluję bardzo. Dziękuję.
21: SK Beskidy.
2: I przenosimy się już do Pewli Wielkiej. Dzisiaj naszym gościem jest Robert Słonka, terapeuta zajęciowy, ale i przewodnik beskidzki. A pretekstem do naszej dzisiejszej rozmowy, naszego spotkania jest powstanie nowiutkiego stowarzyszenia, które będzie właśnie promować, realizować góroterapię. Ale o tym wszystkim już w naszej dzisiejszej rozmowie. Dzień dobry.
22: Dzień dobry, witam wszystkich.
2: Zacznijmy od tego chyba fundamentalnego pytania, które pewnie nam parę minut na antenie jednak zajmie. Czym jest góroterapia? A potem przejdziemy do waszego stowarzyszenia. Po co i dlaczego ono powstało? No to Robert, zacznijmy od tego. Góroterapia, czyli co?
22: Rzeczywiście o tym, czym jest góroterapia, można bardzo szeroko mówić, ponieważ jest to forma terapeutyczna, która wykorzystuje środowisko górskie do realizacji konkretnych celów, czy to rehabilitacyjnych, czy to profilaktycznych, czy też terapeutycznych, które sobie założymy. To tak bardzo ogólnie, prawda? Natomiast możemy teraz troszkę przybliżyć temat wszystkim słuchaczom. Góry dają nam niezwykłe możliwości, aby kształtować człowieka. Możemy oczywiście podnosić swoją sprawność fizyczną. To jest taka naturalna pierwsza rzecz, która nam rzuca się na myśl, kiedy myślimy o górach. Jest to pokonywanie pewnych odległości, pewnych przewyższeń i dzięki temu nasz organizm lepiej funkcjonuje. To oczywiście nie oznacza, że wszyscy musimy pędzić na Mount Everest, absolutnie. Każdy z nas ma inne ciało, inny organizm i te wyznaczniki fizyczne są dobierane do każdego człowieka. Natomiast to jest jeden aspekt, bardzo naturalny, bardzo oczywisty. Drugim aspektem jest aspekt psychologiczny, ponieważ góroterapia, kontakt z górami, kontakt ze świeżym, naturalnym otoczeniem powoduje, że nasza psychika tak po prostu lepiej pracuje. Ten dystans, który my łapiemy w górach, przekłada się później na to, że nasz organizm lepiej radzi sobie w sytuacjach, kiedy już z tych gór wrócimy. Pokonywanie pewnych trudności fizycznych, psychicznych w górach, bo przecież z psychicznymi trudnościami także się spotykamy. To jest zmęczenie, z którym musimy sobie psychicznie poradzić. To jest jakaś tam forma ekspozycji, jakiś trudniejszy teren, który musimy pokonać, więc nie tylko nasze ciało pracuje, ale także głowa radzi sobie z tymi wszystkimi rzeczami i dzięki przełamaniu tych właśnie przeciwności na szlaku lepiej później radzimy sobie w życiu takim codziennym. Ale także kontakt z pięknymi krajobrazami, z naturą, którą góry nam dają, no jest czymś absolutnie nieocenionym. Wielki, wspaniały polski wspinacz Wojtek Kurtyka powiedział, że góry to absolutny taki apogeum przyrody. To jest coś, co przyroda stworzyła najcudowniejsze na naszej planecie. I rzeczywiście to, że góry od poziomu morza kończą się gdzieś tam na 8 tysiącach, daje nam ogromne możliwości, bo my napotykamy piętra roślinności, my napotykamy różne rośliny, zwierzęta, krajobrazy, zachody, wschody słońca, przeróżne klimaty, czy to skalne, czy to leśne, czy to w wąwozie i te bodźce, które nam są oddawane przez naturę, które my czerpiemy od natury, ubogacają nas jako człowieka. Kształtujemy swój charakter, kształtujemy swoją wolę, wreszcie budujemy się jako osobowość, jako człowiek, który dzięki górom kształtuje siebie. No i wreszcie jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, którą tutaj w ośrodku, w którym pracuję, bardzo mocno podkreślam i realizuję, to jest uspołecznianie. To jest ta funkcja społeczna, bo my w górach uczymy się. To jest taki trening umiejętności społecznych, jak przygotować się do wędrówki, jak ją zrealizować, jak ją zakończyć, jak rozmawiać z ludźmi, jak komunikować się, jak, jeśli już będziemy na gruncie właśnie osób z niepełnosprawnością, z którymi pracuję, w jakiś sposób poradzić sobie raz z wycieczką, ale także z innymi osobami, które spotkamy na szlaku, bądź też, które są z nami na wycieczce.
2: Ale myliłby się ten, kto by pomyślał, że góroterapia to wyłącznie wasze wycieczki górskie.
22: Tak. To, o czym opowiadałem, to tylko jeden z filarów góroterapii, czyli górska wycieczka terapeutyczna. Natomiast drugim, nie wiem czy nie, nawet szerszym jeszcze polem jest górska terapia zajęciowa. Bo to są wszystkie te rzeczy, które my przepracowujemy sobie obok niejako tego, że my w te góry chodzimy. Co to jest górska terapia zajęciowa? To jest wykorzystanie wszystkich uznanych form terapii, takich jak muzykoterapia, jak biblioterapia, filmoterapia, jak rękodzieło, jak zajęcia na przykład na stolarni, gdzie my uczymy się o górach, śpiewamy o górach, malujemy góry, rysujemy góry, wykorzystujemy różne techniki plastyczne, aby oddać charakter gór I na pracowniach terapeutycznych mamy do dyspozycji cały arsenał środków terapeutycznych, które są już od wielu, wielu lat stosowane, a my niejako ten element górski w nich zaszczepiamy. Czyli jeżeli jesteśmy na pracowni rękodzieła i wycinamy sobie góry, to tak samo wcześniej, czy też w innych ośrodkach, motyw może być dowolny. Natomiast jeśli ja realizuję góroterapię, to na przykład wykonujemy koronę gór ziemi. Czyli mamy konkretne szczyty, konkretne miejsca, gdzie uczymy się o nich, jak one wyglądają, jaki mają charakter, a następnie wykorzystując różne techniki plastyczne, przenosimy je czy to na drewno, czy na szkło, czy na tekturę i dzięki temu powstają piękne prace, dzięki którym nasi uczestnicy raz, że poznają charakter górski, ale dwa, realizują te wszystkie założenia terapeutyczne, które daje nam nasz ośrodek.
2: No właśnie, muszę Cię o to zapytać, bo program góroterapii jako takiej jest, można powiedzieć, Twoim autorskim pomysłem, realizowanym w środowiskowym domu samopomocy w Pewli Wielkiej. No to muszę zapytać, czy widzisz efekty? Przecież realizujecie tutaj ten pomysł od ładnych kilku, jeśli nie kilkunastu lat.
22: Tak. Z pełną mocą mogę powiedzieć, że widzę efekty swojej pracy i to przede wszystkim u swoich uczestników, u moich wspaniałych uczestników środowiskowego domu samopomocy w Pewli Wielkiej, dlatego że cały czas widać to, jak bardzo angażują się w realizację tego projektu, jak chętnie podejmują aktywność, czy to górską. Ja, co drugie pytanie chyba dzisiaj, to było, kiedy pójdziemy w góry, panie Robercie? Dosłownie każdego dnia są realizowane mniejsze lub większe projekty związane z górami. Czy to jest praca edukacyjna? Na przykład absolutnie dla mnie topowa rzecz, którą teraz realizujemy, to są najwyższe góry Układu Słonecznego, czyli uczymy się o tym w ogóle, co to jest Układ Słoneczny. Realizujemy to z uczestnikami, którzy są akurat w pracowni edukacyjnej i mogą podjąć tego typu wyzwanie, ale na przykład są realizowane jednocześnie projekty plastyczne, projekty muzyczne, projekty rękodzielnicze, także widać, że cieszą się nasi uczestnicy z tego, że mogą bardziej lub mniej aktywnie w tych górach przebywać.
2: Ale czy na przykład te umiejętności społeczne widać efekty po tych waszych, no przecież już wielu, wielu wyprawach w góry?
22: Specyfiką pracy w takim ośrodku jest powtarzalność. To, że my sobie przerobimy coś jednego roku, to nie znaczy, że my po roku znowu tego nie powtarzamy. W przypadku góroterapii, jak to wygląda? Jakie to ma przełożenie? My każdego roku uczymy się, można powiedzieć, tego samego. Tak naprawdę uczymy się tego, żeby czerpać radość z bycia na świeżym powietrzu, przede wszystkim w górach. Uczymy się, w jaki sposób to zrealizować, czyli jak się ubrać, co spakować do plecaka, co jeść na wycieczce. I to jest tak, że jeżeli nawet przeprowadzimy takie zajęcia, powiedzmy w lutym, w marcu, kiedy my się przygotowujemy do sezonu turystycznego, już zaczynamy powoli w niego wchodzić, to my za rok też będziemy to robić, ponieważ my musimy te kropelki, które drążą skałę, cały czas spuszczać, cały czas wykorzystywać ten efekt synergii, czyli nagromadzenia bodźców, które są ukierunkowane na bardzo konkretny cel i wyrabiać nawyki, żeby później, na przykład po 2-3 sezonach, dana osoba bez wskazówek bardzo mocnych, konkretnych, potrafiła wymienić rzeczy, które spakuje do plecaka, jeśli jest ciepło, albo co dorzuci, jeśli jest zimno. To są efekty, które ja obserwuję na przestrzeni kilku lat, że ta znajomość przede wszystkim gór. Nasi uczestnicy rozpoznają góry dookoła. Mówią, to jest Skrzyczne, panie Robercie, Babia Góra. I to jest olbrzymia radość, ponieważ nie mieli o tym jeszcze takiego wyobrażenia, kiedy ten program zaczynaliśmy realizować, ponieważ nawet osobie, która mieszka tutaj. Czasami trudno jest rozpoznać te szczyty, natomiast ja mam wielką radość, bo grupa moich uczestników potrafi nazwać Romankę, potrafi powiedzieć, gdzie jest Skrzyczne, po czym poznać, po charakterystycznym maszcie. Już się wszyscy rozglądają, gdzie taki maszt w okolicy widać. I mógłbym tak samo powiedzieć o innych rzeczach, że na przykład zwracają uwagę, jakie to ma buty w góry, jaką ma kurtkę, czy zabrał okulary, czy zabrał nakrycie głowy. To jest trening umiejętności społecznych górskich i dzięki góroterapii ja widzę tą zwrotkę, to mocne oddanie tego, co oni włożyli, teraz wyjmują już te wszystkie wiadomości i tą wiedzę, którą tutaj posiedli.
2: Nigdy nie miałam okazji zapytać Cię, Robert, o to, z czego to się w ogóle wzięło. No bo właśnie, z jednej strony jesteś przewodnikiem beskidzkim, z drugiej terapeutą zajęciowym, który na co dzień współpracuje z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Więc no właśnie, jakim cudem udało Ci się połączyć to wszystko w góroterapię? Skąd, kiedy to się zaczęło?
22: To jest tak, że ja te góry mam w genach na pewno. Moja rodzina tutaj, moi przodkowie mieszkają na Żywiecczyźnie od 300 lat, także gdzieś te geny są już zmienione. Ja pamiętam te wrażenia, kiedy wyjeżdżałem gdzieś tam poza Kotlinę Żywiecką, ja czułem taki niepokój wielki. Jak widziałem, poczułem się na równinie, to absolutnie to nie był mój teren, to nie był mój świat. Czułem takie mrowienie po plecach, nie powiem strach, ale taki niepokój. Tak więc te góry są we mnie w organizmie i od początku czułem te moje pierwsze wycieczki górskie, oczywiście gdzieś tam przede wszystkim z tatą. Jeździliśmy na narty w zimie do Zwardonia, do Korbielowa i ja czułem, że to jest inny świat. To było zupełnie coś innego, zupełnie inne odczucia niż gdziekolwiek indziej. I później już jako człowiek dorosły, kiedy zacząłem chodzić po górach dosyć systematycznie, stwierdziłem, że chcę poznać te góry i stąd decyzja, aby zostać przewodnikiem górskim. Ale teraz to jest jedna znowu strona. To jest miłość do gór i konsekwencja, aby być w nich profesjonalistą, żeby wiedzieć, jak prowadzić w góry i chodzić w nie bardzo świadomie. Ale z drugiej strony ja jestem z wykształcenia pedagogiem i jako pedagog zwracam uwagę właśnie na wychowanie, na kształtowanie charakteru i na to bycie wsparciem dla osoby, z którą jestem, albo z którą pracuję, albo którą chcę do czegoś przekonać, na przykład, bo czasami trzeba rozbudzić pewne potrzeby, aby one stały się częścią danego organizmu. No i od tego jest pedagog. Od tego jest pedagog, żeby pociągać za sobą, pokazywać, jak może być fajnie, na przykład w górach, jeśli w ten sposób ułożymy nasze życie. No i oczywiście później jako też dorosły człowiek kształciłem się i tak jak wspomniałaś, jestem terapeutą zajęciowym, czyli ta działka osób z niepełnosprawnościami jest teraz moim głównym zajęciem, ale to połączenie. Przewodnictwo i terapia w naturalny sposób ułożyły mi się w góroterapię. I to nie jest tak, że ja to zrobiłem tydzień, rok temu czy 10 lat temu. Nie. Ja zacząłem te rzeczy robić zaraz po skończeniu kursu dla przewodników beskidzkich, czyli to był 2010 rok. Ja wtedy już wiedziałem, że góroterapia nie ma tego w Polsce, okej, ale ja wiem, że góry pomagają człowiekowi, że po zejściu w doliny jesteś innym człowiekiem, bo tą wycieczkę twój organizm pamięta przez wiele dni. I w organizmie, i w umyśle, i właśnie w tych relacjach. Człowiek jest uśmiechnięty, człowiek inaczej się zachowuje. I to był początek do tego, żeby opracowywać naukowo ten temat. No i ja to robię.
2: Ale to jest pewien paradoks, bo w świecie góroterapia, terapia naturą jest uznana za metodę właśnie terapeutyczną, a w Polsce jednak trzeba nad tym pracować.
22: To jest tak, że rzeczywiście na świecie od wielu lat funkcjonują czy to organizacje, czy po prostu styl bycia, który korzysta z dobrotliwości gór. No ja tutaj dam takie najbardziej znane przykłady. No w Stanach Zjednoczonych od ponad 100 lat prowadzi się coś takiego, co się nazywa wilderness therapy, czyli terapii dzikiej przyrody, gdzie zderza się osoby młode, osoby z pewnymi problemami, dysfunkcjami. No problemy to takie może słowo zbyt takie już wyświechtane, ale na terenie dzikiej przyrody prostuje się te wszystkie rzeczy, które wymagają prostowania. Jeśli mówimy na przykład o Włoszech, tutaj przechodzimy już na grunt europejski, mamy coś takiego, co się nazywa Montana terapia i rzeczywiście Włosi płacą, wprost płacą, państwo włoskie płaci za to, jeżeli ty w góry pójdziesz z organizacją turystyczną, z przewodnikami włoskimi, wysokogórskimi, to jest normalnie dotowane przez państwo. Natomiast jeśli się przeniesiemy bardziej na północ, na przykład do Norwegii, do Szwecji, tam jest coś takiego, co się nazywa free lutzlif terapii. Free lutzlif terapii to po prostu terapia na świeżym powietrzu, no ale przecież Norwegia to same góry, 80%, więc to jest w naturalny sposób w górach prowadzone. Tam są ośrodki, gdzie jako lekarz, jak podaje swoją wizytówkę, no to ma napisane outdoor therapist, czyli terapii świata zewnętrznego, świata naturalnego. Co ciekawe, w Norwegii możesz otrzymać, Kasiu, receptę, że masz iść na spacery. I te góry na receptę są czymś bardzo normalnym w tym świecie otwartym na przyrodę. No więc mamy te przykłady, które są oczywiste i każdy może sobie poszukać, wystarczy wpisać w Google'ach te hasła i one się pokażą. Natomiast w Polsce rzeczywiście ta góroterapia była no, pewnym nowum. Dlaczego? No przede wszystkim tych gór, ile mamy w Polsce? No parę procent, prawda? Gdzieś tam na południu Polski. Dwa, inne formy terapii były prowadzone. No te, które przede wszystkim skupiały się na bardziej już lasoterapii, bym powiedział, bo to jednak przyszło z Japonii, Shinrin-yoku, te wszystkie rzeczy związane ze spacerami, z relaksem. Natomiast te wszystkie rzeczy, które daje góroterapia, czyli wyzwania, były tak troszkę pomijane, też można by to analizować. Ja piszę o tym, zachęcam do odwiedzenia strony guroterapia.pl, jest tam kilka moich artykułów popularno-naukowych oraz naukowych, także można się z tym zapoznać. Natomiast to, co chcę podkreślić, Polska jako kraj ma swoją specyficzną drogę do guroterapii. To jest przede wszystkim wykorzystanie Tatr, w drugiej kolejności Sudetów, które przez pewien czas, nie krótki, to przez 6 wieków, ale były poza państwem polskim, ale jednak także tam ta góroterapia się rozwijała, tam także Polacy korzystali z tych wszystkich przede wszystkim uzdrowisk, które prowadziły czy to na Śnieżkę, czy tam w inne góry. I my mamy bardzo bogatą tradycję góroterapii. W tamtym roku ukazał się mój artykuł właśnie Polska tradycja góroterapii do 1914 roku, także zachęcam, jest dostępny online, można się z nim zapoznać.
2: No dobrze, ale w jaki sposób z tego wszystkiego powstało stowarzyszenie? To całkiem młodziutkie stowarzyszenie, stąd pytanie. Vertical Mundi, skąd pomysł na tę nazwę? No i czym chcecie się zajmować? Co stawiacie sobie za cel? I kto właściwie powołał to stowarzyszenie?
22: Polskie Stowarzyszenie Góroterapii Vertical Mundi powstało w lutym 2026 roku w Żywcu. Ja jestem inicjatorem założenia tego stowarzyszenia, natomiast bardzo się cieszę, że udało mi się zaprosić do niego wspaniałych ludzi. I to stowarzyszenie, które już gdzieś tam miałem z tyłu głowy od iluś lat, wreszcie jest faktem, wreszcie jest zarejestrowane, ma wszystkie rzeczy związane z tymi formalnymi rzeczami i możemy już działać. Kto tworzy stowarzyszenie? Oprócz mnie, jestem przedstawicielem, jest pani Renata Puda. To kierowniczka środowiskowego domu samopomocy w Pewli Wielkiej, człowiek niezwykłej praktyki i wiedzy, jeśli chodzi o osoby z niepełnosprawnością, góralka z krwi i kości od też wielu pokoleń związana z Beskidem Średnim, z Beskidem Makowskim, z Pewlą Wielką, także człowiek, który doskonale wie, co to jest góroterapia, która wprowadziła góroterapię jako jedną z form terapii właśnie tutaj, w Pewli Wielkiej, i to dzięki jej zaangażowaniu ta góroterapia mogła tutaj w Pewli Wielkiej zaistnieć. Jest z nami Asia Chmielewska, to terapeutka ze środowiskowego domu samopomocy w Bielsku Białej Podkowa. Wspaniała turystka, wspaniały terapeuta, który wprowadza góroterapię w kolejnym ośrodku. Pytałaś tutaj, Kasiu, czy to idzie gdzieś w świat? Oczywiście. Asia jest opiekunem Klubu Górskiego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego Milusińscy na Szlaku i już kontynuują tą drogę w góry. Mają już zdobytą pierwszą odznakę górską. Jesteśmy cały czas w kontakcie i wspólnie realizujemy już konkretne projekty, choćby Dzień Górski, choćby są plany wspólnej wystawy naszych prac, naszych uczestników i oczywiście wyjścia w góry. Mamy w planach Babią Górę w tym roku, mamy w planach wiele innych ciekawych wydarzeń. Kolejną osobą to Sebastian Kuliński, wspaniały człowiek. To jest historyk, to jest pedagog, opiekun Klubu Szkolnego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego Pionowy Świat w Bielsku Białej, Pionte LO. I to jest człowiek, który, ja nie waham się użyć tego słowa, ma najlepszy klub górski w Polsce, jeśli chodzi o szkoły średnie. Bo to, co on robi z młodzieżą, to naprawdę budzi niesamowity szacunek. Człowiek, który uczy ich bezpiecznej turystyki, który pracuje nad wspaniałymi wspinaczami, i to na ściance, i w skałach, który organizuje kursy zimowe w Tatrach dla swoich uczniów, który robi wspaniałe projekty. W tamtym roku zakończyli przejście de Lupa, czyli 300 km górami. W tym roku zaczynamy wspólnie projekt, który się nazywa 555, czyli 555 km górami Polski i Słowacji. Już pierwszy odcinek jest, że tak powiem, zrobiony. I Sebastian to świetny człowiek, na którym można polegać w górach. Chodzimy w góry od wielu, wielu lat wspólnie. Jest to naprawdę świetna postać. Bardzo się cieszę, że jest w stowarzyszeniu. No i wreszcie, pan Piotr Dziki. Kolejna postać, nie tylko żywiecczyzny, ale w ogóle. Człowiek, który jak nikt inny zna przyrodę, naturę naszych Beskidów. Pracownik Żywieckiego Parku Krajobrazowego, który od wielu lat współpracuje ze Środowiskowym Domem Samopomocy, prowadząc tutaj zajęcia Przyroda Dostępna dla Wszystkich. To są całe cykle spotkań w naszym ośrodku, w Żywieckim Parku Krajobrazowym i na łonie natury, że tak powiem, czy to w dolinach rzek, czy to na punktach widokowych, czy to w ciekawych przyrodniczo miejscach, gdzie pan Piotr przybliża przyrodę, ma fantastyczny kontakt z naszymi uczestnikami i także bardzo się cieszę, że zgodził się zostać członkiem naszego stowarzyszenia.
2: Jesteście już oficjalnie zarejestrowani. No to co przed wami? Jakie te pierwsze pomysły, pierwsze zadania?
22: Przede wszystkim jeszcze sprawy formalne, czyli budujemy teraz stronę internetową, aby każdy mógł się dowiedzieć, co to jest Polskie Stowarzyszenie Góroterapii Vertical Mundi. I oczywiście zapraszam na tą stronkę już niedługo. To będzie prosta nazwa: stowarzyszenie-goroterapia.pl. No i te pierwsze rzeczy, które chcemy zainicjować, to przede wszystkim wydanie pierwszego numeru naszej gazetki. To będzie prawdopodobnie pierwszy magazyn, który się co pół roku będzie wydawał, ale później chcemy dojść do tego, żeby raz na kwartał. Góroterapia, teoria i praktyka. Czyli pokazywać tam wszystkie rzeczy, które są związane z jednej strony z opracowaniem teoretycznym góroterapii, a dwa bardzo praktyczne, przydatne dla każdego rzeczy, żebyś tam znalazł. Czyli opisy właśnie wycieczek, opisy naszych prac plastycznych, wywiady z uczestnikami, czy też przemyślenia terapeutów na temat tego, w jaki sposób wdrażać guroterapię. Z rzeczy, które już mamy zaplanowane, to wspólne wyjście na Babią Górę. To taki rzeczywiście projekt, który chodzi za nami już od jakiegoś czasu. Natomiast teraz już mamy wyznaczony czerwcowy termin, kiedy no, ja jako przewodnik z licencją na Babiogórski Park Narodowy poprowadzę grupę moich uczestników, uczestników z Podkowy, ze Środowiskowego Domu oraz uczniów pana Sebastiana z Bielska-Białej i wspólnie zamierzamy tą Babią Górę w czerwcu zdobyć. Oprócz tego wspomniałem już o wspólnej wystawie prac plastycznych naszych uczestników oraz ze Środowiskowego Domu Samopomocy Podkowa i to są te pierwsze rzeczy, które planujemy w pierwszej połowie roku. Natomiast będziemy tworzyć plan pracy na drugą część roku, no i to będzie, myślę, też bardzo ciekawa rzecz, bo to będą przede wszystkim wspólne wyjścia w góry i to będzie organizacja, mam nadzieję, na większą skalę i dużo szerszego Piątego Dnia Górskiego, czyli wielkiego spotkania wszystkich osób, które biorą udział w realizacji programu Góroterapia oraz terapeutów, pedagogów, edukatorów, ratowników, przewodników. Chciałbym, żeby to było takie wielkie święto gór, które będzie się rozrastać i rozrastać. Zmieniamy już miejsce, ponieważ do tej pory spotykaliśmy się na Hali Boraczej, ale tam ta pojemność już się nam troszkę zaczyna nie wystarczać to miejsce i dlatego w tym roku planujemy we wrześniu zrobić prawdopodobnie w Korbielowie to większe spotkanie tych wszystkich grup.
2: Roberta, wytłumacz się z tej waszej nazwy Vertical Mundi. Skąd ta nazwa?
22: Vertical Mundi, czyli pionowy świat. Takie pierwsze skojarzenie to książka Jerzego Kukuczki, Mój pionowy świat. Ale myślę, że sprawa jest dużo poważniejsza i szersza. Dlatego, że pion świata to jest absolutnie takie podstawowe odczucie każdego człowieka. I to mówimy o wszelkich kulturach. Dlatego, że góry od zawsze w kulturach były pojmowane jako coś absolutnie szczególnego. Było to miejsce łączności z sakrum, z czymś, co przerastało człowieka, gdzie mieszkali bogowie. To była najczęściej siedziba bogów na szczytach gór, czy to Święte Góry w Chinach, czy też w naszej kulturze tutaj europejskiej Olimp, który umiejscowił tam Zeusa i cały Panteon. W religii chrześcijańskiej przecież mamy wiele odniesień do świętych gór, czy to Góra Synaj, czy to Golgota i tu można by jeszcze długo ten temat pociągnąć. Ale dla mnie Vertical Mundi, czyli pionowy świat, to także takie naturalne spojrzenie, że pójście człowieka do góry jest czymś, co jest pozytywnie oceniane, prawda? To jest coś takiego, co nas uskrzydla, to jest coś, co powoduje, że jesteśmy coraz wyżej, a z wysokości lepiej ocenia się, czy to sprawy boskie, czy ludzkie. Tam na wysokościach człowiek czuje się pełniejszy, może spokojniejszy, może gdzieś właśnie blisko tej sfery niewiadomej, sfery sakrum. Stąd bardzo, bardzo ogólnie tak bym to określił, ale mógłbym na ten temat długo gadać.
2: Wśród zadań waszego stowarzyszenia jest też współpraca, również ta naukowa, ze specjalistami. Czy wy dążycie realnie do tego, żeby w Polsce jednak góroterapia została uznana jako metoda terapeutyczna? Wy pokazujecie, to działa. Bielsko, tak, u nas również to działa. Czy jest szansa, żeby dzięki temu stowarzyszeniu został taki krok podjęty?
22: To jest jeden z moich celów, mojego działania. Zresztą on jest zapisany w naszym regulaminie stowarzyszenia, czyli uznanie góroterapii jako formy terapii, która jest realizowana przez inne ośrodki, przez instytucje, czy też ludzi, którzy zechcą uczestniczyć w takim programie. Natomiast powiem tak, my sobie zbieramy jakby wszystkie argumenty, żeby później tego dokonać. Czyli ja publikuję artykuły naukowe i tutaj współpracuję z panią dr Magdaleną Gawrych z Akademii Pedagogiki Specjalnej z Warszawy. pod jej jakby opieką taką merytoryczną mamy dwie publikacje naukowe dotyczące guroterapii, które są jakby uznane przez, tak jak wspomniałem, świat naukowy. Oprócz tego cała masa moich artykułów, które opisują guroterapię, przybliżają ją, co jakby rozchodzi się coraz szerzej w świecie i coraz więcej ludzi już widzi, że guroterapia to nie jest tylko taki zlepek słów, że to jest konkretna forma terapii. Kolejną rzeczą są badania naukowe, bo to jest jakby rzecz absolutnie konieczna do tego, aby uznać coś, że funkcjonuje naukowo. No i to się dzieje. To się dzieje dlatego, że mamy już ośrodki uczelnie wyższe, które się do nas zwracają, czy na przykład ktoś może napisać pracę magisterską, licencjat na temat guroterapii, albo przeprowadzić badania naszych uczestników, później je opublikować i na tej bazie budować tą podstawę naukową tego programu. I to jest fakt jakby. To nie, że zamierzamy to robić, tylko to już się dzieje. To już,

0: kolejne rzeczy, które właśnie w tym roku, mam nadzieję, dojdą do skutku i będziemy mądrzejsi po tym roku. I Kasiu, powrócę do tego pytania. Tak, oczywiście, chcemy, aby góroterapia była uznaną formą, żeby każdy w Polsce wiedział, że jest coś takiego jak góroterapia, że można z niej skorzystać, żeby mądrze przygotowywał się do wejścia w góry, a później tą wiedzę górską mógł wykorzystać także w inny sposób. Czy to właśnie w sposób muzyczny, plastyczny, edukacyjny, każdy.
1: Czego w takim razie Wam życzyć na starcie funkcjonowania tego Waszego nowiutkiego stowarzyszenia Vertical Mundi?
0: Ja myślę, że bardzo prostych rzeczy. Abyśmy z taką samą energią, z jaką zakładaliśmy stowarzyszenie, z całym naszym bagażem doświadczeń, abyśmy po prostu wspólnie realizowali te wszystkie projekty, które mamy w głowach, abyśmy spotykali się w górach jak najczęściej i abyśmy pociągali inne osoby za sobą. Dzięki temu na pewno będą czuć się szczęśliwe i spokojne.
1: Bardzo Ci dziękuję za to dzisiejsze spotkanie.
0: Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy.
2: SK Beskidy.
1: I to już wszystko w tym wydaniu. Katarzyna Graboń, do usłyszenia.
2: SK Beskidy News.
3: Agata Chmielowska, Radio SK. Jesteśmy w Gminnym Ośrodku Kultury w Gielowicach. Witam Pani Dyrektor. Przed nami ważne święto, szczególnie dla tych najmłodszych mieszkańców gminy. Dzień Dziecka. Co w tym roku przygotujecie i kiedy to święto się odbędzie?
4: No, Pani Redaktor, nie tylko dla tych najmłodszych, bo pamiętajmy, że przecież wszyscy jesteśmy dziećmi. Także mam nadzieję, że tutaj pojawią się zarówno ci najmłodsi, jak i ci nieco starsi. Oczywiście zapraszamy 24 maja, a więc niedziela, startujemy z Gminnym Dniem Dziecka. Właśnie w Gilowicach zapraszamy w szczególności i młodszych, i starszych, i całe rodziny z terenu gminy Gilowice. To właśnie Wam dedykowany jest przede wszystkim ten Dzień Dziecka, który odbędzie się na amfiteatrze, na stadionie Grappa Park w Gilowicach. Rozpoczynamy już od godziny 14 i tak naprawdę tutaj w tym roku jest to wyjątkowe wydarzenie. To nie tak, że mówi się o każdym wydarzeniu organizowanym, że jest wyjątkowe, bo po prostu się dzieje, ale jest wyjątkowe dlatego, że rok 2026 został ogłoszony w naszej gminie rokiem jubileuszowym 700-lecia Gilowic i dlatego też na ten rok zaplanowaliśmy 7 wydarzeń na 700-lecie. I ten Gminny Dzień Dziecka jest już trzecim wydarzeniem z tego cyklu, a cechą charakterystyczną tych wydarzeń, które zaproponowaliśmy w tym roku, jest to, że oprócz tych cyklicznych imprez, eventów i wydarzeń, łączymy je z czymś wyjątkowym, co nawiązuje właśnie do 700-lecia. Dlatego też podczas tego Gminnego Dnia Dziecka zostaną włączone pewne działania, takie jak rozstrzygnięcie konkursu historycznego, konkursu wiedzy o historii Gilowic, o legendach. Konkurs ten jest realizowany w Zespole Szkół w Gilowicach, a biorą w nim udział uczniowie i w tym dniu właśnie będzie podsumowanie tego konkursu. Przygotowaliśmy oczywiście limitowane, dedykowane pod jubileusz nagrody, upominki, także też jest tak naprawdę co jedno z tych wydarzeń, jakaś nowa, ciekawa atrakcja. To oscypki w kształcie gila, to ceramiczne takie płaskorzeźby gilowickiego kościółka, to parasole z gilem i myślę, że tutaj też pozwolę sobie wtrącić, że nadal trwa akcja do końca tego jubileuszowego roku, gdzie można zdobywać pieczątki gila i uzupełniać sobie kartę odkrywcy Gilowic. A to jest, nikogo chyba nie zaskoczy, temat dość istotny, że zbiera się pieczątki właśnie gili. Są to różne kolory gili. Rozmieszczone są te pieczątki na terenie Gilowic i Rychwałdu w takich ważnych miejscach, takich jak warsztat terapii zajęciowej, tak jak szkoła w Gilowicach, jak kaplica przeniesiona z Gilowic do Rychwałdu, czy też Towarzystwo Miłośników Gilowic. Widzimy, czujemy, że ma to niesamowitą moc, że mieszkańcy odbierają od nas te karty odkrywcy, bo tutaj można również sobie w te karty się zaopatrzyć. Jeżdżą po gminie, zbierają pieczątki i wtedy zgłaszają się tutaj też

0: po odbiór, po statuetkę Gila. Jest to ceramicznie wykonana statuetka przez panią naszą artystkę, która mieszka na terenie Rychwałdu, panią Małgorzatę Gabriel. Gil ten oczywiście nawiązuje do symboliki, do legend, do nazewnictwa Gilowic. Znajduje się on na drewnianym postumencie z specjalnie wypalonym grawerem na 700-lecie. Jest to oczywiście edycja limitowana, nie do zakupu. Można ją zdobyć właśnie przede wszystkim w ten sposób, zbierając pieczątki do karty odkrywcy Gilowic. No to tak mimochodem, bo tak jest to dość ciekawy temat i bardzo nas cieszy, że spotkało się to z takim dobrym, takim ciepłym przyjęciem mieszkańców, którzy są żywo zainteresowani zbieraniem pieczątek.
1: Co ważne, dowiedzą się dużo więcej o historii swojej miejscowości. Pewnie gdyby nie te okoliczności, nigdy by do tego nie doszli, nie dotarli i takich wiedzy by nie dostali. O, widzę, że tu taka kartka jest. Kupon do zbierania pieczątek. Super.
0: Tak, bardzo cieszymy się, że pani redaktor również się podoba, także tutaj przekazujemy i zapraszamy również do zbierania tych pieczątek. A wracając do tego naszego wydarzenia, bo tak jakoś wpletliśmy również to 700-lecie mimochodem, to tegoroczny Gminny Dzień Dziecka połączony jest z czymś świetnym, wyjątkowym i po raz pierwszy dzieje się to na terenie gminy Gilowice, mianowicie zapraszamy również na Festiwal Sąsiedzkich Potańcówek, które realizowane są przez Delikatesy Centrum. Jest to akcja ogólnopolska i my jako gmina Gilowice zostaliśmy zaproszeni tutaj do współpracy, więc te potańcówki będą również tutaj po tym, czy podczas tego naszego Gminnego Dnia Dziecka. Także będzie to dzień pełen atrakcji. Startujemy od godziny 14:00, łącznie z potańcówkami. Impreza trwa do godziny 22:00, a wśród tych atrakcji oczywiście miasteczko Dmuchańcy, zamki, zjeżdżalnie i place zabaw, animacje, spotkanie z wodzirejem i magikiem, malowanie twarzy, tatuaże z henny, ulubione dla wszystkich wystrzały, czyli bitwa kolorów Holi, konkurencje sprawnościowe, które będą przeprowadzone właśnie też dla i dzieci, ale dla całych rodzin. Te konkurencje sportowe będą przeprowadzać nasi wspaniali sportowcy z LKS Beskid Gilowice Rychwałd oraz klubu Olimpijczyk Gilowice, także też zapraszamy. Nie zabraknie zaprzyjaźnionych z nami strażaków, czyli tradycyjna, popularna i najlepsza w powiecie zwyżka. Także będzie można spróbować swoich umiejętności i powalczyć z lękiem wysokości. W tym roku zaprosiliśmy do nas zwierzątka. Będzie czas na zdjęcia i na zajęcia z alpakami oraz kucykami. Także mam nadzieję, że to ta atrakcja sprawdzi się i uczestnicy pokochają te zwierzęta. O godzinie 15:30 pojawią się na scenie amfiteatru formacje taneczne, które działają przy Gminnym Ośrodku Kultury, a więc te najmłodsze, najbardziej wyćwiczone tancerki cheerleaders, a więc Mini Paradise Cheerleaders oraz Paradise Cheerleaders. Po godzinie 17:00 planowane jest podsumowanie zarówno konkurencji sportowych, jak i podsumowanie tego konkursu historycznego z okazji 700-lecia Gilowic. Potem płynnie przechodzimy do tych wspomnianych wcześniej festiwalowych sąsiedzkich potańcówek, a więc rozpocznie się spotkanie również z animatorami, zabawa taneczna z wodzirejem, konkursy z nagrodami. Zostali zaproszeni również influencerzy tutaj na to wydarzenie i jak gdyby to wydarzenie też, ta część zmierza do promocji sieci sklepów Delikatesy Centrum. Dla tych najmłodszych mieszkańców gminy Gilowice zarówno atrakcje, ale również poczęstunek będzie w formie bezpłatnej, ale oczywiście dla tych, którzy będą chcieli do nas przyjechać, przyjść spoza terenu gminy albo też są osobami starszymi, będzie możliwość zakupu pysznego grilla, napojów i smakołyków. Także cóż mogę powiedzieć więcej? Bądźcie z nami, aby przekonać się o tym, że ten Gminny Dzień Dziecka oraz Festiwal Śląskich Potańcówek to będzie wyjątkowy dzień, 24 maja, niedziela. Koniecznie bądźcie w Gilowicach z nami. Gabriela Kolonko, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Gilowicach.
2: SK Beskidy.
1: Agata Chmielowska, Radio SK. Witam cię, Aniu. Rozmawiamy z Anną Barabasz. Wracamy do cyklu, który przez ładnych parę lat już prowadziłyśmy i rozmawiałyśmy na temat wydawnictw książek dotyczących żywca żywiecczyzny i postaci wywodzących się z tego regionu. I dzisiaj będziemy rozmawiać o Andrzeju Komunieckim. To taka postać nierozłącznie związana z Żywcem. To o czym w takim razie będzie?
2: Dzisiaj porozmawiamy o książce pod tytułem Świat Andrzeja Komunieckiego, kronikarza Żywca. Autorem tej książki jest Piotr Kowalski. Książka została wydana przez wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. I to jest coś, co zostało uzupełnione pod tytułem Studia z antropologii historycznej. Na czym polega fenomen tej książki? Andrzej Komuniecki w zasadzie na Żywiecczyźnie jest postacią znaną wszystkim. Każdy to nazwisko słyszał. Zresztą nazwisko jest żywe do dzisiaj. Do dzisiaj żyją w Żywcu i w okolicach osoby noszące nazwisko Komuniecki. W związku z tym ta dynamika została zachowana. Nikogo nazwisko nie dziwi. Nie jest tak egzotyczne jak nazwisko Augustin na przykład, które nie brzmi swojsko. I niezależnie od tego, na ile zweryfikowane zostały treści historyczne w dziejopisie Andrzeja Komunieckiego, to ten materiał jest bezcenny dla Żywiecczyzny, bo jest to jedyne źródło kompleksowe, napisane przez kogoś, kto robił to ze świadomością, że pewne wartości, pewne informacje, pewne treści powinny przetrwać i faktycznie dzięki tej publikacji one przetrwały. Teatra rozmaite, pisze autor, czytanie świata i gapiostwo. Gapiostwo jest integralnym elementem funkcjonowania wspólnot. Ludzie się gapią, są gapiami, przyglądają się, przypatrują, słuchają, obserwują. Tak. Jarmarczne teatrum, czyli widowiska takie, które cieszyły ludzi, ludyczne widowiska w teatrze w świecie Andrzeja Komunieckiego i sąsiedzi. Żydzi, heretycy i inni obcy. Tytuł nieprzypadkowy, przecież przywilej królowej Konstancji gwarantował potwierdzenie przywileju o zakazie osiedlania się Żydów i innych obcych w mieście. Królowa Konstancja, Habsburżanka, królowa Polski i właścicielka dóbr żywieckich. Zatem, co mamy tutaj ciekawego? Cała ta książka jest naprawdę warta pochylenia się nad nią i przyjrzenia się temu, jak i w jaki sposób funkcjonowali nasi przodkowie. Pamiętajmy o tym, że to jest czas, kiedy świat sakrum i świat profanum splata się. To barok, w związku z tym życie religijne, kalendarz liturgiczny łączy się z życiem codziennym. Te elementy miały bardzo istotne znaczenie. Te światy się przeplatały. To była bardzo mała społeczność, też się trzeba z tym liczyć, więc tu się wszyscy znali. A do tego jeszcze jedyne miasteczko w okolicy, więc tym bardziej potęgował się ten efekt może trochę zamknięcia, może trochę akcentowania tej wewnętrznej wspólnoty. Sami Państwo orientujecie się, w jakim obszarze zamyka się ten starszy Żywiec, choć w dużej mierze już i tak go nie widzimy z uwagi na pewne przemiany architektoniczne w obszarze miasta. Więc spektakle, które się odbywały, były integralną częścią sposobu życia. Kontrreformacja pojawia się jako alternatywa dla reformacji. Kościoły reformowane były kościołami pozbawionymi ornamentyki, zdobień, symboli. Taki był cel ruchów, bo to nie jest przecież jeden nurt, tylko było ich wiele, doby reformacji. W to miejsce pojawia się kontrreformacja jako propozycja dla świata kościołów katolickich i ta kontrreformacja obdarowuje nas barokiem. Sprawa dyskusyjna, jak ze wszystkim. Jedni lubią barok, drudzy nie lubią. Ja doceniam bardzo barok za Bacha, za Szekspira i za Tomasza Hobbesa. Uważam, że to są bardzo ważne elementy kultury. Z przyjemnością obcuję. Architektura barokowa podoba mi się średnio, zdobnictwo barokowe również, ale mnóstwo kolorów, mnóstwo złota, mnóstwo obfitości. Ale i do tego pojawiają się wtedy również w baroku ruchome szopki, czyli wykorzystanie wiedzy z zakresu mechaniki, ona się już pojawia, bo przecież wiek XVIII nie pojawiłby się, gdyby nie wiek XVII. Pozornie wydaje się to truizmem, co mówię w tej chwili, ale wiek XVII to jest moment, kiedy wraca pasja naukowa, zwłaszcza w obszarze nauk ścisłych i przyrodniczych. I ta mechanika, tu się wyłania się Newton, Francis Bacon, pojawiają się postaci, które uruchomiły ten wstęp do Europy racjonalnej. I co się dzieje w tym kościele? W tych kościołach się zaczynają dziać rzeczy zachwycające. Przepiękna muzyka. Sądzę, że część z Państwa do dzisiaj tak marzy, jak wchodzi do kościoła i akurat trafi na moment, kiedy organista gra Bacha, to już więcej nic nie trzeba, tak? I do tego doskonała akustyka, wielkie organy, siła uderzenia dźwięku. Jeśli jeszcze do tego taki barokowy chłop lub baba, którzy mieszkali w domu z małymi okienkami, bardzo często współdzieląc zimą izbę ze zwierzętami, gdzie jedynym światłem było światło tlącej się świeczki, na której i tak oszczędzano. Nagle pojawia się w kościele oświetlonym, doświetlonym, z lustrami, z kandelabrami, ze złotem, z barwami, które były bardzo drogie do osiągnięcia, bo przecież kolor dostępny pojawia się dopiero wraz z rozwojem chemii. Czyli tak naprawdę dopiero w wieku XIX pomalutku zaczynamy móc korzystać z koloru pozyskanego w sposób sztuczny. Wcześniej kolor był luksusem i to wszystko można było zobaczyć w barokowym kościele wraz z ruchomą szopką. No to musiało robić nieprawdopodobne wrażenie. I w takim świecie przychodzi żyć Komonieckiemu i naszym państwa przodkom i ich sąsiadom. Zatem ten teatr, on się odbywał. Teatr rozumiany jako pewne przedsięwzięcie skrojone po to, aby przykuć uwagę ludzi. Nie w złym znaczeniu. Tu nie chodzi o odgrywanie czegoś sztucznego. Tu chodzi o zanimowanie pewnej przestrzeni w sposób taki, który miał zaabsorbować. Przyciągnąć ludzi do kościoła, pokazać im coś w tym kościele, czego absolutnie nie są w stanie zobaczyć poza nim. Czyli nadać temu kontaktowi z sakrum jeszcze wymiar głęboko estetyczny, absolutnie odmienny od tego, co poza tą świątynią się znajduje. I te widowiska szeroko rozumiane są jednym z kluczowych elementów opisu, które pojawiają się u Komonieckiego i które przytacza nam autor książki o Komonieckiego świecie. O, na przykład. Również w roku 1717, który już wcześniej cytowaliśmy, Wielka Noc albo Święto Zmartwychwstania Pańskiego w Rychwałdzkim Kościele na Sumie Wielkiej po elewacji jej palmy papierowe i papiery malowane dla ozdoby ołtarza wielkiego postawione od światła na ołtarzu chwyciły się i płomieniem ołtarz wielki ogień ogarnął. Z obrazem Najświętszej Maryi Panny aż chłop na ołtarz skoczył i ugasił. Co to z podziwieniem ludzi stało się i było? No, to musiała być sensacja. Wszystko razem i fakt, że papierowe ozdoby się zajęły od świec, jak i to, że ołtarz się zapalił i został ugaszony przez rychwałdzkiego chłopa, który został najpewniej bohaterem w swojej społeczności. Równocześnie pojawia się tutaj też ciekawa informacja, to tak a propos czegoś, o czym mam nadzieję będziemy miały okazję porozmawiać, czyli zdobnictwo papierowe. Pojawiają się bibułki w momencie, kiedy przemysł papierniczy zaczyna produkować bibułę, ale zawsze jest to pytanie, co bibuła zastąpiła, nie? Co wyparła albo co ją poprzedziło, co było inspiracją dla twórczości bibułkarskiej, która jest relatywnie nowa w społeczności lokalnej, relatywnie nowa jako forma rzemiosła artystycznego. No i już chociażby czytając Komonieckiego widzimy, że skoro w 1717 roku w kościele w Rychwałdzie były papierowe ozdoby na palmach, to znaczy, że gdzieś ten element zdobnictwa i wprowadzania kultury w obszar natury również w obszarze sakrum musiał się pojawiać. Jest tu mowa o egzorcyzmach, dla tych, których to interesuje. Benedyktowanie, czyli egzorcyzmowanie demonów należy do czynności religijnych i jedynie obdarzone w sankcje religii ma mocne uzasadnienia. Czyli jeśli się już te demony pojawiały, to w zasadzie jedyna grupa, która mogła się z nimi rozprawiać, to były osoby, które są do tego uprawnione i namaszczone, uprawnione przez Kościół. Jakieś tam inne babki czy dziadki niekoniecznie. Szatan i magia, ale i sprawowanie przez duszpasterzy kontroli nad duchowością wiernych, troska o byt codzienny, niepokoje metafizyczne, podtrzymywane różnymi obrazami musiały się niekiedy ze sobą stykać, o czym pisze autor i właśnie wskazuje te widowiska, które balansowały między sakrum i profanum, między religią, religijnością, ale też zabobonnością, którą mocno uruchamia wyobraźnia. Wracamy do tego wątku piorunów uderzających w wieże, demonów i złowieszczych, złowróżebnych znaków, które sygnalizują, że coś nastąpi. A równocześnie to, czego dzisiaj szczęśliwie nie doświadczamy, wraz z rozwojem systemu prawodawstwa, to zmienia się system karania w społeczeństwach, o tym pięknie pisze Michel Foucault, czyli przestajemy karać ciało, zaczynamy karać duszę. Natomiast czasy, kiedy żył Komoniecki, to są czasy, kiedy to ciało ma zupełnie inne znaczenie w obszarze nadawania kary, różnych kar. I pisze tutaj autor tak. Zbrodnia, także i samobójstwo kalać musiała całą okolicę, naruszając ład nie tylko w sensie moralnym, ale również i rytualnym. W tym miejscu koniecznie trzeba zwrócić uwagę na niemały zakres obowiązków służbowych kata. I o tym również pisze autor. Utrzymanie ładu, sprzątanie i zabiegi higienizacyjne mogły mieć uzasadnienia daleko odbiegające od dzisiejszych na ten temat wyobrażeń. I na przykład. Po tenże czas chłop się w pewni ślemieńskiej obwiesił, z której egzekucję jej mistrza tamże wzięto, który go sprzątał. Wywlokłszy do lasa na granicę, przód mu ręce i nogi obciąwszy, spalił i proch zakopał. I dalej opowieść kolejna, gdy powiesił się pewien zrozpaczony mieszczanin, kac z Cieszyna będący, na granicę koniem wywlókł i na stosie drew spaliwszy, ten proch zakopał. I dalej tegoż roku, to rok 1605, dnia 7 listopada Jakub Chuba ze Skawy zginął przez Sąd Miejski Żywiecki tu w Żywcu o różne występki i rabunki, a zwłaszcza, że dwie żony miał i pszczoły łupał z towarzystwem swoim, za co przed Sąd Boży poszedł, będąc osądzony, aby koło słupa wodzone, a wytoczone jelita z niego były. Co się tak stało, potem był ścięty, której takiej egzekucji jej strasznej w Żywcu jeszcze nigdy nie było. To musiało być przerażające i ludzie się na to gapili. Przychodzili i było to wydarzenie i zwykle biegał się tłum.
1: Pamiętam takie obrazy z filmu, prawda? I to dla mnie było szokujące, że gawiedź przychodziła i cieszyła się na to wydarzenie, a tam po prostu rozczłonkowywali jakiegoś biedaka, który no pewnie zasłużył, ale nie, że aż tak, to już dla mnie to jest niepojęte. A tam były dzieci na przykład i też patrzyły i się cieszyły.
2: Po czym wracano na obiad.
1: Tak.
2: Natomiast tutaj tylko przypomnę, że wspomniany pan Jakub ze Skawy w pierwszej kolejności wskazano, że jego przewinieniem czy występkiem był fakt, że miał dwie żony. Także myślę, że warto nad tym pomyśleć, jakie były sankcje z uwagi na bigamię. I co dalej? Tutaj się pojawia postać Burego, nazwisko dosyć popularne na Żywiecczyźnie. Świetny rzeźbiarz mieszkający niedaleko też nosi takie nazwisko. Mieliśmy przyjemność ostatnio o tym rozmawiać. Mam nadzieję, że do twórczości Zbyszka Burego wrócimy. Ale co się tutaj pojawia w kontekście właśnie tego nazwiska? Zbójców na ćwiartowanie siedmi osądzono, a Burego jako hetmana na hak, którego na placu, gdy ciągniono na hak żywo, tak mówił: wio bury do góry. I tak żywo wisząc, widział, jak siedmi ćwiartowano jego towarzystwa, co sprawiwszy kat na haku, nań zawołał: narąbałeś teraz mięsa, jedrze go. I wisząc tak żywo, na prośbę kapłanów strzelić weń katu rozkazano, skąd prędko skonał. No i tu się pojawia pytanie, kim w takiej sytuacji byli widzowie? I to, o czym przed chwilą powiedziałaś, Agato, czyli co skłaniało ludzi, żeby pójść i się na to gapić. No ale tak było, takie były czasy, więc jak będziecie Państwo tą książkę czytać, no to spotkacie się i z takimi praktykami naszych przodków, dla których najpewniej nie byłoby to nic dziwnego i gdyby nam się dało przenieść w czasie, choć może dobrze, że tak nie jest, to najpewniej oni dziwiliby się, że my się dziwimy, tak? I to są te różnice, to jak różnią się światy Andrzeja Komonieckiego od naszych światów, choć być może ta różnica jest w gruncie rzeczy stosunkowo niewielka. I ostatni rozdział wspomnianej książki, jesteśmy, przypominam, cały czas w obszarze książki Świat Andrzeja Komonieckiego, kronikarza Żywca, studia z antropologii historycznej autorstwa Piotra Kowalskiego. Ostatni rozdział to jest rozdział pod tytułem Ciało i Teatrum Śmierci. Choroby i inne cielesne dolegliwości, o umieraniu statecznym, męczeńskim i plugawym. I ostatni podrozdział, zwłoki, trupy, szczątki.
1: To już idziemy tak po bańcie.
2: Tak. I no w zasadzie pojawia się moment, kiedy pan Wołodyjowski na chwilę zostaje mnichem i w rozmowie ze swoim przyjacielem Ketlingiem powtarza memento mori, a później znowu zostaje małym rycerzem. Jako że z moim ojcem oglądałam jako dziecko z wielką pasją i czytałam pana Wołodyjowskiego i zawsze bardzo płakałam, jak pojawiał się hetman Sobieski, mówił: panie pułkowniku Wołodyjowski, na koń nie wsiadasz i tak dalej. To jak słyszę o tym właśnie wątku barokowym kontekstu śmierci, czaszek, kaplic pełnych kości, to kojarzy mi się to zawsze z panem Wołodyjowskim, no już tak zostanie. I co my tutaj mamy?
1: Taka kaplica czaszek w Górach Świętokrzyskich, prawda?
2: Jest, w Pradze jest. No, generalnie, jeśli ktoś lubi takie rzeczy, to spokojnie to znajdzie. I mamy taki opis z roku 1709. Z dnia 5 septembris, we czwartkowy dzień, po nieszporze, Antoni Kralowski, krawiec żywiecki, Macieja Czechowicza, cerulika żywieckiego, siedzącego na progu na ratuszu starym, gdzie mieszkał, sprzeciwka w rynku, z izdebki Jana Molińskiego, nieostrożnie z pistoleta wystrzeliwszy, trafiwszy w głowę, do śmierci zabił, iż zaraz umarł. Tak.
1: To się dzieje w obszarze barynku, prawda?
2: Tak.
1: Bo Molińscy, prawda?
2: Jak będziecie Państwo przechodzić przez rynek, to proszę zwracać szczególną uwagę na to, co się dzieje a propos siedzących na progu ratusza osób. Bo jak się okazuje, może być różnie, może być niepokojąco. Albo na przykład tego roku, 7 aprilis, w sam dzień Wielkiego Czwartku, sławny i dość uczony, a filozof dobry Melchior Kalfaszowicz, pisarz miejski żywiecki, pobożnie umarł, mając lat wieku swego 42, a na pisarstwie był lat 10, po którym na pisarstwo nastąpił sławny Mikołaj Tomalowicz, będąc radnym, którego roku wiele zacnych i godnych ludzi poumierało, będąc choroby i łożnice ciężkie, a śmiertelne. czyli coś się przywlekło do miasta najpewniej. I u Komonieckiego znowu wracają te wątki, że coś się wydarzało, co sygnalizowało, że coś nastąpi za chwilę. I pisze Komoniecki tak. W 1677 roku, dnia 16 listopada, godziny 12 w noc, na całym Zygarze Stanisław Suski, mieszczanin i kupiec dostatni żywiecki, umarł. A ten sklep albo kamienicę na podwórzu domu swego kosztem swoim tego roku zmurował, ale go śmierć zaścigła, czego nie dokończył. Będąc prognostykiem śmierci, jego próg kamienny w piwnicy, że się na poły rozpadł i schody albo kamienne do niego przymurowane zapadły się, jakoż prędko umarł. Który na testamencie odkazał na murowanie kościoła Świętego Krzyża pewną sumę i pogrzebion jest w grobie wśród kościoła pod Pasyją, na którego pogrzebie było kilka kap zielonych z bractwa Świętego Józefa z Wilamowic. To czyli jakby się przyjrzał tym schodom,
1: to być może by się uchował.
2: Albo by umarł ze strachu, że umrze. Ale dla Komonieckiego jasne jest, że skoro schody na poły się rozpadły i zapadły, przymurowane, no to znaczy, że to był ten
1: na dwoje babkę wróżę.
2: Tak. Albo będzie słońce, albo będzie deszcz. Tak. I dalej. Tegoż roku 1698 w miesiącu marcu w lipowskim folwarku krowa urodziła ciele, które było o dwóch głowach, a o czterech nogach. Po czym krowa zaraz zdechła i ciele za nią po dniu jednym. Które monstrum to wyjawiło, że urzędnik Jan Kozieł, nazwany Strzebinie, tegoż dworu prędko umarł, a żona jego zasie po nim w niedziel cztery umarła i córka jej także Urszula, a te skóry z tego cielęcia dano do Kuśnierza wyprawić i do Krakowa one panu posłano.
1: I niezłe powiązanie.
2: I tutaj, tak, tutaj w dziejopisie widzimy tego typu konstruowane związki przyczynowo-skutkowe i nie jest to domena Andrzeja Komonieckiego. Taki był wtedy świat. Łączono pewne elementy i liczono na to, że w związku z tym, że to jest tak dziwne i połączone, to się nie powtórzy.
1: Jakoś próbowano sobie racjonalizować pewne wydarzenia.
2: Jak widać, skutecznie. Roku pańskiego 1661 po święcie świętych trzech królów wiatr wiele szkód poczynił, a w czerwcu miesiącu grad wielki upadł, mało mniejszy od orzecha włoskiego. Także w dzień świętego Stanisława piorun zabił za miastem pachołka na koniu jadącego Marcina Ząbka, mieszczanina żywieckiego. Co się koniowi dostało? Co tu wiemy? Że były orzechy włoskie na przykład. Pomijając już te opowieści i związki między piorunem, koniem, człowiekiem, to też można by wyczytać, nie? Że już były orzechy włoskie i korzystano z nich tak po prostu. Już były na tyle duże, że po prostu rosły i stanowiły integralny element tej społeczności. I to jest również ciekawe dla tych z Państwa, którzy interesują się roślinnością tego terenu i inwazyjnymi gatunkami i tymi, które się zaadoptowały. To też jest interesujące. Tam można wyłapać pewne rzeczy, czy już wtedy w tym wieku, w tym przypadku 1661, czyli w wieku XVII, co my tutaj mamy, tak?
1: Pisał tak obrazowo, że bardzo łatwo sobie wyobrazić, jak to wszystko wyglądało, jak po prostu serial, prawda? Odcinkę, jak to wszystko przebiegało, jak ci ludzie wyglądali, jak żyli, jak myśleli.
2: A sądzę, że musiał być kresomówcą, że choć może nie, ale tak sądzę, że te opowieści, być może dlatego był postacią popularną, że musiał ciekawie i interesująco opowiadać. Pamiętajmy o tym, że współczynnik analfabetyzmu był gigantyczny wtedy, więc siła słowa, siła erudycji była bardzo ważnym elementem w takich społecznościach. I taka osoba, która potrafiła opowiadać, a miała jeszcze do tego dobrą pamięć i pasję w odtwarzaniu pewnych historii, była bezcenna, no bo to... Tak jak dzisiaj platforma streamingowa. Przychodził wieczór, pojawiał się Komoniecki i historia kolejna, nie? Która się później w nocy ludziom śniła.
1: Ale on to jak portal informacji, co się gdzie działo.
2: I to, umówmy się, miał szeroki zasięg. Tego roku, 1709, dnia 29 julii, w poniedziałek, Walek Kubas na Juszczynie Półrolnik, zafrasowawszy się, że mu świnie pozdychały, rano na gruszce obwiesił się. Pod który czas wielkie zamroczenie i grzmot były, aż na chmury dzwoniono, a potem rozebrało się prędko pięknie i deszcze żadnego nie było. A ten przez niedziel cztery powiadał i skarżył się, że go na to obwieszenie przez lat siedem zwodzi coś i na to po tym przyszedł. Czyli mówił wcześniej o tym, że coś się z nim dzieje. Do tego dzwonnika Wojciecha przychodził kilka razy diabeł, obiecując mu, że męczennikiem zostanie, ażeby sobie gardło poderżnął i noża mu przyniósł. Wodził go dlatego na osobne miejsca i do potoku, aż sobie poderżnął, a mając dziurę w gardzielu anno 1625, dopiero umarł anno 1628. Roku pańskiego 1672 w niedzielę kwietną jego mość ksiądz Mikołaj Folteński, proboszcz żywiecki, śpiewając pasyją u wielkiego ołtarza, kadłub go śpiewającego rzucił, aż inszy ksiądz musiał dokończyć. Po czym w dzień świętego Wojciecha, dnia 26 aprilis, umarł. Co się też było po tym przydarzyło jego księdzu bratu, który gotując się na kazanie we święto i w komży chodząc, uplebanie jej koło stawu, zanim na mszę wielką dzwoniono, kadłub go także rzucił do stawu i tam umarł. Aż nieskoro szukając go do nabożeństwa, znaleziono nieżywego. Umieranie, śmierć niespodziewana, scenariusz umierania, czyli cały proces tego, jak to się odbywało, jak się zachowywali sąsiedzi, bliżsi, dalsi, co się wydarzało, też znajdziemy w opisach. Śmierć chwalebna i taką historię przywołuje również Komoniecki, łącznie z tym, że odwołuje się do cesarza Hadriana. No, tutaj ta wiedza Komonieckiego mogła być, powiedzmy sobie, bardziej relatywna niż ta bieżąca z okresu baroku, ale warto poczytać choćby dlatego, że będziemy mogli wiedzieć dzięki temu, jaką wiedzę mógł mieć wtedy człowiek, z czego mógł korzystać i na ile ta wiedza była wiedzą naukową, a na ile była taką właśnie wiedzą opartą o legendy, mity. Tak, morderstwa. I o tym również jest fragment, na przykład o pani Agnieszce, która o zabicie męża swego, którego śpiącego i napitego drewnem w głowę uderzywszy, w Krzeszowie zabiła, a potem porąbawszy go siekierą w piecu w nocy spaliła i kości zagrzebała i tłuszczem z niego w kaganku paliła.
1: Tylko jedyna, jakie, no po prostu najgorszy horror.
2: Tak, to trzeba przyznać, że czyta się to z lekkim przerażeniem, ale również Agnieszka Mojszanka męża swego Stanisława Stachury zabić przynajęła, którego Jędrzej Ryczko w stodole w nocy śpiącego zabił. To się działo w Łodygowickim państwie. Przypadek mężobójstwa opisuje Andrzej Komoniecki. To jeszcze do tego dochodzi pachołek, z którym cudzołożyła. Także historia przerażająca po sąsiedzku. I to też nam opisuje Andrzej Komoniecki z dużymi detalami, bardzo emocjonalnie. Jest też opowieść o Macieju Wakule z Rycerki, ale również o hetmanie zbójniczym Martynie Portaszu. Imię Martyn dzisiaj się w zasadzie nie pojawia. W takim zapisie najpewniej jest to Marcin. Ale to też ciekawe, jak się zmienia nazewnictwo, jak ewoluowały imiona. A historia dzieje się na górze zwanej Biała nad Ciścem, wsią. I tam na pal wbito tegoż zbójnika. Czyli jak będziecie Państwo oglądali trylogię, to wątek z Palem i Azją Tuchajbejowiczem i przytrafiał się na żywiecczyźnie. Jest również opowieść o Pawle Kupczaku, o Macieju Wakule, Michale Smułce, Pawle Kupczaku.
1: Wszystko bardzo teraz znanej.
2: Tak, jesteśmy u siebie. Tomasz Dudek z Milówki i Regina, córka jego, która została skazana za cudzołóstwo ze zbójami. Czy tak było, trudno stwierdzić. Na pewno bardzo często pomówienia o niemoralność kobiet stanowiły podstawę do tego, żeby je ukarać. Ale również o świerczkach, bratach rodzonych Jędrzeju i Macieju możecie Państwo poczytać. Być może to są jakieś postaci z Waszych historycznych annałów. Jest też szlachetny pan Gabriel Drozdowski. Opis egzekucji o Jakubie Chubie ze Skawy była mowa już o tym. To ten, który miał dwie żony i ostatecznie zakończył w sposób tragiczny. Ale jest również Wojciech Miczek ze Słotwiny. Też go poćwiartowano. Malcher Gąsior z Przyborowa. Też ciekawa postać i też dość przerażające i krwawe opisy tego, co się wydarzało. Wojciech Stokłosa z Zabłocia, Krawczyk, który miał potrzebę przywłaszczenia sobie nie swoich koni. Też skończyło się tragicznie. Wojtek Krzysztofek, Jadwiga Urbańcowa, płukając achtele z piwa żylińskiego, które z karczmy tumińskiej od Żydów na sól przywiezione były, znalazła w jednym achtelu przyrodzenie niewstydliwe męskie, będąc z dawności umokłe i nagniłe z jelitami. Także tutaj okazało się, że zaczęto szukać winnego. Jak się Państwo domyślacie, nie skończyło się to szczęśliwie dla nikogo.
1: Ale zauważyłam, że tam za każde przewinienie było dość dramatyczne karanie tutaj. Choćby ta kwestia tych żon. No, kto by pomyślał, że za posiadanie dwóch żon plus tam korzystanie nielegalne z pszczół można skończyć poćwiartowany i z wybebeszonymi wnętrznościami na rynku wszyscy.
2: Tak, znaczy niezależnie od tego, gdzie jest ten rynek, i tak kara jest trochę niewspółmierna do winy mimo wszystko i skala bólu musiała być przerażająca, równocześnie właśnie wspomniane gapiostwo. Jest też tutaj trochę takich informacji, czym się można leczyć. I może posłuchajcie Państwo, nie rekomendujemy, ale tak kiedyś bywało, może to też była przyczyna niemałej śmiertelności. Zdaniem naszych włościan ból zębów przychodzi na kość, gdy się chory ząb dotknie 3 razy kością z cmentarza. Choremu na reumatyzm Rumunowi radzą na Bukowinie kością znalezioną na łące po 3-krotnie okolić chore miejsce, kość odnieść na powrót i w tym samym położeniu pozostawić, a chory wyzdrowieje. Dalej. Piasek z grobów, zażyty jako proszek, bywa u Rusinów lekarstwem na wszystkie choroby. Od upiornej febry radzą w Gub, czyli w guberni charkowskiej, zjeść garść ziemi ze świeżej mogiły. A w guberni kijowskiej zawiązać ziemię mogilną w węzełek koszuli i nosić ją przez 9 dni. Gdy dziecię w Turynki Północnej nieustannie krzyczy i nie daje się uspokoić, idzie matka na cmentarz, bierze z świeżo zaspanego grobu 3 garści ziemi i kładzie dziecku na głowę. Jako środek przeciw napadom epilepsji i bólom zębów wychodzi u Niemców na Śląsku w grobie znaleziony gwóźdź strumny. Choremu na oczy radzą w Siedmiogrodzie pójść na wiosnę w niedzielę rano na grób pobożnego człowieka i zwilżyć chore oczy świeżą rosą z grobu, a uzdrowieje. Węgrzy i Sasi Siedmiogrodcy w okolicy Hermannsztatu dotknięci wrzodami kąpią się w wodzie, do której wkłada się ziemi i ziół z grobu, a wodę z kąpieli wylewa się na cmentarz. Stare Żydówki w Małopolsce Wschodniej idą na okopisko, kładą na grobie cadyka pobożnego chustę, którą dają pod poduszkę ciężko choremu, aby wyzdrowiał. U grobu świętego Stanisława w Krakowie kapłan z Wrocławia i chorąży krakowski, obaj ślepi, wzrok odzyskali, dziecię utopione w Gdańsku ożyło. No tutaj dochodzimy już do czasów metod leczniczych z czasów Konstantego Wielkiego i jego córki Konstancji, która jak była poganką, to była wrzodami szkaradnymi obsypana od nóg aż do głowy, jak pisze Komoniecki, gdy na grobie świętej Agnieszki usnąwszy, ocknęła się, ozdrowioną była. Jak się Państwo domyślacie, wrzody zniknęły. Lud z Syrakuzy szukał uzdrowienia u grobu męczenników, a matka świętej Łucji, która już przez 4 lata płynienie krwi cierpiała i żadne jej lekarstwa nie pomagały, przy próbie świętej Agaty, w czasie kiedy czytano Ewangelię, przeszło jej. Myślę, że to są takie rzeczy, które mieściły się w obyczajowości tamtych czasów. Poziom higieny był dyskusyjny. Myślę, że dzisiaj, gdyby ktoś się przeniósł w czasie z okresu baroku XXI wieku, to udusiłby się od smrodu spalin. Natomiast nas prawdopodobnie smród ciała i wszystkiego tego, co płynęło rynsztokami, ulicami, wykończyłby również. Żyjemy w pewnym świecie zapachowym i ten świat z czymś nam się kojarzy, z czymś przyjemnym albo z czymś przerażającym. Natomiast myślę, że nasi przodkowie po prostu musieli trochę śmierdzieć.
1: Tak subtelnie ujęłaś, że trochę.
2: Ale zwróćcie Państwo też uwagę na to, że to przeplatanie się wiedzy i zabobonów i łączenie tego z wątkiem sakrum, no bo jednak pochówek w ziemi poświęconej, pod auspicjami osoby duchownej i nagle ta ziemia wykorzystywana do leczenia. Wszystko im się to jakoś składało do kupy. I możemy oczywiście zakładać, że to było dziwaczne, ale najpewniej my również jesteśmy dziwaczni. Tylko racjonalnie
1: bylibyśmy bardziej.
2: Zdecydowanie. A mało tego, podobnie jak Komoniecki, jesteśmy sobie w stanie bardzo wiele rzeczy zracjonalizować. Także o tym jest ta książka, jest bardzo interesująca, świetnie się ją czyta. Polecam, bo wydaje mi się, jest obfita literatura, poza samym Komonieckim do tego oczywiście. To jest bardzo dobra publikacja naukowa. Jeśli to Państwa zainteresowało, to myślę, że warto przyjrzeć się temu, poszukać nazwisk swoich przodków, poszukać swoich miejscowości w tych opisach. Jeśli Państwo nie wywodzicie się z Żywiecczyzny, ale macie przyjemność tu mieszkać, to tym bardziej warto zgłębić, co i gdzie się działo i gdzie ta Żywiecczyzna się mieści, jakie są jej kulturowe wymiary, z czego wywodzi się dzisiejszy kształt lokalnej obyczajowości. Proszę absolutnie Komonieckiego nie oceniać, tylko doceniać, bo gdyby nie on i gdyby nie jego potrzeba gromadzenia wiedzy i bardzo twórcza fantazja, skłonność do krasomóstwa i trochę do jakiejś takiej
1: koloryzowania,
2: tworzenia mitologii swoich czasów, to absolutnie nie mielibyśmy tej wiedzy, którą mamy o tym regionie. Także książka doskonała, świetnie wyłuskała pewne interesujące pana Piotra Kowalskiego obszary. Myślę, że jest ogromna przestrzeń dla kolejnych osób, które mogłyby poszukać interesujących rzeczy dla siebie i wyłuskać z Komonieckiego sporo informacji o tym, jak ten świat od wieku XVII XVII wieku, XVIII, przez XIX, XX doprowadził nas do tego, kim jesteśmy dzisiaj i co nas otacza i jak wygląda mikrokosmos zwany żywiecczyzną, w którym mamy przyjemność funkcjonować. Anna Barabasz.
3: SK Beskidy.

0: dofinansowano ze środków programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Żywieckiej Fundacji Rozwoju i Gminy Radziechowy Wieprz.
1: Urodziła się w Justynie 8 marca w 1945 roku. Do tej pory mieszkam w Justynie.
2: Pani Zosiu, mieszka Pani w Justynie tyle lat. Skąd ta gwara? Od rodziców, dziadków?
1: Od rodziców, od dziadków. Całe życie my byli pokoleniową rodziną. Całe życie.
2: Co Pani pamięta z dzieciństwa, to wychowanie, te obowiązki?
1: Z dzieciństwa nie pamiętam wiele, bo z dzieciństwa to tylko była robota do szkoły. Torby, my z siostrą miały drewna.
2: Drewniane?
1: Drewniane torby. Pamiętam te torby takie niby to wojskowe torby były. Póki były drzewa, a tu się taka klapa tylko zapinała na taką klamerkę, na takie coś. Takie my miały torby. Ojciec nie pracował całe życie nigdzie. Zajmowali się gospodarką. Mieliśmy konia ładnego, tak mówili ludzie. I 3 krowy. 2 krowy się pasły, jałówka stała w stopie. I zawsze było jakieś ciele. Później jak już nastały, to ze mnie musieli oddawać mięso, to zawsze się jedną świnię wiezło do cięciny na te przymusowe, albo wełnę się oddawało i mięso, albo jakąś jałówkę taką spotkowaną. A jedną świnię my zawsze zabijali. Także my zawsze mieli to swoje sadło. Sadło się nie topiło, sadło się soliło w takiej wieżce drewnianej i to sadło było pół roku.
2: Taka płótnia była.
1: Taka płótnia i tam się to sadło soliło, to sadło było takie żółte, jak to bibuła później, to się smażyło. Tym się maszczyło chrusty, bo jak mama upiekła chleb, no to ten chleb był tydzień albo więcej, był twardy, ale przeważnie piekła na wieczór chrusty. Ale na kluski my se musieli namleć pszenicę.
2: Jakie te kluski?
1: No prażuwe. To się nazywało kluski, a nie prażuwe. W każdej chałupie się suszyło albo w rurze, albo na kachlu pszenica. Na wrótwance do rury się wkładało, albo na kachlu tą suchą pszenicę. Później mieliśmy taką koło chałupy budę. W tej budzie był młynek. Kamienny młynek. To jak my przyszły pola, albo wieczór, albo my Kasi goniły jeszcze, to trzeba było się namleć na kloski, na wieczór i na rano na placki. Mama miała takie sitko i przesiała tę mąkę, piekła wieczór kloski, napiekła klosku, bo to kloski się piece, to mąkę trzeba prażyć na piecu. No i paśne mleko dała na stół z gorkiem i to było jedynie dziecięce.
2: Codziennie?
1: No nie codziennie, a zaraz na tym placki.
2: Kapusta też.
1: Kapusta, ze zosmoską. A jak jeszcze się jej chciało, no nie chciało, no bo musiała, nic innego nie było. Rano natarła na placki i to najwięcej w jesieni. Jak się już kopało ziemnioki, które ziemniok był ugnity, to się go tarło. I z tego się piekło placki na blacha.
2: Nie było tego czuć?
1: Tak, kto tam wie, jaki to był. Ja się bo nic nie było. Do tej pory mam 77 roku, widzę gorku. Jak my przyszły ze szkoły, jak jeszcze było tak cieplne lato, to na piecu poliło się. W piecu się poliło, ziemniaki były naskrowane w gorku i drugi goronek był na piecu i woda w jednym się grzała. Wystawały jej nogi z tego worka, zadająca. Pół tak nie poczupane, nic więcej nie było, nie było marchewki, w tym nie było. I to my jadły ze ziemniakami. To ja do tej pory nie jem królika, chociaż my ich mieli, chowaliśmy później królika, to się wydało, to mnie przecież. I mnie to tak zaraziło, że już chyba do śmierci nie zjem królika, bo się mi to śni.
2: Takie obrzydzenie.
1: Kiedyś się mnie siostra pytała, przyjechała na wszystkie święta i pytała, tak siedzimy i pyta się mnie tak, ty Zeszka, ty wiesz jak mama nam warzyła zupę? Nie, tego to nie wiem. Kwaśnica, bo zawsze taka pusta była nategowana, nigdy nie miała czasu, tak goniła, to nie było słodu, bo łupy były niskie. To tak godziła, bo nie miała czasu, bo po robocie trzeba lecieć, zawsze go dała, wy tu będziecie, albo się uczcie, albo coś tam tego, a ja lecę po robocie, no bo trzeba wieczór było po robocie, to wszystko potęgowali, to dobre. No i coś mi zagadały i zaś nie wiem, to jako to ta zupa była, No, przynosiła tę kapustę, ważyła to taką, jaką przyniosła i potem do tego wlewała jajko. Rozkłóciła jajko w pół litra mleczku i do tego wlewała. I to my jedli ze ziemniakami.
2: To była ta kwaśnica?
1: To była ta kwaśnica. Ona mi tylko dała, ty pamiętasz, jaka ta zupa była, więc to no pamiętam, ale tego to już też. A jaki to było w smaku, no to nie wiem. No kwaśne to chyba było, ale no goniły ty tak jak to jajko się steguje po tej kwaśnicy. Bo to ja to kiedyś spróbuję, u nami tego, to ja to kiedyś spróbuję uważać, tego bym próbuję.
2: A jeszcze taka zupa z kminkiem?
1: No to ta zupa, no to rano my jadali, no to u nas mama zawsze go bez zupę zrobiła. No to woda, więcej wody, trochę mleka, no bo mleko trzeba było zostawić na śmietanę, bo robiła syry, robiła masło, a w tą środę się słodzę miasta. I ja jak później dbałam starszą, to ja z nią chodziłam ze sąsiadką, myśli, przez Sporycek, przez Szczebinie, przez Sporycek Mały do Żywca, do miasta. Zawsze mi go dała do szkoły, nie pójdziesz do miasta, bo ona nie miała czasu do miasta iść. No bo jak było żniwa czy cokany, no to trzeba było, a do miasta jak się szło, to się szło, przychodziło się późno. Bo nim się do miasta zaszło, na targu się stało, posprzedało się to. Pieniądze zawsze pamiętam, jak my szli z powrotem z tą sąsiadką Anielą, bo to była moja podka. No to na Sporycku był sklep. Zawsze my tam do tego sklepu wchodzili, tam my kupowali bułki albo chleb taki długi, pamiętam, ale ten chleb był taki wąski, no długi. I może dwie bułki, no bo my były dwie, no to dwie bułki. I chałwa. Chałwa była w takich blotach, to kroła pani taki, no i tam po 10 deka co powiem. Taka chałwa w bloku, to było bardzo dobre. To nim my tu do jeszcze doszli, to my chałupę zjedli, a zawsze kawałek musiała się jeszcze tej chałupy przynieść. No i pieniądze, to co się zrobiło za tydzień, to było do chałupy. To się czasem się kupiło, ale na opłatę, bo podatek trzeba było płacić. No później już było światło, to światło trzeba było płacić, bo tak to lampa wisiała pod powałem.
2: Naftowa.
1: Choinkę jak ojciec przyniósł, kwaśnica to była. Zawsze we Wigilię, to tak my czekały na tą choinkę, skoro przyniesie na tą kwaśnicę. Poucinane to było doły, ile ta góra była, pod powałem, to wisiało. Ubierajemy to jabłkami. Od śniatu do samego końca wisiały jabłka, się ubiwają. A tam cukierki, takie złotka, to nie wiem skąd te złotka były, to my ubijamy do tych złotków. Orzechy albo kostka potem już cukrową. Cukier był kostka, to pamiętam, a skąd ten cukier był, to nie wiem, to my zawijaj do takich włosków. No ale nim się świetla skończyły, to tam wisiały papierki pozawijane, bo ten cukier to się już zjadł. No i takie to dzieciństwo pamiętam.
2: Czy był czas na zabawę przy tej pracy, przy tym wszystkim?
1: Zabawy nie było. Jedynie to była goiwa tam po tym notoli. To się tak grupa schodziła, bo i czwarciśnicy przychodzili, gdzieś tam te odciutki chłopcy byli starsi. To się gonili i no się strzelali. Mieli już porobione ci chłopcy takie pukowki, to było z wierby. Wytegowali łośnikami, czy czymś jakimiś młotkami, taką dziurę. No i z drugiej strony był taki patyk na takich sznurkach, to powiązane było i tu jakiś korek był z piwa, no bo przecież piwo to było na korki przed tym, był korek. No i to strzelali tymi pukowkami, tak gonili tam poza tym, do końca nocy gonili. Później jak już my takie były większe, to całą z taką z tą churmą tych chłopców i dziecięta kosmy, to żeby się wodzili na sąkach, ale to już jak już tak księżyc świecił, tak księżyc pięknie było, nie rozwietło, nie było, bo to nie było nic. Siostra miała gumioki, takie stare jakieś się nie wiem, a ja miała trefy drewniane, uetegowane to było ze skórą tu przez. No i kopytka, no kletła mamy i tym my jeździli tam, ale to tam było dużo też różnych chłopców tam w górę przychodzili. Miałem takie sąki robione z drzewa, takie duże takie sąki, tata sąd to wystrugał, ty z tego i deski nabił. jednego razu my poszły tam na takim porowozie, te sznurki my tam, te sąki wlekły, bo to ciężkie było, żeby było ręcznie wszystko robione. To nic nie było od tego, ale do pory było wciotane i takie by sanice. Połamajemy tam te sąki. Boimy się przyjść, ale co, no i przecież noc. Wszystko zmarznięte, nogi, kopytka zmarznięte, bo to wszystko było śniega, nogi czerwone jak raki. Zostawiajmy sąki przy Todelenie i przysłymy. Oni spali, my się ułożymy, spalamy rano, to tata poszedł poniąć i dawać zryć, dostaje w set, sąki połamane. Ale my się pozbierają, poszłymy do szkoły. Ale jak my przysłymy do szkoły, to my miały taką referendę. Więcej nam sonek nie zrobił i sonek my nie miały. A trepy, no to trepy były też tak zmarznięte. Właśnie to one, jak dziecko mogło chodzić w trepach, ale my już do szkoły chodziły, to już nie pamiętam do której. Potem to już tam chłopcy, no bo to goniły my, to chłopcy. Później jak grzebrzmiała

0: będę iść taki, jak chcę. Nie ma buta, nie ma płaszcza, nie ma kurtki, nie ma nic. Chodzimy do Radzichów na nogach, do pociągu.
1: Codziennie?
0: Codziennie. O 3 rano my się zbierali, tu wszystko z Juszczyny, kto robił, i szliśmy przez Sastok. Nie szliśmy drogą, bo daleko, przez Sastok było blisko. Tu my chodzili, wychodziliśmy tu, gdzie teraz tutaj modą. I tam my wychodzili, tam była droga, z Radzichów do pociągu. My przychodziły, przed nami szli chłopi. I ono im co z tej grupy była, droga ci nie mieli, no my tak więksi gościli do tych Radzichów. Ja w Bielsku robiła 15-16 lat, ale później już nie wiem, może 2 roki chodziła, tak do 20 może roków, nie pamiętam dobrze. To już dali, takie kibitki jeździły, takie niby PKS się zawiązał, ale to nie było autobusów, mamy takie kibitki, bo to takie jak to teraz są te busy u nas, ale trochę większe były, takie białe te kibitki, ale to było tak strasznie ludzi. Że jak my przyjechali z Bielska, z pierwszej zmiany, to się na zbite łeb leciał na tym, żeby stanął do kolejki. Bo jak tego nie pozbierał, bo by jechali brzuśnianie, bystrzanie, wieprzanie, pierwsze wysiadanie. My na końcu już ten nie, a było ich no, strasznie dużo, co w tym Bielsku robiło. Potem, bo te fabryki były już, to robili już i robiłam metalowe moje, robiłam w Ispolu. Ale już te wszystkie fabryki, które te tchalnie, to babo strasznie dużo robiło u nas, te szwalnie, to wszystko w Bielsku robiło. Ja zaś do tego pierwszego nie wszedł o 3:30, to dopiero o 6:00 był następny. No i potem się dalej przyjechało do domu, no i dalej robota, ale zaś rano. O 2:00 już trzeba było wstawać, no bo na 3:00 już trzeba było iść, Karol tam chodził z góry pierwsze. I tak po kolei jechałem w Ustesie, nie w Ustesie, no to wszystko już poumierał. Wojtek Łowaniec, Janek od Kasiunki, ten tam Marysia Młynarsko. No to wszystko oni tam ci chłopi pierwsze szli, no my za nimi, a było Wandla, tam z dołu były takie panny dwie, Ela i Bronia. No i takie to życie, no i przerobiła w tym Bielsku 15-16. Wispol był tylko od dworca głównego w Bielsku, duży zakład, ale to wszystko śruby się robiło. Maszyny były, mąż robił na gorącym, co bili, piece były i bili do torów te górę. Wkładał taki pręt do tej maszyny, 60 stopni, całe 8 godzin na 60 stopni. Takie wysokie te maszyny były, no i to. No i on cały czas tam przerobił. 25 lat przerobił. Ja potem się musiałem zwolnić. Ale za 25 roków już później. Tak zachorował na ostrzela, na płucę. 17 roków już był później na ręce. I o tam jeszcze dalej robiła. Dopóki się nie urodził najmłodszy syn. Mama jedno czegoś nie chciała pilnować, bo już była to staro. To jak ja robiła, no to ta wypłata jakoś ich była. No ale też się trzeba było poopłacać. My nie mieli ani kartek, jak było przed tym na dzieci, ani nic, no bo my mieli pole. Nie mieliśmy rodzinnego, chociaż łobamy rodziny. Ja się później zwolniła już z tego Bielska, bo musiała, no i przyjęła się do tego Bielska. I robiła to chałupnictwo w domu.
1: Pani Zosiu, a co pani robiła jako to chałupnictwo?
0: Robiła, pierwsze miała prosno w domu, tkała.
1: No kiedy?
0: To tkała, no tak jak mówię. Ale to się tkało wieczór. Wieczór, w nocy, do północy, potem się trochę przespało i zaś rano tkała. Później mi to tkanie już mnie to tak miała, tak trochę tam więcej znajomości. Te krosno mi zabrali, przyjechali, nie wiem kogo dali, ktoś to kto inny. A mi później już przesłana to wszędzie. No i później tak miała, bo to krosno to było na ganku, przed tym jak my do okazowej weszli. To na ganku, bo to przecież to było okropne. Krosno
1: duże.
0: Duże. Na ganku to stało. Na ganku zima, to jeszcze ta chałupa była nieocieplona. Nic, no z pustaków niby, ale centralnego nie było. My weszli, to były piece. Takie różne my, tych kozy i tym my ogrzewali. Bo my za jeden rok, jak my wybudowali się, od wiosny jak my się chwycili, bo my starą chałupę zwalili. nie mieliśmy gdzie mieszkać w takiej budzie. No to za rok my musieli wejść. Na zimę my weszli po ścianach się lało. Była koza w tej izbie w jednej, no kuchnia, no to był piec, a przenośny też taki, co te starcy kupiły. No bo mąż po tym był wolny. A jak my się stawiali, to pokus taki my jeździli do Czechowic. No nie my tam załatwiają, załatwiają tam Czechowica. My później auta z PKS-u

0: przeżynali, bo to były całe postoki. A na cyrkulowcemy przeżynali na połówki, bo dawali jednego postakę połowejowi, a tak ręce obite, jedna litokrę. No takie to było życie.
1: A robowaliście kiedyś takie kwiatki na cmentarz, co się później posypywało właśnie z tłuczonymi bańkami?
0: Zawsze robiłam.
1: Niech pani powie, jak się to robiło.
0: Mama? Normalne. Ona zawsze kupowała, był tam Kasiek sklep taki. Zawsze woda w naszej ulicy. Nasza ulica to była tu, Kasia do Trzeminie teraz jeździ. To była nasza ulica. Tam był Żyd, tam była piekarnia. Ona tam służyła. Mama moja, ona się wydała, później do mnie, a 28 roków jak się wydała. A tata, Duroj był wdowiec. Miał 45 lat. Jak ten, 5 roku był wdowcem, nie żenił się, bo siedział u tej ciotki, Aniele tam. Ona była panna, też staro, a mama tam służyła, ten Żyd się nazywał Lieberman. No i ona już tak później, jak się zbiedała, jakbyśmy byli dzieciami, to ona jak chodziła do tego miasta, to jeszcze tam był ktoś znajomy z tych, co ona tam. Ona tam te bibułę kupowała, zawsze te bibułę przynosiła z tego miasta, bo tyle było ku Wszystkim Świętym. No to robiła bardzo ładne, ona umiała takie różne, te rożyczki wyrobiła, taki szczępa ten, tak nadyskami szczępła, taki syski, tak ona to zawsze godała syski, no to się garbowało tak, teraz to by garbowało, no i syski to. Jak nam robiła palmę, to na górze były te syski, 4-5 różne gatunki, jakie miała. No i tu dalej kreśła, była zdolna w tym, bo ona się tam nauczała tym rzeczom. A w środki na Wszystkich Świętych zawsze był taki czyniok, my mieli w stodole, to w tym czynioku zawsze te środki były poukładane. Jak ich narobiła, droty takie różne cieni, nie wiem skąd te droty z elektrowni przynosił. Chyba Karol u elektrowni robił to tam, oni takie różne tych drotów z tych, taki to te wyrzucali, to z tych kwiatki robiła, narobiła tych kwiatków tak dużo i potem zawsze wieczorami włosk. On te włosy brała, to też nie wiem, nie pamiętam.
1: Topiła.
0: Był taki rondel, ten rondel to wiecznie był pod ręką, tam w sieni, topiła, no i zamocała tłuckiem takim, pamiętam, drewnianym do ziemniaków, co był tłucze. To my te bajki takie stare tłukły, no i posypywajemy te kwiatki, ale już się nie dawało tak, bo ona dawała na dół do tego czynioka, tak? A później jak już się to osypowało tym, nie otypowała wszystkich, nie tego, to jest tak gorkak starych, bo te kwiatki do góry poukładane. No i potem pletła wiejce, no i to na pamiętam. A do dziewczyny pamiętam, jak jeszcze, bo dziadek mój, ojciec jej, mojej mamy był w Cięcinie powołany. No nie, bo to jest dwie kopali teraz, nie ma tego grobu. No to jak my chodzili do tej Cięciny, tu jeszcze nie było kościoła, to się boty nie szło w ręce.

0: taką radością.
1: Nigdy. Ta nigdy my tak jako nigdy w życiu mnie nikt nie przytulił jako dzieckiem, nawet co poniewierane było. Było te dzieci, nic więcej do krowy i w sobie i jako to ani to płota nie było do chleba.
2: Dofinansowano ze środków programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Żywieckiej Fundacji Rozwoju i Gminy Radziechowy Wieprz.

0: SK Beski The News.
1: Agata Chmielowska, Radio SK, witam serdecznie. Jesteśmy po spotkaniu w trakcie fajnego festiwalu górskiego Adrenalinium w kinie żywieckim Janosik. A bohaterką tego spotkania i osobą, która o swoich wyczynach w górach opowiadała, to Dorota Szparaga. Dorotko, pierwsze, co mnie zaskoczyło jako kobietę w trakcie tego spotkania, to to, że wybrzmiało to dość wyraźnie ze sceny. Wiek to nie jest wytłumaczenie, że się już nic nie robi. Ty zmieniłaś swoje życie, mając, jak to się mówi przysłowiowo, 50 na karku. Co takiego się wydarzyło w twoim życiu? Co było takim motywem, a być może to już przemyślenie długotrwałe, że postanowiłaś ruszyć w wielki świat?
2: Powiedziałabym, że w wieku 50 lat to ja postawiłam kropkę na D, bo ten proces zmian zapoczątkowałam w 2021 roku, jak wróciłam ze szlaku długodystansowego w Alpach. Tam spędziłam 3 miesiące i to był taki moment, że sobie w ogóle przewartościowałam wszystko w swoim życiu. Ja już wcześniej wiedziałam, że ja nie pasuję do takiego schematu praca w korporacji, powrót do domu. Oczywiście miałam swoje zainteresowania po pracy, dużo tych zainteresowań miałam, ale to nadal to nie był mój styl życia, w którym się dobrze czułam. A szlaki mi przystawiły w głowie, bo miałam taki moment, żeby na spokojnie się zastanowić, czego ja w tym życiu chcę, jaki jest mój system wartości. No i w sumie zaczęło się w 2021 roku od przeprowadzenia z Centrum Polskiej Kultury.
1: Potem... Jesteś obecnie mieszkanką Bielska-Białej, chociaż czasowo.
2: Powiem tak, formalnie jestem tutaj zameldowana, ale ja cały czas krążę. I potem, jak wróciłam z tych Alp, jeszcze 2 lata wytrzymałam w korporacji, ale tam już zaczął powstawać plan, jak tą korporację rzucić, ale nie na zasadzie niebieskiego ptaka. Rzucam korporację i po tygodniu jest problem, z czego ja będę żyła. I ten plan zaczęłam realizować. W kwietniu 2023 roku złożyłam wypowiedzenie, w lipcu zakończyłam pracę, a 2 sierpnia już ruszyłam na szlak Transkaukazjan. I ten rok to już w ogóle totalne wariactwo, bo to, co się wydarzyło w tym roku, przeszło moje najśmielsze oczekiwania i wyobrażenia. Zrealizowałam też swoje kolejne marzenia. Tym razem nie były to marzenia podróżnicze, bo to było marzenie wydanie książki, spróbowanie pracy w schronisku, zamieszkanie w schronisku. Weszłam, wydaje mi się, tak już bardziej profesjonalnie w robienie prelekcji. Zrobiłam też własne szkolenie pod szlaki długodystansowe dla kobiet. No i teraz za miesiąc realizuję kolejną swoją wyprawę, którą sobie wymarzyłam 5 lat temu.
1: Dokąd się tym razem wybierasz?
2: Tym razem będzie Ameryka Południowa. Szlak o nazwie Great Patagonian Trail o długości około 3000 km. Wygospodarowałam sobie trochę czasu i tak sobie ustawiłam życie, żeby móc ten czas tam spędzić. Plan jest taki, żeby wrócić do Polski, ale też wiem, że w takiej długiej podróży mogą się wydarzyć różne fajne rzeczy, tym bardziej, że też czuję instynktownie, że Ameryka Południowa, Hiszpania to są takie miejsca dla mnie. Tym bardziej, że znam też język hiszpański, więc w ogóle nie będę miała problemu z komunikacją. No i zobaczymy, co będzie dalej.
1: Ale tu mówisz o takich już ekstremalnych wyprawach. Natomiast dzisiaj zwróciłaś też uwagę na to, że warto ruszyć z fotela, po prostu. Zacząć od tych pierwszych kroków. I z tego, co czytałam o tobie, to też wędrowałaś po Beskidach, czyli my te góry mamy na wyciągnięcie ręki. Być może warto zacząć od maszerowania po tych naszych górach.
2: Tak, ja oczywiście zanim doszłam do tego, co robię teraz, to był proces. Ja akurat zaczynam od biegania. To najpierw były biegi alpejskie, czyli krótkie biegi pod górę, potem były te biegi

0: lustra. W międzyczasie pojawiły się te szlaki długodystansowe, ale ten mój rozwój był stopniowy. Ja taki pierwszy szlak długodystansowy solo zrobiłam w 2016 roku. Przeszłam Pireneje, 850 km i to był taki pierwszy moment. I ja się rozwijałam stopniowo, ja się dokształcałam, bo też to, co ja robię, wymaga wiedzy i przede wszystkim umiejętności bezpiecznego poruszania się w tych ekstremalnych warunkach. I uważam, że każda osoba ma w sobie coś takiego, ma taką potrzebę zrobienia jakiejś rzeczy, której się boi. To może być cokolwiek. I teraz warto się odważyć i spróbować. Jak ja to mówię, najwyżej ci się nie uda, ale przynajmniej spróbowałeś, czy chcesz to robić, czy nie chcesz tego robić. Często gdzieś tam wyobrażamy sobie teoretycznie, że coś będzie wyglądało tak albo inaczej, albo co gorsza, wymyślamy sobie powody, dlaczego tego nie robić. Zamiast po prostu spróbować, dopóki to nie jest operacja na otwartym sercu, nikogo nie zabijemy i nie będzie jakichś konsekwencji naszego działania na innych ludzi, no to ja nie widzę tutaj żadnego problemu.
1: No właśnie, często nasz wewnętrzny taki strach i taki stoper mówi, nie, uważaj, lepiej nie, może, bo może ci to zaszkodzić, a może nie warto się wychylać. A to jest pierwszy problem, który powoduje, że no, nie realizujemy własnych marzeń, prawda?
0: Bo to miejsce, w którym ja teraz jestem, dość tutaj zajęło mi naprawdę bardzo dużo czasu i to ja próbowałam różnych rzeczy. Ja patrzyłam, co mi pasuje, co nie pasuje.
2: Też na zasadzie prób i błędów.
0: Prób i błędów. I jeśli chodzi o te moje hobby, czyli te szlaki długodystansowe, teraz już bardziej zamieniające się w ekstremalne szlaki długodystansowe, to była taka pierwsza rzecz, która da mi w życiu poczucie spełnienia, ale przez to, że tam się mierzę z jakimiś wyzwaniami i widzę, że to ma sens i że to działa i to się udaje, to przełożyłam to na moje życie prywatne, że skoro tam się udaje, a tam jestem kompletnie sama, naprawdę jest ciężko czasami i ja sobie z tym radzę, to może warto też w tym życiu takim codziennym spróbować coś zrobić, bo tutaj paradoksalnie mam więcej możliwości, choćby tak jak z pracą, z rzuceniem pracy na etacie. Ja postanowiłam, że spróbuję ten rok mierzyć na tym etacie, ale ja też wiem, że mam takie wykształcenie i takie możliwości, że ja w każdej chwili mogę wrócić na ten etat. To nie będzie łatwe, ale jest to możliwe, więc gdzieś tam z tyłu głowy miałam, ok, jak się nie uda, jak mi się to nie spodoba, jak jednak będę potrzebowała tej stabilności, to ja wrócę. Ale dopóki nie spróbuję, to ja nie będę wiedziała.
1: W trakcie dzisiejszej prelekcji, kiedy odpowiadałaś nam o takiej mocno ekstremalnej wyprawie właśnie przez góry Kaukazu, pierwsze takie moje odczucie było: ta kobieta jest ekstremalnie odważna, ale ty sama mówiłaś, że przełamywałaś własne stereotypy, które powstały na bazie informacji, które gdzieś tam znalazłaś w internetach, tak zwana poczta pantoflowa. Potem się okazuje, że rzeczywistość to weryfikuje, często bardzo pozytywnie.
0: No właśnie, więc, ale to był ten element, ja wiedziałam, że idę w nieznane i był taki moment, że szczególnie na starcie mówię, Boże, co ja robię, w co ja się pakuję, ale potem po prostu nie myśl, znaczy skupiam się na działaniu i patrzę, co z tego wyjdzie. Jak faktycznie byłoby tak, że poczułabym, że coś mi się może stać, to ja bym się wycofała, bo to też nie o to chodzi, żeby kosztem swojego zdrowia czy życia coś realizować. To kompletnie nie ma sensu, ale ja się tam czułam bezpiecznie. Ten Kaukaz, ja to mówię, on się przed mną otwierał. Paradoksalnie się tam czułam bardziej bezpiecznie i bardziej na miejscu niż na cywilizowanych szlakach w Europie. Bo też mam taką teorię, że tam, gdzie jest dużo ludzi, jest większe ryzyko, że okradną cię na przykład. To się bardzo często dzieje w dużych miastach. A w takim Kaukazie po co oni cię mają okradać? Ci ludzie są dla ciebie otwarci. Raczej co do zasady nie zrobią ci krzywdy. No, oczywiście trzeba uważać, ale to jak wszędzie.
1: Oczywiście, że tak. Dla mnie też dużym takim szokiem było to, że jak czytałam też informację o tobie, że ty wybierasz samotne wędrówki, bo ty potrzebujesz tej samotności. To jest dla ciebie ważne, chcesz to przeżywać. Masz taki styl, taki sposób działania.
0: Ten styl wyszedł przypadkiem, bo wcześniej podróżowałam z kolegą, ale okazało się, że na takim naprawdę już dłuższym szlaku kompletnie byliśmy...
2: Rozjeżdżaliśmy
0: się. I ja z dnia na dzień miałam coraz więcej energii, on coraz mniej. I to był taki moment, że w następnym roku stwierdziłam, spróbuję sama i okazało się, że zaczęłam się w tym odnajdywać. Podróżowanie samemu ma wiele aspektów, to jest, można to rozpatrywać w wielu płaszczyznach, ale to, co przede wszystkim mi daje, możliwość bardzo świadomego przeżywania tej podróży. Często przez to, że jestem sama, mam więcej kontaktów z miejscową ludnością, bo jak podróżujesz w grupie, to jest mniejsze prawdopodobieństwo, że ci ludzie się tobą zainteresują i ja się bardzo dużo uczę i to mi pozwala realizować coraz ciekawsze rzeczy, wybierać się w miejsca coraz bardziej dzikie, a jakbym była z kimś, to zawsze jakaś część tych rzeczy, których ja bym nie wiedziała, realizowałaby to osoba, która to wie. I ja bym jeszcze przez kolejne 10 lat się rozwijała, a tak to u mnie ten przyrost wiedzy jest ogromny. Ale przede wszystkim myślę, że to jest na poziomie intuicji. To trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ty się dobrze czujesz w tej sytuacji. No ja się czuję doskonale. Ja lubię poznawać ludzi na trasie, mi to sprawia ogromną przyjemność, ale lubię potem sobie być sama, realizować to na własnych zasadach, nie uzależniać się od nikogo, ze wszystkimi tego konsekwencjami, bo prawdopodobnie jakbym podróżowała z kimś, byłabym w stanie zrobić więcej, ale ja nie chcę. Ja chcę robić to, na co mnie stać w danym momencie.
1: Wspomniałaś o tym, że wybierasz się do Ameryki Południowej, że znasz hiszpański, a wcześniej rozmawialiśmy o tym, że Hiszpania to takie dobre miejsce dla ciebie. Dlaczego?
0: Nie mogę tego zrozumieć, ale odkąd tam pojechałam na bieg, zakochałam się w ogóle w takich krajach hiszpańskojęzycznych. Myślę, że mnie ogólnie fascynuje odmienność. Ja lubię poznawać inne kultury. Hiszpania jest dla mnie takim krajem bardzo różnorodnym. Ameryka Południowa też jest bardzo różnorodna, choćby w każdym z tych krajów mówią troszeczkę inaczej. To są zupełnie inne kultury. I myślę, że to mnie najbardziej fascynuje i też znowu to czuję na poziomie intuicji, że ja do tego kraju pasuję. Na przykład nie pasuję do Niemiec, nie pasuję do Austrii, Włochy raczej też nie, a ta Hiszpania, no czuję, że to jest takie miejsce, gdzie ja się będę czuła dobrze.
1: Ten temperament hiszpański, to ich kultura, to ich podejście do życia, to jest to, w czym tak się czujesz najlepiej?
0: Ja myślę, że jestem bardziej zorganizowana, ale ja chyba nawet nie umiem tego rozłożyć na części pierwsze. Myślę, że różnorodność to jest taki klucz do sukcesu. Nawet choćby sama Hiszpania ma takie autonomiczne prowincje i każda ta prowincja jest inna. Mają, choćby inaczej mówią, mają inny sposób obchodzenia różnych świąt, mają dużo tych świąt, tam jest wszystko kolorowe. No i przede wszystkim mają to, co ja kocham, ogromną ilość gór.
1: I jeszcze ta pogoda, która powoduje, że w te góry można się wybierać praktycznie cały rok.
0: Tak, no bo w Polsce, no ja kocham też Polskę, kocham polskie góry, lubię tutaj być, ale jednak ten czas, kiedy można tutaj fajne rzeczy robić, jest bardzo ograniczony. No i też one są stosunkowo niskie, a tam jest dużo więcej możliwości. Dlatego
1: góry i Hiszpania. Ale jeszcze dlatego też książki o górach. Jesteś autorką już pierwszej i podobno przygotowujesz się do kolejnej.
0: Tak. W pierwszej książce opisałam Armenię, armeńską część szlaku Transkaukazjan. Nie chciałam opisywać całego szlaku w jednej, no bo w mojej opinii wkładanie Armenii i Gruzji byłoby jakimś nieporozumieniem do jednego worka. Jednak są to odrębne kraje, odrębne kultury. I to Kaukaz, i to Kaukaz. No bardzo się cieszę, bo to też miałam na liście marzeń. Po Alpach chciałam napisać książkę, ale to kompletnie mi nie wyszło, więc kolejne marzenie zrealizowane. Nie nazwałabym siebie pisarką, bo raczej powiedziałabym, że raczkuję, tym bardziej, że jestem z wykształcenia matematykiem, totalnie niehumanistą, więc szczerze to było większe wyzwanie niż przejście tego Kaukazu. No i jeszcze tą książkę sama wydawałam, więc to było kolejne wyzwanie, a teraz jeszcze sama ją sprzedaję, więc jestem i sprzedawcą, i wydawcą, i pisarzem. No i teraz też już powstaje szkic tej książki o Gruzji, ale no tak jeśli chodzi o wydanie, to przyszły rok.
1: Istniejesz też w tak zwanych social mediach, prawda? Bo czytałam twoje materiały. To jest miejsce, w którym dobrze się czujesz?
0: Tak. W 2020 roku, jak uruchamiałam social media, to było dla mnie takie miejsce, gdzie mogłam się dzielić z osobami o podobnych zainteresowanych swoimi podróżami. Teraz bardziej traktuję jako miejsce. To jest jakby nieodłączna część podróży, tak? Szczególnie jeżeli chcesz to robić półprofesjonalnie, no to te media są nieodłączną częścią. Aczkolwiek naprawdę nie jest to mój świat, nie jest to moja bajka. Próbuję znaleźć gdzieś taki złoty środek pomiędzy takimi przygiętymi social mediami, które są tylko nastawione na social media, super, hiper materiały. Muszę nad tym jeszcze niewątpliwie trochę popracować.
1: Ale można cię tam znaleźć i można prześledzić twoją wyprawę, prawda? Bo tam są materiały, w których są piękne zdjęcia i opisy wielu bardzo trudnych, rzekłabym, sytuacji, choćby właśnie ataków psów czy kontaktu z niedźwiedziem.
0: Tak, to też jest takie miejsce, gdzie przede wszystkim w trakcie wypraw dzielę się informacjami z tych podróży, bo też chcę jakby ludziom przybliżać, jakie są jakieś inne możliwości. I jest to też dla mnie fajne, takie relacjonowanie na bieżąco. To też zwiększa mi krąg osób o podobnych zainteresowaniach. To jest taka ta dobra strona social mediów, że możesz trafić do większej ilości osób, których nie masz możliwości normalnie poznać fizycznie.
1: Ja nie wiem, czy zauważyłaś, ale ja odnoszę takie wrażenie, że jednak coraz więcej jest takich ludzi, którzy oddalają się od tej turystyki hotelowej, która kompletnie nijak się ma do rzeczywistości danego miejsca, bo żyjemy po prostu w tych samych hotelach w różnych miejscach na ziemi. Chcemy poznać bliżej to, czym rzeczywiście bogactwo jest danego miejsca. I na przykład jak lecimy na jakieś, nie wiem, egzotyczne wyspy, to chcemy pobyć na wyspie, czyli poza tym kurortem. I takie osoby jak ty wytyczają te inne szlaki, te nieoczywiste miejsca, często tak piękne i wyjątkowe, że gdybyśmy nie opuścili kurortu, nigdy byśmy tam nie dotarli. Czy to nie jest też taka rola waszych przewodników, trochę ekstremalnych?
0: Znaczy, w zasadzie ten szlak był taką pierwszą próbą bycia częścią wytyczania nowego szlaku. To było coś dla mnie takiego głębszego niż tylko chodzenie dla samego siebie jakimiś utartymi ścieżkami, gdzie już przeszło 1000 osób albo jeszcze więcej, bo to już nie daje mi takiej satysfakcji. Ja też potrzebuję mieć jakiś większy sens tego, co robię w tych górach, ale faktycznie ja teraz będę chodziła na tylko takie szlaki, które dopiero powstają, które trzeba przetestować. Gdzieś tam pewnie docelowo będę starała się też już wymyślać własne drogi, ale to jeszcze chwilka, tak? Na razie jeszcze potestuję to, co jest do potestowania, bo to też fajnie rozwija, fajnie uczy nowych krajów, ale faktycznie też jak ja obserwuję nawet wśród znajomych, że jest coraz większe parcie na to, żeby szukać nowych kierunków, nowych destynacji i też nieutartych ścieżek, nie tam, gdzie idą wszyscy. Bo tam, ja tak jak na to patrzę, to nawet widać po Gruzji, bo miałam okazję poznać takie miejsca, gdzie tej turystyki kompletnie nie było. I podam Ci taki przykład. Na przykład jest takie miejsce, gdzie można mieć kąpiele lecznicze i jak spotkasz tam autochtonów, to będziesz nocowała w bardzo klimatycznej agroturystyce za 1/10 ceny, poznasz tam miejscowych, spędzisz z nimi fantastyczny wieczór przy lokalnym jedzeniu, miejscowych plus turystów, Gruzinów, którzy tam przyjechali, albo możesz pojechać do eleganckiego hotelu i wziąć tą samą kąpiel leczniczą w eleganckim basenie, a wersja dla lokalsów to jest po prostu kamienny budynek, szlał z góry i to jest dopiero klimat. Albo kąpiel bezpośrednio.
1: A, że tak powiem, walory lecznicze identyczne, tylko kwoty też inne.
0: Wiesz, kwoty, ale też masz tą autentyczność, a nie coś takiego
1: wykreowane.
0: Tak, i przede wszystkim znowu poznajesz tych lokalnych ludzi. I dla mnie to, ja to się ogromnie cieszyłam, że trafiłam w to miejsce i wtedy zobaczyłam, jak na dwa różne sposoby można podróżować. Że jak prosta rzecz, jak wchodzisz do wioski i chcesz nocleg, to nie wchodź na booking, tylko popytaj w wiosce, gdzie jest nocleg i oni ci podadzą ten taki najbardziej jeszcze nie przygotowany pod turystę.
1: Co w takich żołnierskich słowach należy wiedzieć przed wyruszeniem na jakąkolwiek wyprawę? Ja nie mówię o ekstremalnych podróżach, bo do tego trzeba się naprawdę solidnie przygotować, pomijając kwestię wytrzymałościową i to jeszcze i sprzętowo i tak dalej. Ja mówię o takiej wyprawie, gdzie niekoniecznie do kurortu, ale generalnie gdzieś, gdzie chcemy coś ciekawego zobaczyć. Jak twoim zdaniem trzeba się przygotować?
0: Znaczy moim zdaniem na początek to na pewno logistyka, czyli miejsca, które chcemy odwiedzić, miejsca, gdzie możemy zdobyć jedzenie, gdzie są jakieś źródła wody, no to zależy, czy nocujemy pod namiotem, czy pod dachem. No jeżeli pod dachem, to jakieś opcje różnych noclegów, miejsca, które chcemy zobaczyć. Jeżeli są to góry, no to jakieś ukształtowanie terenu, żeby znać trasę, mieć mapy papierowe i przede wszystkim zapoznać się z tym miejscem, gdzie chcemy iść. Fajnie też mieć jakieś aplikacje elektroniczne do nawigacji. ale też przede wszystkim spróbować znaleźć informacje na temat lokalnej kultury i w ogóle idealnie byłoby znać chociaż trochę język danego kraju. Bo jeżeli podróżujesz w miejsca turystyczne, to tam często będzie ten angielski, ale tak jak ja podróżowałam po Kaukazie, no to ten rosyjski mi otwierał tyle drzwi i ja się wykaraskałam z różnych spotkań, choćby nawet z tymi żołnierzami. Podejrzewam, że jakbym ogromna ilość żołnierzy, które spotkałam na trasie, mogłam z nimi porozmawiać po rosyjsku i oni mnie traktowali jak swojego. Na przykład moi znajomi angielskojęzyczni mieli przetrzepane plecaki, aparaty, telefony i byli postrzegani jako coś, jako obcy, bo ci żołnierze nie umieli się z nimi skomunikować. Więc to też jest taka rzecz, że jak podróżujesz gdzieś tam poza takimi utartymi ścieżkami, chociaż ogarnij troszkę język. To jest naprawdę bardzo ważne.
1: Ważne też, żeby trochę wiedzieć o kulturze danego miejsca, o pewnych zasadach, które obowiązują.
0: Jeśli chodzi o kobiety, że nie podróżujemy po Europie, to moim zdaniem niezmiernie istotne, szczególnie jeśli chodzi o kraje takie pozaeuropejskie, istotny jest ubiór dla kobiet. W Armenii no, wiedziałam, że muszę mieć zakryte kolana. Okazuje się, że też fajnie jest mieć zakryte ręce. Może nie dotąd, ale przynajmniej krótki rękawek, bo okazało się, że moje gołe ramiona też zwracały uwagę. Tym bardziej, że mam jasną skórę blondynki. To się totalnie różni od skóry Ormianek czy Gruzinek, ale okazało się, że też trzeba mieć zakryte pośladki. I na przykład jak się kąpałam w gorących źródłach, to jak weszłam w stroju takim w bieliźnie sportowej, to było faux pas. Bo Ormianki jak się kąpały, to miały biustonosze, ale biodra miały zakryte spodenkami albo takimi ala spódniczkami biegowymi. I to się dowiedziałam dopiero siedząc w nieadekwatnym ubiorze w gorącym źródle, gdzie byli mężczyźni również, tak?
1: Człowiek uczy się całe życie.
0: Tak, więc no, trzeba jednym zdaniem respektuj kulturę danego kraju.
1: No to na koniec naszego spotkania dzisiejszego i mam nadzieję, że kolejne będzie już po Twojej kolejnej wyprawie. Powiedz mi, co byś powiedziała ludziom, którzy, tak jak mówisz, do których chciałabyś dotrzeć, żeby, nie wiem, spróbowali realizować swoje cele, niekoniecznie podróżnicze, jakiekolwiek.
0: Tak, zdecydowanie to, co mogłabym rekomendować, żeby spróbować i nie analizować, czy się uda, czy się nie uda, czy ja mogę, czy ja nie mogę, nie tłumaczyć się wiekiem, że w pewnym wieku to już nie wypada, albo nie da się, albo w zasadzie to już tylko do tej emerytury muszę jakoś dociągnąć, tylko spróbować. I tak naprawdę najwyżej się nie uda, albo najwyżej się okaże, że jednak to nie jest ta droga, ale spróbować.
1: Pięknie, dziękuję. I jeszcze powiedz, gdzie Cię możemy w social mediach, których niekoniecznie tak uwielbiasz, ale jednak znaleźć.
0: Tak, zapraszam serdecznie na profile Szparaga we własnym sosie, zarówno na Facebooku, jak i Instagramie.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Dzięki ogromne.
3: SK Beskidy.
1: Kontynuujemy dziś nasz cykl książki na temat żywca i żywiecczyzny. Dziś Galicja na torach, czyli kolejowa historia Podbeskidzia.
4: Dzień dobry Państwu, Anna Barawa, Żywiecka Fundacja Rozwoju. Tak, dzisiaj kolejne spotkanie, już chyba piąte? Czwarte. Czwarte spotkanie poświęcone książkom, które warto przeczytać, jeśli ktoś interesuje się swoją małą ojczyzną, czyli żywiecczyzną, żywcem i miejscowościami na tej mapie ulokowanymi. Jacek Kachel, łodygowianin, autor świetnych publikacji i artykułów poświęconych historii szeroko rozumianej żywiecczyzny z naleciałościami, bo i trochę o suchej, i sporo o Bielsku Białej. Tym razem Galicja na torach, czyli kolejowa historia Podbeskidzia. Książka wydana przez wydawnictwo Księży Młyn. Bardzo ładnie wydana. Jest ładna, wydana w Łodzi w 2013 roku. To pierwsze wydanie tej książki. Książka ma dość nietypowy format, jest kwadratowa. Liczy prawie 110 stron, 108 dokładnie. Jest trochę ilustracji, jest sporo zdjęć, ma 7 rozdziałów. Dobrze pocięty tekst, także bardzo szybciutko można znaleźć tematy, które czytelnika interesują, jeśli nie chce czytać od razu w całości, tylko chce przekartkować i złapać coś, co go interesuje. Na każdej stronie praktycznie jest zdjęcie. Bardzo dowcipne, co cechuje zresztą autora. Jacek Kachel ma dużą umiejętność puentowania i dowcipnego komentowania wydarzeń historycznych. Bardzo dowcipne śródtytuły, na przykład austriackie gadanie, czyli ustalenie tego, co już zostało ustalone. Ci, którzy choć odrobinę orientują się w historii, wiedzą, że biurokracja w Galicji przypominała nieco te wydarzenia, które również zostały zilustrowane w Asterixie i Obelixie w 12 pracach, ale w ogóle no, sama biurokracja ma to do siebie, że jest zwykle nieustającym tematem żartów. Dlaczego ta książka jest ważna? Ta książka jest ważna, bo jest książką przede wszystkim. Nie ma takiej książki, której nie warto przeczytać. Takie rzeczy można mówić po lekturze, a nie przed. Natomiast Jacek Kachel świetnie, dynamicznie, dość krótko spuentował wszystko to, co wpłynęło na ukształtowanie się takiego, a nie innego systemu komunikacji kolejowej na Żywiecczyźnie. Mówi o tym, co było zanim pojawiła się kolej, mówi o tym, jak procedowane były sprawy związane z budowaniem, wytyczaniem lokalizacji, ale również mówi o tym, co zostało zaplanowane, a się nie stało. Pytanie, czy szkoda? To jest bardzo ciekawy punkt do rozmowy o tym, jak mogłaby rozwijać się turystyka i rekreacja na tym terenie, gdyby być może te plany zostały wdrożone w życie. Rozdział pierwszy to rozdział zatytułowany Na kolejowym szlaku zachodniej Galicji. I tutaj informacje o przywilejach cesarza Ferdynanda, czyli kolei żelaznych początek. Taki jest pierwszy podrozdział. Dalej bardzo ważny dla nas dworco lakowanie, czyli jak Żywiec swoją stację w Zabłociu wybudował. Znajdziecie Państwo informacje na ten temat na stronie 11. Duży drugi rozdział to planowana kolej Łodygowice-Buczkowice, kolej której nie ma. Trzeci bardzo ważny rozdział, duży rozdział, planowana kolej Żywiec-Oświęcim. Czyli również kolej, której nie ma. A
3: ambitne były plany, się nie ziściły.
4: I te plany pan Jacek odnalazł, uporządkował, w dużym stopniu informacje przetłumaczył i przedkłada nam to, co okupione jest bardzo ciężką pracą, taką reportersko-historyczną. Czwarty rozdział to rozdział zatytułowany Kolej Trzech Narodowości. Piąty to Kolej i Robotnicy, a wiemy, że etos pracy kolejarza, podobnie jak górnika, to jeden z ważniejszych fundamentów w Polsce w okresie i przedwojennym, ale również powojennym i do dziś. I rozdział szósty to rozdział zatytułowany Kolejowe Wypadki.
1: Wspomniałeś o tym etosie pracy, to ja pamiętam, mój dziadek był kolejarzem. To u niego się mówiło, zresztą w ogóle potocznie się mówiło, że według polskich pociągów, tego pociągu relacji Warszawa-Berlin nastawiono zegarki, czy relacja Warszawa-Wiedeń, albo Kraków-Wiedeń. Ta relacja już jest mało istotna. Chodziło o to, że według tego pociągu nastawiono zegarki, był tak punktualny.
4: Tak, tutaj ta opowieść lokuje relacje na trasie Wiedeń-Lwów ze śródlądowaniem w Bielsku, Żywcu, Krakowie, no i dalej, i powrót. Pisze Jacek Kachel tak. We wstępie. W prezentowanej książce przedstawiony został zarys rozwoju kolei na tym terenie ze szczególnym uwzględnieniem tras Bielsko-Żywiec, Sucha-Żywiec, Żywiec-Zwardoń. Ukazano również problemy, które przy okazji rozwoju tras kolejowych nabrały nowego znaczenia. Dzieje ludzkości, pisze autor, pisane są przeważnie przez wielkie, czasami krwawe rewolucje społeczne oraz kulturowe i techniczne. Przyzwyczailiśmy się do analizowania zmian mentalności ludzi pod wpływem kultury i sztuki. Teraz jednak coraz częściej badacze zauważają, że na zmianę sposobu życia i świadomości mają wpływy zmiany cywilizacyjne. Szczególnie można to odczuć, gdy mowa o sprawach związanych z komunikacją. Nie odnosi się to tylko do rozwoju i przepływu informacji na świecie, ale dotyczy również środków lokomocji. Już w starożytności zauważono, że istnieją naturalne szlaki komunikacyjne, z których ludzie chętnie korzystali. Z czasem w miejscach, gdzie się krzyżowały, pojawiały się osady. Ich rozwój zależał od tras kupieckich, karawan. Tam, gdzie ruch był wzmożony, osady zmieniały się w miasta i odwrotnie. Gdy przepływ ludzi słabł, traciły na znaczeniu i stawały się niewielkimi miejscowościami. I taki sam proces można było zaobserwować na przełomie XIX i XX wieku, kiedy to zaczęły powstawać linie kolejowe. Ich zakładanie i przebieg miały niebagatelny wpływ na rozwój całych regionów. Tak też było w Galicji Zachodniej.
1: No my jesteśmy na szlaku Kraków-Wiedeń, prawda?
4: Takim. Na szlaku Wiedeń-Lwów dokładnie, tak. Kolej transwersalna z Wiednia do Lwowa i z powrotem powstała w momencie, kiedy ukonstytuowała się tutaj po rozbiorze Galicja i Lodomeria, czyli teren, który został włączony w struktury monarchii austro-węgierskiej. I tak też się faktycznie stało, że ta kolej połączyła tereny wcielane sukcesywnie do korony Habsburgów. Jakoś trzeba było te terytoria bardzo zróżnicowane połączyć. Jeśli te terytoria tworzone były przez narodowości mówiące różnymi językami, no bo raczej mało prawdopodobne, żeby intuicyjnie Austriak, Węgier i Polak się dogadali, niezależnie od ilości wypitego alkoholu, który ponoć rozwiązuje języki. Natomiast trzeba było znaleźć jakieś inne spoiwo, inny łącznik. Bałkany, które były częściowo włączone w strefę wpływów Imperium Habsburgów, to Słowiańszczyzna, obok wspomniane Węgry, tu Czechy, Słowacja, Galicja, czyli południowe tereny Polski. Te tereny były bardzo rozległe, zachodnia Ukraina. I kluczem do połączenia tego terytorium była komunikacja. Trzeba było w jakiś sposób te tereny skomunikować tak, żeby można było do nich dojechać. Ale skupmy się na tym, co szczególnie ważne tutaj na terenie Żywiecczyzny, czyli rozdział pierwszy, podrozdział trzeci od strony 11. Dworca lokowanie, czyli jak Żywiec swoją stację w Zabłociu wybudował. Przechodzimy do strony 11. Przepiękne zdjęcie, pocztówka z Zabłocia. Jest tutaj pokazana ulica główna, jest pokazany dworzec jeszcze przed przebudową, jeszcze bez orłów.
3: Główna to teraz ulica Dworcowa.
4: Obecna ulica Dworcowa jest również, zresztą z widokiem na naszą kamienicę tutaj. I to, o czym pisał pan Tadeusz Dziergas, o czym mówiliśmy w odcinku wcześniejszym, czyli utwardzona, ale tłuczniem, siutrem, czyli żwirem rzecznym, kamieniami. Tak, i widać faktycznie dorożkę, która transportuje mieszkańców. Widać ten plac pod góralem i wszystko łudząco przypomina dzisiejsze Zabłocie. Dworzec różni się znacząco, jest jeszcze przed rozbudową, widać, że jest mniejszy. No i widać synagogę,
2: której nie ma.
4: To miejsce dziś to plac i obelisk, który znajduje się obok szkoły, obok zespołu szkół budowlano-drzewnych imienia Armii Krajowej. Jaką historię przybliża nam autor, czyli Jacek Kachel? Dworca lokowanie, czyli jak Żywiec swoją stację w Zabłociu wybudował. Ciekawa sytuacja miała miejsce w Żywcu, gdzie długo zastanawiano się nad lokalizacją budynku dworca. Pierwotnie miał być on wybudowany na tzw. Łęgu, w rejonie dzisiejszej zajezdni autobusowej. Jednak gdy inwestorzy zwrócili się z tą propozycją do rajców miejskich, mieli oni odpowiedzieć: „Bydzie nam tu kupić pod nosem, a i ogień nie trudno”. Kupcić, przepraszam, tak. Nie jest łatwe czytanie takiego języka, więc jeszcze raz. Bydzie nam tu kupcić pod nosem, a i o ogień nie trudno. Do anegdot i żartów z brodą przeszła już wypowiedź niejakiego Dowsilasa, który przytoczył w swojej książce Hieronim Woźniak, znawca historii Żywca. Stary Dowsilas, przez którego środek stodoły została wytyczona linia kolejowa, czyli sztreka, opowiadał sąsiadom, co oni myślą. Że ja tam będę siedział i wrota od stodoły odmykał, jak ta kolej pojedzie? To cytat. To cytat z jednej z książek, o której być może też będziemy mówić. Inną równie ciekawą informację o tym, dlaczego zdecydowano się na ulokowanie stacji w Zabłociu, przytacza Marek Kubica. W księdze pamiątkowej gimnazjum w Żywcu znalazł się zapis z obrad Rady Miejskiej. Jeden z rajców przekonywał: „Sławetni rajcowie, kolej to dobra rzecz, bo to bez marnowania koni zajedziesz do Bielska, Wiednia i Pesztu, Madziarskiego też. Towary można sobie sprowadzać i szynki, kiełbasy z naszych prosiąt wysyłać. A jak baba sadliskiem okrutnie obrośnięta, że już na siebie kiecki wciągać nie potrafi, to ją łatwiej do jakowego Karlsbardu odtransportować wagonem, bo w nim osie, tak jak w bryszce, nie popękają”.
3: Ale no, mieli poczucie humoru.
4: Tak, tak, zdecydowanie. Ale z tą stacją to mi się nie widzi. Kolejami jeżdżą różni ludzie i Żydzi naturalnie też. Na każdej stacji jest poczekalnia, siedzą w niej ludzie i drzemią na ławkach. A co będzie, jak taka Żydówka urodzi dziecko na stacji, w poczekalni, na naszej ziemi, naszego miasta? Nowego obywatela nam przysporzy. Ja pierwszy nie zgadzam się na żadną stację w mieście. Zgodnie z miejskim przywilejem Żydom zabraniano osiedlać się w granicach miasta Żywca. Trudno dziś ustalić, który z argumentów przeważył. Faktem jednak jest, że dworzec żywiecki wybudowano w Zabłociu. Dalej pisze Jacek Kachel tak. Koniec wieńczy dzieło, czyli tory w trzy strony świata. I to informacja na stronie 13 książki i bardzo ładne zdjęcie ratusza w Żywcu i rynku. Nie ma tutaj adnotacji odnośnie datowania. Tak, tak, tak, oczywiście. To są wszystko stare zdjęcia, to są wszystko archiwalia, nie znajdziecie Państwo tutaj nowych zdjęć. Ciężka mozolna praca autora, świetna rzecz. Pisze autor tak. Szczególnym rokiem dla rozwoju kolei na tym terenie okazał się rok 1884. Wydarzeniem było zakończenie prac na linii Zwardoń-Żywiec-Sucha-Chabówka-Nowy Sącz. W Gwiazdce Cieszyńskiej, pisząc o tym, podkreślano, że Żywiec może stać się bardzo ważnym węzłem kolejowym, gdyż już teraz miasto ma połączenie z koleją pruską przez Bielsko i Dziedzice oraz z Krakowem przez Podgórze. Po zakończeniu prac na linii Żywiec-Zwardoń miało ono uzyskać dogodne połączenie z Węgrami. Cesarsko-królewskie, uprzywilejowane austro-węgierskie Towarzystwo Kolei Państwowych zapowiedziało, że trasa zostanie ukończona 15 października. Prace na poszczególnych odcinkach były prowadzone od 1880 roku. Oficjalny koniec budowy zaplanowano na 20 sierpnia 1884 roku. Czynniki zewnętrzne spowodowały opóźnienie. Namiestnik Galicji, odpowiadając na interpelację, zaznaczył: linia od Żywca począwszy będzie oddana do użytku publicznego przy końcu października. Optymizm urzędniczy jednak zawiódł i oficjalnie linia miała zostać otwarta dopiero 15 listopada. Datę tę jednak można zakwestionować, gdyż Gwiazdka Cieszyńska donosiła, że 25 listopada, wskutek nieładu, jaki od dawna panuje przy budowie kolei Żywiec-Zwardoń, odpięto 9 wagonów od maszyny naładowanych szutrem, czyli żwirem, na których znajdowało się 65 robotników. Koło wagonów, nie będąc niczym podłożone, aby się oprzeć mogły, ruszyły same, a rozpędziwszy się lotem błyskawicy, przebiegały stacje Sulrajcze, Milówka aż do Węgierskiej Górki, gdzie zawiadomieni telegrafem powstrzymali rozszalałe wagony przez nasypanie piasku na szyny. Wskutek tego zostało zabitych 2 ludzi i 6 ciężko rannych, których po drodze pozbierano. Ten tragiczny wypadek potwierdza, że oficjalna data otwarcia linii została przesunięta na koniec roku. Trasa ta liczyła 37,288 km, czyli prawie 38 km. Więc trasa Żywiec-Sucha natomiast została otwarta 16 grudnia roku 1884. Na odcinku z Żywca do Nowego Sącza liczyła 147 prawie kilometrów i była realizowana w ramach tzw. Karpackiej Kolei Transwersalnej, nazywanej również Galicyjską Koleją Transwersalną. Dalej informacje na temat kosztów, informacje na temat procedowania spraw, informacje na temat tego, co jeszcze mogło się podziać. Bardzo interesujące wzmianki o tym, że można było poznawać trasy, podróżować z tak zwanym przewodnikiem ilustrowanym.
1: Na wycieczki się wybiera.
4: Tak, można było jechać na wycieczki. Bardzo ciekawa zmianka. Jak się poruszać, czyli poznajemy kolej z przewodnikiem. Powstanie w krótkim czasie tak wielu linii kolejowych spowodowało przeprowadzenie akcji informacyjnej, której celem było ułatwienie podróżującym korzystania z usług kolejowych. Pomocny był w tym wydany w 1892 roku specjalny przewodnik ilustrowany po cesarsko-królewskiej austriackich kolejach państwowych. W zeszycie numer 28, a to oznacza, że było ich co najmniej 28, zamieszczono ciekawe informacje o trasach kolejowych w rejonie Żywca. Przedstawione są w nim opisy poszczególnych linii, np. połączenia z Suchej przez Żywiec do Zwardonia. Według danych zawartych w przewodniku pokonanie 72-kilometrowego odcinka pociągiem mieszanym, czyli osobowo-towarowym, zajmowało, zgadnij ile, 72 km, 4 godziny i 19 minut. Tę samą trasę pociągiem osobowym można było pokonać w 3 godziny i 6 minut. Informacje zamieszczone w przewodniku w kilku miejscach nie są zgodne, w zależności od tego, czy w publikacji uwzględniono również czas postoju pociągu na stacjach, czy też nie. Ale jeśli w tamtym czasie ktoś się wybierał, to przypuszczam, że nie spodziewał się, że dojedzie tam w 40 minut.
1: No tak, no bo jeżeli to był towarowy, to musiał się zatrzymać na stacji przeładowania i tak dalej, więc wszystko to czy...
4: Nie. Tak, ale czego jeszcze możemy się dowiedzieć z tej książki, za co jesteśmy bardzo wdzięczni autorowi, panie Jacku Chapoba. Przewodnik ilustrowany podaje następujące informacje dotyczące miejscowości Sucha, będącej stacją początkową linii prowadzącej przez Żywiec do Zwardonia. Miasteczko z 4000 mieszkańców oddalone od dworca o 1,5 km. Restauracja na dworcu jest dobra, o 300 kroków od dworca znajduje się hotel drugorzędny. Z pokojami po cenie 1 korona 60 halerzy, z usługą i oświetleniem. W miasteczku winiarnia i 4 piwiarnie drugorzędne.
1: Bardzo potrzebne informacje dla podróżnego.
4: Bardzo. I dowiadujemy się również rzeczy następującej. Podróż z Jeleśni do Pewli Małej, oddalonej o 3 km, trwała 9 minut. Kolejne 4 km pociąg pokonywał również w 9 minut. I docierał do stacji Friedrichshütte, gdzie znajdowały się, i tutaj cytat, huty żelazne arcyksięcia Albrechta, jedna wyrabiająca cienkie i grubsze blachy żelazne i blachy cynkowane i druga wyrabiająca rozmaite rodzaje kutego żelaza. Następna stacja, do której można było dotrzeć w ciągu kolejnych 9 minut po pokonaniu 4 km, położona była w Żywcu. Była ona w tym czasie największa i najważniejsza, gdyż znajdowała się na skrzyżowaniu szlaków kolejowych. Budynek żywieckiego dworca został wybudowany na terenie sąsiedniej gminy Zabłocie i oddalony był od miasta o 1,6 km. I to jest niesamowite. Dworzec w Żywcu był w Zabłociu.
1: A Zabłocie to była jakby inna gmina, nie? To nie była dzień wtedy.
4: Na wieś, oczywiście. Bo przypominam Państwu, że Zabłocie zostało włączone do Żywca w roku 1939 wraz z okupacją. Później z powrotem przywrócono porządek taki, że Zabłocie było samodzielną wsią i siedzibą gminy Zabłocie, dużej gminy, w skład której chodziło m.in. Radziechowy, Lesna, Sienna, Lipowa. I później w roku 1950 ponownie wyłączono, rozwiązano tą gminę, siedzibę przeniesiono do Radziechów, a Zabłocie zostało włączone w struktury administracyjne miasta Żywca. Ale czego się dowiadujemy? Stąd też jak oglądacie Państwo jakieś materiały archiwalne i jest stacja Zajbórz, albo mowa o tym, że był dworzec kolejowy w Żywcu, to owszem, ale ulokowany w Zabłociu. Nieco pokrętne, ale na mapach galicyjskich faktycznie ten dworzec opisywany jest jako Zajbórz, a nie Zablocie. Więc jeszcze raz, następna stacja, do której można było dotrzeć w ciągu kolejnych 9 minut po pokonaniu 4 km, położona była w Żywcu. Była ona w tym czasie największa i najważniejsza, gdyż znajdowała się na skrzyżowaniu szlaków kolejowych. Budynek żywieckiego dworca został wybudowany na terenie sąsiedniej gminy Zabłocie, w której w tej chwili się znajdujemy, i oddalony był od miasta o 1,6 km. Żywiec liczył wówczas 4,5 tysiąca mieszkańców, a Zabłocie 2300. Jak podaje przewodnik? Dorożka jednokonna kosztuje z dworca do Żywca 80 halerzy. Jakbyśmy chciały w tamtym czasie w kapeluszach dorożką, to 80 halerzy, a dwukonna jedną koronę i 20 halerzy. Omnibus do Hotelu Narodowego w Żywcu 40 halerzy od osoby. Hotel Narodowy.
2: A gdzie był ten hotel?
4: Hotele w Żywcu. Hotel Narodowy, najlepszy przy ulicy Głównej, więc zapewne Hotel Polonia późniejszy, a dziś nie ma już tego hotelu. Cena pokoju od jednej korony 60 halerzy do 3 koron włącznie z usługą. Był też hotel pod Cesarzem Austriackim przy Głównym Placu. Hotel Europejski przy ulicy Głównej i restauracje. Na dworcu. Oczywiście. Proszę, tutaj mam.
1: Piękny hotel, tak jest.
4: I to jest właśnie budynek, który Państwo możecie kojarzyć jako Polonia, czyli vis-a-vis obecnego budynku sądu. A budynek sądu to dawna siedziba dyrekcji dóbr arcyksiążęcych. Restauracyje, jak pisze autor, cytując. Na dworcu kolejowym, w wymienionych hotelach, piwiarnia i winiarnia Teszla, lokal śniadań Danka i cukiernie Daczkowskiego i Suchego. Kolejny przystanek to już Węgierska Górka.
1: Świetny przewodnik, bo wszystko, po prostu wszystko, co potrzeba. Gdzie masz zjeść, gdzie masz się wyspać, gdzie, jak dojechać, wszystko, co, ile kosztuje. No, ci powiem, jestem pod wrażeniem.
4: Tak, to jest fascynujące. Świetnie się to czyta. Doskonałe pióro. Autor bardzo lubi to, co robi. Widać, że czuje tętno kolei. Także wszyscy miłośnicy kolei, obowiązkowa pozycja, ale wszyscy miłośnicy Żywiecczyzny również. Ale także i Oświęcimia, i Buczkowic, i Suchej, bo i o tych miejscowościach informacje można znaleźć. Przypominam, że w rozdziale drugim i trzecim znajdziecie Państwo informacje na temat planowanych nitek kolejowych, które nie zostały zrealizowane nigdy. W międzyczasie również opowieści, na przykład Nowa Polityka, czyli kolej finansuje armaty, i ilustracja przedstawiająca rozstrzelanie. Dalej, stacja Kukucia, czyli robotnicy mają swój przystanek, ale również dworzec w Bielsku, sfotografowany zupełnie inaczej, bez drzew, bez infrastruktury, na peronach wygląda. Bardzo ciekawy rozdział na stronie 35, Za chlebem, czyli specjalne pociągi emigracyjne. W 1911 roku, pisze autor, poinformowano, że od 31 maja do 1 września na liniach państwowych kolei będą wprowadzane bilety abonamentowe pierwszej, drugiej i trzeciej klasy na okres 15 i 20 dni. Po raz pierwszy na biletach takich znalazło się miejsce na fotografię właścicieli. Rok 1911. Co roku na wiosnę... Tak, tak. Co roku na wiosnę wiele osób korzystało z tak zwanych pociągów emigracyjnych. Z tego powodu Sejm zwrócił się do rządu z prośbą o zwiększenie liczby wagonów trzeciej klasy. Po ogromnej skali zjawiska emigracji, a zarazem o trudnej sytuacji na rynku pracy w Galicji, informowano na łamach niemieckiej gazety Silesia. Specjalnymi pociągami na roboty sezonowe do Niemiec wyjechało 31 marca 4,5 tysiąca osób, 1 kwietnia 3440, 2 kwietnia 2430, a 3 kwietnia 2280 osób, a w nocy z 4 na 5 kwietnia 950 osób. Skala zjawiska była bardzo duża. Mieszkańcy Galicji wyjeżdżali na zachód z Bielskiego Dworca przez 14 dni. Mnóstwo informacji, ogromna praca, studiowanie archiwów po to, żeby znaleźć wzmianki w prasie, w dziennikach, w tygodnikach. Jacek Kachel
3: Archiwa nie tylko polskie, ale także niemieckie.
4: Jacek Kachel zrobił kawał roboty. Kuriol Lwowski, Dziennik Cieszyński, ale również archiwa, źródła o Krakowski Czas na przykład, dalej z cytowanych, Wieniec i Pszczółka i informacja o miejscowości Kozy. Świetna książka, doskonale się czyta, warto mieć. Tu już zdjęcie dworca kolejowego w Bielsku w nieco innym ujęciu. Piękne zdjęcie, panoramiczne. Warto zobaczyć. Zdjęcia z Bielska-Białaj, widok na Porąbkę, dzisiejszy plac Wojska Polskiego, świetna pocztówka z Białej przedstawiająca ratusz, burmistrz z Białej, budowa zapory w Porąbce, zdjęcie monumentalne, niezwykłe, ale też pozdrowienia z Międzybrodzia. Ciekawa jestem, czy mieszkańcy Międzybrodzia wiedzą, że powstała taka pocztówka z Międzybrodzia, gdzie przedstawiona jest plebania, kościół i kółko rolnicze. Bardzo ładna z wykorzystaniem motywów roślinnych. I bardzo ciekawy cytat z Kuriera Lwowskiego. Od 20 lat podnoszono potrzebę połączenia kolejowego najdalej na zachód wysuniętej stacji granicznej z Węgrami w Zwardoniu z północną częścią kraju w Oświęcimiu, w punkcie ogromnie ważnym dla zachodnio-galicyjskiego ruchu handlowego. Środków finansowych na te roboty przedwstępne dostarczyły już częściowo interesowane miasta, czyli Żywiec, Kęty i Oświęcim, powiaty Żywiec i Biała i osoby prywatne z łona obywateli miast i wsi położonych wzdłuż projektowanej kolei. Plany trasy opracowuje się już, a rachunek przepuszczalnej rentowności zamierzonej budowy wykazuje rocznie 15 tysięcy ładuk całowozowych i 300 tysięcy osób przewiezionych projektowaną koleją. Takie informacje również Państwo znajdziecie, czyli różnego rodzaju szacunki, bilanse, analizy efektywności tej inwestycji.
3: A równocześnie wielki biznes tak naprawdę dla właścicieli, bo to przecież wszystko było prywatna firma.
4: I perspektywy rozwojowe, tak? To też kalkulowano. Świetna mapa Żywiec Oświęcim z zaznaczeniem projektowanej trasy. Można zobaczyć, którędy ta trasa mogła biec i w jaki sposób miała rozwiązać kwestie komunikacji. Tu raz jeszcze wzmianka na temat austriackiego gadania, czyli ustalania tego, co już zostało ustalone, a równocześnie ryciny, które dokumentują przebieg walk w czasie II wojny i kobiety strzelające, co ważne. Bardzo interesujące zdjęcie żywieckiego rynku, które ilustruje wstęp do czwartego rozdziału zatytułowanego Kolej Trzech Narodowości. Zaczyna się fantastycznie, a rozwija jeszcze lepiej. Kto tu rządzi, czyli spory narodowe na kolei. I pisze pan Jacek Kachel tak. Koniec wieku XIX i początek XX to czas budzenia się świadomości narodowej poszczególnych ludów zamieszkujących monarchię austro-węgierską. Spory na tle narodowościowym nie ominęły również kolei, gdzie przez bardzo długi czas wszystkie ważne stanowiska były obsadzone przez Niemców bądź Czechów z pominięciem Polaków. Sytuacja uległa zmianie, gdy kolej północna została w roku 1907 upaństwowiona. Wtedy to z roku na rok pojawiały się na kolejach coraz liczniejsze grupy Polaków, które zajmowały miejsca Czechów. W 1909 roku na kolei północnej pracowało 2300 Niemców, 300 Czechów i 160 Polaków. Od tego roku zaczęło również obowiązywać równouprawnienie wszystkich języków krajowych. Przypominam rok 1909. Jednak na terenie Podbeskidzia ignorowano wprowadzone zarządzenia i wszystko starano się utrzymać w niemieckim duchu. Sytuacja społeczno-polityczna miała również wpływ na inne sfery życia. Miasto nad rzeką Białą było wówczas największą aglomeracją w regionie. Niemcy nazywali je Niemiecką Wyspą, gdyż skupiło się w nim bardzo silne środowisko nacjonalistów niemieckich. Szczególnie niechlubnie zapisał się w historii dworzec w Bielsku. Na łamach Gwiazdki Cieszyńskiej ukazane zostało aroganckie zachowanie kelnerów pracujących w bielskiej restauracji kolejowej w stosunku do gości posługujących się językiem polskim. I tu cały opis tejże sytuacji, ilustrowane obficie cytatami z prasy ówczesnej. Zdjęcie księdza Stanisława Stojałowskiego, którego możecie Państwo kojarzyć z archiwaliów i z prasy przedwojennej, ale również zdjęcie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łodygowicach. Zdjęcie zrobione przed zamkiem. Tutaj zbiory OSP Łodygowickiej. Dom Polski w Bielsku, dworzec kolejowy w Dziedzicach. Dokładnie, to się wszystko dzieje równocześnie.
3: Okres czasu, kiedy budowano kolejne dworce, to się wszystko rozwijało.
4: Podobne, tak? One mają zbliżoną architekturę. Wzmianka o zaangażowaniu posłów, most na rzece Białce, ale również bardzo uporządkowane zdjęcie, przypominające nieco klimaty z defilady filmu, który możecie Państwo kojarzyć. A to zlot Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Żywcu ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Żywcu, a w tle stodoły. A w tle stodoły. Stodoły i niewielkie domki z mocno dociskającymi do ziemi dachami i wszystko jest drewniane, tak? Więc ten żywiec jest, jawi się w tych wszystkich książkach, może nie wszystkich, ale na pewno w tych, które przeglądaliśmy, jako niewielkie miasteczko na głębokiej prowincji, które ma swój urok bardzo, bardzo szczególny. Również informacja na temat, bardzo ciekawa, na temat funkcjonowania towarzystw sportowych, w tym Towarzystwa Sportowego Sokół, więc wszyscy miłośnicy historii przedwojennej i Sokoły, reaktywacja jest, towarzystwa funkcjonują, choćby w Międzybrodziu Bialskim, w Czernichowie, więc pewnie i dla miłośników tych form stowarzyszeń to również jest cenna pozycja, bo warto to przejrzeć i zobaczyć, co ciekawego Jacek Kachel wynalazł na ten temat. Każda strona to zdjęcie, każda strona to rycina, zdjęć jest dużo, bardzo fajnie dobrane, tak. Strona 82, dworcowe pożegnania, czyli w obliczu wojny narodowe spory milkną. Napięte polsko-niemieckie relacje uległy zmianie wraz z wybuchem wojny, mówimy o I wojnie światowej. Polacy zaczęli przygotowywać się do wstąpienia do legionów, a dworce znów stały się wyjątkowymi miejscami. 25 sierpnia 1914 roku w Żywcu nastąpiło podniosłe pożegnanie sokołów oraz ochotników, którzy po kilku dniach przygotowań i ćwiczeń wyruszyli do walki. Po nabożeństwie w kościele parafialnym 182 przyszłych legionistów zebrało się w gmachu Sokoła i stamtąd w uroczystym pochodzie wyruszyło na rynek. Tam udzielił im błogosławieństwa ksiądz proboszcz Sadkę, a następnie zostali pożegnani przez marszałka powiatowego Wiktora Idzińskiego. Odjeżdżającym na wojnę Antoni Mierawski zadedykował wiersz Batory pod Pskowem, który sam wygłosił, gdy kompania stała przed wagonami na dworcu kolejowym w Żywcu przy obrazie Jana Matejki. Dalej opis szczegółowy pożegnania, w tym udział i przybycie arcyksięcia Stefana Habsburga z żoną i całą rodziną. Zatytułowany zresztą był, że arcyksiąże dostojnym właścicielem Żywca w tym opisie i byli również w tym gronie, jak to zostało nazwane, Hieronimowie Radziwiłłowie z Balic, czyli córka arcyksięcia Habsburga ze swoim mężem, ale również druga wydana za Czartoryskiego. I świetne zdjęcie ilustrujące ten moment, kiedy faktycznie arcyksiąże rozmawia z przyszłymi legionistami. Nastrój był niesłychanie podniosły i rozrzewniający. Gdy pociąg ruszył, orkiestra zagrała Jeszcze Polska nie zginęła, publiczność uchyliła kapeluszy. Arcyksiąże stał na baczność i salutował odjeżdżającym żołnierzom polskim. Przypominam, że mamy rok 1914. To jeszcze jest cały czas specyficzny układ. To jeszcze nie jest moment, kiedy Polska odzyskuje niepodległość, bo to nastąpiło w roku 1918. Arcyksiąże jest Austriakiem, ale jednak te relacje były bardzo mocno osadzone w kontekście lokalnym i już pojawiają się wtedy oznaki tego, co nastąpi jakiś czas później na okoliczność II wojny, kiedy rodzina Habsburgów zrezygnowała z przywilejów wynikłych z faktu bycia Austriakami, ale to inna książka, inna opowieść i inny czas. Rozdział pod tytułem Kolej i robotnicy również bardzo interesujący, zwłaszcza, że jeśli spojrzycie Państwo na specyfikę Zabłocia, specyfikę Węgierskiej Górki i specyfikę Bielska, to rozwój kolei dzieje się równolegle do dynamicznego rozwoju industrializacji, a tym samym klasa robotnicza się pojawia. Tak? Pojawia się klasa robotnicza i to są zmiany w strukturze społecznej bardzo istotne. Od pojawienia się mieszczaństwa jako takiego, to jest drugi tak ważny proces dziejowy, który powodował, że pojawiła się nowa klasa społeczna, która ma bardzo określony system spędzania czasu, bardzo określony system zarobkowania. Tworzy się nowa jakość społeczna i potężna siła.
3: Kolej dawała szansę do rozwoju w danych miejscowości, bo po pierwsze tą drogą dostarczano surowce, dostarczano maszyny, powstawały fabryki, w tych fabrykach ktoś musiał pracować, stąd ta nowa siła, tak zwana klasa robotnicza, która po prostu stawała się takim rdzeniem miasta.
4: Czy rdzeniem, tu bym polemizowała, ale na pewno wyłania się nowa jakość i istotne zasilanie. To bez dwóch zdań. Ale posłuchajcie Państwo, jak to funkcjonowało. Jakie były początki, bo zanim klasa robotnicza ukonstytuowała się i zaczęła domagać się swoich praw, wykorzystując między innymi takie narzędzia jak strajki, to na początku faktycznie była to grupa bardzo mocno wyzyskiwana, tak? No, niewielkie kompetencje, brak zaplecza w postaci wsparcia prawnego i po prostu człowiek, jeśli mógł pracować, to przeżył, jeśli nie, to kończyło się zwykle jego życie w sposób tragiczny. Krótki fragment. Biedni robotnicy musieli piechotą dojść do Żywca i tu dopiero znalazł się mądrzejszy urzędnik ruchu, który uznał bilety za ważne i następnym pociągiem wyprawił robotników do Bielska. To jakaś sytuacja, o której Państwo możecie przeczytać na stronie 89, która nastąpiła na kolei. Robotnicy, oprócz mitręgi i trudu odbywania drogi pieszo do Żywca, stracili 3 godziny czasu w fabryce, które im z płacy wytrącono. To była klasa, która długo domagała się swoich praw, w końcu to się stało, ale przeczytajcie Państwo, bo to jest bardzo szczególny moment. Ten początek, pierwsza, druga dekada XX wieku, a wcześniej końcówka wieku XIX, to jak ziemia obiecana, tak? Jeśli zobaczycie Państwo, przypomnijcie sobie Ziemię obiecaną, czy to w formie książki, jest to jedna z najlepszych reportaży historycznych w polskiej literaturze, ale również film bardzo dobry. To faktycznie dobrze rzuca światło na to, z czym zmagali się robotnicy pracujący w zakładach, czy w Żywcu, Zawłociu.
3: Ale wszystko było bardzo podobne, bo też powstawały tam te same fabryki włókiennicze, na bardzo podobnych zasadach.
4: Tak. Mogłabym Państwu, podobnie jak wcześniejsze książki, przeczytać tą książkę w całości, ale na to czasu niestety nie mamy. Szkoda, jest wzmianka o Łodygowicach. W zasadzie każda miejscowość, która wiąże się z kwestią kolei w Galicji Zachodniej i w okolicach, jest tutaj wzmiankowana. Możecie Państwo znaleźć zdjęcia, możecie Państwo znaleźć miejsca, które kojarzycie w takiej formie, bo część budynków przetrwała, a część całkowicie zmieniła swój kształt, porządek i przeznaczenie. Końcówka to wzmianki z prasy na temat wypadków kolejowych. Również niestety, ale ciekawe, tak? Pisze autor na przykład, i przeczytam tylko jeden fragment. Kolei północnej nie omijały nieszczęśliwe wypadki. Fatum ciążyło nad dworcem w Żywcu. W listopadzie 1905 roku na stacji doszło do zgniecenia mężczyzny przez wagon. Dostał się konduktor Jan Liwacz, słuchaj, między pufry dwóch wagonów i został zgnieciony na śmierć. Zachodzi tu nieszczęśliwy wypadek, aczkolwiek kilka gazet podało, jakoby wzmiankowany konduktor był pijany. I dalej opowieść o kolejnym wypadku, 3 lata później, kolejny miesiąc później. Czytajcie Państwo. To był kawał pracy, ja jestem zachwycona tą książką. Zachwycona, że można o historii lokalnej pisać w tak interesujący sposób, ale żeby pisać w tak interesujący sposób, to trzeba mieć gigantyczną wiedzę i autor bez wątpienia na ten temat tą wiedzę ma. Zatem polecam serdecznie książkę Galicję na torach, czyli Kolejowa historia Podbeskidzia. Autorem książki jest Jacek Kachel. Książka wydana przez Dom Wydawniczy Księży Młyn w Łodzi w 2013 roku. Pięknie ilustrowana, szyta, twarda okładka. Kapitalna rzecz na prezent. Dla samego siebie również. Polecam serdecznie. Anna Baraba-Żywiecka, Fundacja Rozwoju.
5: SK Beskidy.
6: Pogodka o skuciatym chlebie. Dawno temu na Justynie w Zorębnikach siedział ze swoją babą i dzieckami gazda Michał. Dziennie chłodził on po wsiak i zbierał skórki z królików cieląt, co jest te inksyk zwierząt, co kiejsik się przy łowyściu kole chałpy chłowało. Razu jednego, jako miał Michał w zwyku, poseł rano po chałpak. Chłodził po supłotni, jeleśni i pytał ludzi z kówkany bili jak i ciele jałówkę na bok króliki, co by za parę grosy kupić skóry, a potem ich sprzedaj w mieście za większy gros do skupu. A ze dziedziny były nieduze, tak ludzie wsytko wiedzieli, co się kany działo. I tak chłodzący po chałpach dosał do mutnego, ka siedział z rodziną jego szwagier Wojciech. Przysał już z pelniuszkim rybsokiem, jak nazywał skórzaną duzą, torbę na pleca. Szwagier Wojciech ucieszył się, kie uwidział Michała. Zaraz kozał swojej babie naryktowaj co na stół, żeby se przegryzł, bo po walnej drodze pewnie głodny. Gospodyni Weronka ugościła go prazuchami z kwaśnym mlekiem, a potem przyniosła buchty z borówkami, co dziecka uzbierały, za wcorynkie paśli krówy. Porę skibek chleba przyniosła, smolca ze skwarkami i ogórki z kamieniocka. Wojciech zaś wynuktał w kumorze łokowitkę, co by się szwagier rozgrzał, bo na polu nie było ciepło. Godali i jedli, jedli i godali, a ze wypili se tę skapkę przy tym godaniu, tak się im ściągło, ze się nie spozdali, kie się za oknem zećmiło. Wojciecha ja zahynęło, kie gaździna goniła dziecka do spania. Prynt koło blok kabot już chciał iść, kie Weronka mu przyniesła świeżośko upiecony, jeste ciepły chleb, co by wziął do chałupy dzieciom. Pięknie podziękował, bo na mój dusiu zabocył kupić u piekarza wieleśni. A przeciego babulka pytała. Wziął ten chleb ucieszony, wraził do rybsoka i poseł. Walnie casuseł po ćmoku, jaze się dokolmacył ku chałupie. Sytka już stali, tojno po cichuśku zawar dźwierzę do pola, słobuł boty w sieni i wcisł się wymęcony ku gaździnie do łuska. Rano usłysał, kie się dziecka darły. Co się stało z chlebem? Co będziemy jeść? Skoczył z łuska, a zeby łobrany łot wcora, tak prędko chipnył do kuchni łopaczej, co się to dzieje. Kie uwidział łospięty rybsok i śkucia tą bułę na stole, tak stanął, kieby

0: Odbywa im gowiedź do sypy. Hanka wzięła skrobok alamoniowy, łobeżnyła skórę z chleba, krumecki posmarowała smolcem i wraziła dzieckom do papieżanek torebek po cukrze. Tak to Michał przyniósł, kuchał pies kucia tych lip. Hej!
1: Eska Beskidy.

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żal.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek, a

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jest, naprawdę się wkręciłam w takie coś.
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w

0: promocja.
1: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
2: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
0: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj.

0: there's no going back.
1: Radio SK.
2: Radio SK.

0: Radio SK.
1: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.